Solazzo Ensemble i muzyka doby renesansu. To były wybrane kompozycje Johannesa Puilloa, a przed nami teraz Johannes Cicogna i jego kompozycje w wykonaniu Solazzo Ensemble.

w muzycznej nocy Euroradia. Gościmy dzisiaj w Koncert Chebał i słuchamy koncertu muzyki dawnej w wykonaniu Solazzo Ensemble. Za nami wybrane kompozycje Johannesa Cicconi, a przed nami dalsza część tamtego koncertu, w której usłyszymy dzieła m.in. Gilles Benchois, Guillaume Diffaya czy Paolo de Firenze.

W muzycznej nocy Euroradia w dwójce gościliśmy w Koncert Chybał i słuchaliśmy koncertu zespołu Solazzo Ensemble. Wydarzenie z 1 sierpnia ubiegłego roku, a w programie dzieła twórców renesansowych, takich jak Guillaume Dufay, Vincenzo Darimini czy Gilles Benchois. Teraz muzyka Jana Sebastiana Bacha. Magnificat Anima Mea. U Schmidera pozycja 243.

To był chór Magnificat Anima Mea Jana Sebastiana Bacha w nagraniu Collegium Vocale z Gandawy pod dyrekcją Filipa Herewehe. Tę część naszego spotkania zakończymy muzyką Jefa van Hoffa. Oto pierwsza symfonia A-dur z 1938 roku.

Orkiestra Filharmoniczna w Brukseli pod dyrekcją Fernanda Terbi wykonała pierwszą symfonię A-dur Jefa van Hoffa. I to wszystko w pierwszej odsłonie muzycznej nocy Euroradia w dwójce.

Słuchają Państwo Dwójki. Jest wtorek, 22 września. Zapraszam na drugą część muzycznej nocy Euroradia, którą wypełnią dwie kompozycje. Gloria Francisa Poulenca to w dalszej części, a na początek mało znane trio fortepianowe D-dur opus pierwsze Richa Wolfganga Korngolda, twórcy, którego kojarzymy przede wszystkim z muzyką filmową, a także z jego słynnym koncertem skrzypcowym. Posłuchajmy nagranie z Bazylei z 2023 roku.

To było trio fortepianowe Ericha Wolfganga Korngolda. Nagranie z Bazylei ze stycznia 2023 roku. Oferta rozgłośni szwajcarskiej, a zakończymy ofertą nadesłaną przez radio francuskie. Oto słynna Gloria Francisa Poulenca w nagraniu Annick Massy, sopran, chóru Radia Francuskiego, a także Orchestre National de France pod dyrekcją Georges'a Pretra.

0: chór radia francuskiego, grała Orchestre National de France, całość pod dyrekcją Georges'a Pretra. I tym ekscentrycznym dziełem sakralnym Francisa Poulenca kończy się muzyczna noc Euroradia w dwójce. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.

Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzisiaj w audycji wspomnimy trzy postaci, które przyszły na świat na przestrzeni niespełna 6 dekad, jednak ich zainteresowania oraz biografie bardzo się od siebie różnią. Hieronim Feicht, Franciszek Makrakiewicz oraz Jan Stanienda. Zaczniemy od dzieła Bartłomieja Pękiela, którego nie usłyszelibyśmy bez pracy Hieronima Feichta, misjonarza, kompozytora i muzykologa, który był wybitnym znawcą muzyki dawnej. Dzisiaj mijają 132 lata od jego urodzin. Msza Pękiela zachowała się w 2 rękopisach, które pozostawili po sobie rorantyści, czyli zespół wokalny działający przy katedrze na Wawelu przez ponad 2 stulecia, prawie do końca XVIII wieku. I właśnie te manuskrypty zostały pieczołowicie opracowane przez Feichta w latach 30. XX wieku. Posłuchajmy efektów jego pracy, czyli przepięknej Missy Brevis Bartłomieja Pękiela w wykonaniu zespołu Bornus Consort.

Czterogłosowa Missa Brevis Bartłomieja Pękiela. Wykonał ją zespół Bornus Consort na podstawie rekonstrukcji tej XVII-wiecznej mszy, której dokonał na podstawie manuskryptów z kolei Hieronim Feicht. Wspominamy tego misjonarza i muzykologa, także kompozytora w 132. rocznicę urodzin. 22 września to także dzień, w którym zmarł Jan Stanienda, wybitny skrzypek, kameralista, pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jan Stanienda przez 14 lat był koncertmistrzem Sinfonii Warszawii, był także kierownikiem artystycznym orkiestry Leopoldinum, a później razem z innymi muzykami tego zespołu założył wrocławską orkiestrę kameralną Wratislavia. My dzisiaj posłuchamy nagrania z 1995 roku, a więc zarejestrowanego dosłownie chwilę przed powstaniem tej drugiej wrocławskiej formacji. Będzie to koncertino w dawnym stylu Macieja Małeckiego. Wykonają ją na harfach Anna Sikorzak-Olek i Grażyna Strzeszewska razem z wrocławską orkiestrą kameralną Leopoldinum, prowadzoną przez Jana Staniendę.

koncertino w dawnym stylu Macieja Małeckiego wykonały na harfach Anna Sikorzak-Olek i Grażyna Strzeszewska razem z Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum pod dyrekcją Jana Staniendy. Postacią, której poświęcimy ostatni kwadrans dzisiejszej fantazji polskiej, będzie Franciszek Maklakiewicz. Przyszedł na świat 22 września 1915 roku w Łukowie. Był jednym z 12 dzieci Jana i Rozalii. Poszedł w ślady starszego brata, Jana Adama Maklakiewicza. Niestety Franciszek zginął bardzo wcześnie, bo 4 dni po swoich 24 urodzinach został śmiertelnie ranny podczas kampanii wrześniowej. Mimo to pozostawił po sobie bardzo ciekawe kompozycje, na przykład pieśni, których posłuchamy dziś w wykonaniu Olgi Pasiecznik i Macieja Piszka. Będą to Zawód do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera, Szumy do słów Edwarda Słońskiego, Zdajesz mi się jakąś cichą pieśnią do słów Leopolda Staffa i Na próżno do słów Barbary Bąkowskiej.

Wzruszające pieśni Franciszka Maklakiewicza. Są niby proste, ale kryje się w nich jakaś niezwykła emocjonalna głębia i dużo namiętności. Wykonała je Olga Pasiecznik, sopran, towarzyszył jej na fortepianie Maciej Piszek. Przypomnę tytuły. Zawód, Szumy, Zdajesz mi się jakąś cichą pieśnią i Na próżno. Dzisiaj Franciszka Maklakiewicza wspominamy w Fantazji Polskiej w 111. rocznicę urodzin. Michał Dębski-Wachowicz i Mateusz Nowosad. Życzymy Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Piotrowski.
2: Pana Jezusa otaczały tłumy. To nie był ktoś anonimowy, koło kogo można było przejść obojętnie. Czasami te tłumy patrzyły na Jezusa z podziwem, niekiedy ze zdziwieniem. Bywało też, że podnosiły krzyk oburzenia.

0: burzenia, kiedy słowa Zbawiciela nie pasowały do ugruntowanego schematu. W każdym razie Pan Jezus docierał do serc. Biskup Robert Barron przywołał w jednej ze swoich książek wypowiedź innego duchownego, który rzekł żartobliwie: kiedy święty Paweł głosił Ewangelię, wybuchały zamieszki. Kiedy ja głoszę, podają mi herbatę. Tutaj można zamienić postaci i zamiast Pawła powiedzieć to samo o Panu Jezusie. Nikt nie został wobec Niego obojętny. Także rodzina, która musiała odnaleźć się w nowej sytuacji, w której syn dla Maryi, krewny dla kuzynów i kuzynek, staje się postacią publiczną otoczoną przez tłumy. Dopiero w tym kontekście możemy spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię. W jej świetle okazuje się, że Pan Jezus nie tylko przyciąga do siebie ludzi, ale też identyfikuje się z nimi. Nazywa krewnymi tych, którzy pełnią wolę Bożą. Czy ja należę do rodziny Chrystusa? Jeśli należę do niej przez chrzest, to czy należę również przez pełnienie woli Bożej? Pan Jezus upewnia mnie dzisiaj, że kiedy słucham Jego słów i wypełniam je, to tak jest w rzeczywistości. Staję się Jego bratem, staję się Jego siostrą, staję się po prostu kimś bardzo bliskim dla Niego, tak jak krewny. To pokrewieństwo, które wynika z więzi duchowych, nie jest dla nas czymś oczywistym. O wiele bardziej oczywiste jest pokrewieństwo, które wprost wywodzi się z dziedzictwa krwi. Czujemy się bliscy wobec naszych rodziców, wobec naszych dziadków, wobec tych, którzy nas poprzedzili w tej drodze życia. Tak samo okazujemy bliskość naszemu rodzeństwu i najbliższej rodzinie. O wiele trudniej wyobrazić sobie, że mogę być kimś bliskim dla kogoś pozornie odległego, dla kogoś, kogo nie widzę bezpośrednio, na którego wizerunki mogę tylko spojrzeć, do którego mogę mówić w modlitwie, kogo mogę przyjąć w sakramencie Komunii Świętej. Nie są to wszystko formy oczywiste, ale jak przekonuje Jezus, są o wiele bardziej oczywiste, niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić.
1: Mówił ksiądz Łukasz Piotrowski.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry. Zaczynamy wtorek, 22 września, 265 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzejdzie. Dopiero wzejdzie za niespełna 21 minut. Zajdzie o 18:35. Dzień będzie trwał 12 minut.

0: godzin i 14 minut. Wśród solenizantów prawie sami panowie, a konkretnie Joachim, Jonasz, Maurycy, Daria, Wiktor i Tomasz. Proszę przyjąć serdeczne życzenia od pierwszej porannej dwójkowej zmiany w składzie Magdalena Wojtulanis, Klaudia Baranowska, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Pogoda.
0: Kalendarzowa jesień, a w tym roku również astronomiczna, wprawdzie dopiero jutro, ale w pogodzie widać ją i czuć już wyraźnie. Kończy się deszczowa i chłodna noc. W Tatrach i na szczytach Beskidów padał już nawet śnieg, a w Sudetach deszcz ze śniegiem. Temperatury w większości kraju oscylowały między 7 a 10 stopniami Celsjusza. Padać będzie też w ciągu dnia, chociaż raczej niezbyt intensywnie. Rozpogodzenia możliwe są po południu w zachodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18, a nawet 19 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nieco porywisty.

0: Poranki w Dwójce często zaczynamy muzyką Bacha. Tym razem był to fragment koncertu Es-dur na flet, smyczki i orkiestrę Wilhelma Friedmana Bacha, najstarszego syna Johanna Sebastiana z pierwszego małżeństwa z Marią Barbarą Bach. Żył w latach 1710-1784. Często nazywa się go Bachem Drezdeńskim albo Bachem Halskim.
1: Poranek Dwójki.
0: Dziś w poranku będzie filmowo i literacko, ale nie zapomnimy ani o innych sztukach, ani o stałych punktach naszego programu. Jednym z bohaterów kalendarium będzie posiadacz tego dźwięcznego głosu. Myślę, że starsi słuchacze już doskonale wiedzą, co to będzie za bohater. A jeszcze przed siódmą wybierzemy się do Rybnika obejrzeć pracę Edwarda Dwórnika, a także jego córki Apolonii Dwórnik.
2: Będzie Apolonia mówiła swoim głosem i będzie prezentowała swoje prace, a z drugiej strony musi dokonać jakiejś selekcji i nałożyć jakąś narrację na to, w jaki sposób zaprezentowane zostaną nie tylko obrazy malarskie jej ojca.
0: Prasę przegląda dziś dla nas Magdalena Mikołajczuk. Ciekawe, czy w gazetach wygasa lub przycicha już na razie temat lalki. W Dwójce za to rozbrzmiewać teraz będzie muzyka Brahmsa.

0: Rapsodię z dur Johannesa Brahmsa grał na fortepianie Nelson Freire. 1 listopada minie 5. rocznica śmierci brazylijskiego pianisty.
1: Kalendarium.
0: Jednak do listopada jeszcze kawałek, dziś 22 września. W 1879 roku urodził się Edward Witting, rzeźbiarz, autor pomnika lotnika w Warszawie. Jego monumentalny styl cieszył się w dwudziestoleciu międzywojennym XX wieku wielkim uznaniem. Z kolei w 1929 roku Radio Kraków przeprowadziło pierwszą w kraju transmisję radiową z meczu piłkarskiego. Był to mecz Wisła Kraków-Krakowia. Zakończył się zwycięstwem Wisły 5-1, a 3 bramki dla Białej Gwiazdy strzelił Henryk Rejman. Pozostałe kartki w kalendarzu wertuje dziś Jakub Jamrozek.
2: Kto dzisiaj wszedłby w białym garniturze do wody po nenufary? A kiedyś to się wydarzyło. 51 lat temu miała miejsce premiera filmu Noce i Dnie w reżyserii Jerzego Antczaka.
3: Jakie piękne nenufary! Szkoda, że nie można się do nich dostać!

0: W roli pana Toliboskiego oczywiście Karol Strasburger. Pewnie wówczas marzenie niejednej kobiety. Swoją drogą ciekawy jestem, jak pan Toliboski wyglądałby w maluchu, bo 26 lat temu w Bielsku Białej zakończono produkcję Fiata 126P. Kilkanaście lat po wyprodukowaniu ostatniego Fiata jego popularność nieco przygasła, ale nie wiem, czy państwo pamiętają. W roku 2016 słynny aktor Tom Hanks, dwukrotny laureat Oscara, zamieścił na Twitterze zdjęcia wykonane podczas pobytu w Budapeszcie. Artysta ma taki zwyczaj, że fotografuje się z napotkanymi samochodami i żartuje: mam nowy samochód. I w Budapeszcie jego uwagę zwróciły właśnie małe Fiaty. Zdjęcia Toma Hanksa z maluchami obiegły polskie media i stały się inspiracją akcji wymyślonej przez bielszczankę Monikę Jaskulską, w ramach której w 2017 roku zakupiono samochód specjalnie dla hollywoodzkiej gwiazdy.
1: Tom Hanks odebrał odrestaurowanego Fiata 126P w rezydencji polskiego konsula w Los Angeles. Ten biały kolor

0: Wygląda pięknie. Siedziałem już w nim. Szkoda, że siedzenie nie da się bardziej cofnąć, bo jest trochę ciasno. Wiem już jednak, jak się go uruchamia, jak włączyć światła, jak otworzyć bagażnik. Aktor dodał, że zna historię malucha i wie, jak cennym nabytkiem był dla ludzi mieszkających w komunistycznej Polsce. Hanks dziękował pomysłodawczyni i organizatorce akcji Monice Jaskulskiej. Tłumaczył, że gdy dowiedział się o tym, iż Polacy chcą mu przekazać malucha, był zaskoczony i zachwycony. Tom Hanks podkreślił, że jednym z głównych powodów, dla których zdecydował się przyjąć Fiata 126P i wziąć udział w akcji, jest fakt, że ma ona również wymiar charytatywny. Przy okazji zbierane są środki na szpital dziecięcy w Bielsku-Białej.
1: A 24 lata temu w Warszawie zmarł aktor Zdzisław Leśniak. Czy pamiętają Państwo jeszcze tę piosenkę z repertuaru kabaretu Starszych Panów? Moim zdaniem jest idealna do słuchania w maluchu. Została też wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, a śpiewają Zdzisław Leśniak i Irena Kwiatkowska.
2: Ach, wróć, leciu, wróć, leciu, wróć, leciu, wróć, leciu, wróć, leciu, wróć, wspomnienia snuć.
3: Ach, rzuć, kucie, rzuć, kucie, rzuć, kucie, rzuć, kucie, rzuć, kucie, rzuć, złudzenia rzuć.
2: Ochotę wzbudź. Trąbotę zrzuć na lato i wróć, leciu, wróć, leciu, wróć, leciu, wróć, leciu, wróć, leciu, wróć.
3: Mnie na to, Guciu, wróć.

0: 1952 roku urodziła się z kolei Anna Szałapak, etnolog i etnograf, doktor nauk humanistycznych, a także pieśniarka, wykonawczyni poezji śpiewanej i artystka piwnicy pod Baranami. Zmarła w 2017 roku.
1: Uplotę ci złoty kołacz.
2: Ania nie była piosenkarką, ona była wielką artystką.
3: Była dobrym człowiekiem, uwielbiała koty, właśnie martwię się, co teraz z Maminem i z Guciem.
2: Stworzyła bardzo piękną postać, którą Agnieszka Osiecka nazwała Białym Aniołem Piwnicy pod Baranami.
0: I jeszcze jedna niezwykle ważna data. 2 lata temu zmarł Tomasz Tarasin, operator, autor zdjęć do ponad 100 filmów fabularnych i dokumentalnych. Współpracował m.in. z reżyserami Andrzejem Barańskim i Antonim Krauze, a także Zbigniewem Kuźmińskim.
4: Malarz to jest taki człowiek, co się nie nudzi sam ze sobą. Ja rzeczywiście, jak miałem kartkę papieru, ja byłem w koleżeńskim, tam bawię się, ale jak miałem to w ogóle tutaj człowiek sam ze sobą musi wojować i sam siebie kontrolować. Czasem dobrze, jak można się samemu siebie pochwalić, tylko to coraz trudniej.
0: Oto akurat niełatwo nie tylko malarzom.
5: Myślę, że być może piosenkarzom czy artystom scenicznym trochę łatwiej, a urodziny obchodzą dzisiaj Nick Cave, australijski muzyk, poeta, pisarz, kompozytor, scenarzysta, a także aktor. Zagrał w kilkunastu filmach, w tym 5 siebie samego. Świętuje też rok młodszy Andrea Bocelli, włoski śpiewak operowy, tenor, kompozytor i producent muzyczny, także autor piosenek. Nie mogłam się zdecydować, którego z artystów posłuchamy, więc posłuchamy Wolfganga Amadeusza Mozarta, jego muzyki w wykonaniu orkiestry Mozarta pod dyrekcją Claudio Abbado.

To była trzecia część Symfonii Jowiszowej Wolfganga Amadeusza Mozarta, a ja cały czas myślę o tym Nicku Cave'ie, który dziś obchodził urodziny i który z zespołem The Bad Seeds być może dobrze muzycznie zapowiedziałby książkę, o której będziemy rozmawiać w ostatniej części dzisiejszego poranka, więc tuż przed dziewiątą. My, kruche kawałki mięsa, taki nosi tytuł, debiutancka powieść autorstwa Colwell Brown, to wielogłosowa opowieść o dziewczyństwie, modne ostatnio słowo, opowieść też o wkraczaniu w dorosłość trzech nastolatek mieszkających w robotniczym Doncaster na północy Anglii. O tej książce porozmawiam z tłumaczką tejże, Kają Gucio. Akcja powieści osadzona jest pod koniec lat 90. i to bardzo mocno czuć, nie tylko w języku, ale również w realiach, w takich drobnych znakach czasów, w to, jakie napoje dziewczyny wybierają, jakich właśnie słuchają zespołów, czy jakie oglądają filmy. Ciekawa jestem, jakie książki lub filmy Państwu przychodzą na myśl, kiedy szukają Państwo artystycznych świadectw końcówki lat 90. Nie musi to dotyczyć schyłku polskiego okresu transformacji, a więc polskich lat 90. Może to dotyczyć jakiejś innej części świata, ale jestem ciekawa, jakie Państwu właśnie te świadectwa lat 90. przychodzą na myśl. To mogą być książki, mogą być filmy, może spektakle teatralne. Proszę pisać poranek@polskieradio.pl albo można też do nas telefonować 22 645 22 22.

0: Na pół godziny pozostało do siódmej. Słuchaliśmy koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Mendelssohna, a w nim Izabelę Faust na skrzypcach i Fryburskiej Orkiestry Barokowej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 205. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida słuchamy w poranku dwójki wierszy poety z różnych okresów jego twórczości. Wiersz Moja Ojczyzna powstał w 1861 roku. Jak pisze profesor Zbigniew Sudolski, Norwid przeciwstawia się w nim wąskiemu rozumieniu ojczyzny, sprowadzonemu jedynie do terytorium. Według niego istotne jest umiłowanie wspólnej tradycji kulturowej oraz rozumienie i podjęcie misji dziejowej stojącej przed narodami. Na norwidowskie rozumienie ojczyzny składa się też pojęcie ofiary, ukazane w wymiarach sakralnych. Wiersz Norwida czyta Krzysztof Kołbasiuk.
2: Moja ojczyzna. Kto mi powiada, że moja ojczyzna pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty i sioła, niech wyzna, że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera. Pachole do kolan jej sięga. Syn piersi dorósł i ramię podpiera. To praw mych księga. Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem. Ja ciałem zza Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem. Czynsz płacę światu. Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył. Rzym nazwał człowiekiem. Ojczyzny mojej stopy okrwawione włosami otrzeć na piasku padam, lecz znam jej i twarz, i koronę, słońca słońc blasku. Dziadowie moi nie znali też innej. Ja nóg jej ręką tykałem. Sandału rzemień nieraz na nich gminny ucałowałem. Niechże nie uczą mnie, gdzie ma ojczyzna, bo pola, sioła, okopy i krew i ciało i ta jego blizna to ślad lub stopy.
0: Jutro posłuchamy wiersza Cypriana Kamila Norwida zatytułowanego Nerwy w interpretacji Andrzeja Ferenca. Teraz już przed nami gruzińska pianistka Katia Buniatyszwili i walc cis-moll Fryderyka Chopina.

0: Co łączy Warszawę i Rybnik? Poza coraz lepszymi drogami postać Edwarda Dwórnika. Właśnie jego prace, w tym niereprezentowane wcześniej rysunki jego autorstwa, będzie można od października podziwiać na Górnym Śląsku. A teraz można również w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ale Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku udało się pozyskać zgodę na prezentację dzieł wybitnego artysty, nie tak często prezentowanych gdzie indziej. Wystawę będzie kuratorować oraz współtworzyć jego córka Apolonia Dwórnik.
1: Możemy już Państwu zdradzić, że 9 października warto być w Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku, dlatego że będzie miała miejsce tutaj niecodzienna wystawa, niecodzienna z kilku powodów, a jak zwykle mianownikiem czy jakimś punktem łączącym jest Śląsk i Rybnik. Nino, zdradź, uchyl rąbka tajemnicy.
2: Możemy zaprosić na wystawę, która pokazuje dwie indywidualne ekspozycje, ale tak naprawdę to jest jedna wystawa. Prace Apolonii Dwórnik i jej ojca Edwarda Dwórnika. Wystawa wykuratorowana przez Apolonię. Bardzo duża, ona wydarzy się w całej galerii, na wszystkich naszych dwóch piętrach. Wystawa, która odsłoni przed naszą publicznością niepublikowane rysunki Edwarda Dwórnika, ale także też te jego klasyczne obrazy na tyle, na ile nasza sytuacja pozwoli, bo taka ciekawa koincydencja, że jesteśmy porównywani z MSN-em i chyba w tym samym czasie wpadliśmy na ten sam pomysł.
1: Czyli w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to jest wielki biały budynek na Placu Centralnym, a z kolei Galeria Sztuki Rzeczna to szary, ciemny budynek, prawie rozmiarowo podobny do MSN-u, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nieco mniejszy, musimy to przyznać, ale porównywany, no bo ta architektura jest podobna.
2: Tak, mamy porównywalne wnętrze. Ja myślę, że Galeria Sztuki Rzeczna jest taka przeskalowana właśnie do naszych rozmiarów, jest uszyta na miarę naszego 130-tysięcznego miasta, ale ten interior, to wnętrze, to, że jesteśmy i my, i warszawski obiekt pojemnikiem na światło, to na pewno jest jakaś cecha wspólna i to, że te nasze piękne, białe, niezakłócone wnętrza stanowią dobre tło do prezentowanych i tutaj, i w Warszawie treści. I cieszę się, że w podobnym czasie będziemy prezentować tego samego artystę. Zobaczymy, jak ten dwugłos się sprawdzi.
1: To powiedz nam jeszcze, jakie są te punkty wspólne Dwórników i Rybnika?
2: No, na pewno Apolonia bardzo długo do tej wystawy dojrzewała, żeby być kuratorką prac taty, pomimo oczywiście pracy w Fundacji Edwarda Dwórnika i prowadzeniu całej fundacji, to jednak jest bardzo osobliwe.

0: sytuacja, bo będzie Apolonia mówiła swoim głosem i będzie prezentowała swoje prace, a z drugiej strony musi dokonać jakiejś selekcji i nałożyć jakąś narrację na to, w jaki sposób zaprezentowane zostaną nie tylko obrazy malarskie jej ojca. To taka ciekawostka, że tę wystawę omówiłyśmy i umówiłyśmy się na nią 3 lata temu, ponieważ jej mąż pochodzi z Rybnika, więc tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie będąc na jakiejś rodzinnej uroczystości odwiedziła nas w galerii i zaistniała przestrzeń do tego, żeby się umówić na taką wystawę. Same i sami w galerii jesteśmy bardzo ciekawi, co wyjdzie z tej koncepcji. Ja mniej więcej już znam ten rozkład prac i jestem bardzo szczęśliwa, że to się w Rybniku wydarzy i że to powiązanie właśnie takie rodzinne przez osoby bliskie, że oczywiście my tutaj bardzo kładziemy nacisk na to, żeby promować głównie naszych rodzimych artystów, ale jakiekolwiek powiązania nie byłyby w związku z Rybnikiem, one są dla nas jakby takim najchętniej wybieranym punktem zaczepienia. Chcemy mieć takie poczucie, że to jest z nas, o nas, od nas. Tak, nie chcemy w pierwszych latach działalności robić takich susów bardzo daleko od naszej tutaj lokalnej społeczności. Chcemy pamiętać o tym, że Mikołaj Górecki był z Rybnika, Adolf Ryszka był z Rybnika. To bardzo ważne postaci w historii polskiej sztuki i cudownie jest tutaj przywracać tę pamięć i sięgać do tych korzeni.
1: Z szefową Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku, Niną Gibą, rozmawiała Maria Czok. Ekspozycja z pracami Edwarda i Apolonii Dwórników będzie dostępna dla zwiedzających od 9 października. Edward Dwórnik również wiele miejsca poświęcił w swoich pracach, nawet poświęcił osobne cykle okresowi transformacji, czyli latom 90. w Polsce. Przypominam, że ja Państwa pytam o świadectwa przede wszystkim literackie, ale też filmowe, a może teatralne, mówiące coś o latach 90. w Polsce, ale niekoniecznie tylko w Polsce.

0: przed chwilą była mowa o wystawie córki i ojca. Tutaj muzyka ojca nieco mniej słynnych synów, ponieważ to był koncert skrzypcowy Amol, konkretnie trzecia jego część Jana Sebastiana Bacha, a w wykonaniu poniekąd słynnego małżeństwa Alicy Arnaud-Cour na skrzypcach, a muzykami wiedeńskimi dyrygował jej mąż Nikolaus. Także dużo w rodzinie, a my tutaj już w duecie zupełnie nierodzinnym z Magdaleną Mikołajczuk. Dzień dobry.
1: Ale jak nierodzinnym? Przecież wszyscy w radiu jesteśmy jedną wielką rodziną.
0: No dobrze, toksyczną. Metafory.
2: Przegląd prasy.
0: Czyli co, będzie o poezji teraz, skoro od razu?
1: Nie, zupełnie o prozie. O prozie w wykonaniu Doroty Masłowskiej. Na 25-lecie Newsweeka jest dużo tekstów związanych z tym jubileuszem. Dorota Masłowska napisała tekst Subiektywne kompendium wiedzy o roku 2001. Przede wszystkim rok 2001 był pewną aberracją, naddatkiem. Nie miał przecież w ogóle się wydarzyć. A wraz z nim całe to dalsze wynaturzone ćwierćwiecze, na którego czubku siedzę dziś i piszę te słowa. Przypominam, że świat miał się zakończyć 31 grudnia 1999 roku o północy. Wszyscy trochę jakby czekali, że wreszcie za ich życia wydarzy się coś tak ciekawego i wiekopomnego jak koniec cywilizacji. Kasety w magnetofonach puszczą się od tyłu, a kalkulatory same z siebie zaczną dzielić przez zero. I później Dorota Masłowska pisze tak. Rok 2001 był już drugim rokiem od tego nieudanego końca świata, tego niefartu, falstartu, po którym sprawy miały się jeszcze tak nieprawdopodobnie bardziej skomplikować. Wtedy nie mieliśmy o tym pojęcia. Zamiast cieszyć się ciszą, prostotą i skromnością, wolnością od internetu, mediów społecznościowych i podrasowanych zdjęć z sylwestrów innych ludzi, którzy bawili się lepiej na Seszelach, siedzieliśmy zapewne z kacem i obolałą duszą przed wyciskającą łzy noworoczną edycją Szansy na sukces, a w poniedziałek znowu trzeba było wrócić do szkoły i ostro zakuwać. W końcu za rok matura. Leniom patentowanym, osłom i baranom groziło mitologiczne i nieodgadnione kopanie rowów. Jeśli wierzyć potocznemu imaginarium pedagogicznemu tamtych czasów, właśnie to było najgorsze, co spotkało człowieka, jeśli się nie uczył. Polska przekopywana była wzdłuż i wszerz przez nieuczących się uczniów szkół średnich pokolenia wyżu demograficznego. Drugie miejsce w rankingu najgorszych możliwych losów człowieczych zajmowała tak zwana kasa w Biedronce. Wzdychasz, bo?
0: Bo ćwierć wieku minęło, nic się nie zmieniło ani w szkole. Chociaż
1: a też się mówi o kopaniu rowów?
0: Nie, nieodmiennie. Natomiast styl Doroty Masłowskiej się nieco zmienił. Wolałam ten... przed ćwierćwieku.
1: A ja lubię ją w każdym wydaniu i później jeszcze piszę o tym, jak zasiadaliśmy przed telewizorami, oglądaliśmy grupowo różne rzeczy i komentowaliśmy. Wtedy tego kompletnie nie doceniałam. Nie podejrzewałam, że nadchodzą wcale nie tak znowu wolno czasy, gdy każdy, stary i młody, mądry i głupi, pogrążony w informacyjnej komie, będzie ćpał na boku personalizowane wiadomości i reklamy z prywatnego smartfona, pokrytego grubą warstwą własnego mikrobiomu. Wtedy wiedziałam swoje. Tekst jubileuszowy na 25-lecie Newsweeka i 25-lecie nasze też wspólne wszystkich. To w Newsweeku. A w Gazecie Wyborczej...

0: Wywiad ze Szczepanem Twardochem, jednym z finalistów nagrody Nike.
1: Myślisz, że dostanie, czy nie dostanie tym razem za nul?
0: Ja nigdy nie wiem.
1: Rozumiem, tutaj nie zakład Bóg Moherski, ale jednak...
0: Zobaczymy, bo właśnie pytanie, czy ma to być wybór taki związany z naszą rzeczywistością, prawda? Bo to jest książka o wojnie w Ukrainie, czy coś bardziej uniwersalnego, aczkolwiek ta książka też jest uniwersalna. No zobaczymy. W każdym razie Wojciech Szot pisze na początku tak. Nul Szczepana Twardocha znalazł się w finale tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. To bez wątpienia jedna z najważniejszych polskich książek 2025 roku. Niemiecki krytyk literacki Karl Josef Müller porównał ją do Gerniki, monumentalnego obrazu Picassa. Według anegdoty niemiecki żołnierz zapytał Picassa, pokazując mu czarno-białe zdjęcie obrazu, czy to jego dzieło. Nie, to twoje, miał odpowiedzieć malarz. Gdyby dyktator ze wschodu zapytał Twardocha, czy to napisał Nul, odpowiedź autora byłaby być może podobna. Nie, to ty, pisze Müller, który doskonale odczytuje imperatyw stojący za decyzją pisarza o podjęciu się wyzwania powieści we współczesnych dekoracjach. I później następuje rozmowa w dużej mierze o współczesnych stosunkach polsko-ukraińskich i problemach z tym związanych, ale o samej książce również. Wojciech Szot pyta Szczepana Twardocha. Gdy jeszcze przed włączeniem dyktafonu zapytałem cię o Nul, powiedziałeś, że przez rok pisałeś powieść i nie myślałeś o tej, która właśnie znalazła się w finale Nike. Naprawdę? Mam w głowie miejsce tylko na jedną książkę. Każda kolejna wypiera poprzednią. To nie znaczy, że nie myślałem o wojnie, bo ona jest w moim życiu cały czas obecna. Wracałeś na front? Poświęciłem tej sprawie dość intensywnie 2 lata życia. Ostatni raz na froncie byłem 1,5 roku temu, w lutym 2025 roku. Potem uznałem, że moje wyjazdy przestały mieć logistyczny sens, bo sprzęt możemy już kupować na miejscu na Ukrainie i moje wyjazdy, wcześniej po prostu logistycznie potrzebne, byłyby już czystym PR-em naszej zbiórki, marketingową szopką. Poza tym musiałem po prostu zająć się pracą, bo ta działalność nie miała oczywiście dla mnie takiego wymiaru. Wywiad ze Szczepanem Twardochem, długa rozmowa w Gazecie Wyborczej.
1: To może bardziej efektywne, bo nie tak dawno natknęłam się na wywiad ze Szczepanem Twardochem, gdzie pytania jakoś nie zgrały się z jego potrzebami, o jego miejsce w polu literackim i tak dalej, więc tu rozumiem jednak o twarde życie. Wywiad z Wojciecha Szota będzie wart czytania.
0: Jeszcze Gazeta Polska Codziennie, gdzie o serialu Fałda pisze Grzegorz Wszołek. Najnowszy sezon Fałdy to jeden z najciekawszych thrillerów tego roku. Izraelska produkcja tym razem przenosi nas do Marsylii, do Syrii, ale też do Izraela z czasów brutalnego ataku Hamasu sprzed blisko 3 lat. Dlaczego produkcja jest aż tak emocjonalnie zaangażowana w ukazanie krwawej wojny z palestyńskimi bojownikami? Wielu aktorów Fałdy pomagało zaatakowanym w październiku 2023 roku. 2 członków ekipy filmowej zginęło w trakcie napaści. Krytycy Fałdy od pierwszego sezonu zwracają uwagę na proizraelski przekaz, który nie uwzględnia racji ani odczuć Palestyńczyków. Negatywny odbiór, który, co trzeba przyznać, schodzi na dalszy plan w obliczu kapitalnie zrealizowanego serialu, trzymającego w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka 5 serii, spotęgowało udokumentowanie zamachu islamskich bojowników Hamasu z 7 października 2023 roku. Serial skupia się na dramacie cywilów i heroicznej postawie funkcjonariuszy służb oraz wojska zupełnie zaskoczonych masakrą. No ciekawie przeczytać o serialu Fałda. Ja go nie oglądałam jeszcze. Nie wiem, czy obejrzę, ale ciekawe jest powiązanie z tymi osobistymi losami, ale...
1: Ale
0: jak
1: też
0: wiadomo,
1: ciekawa jest polityka
0: kontrowersje.
1: Kulturalna, właśnie, prawda?
0: Oczywiście,
1: kultura jako
0: oczywiście.
1: Narzędzie polityczne. To w Dzienniku Gazecie nie.
0: Nie. W Gazecie Polskiej Codziennie.
1: Dziękuję. Magdalena Mikołajczuk powróci z prasą już mniej więcej za godzinę. Teraz 4,5 minuty do 7:00.

0: Autopromocja.
1: Czy tego chcemy, czy nie, istniejemy w świecie zaprojektowanym i skonstruowanym, także w sensie architektonicznym. Jak czytać architekturę? Jak wyglądała ona w przeszłości? Jak wygląda teraz? I jakim wyzwaniom będzie jej dane stawić czoła w przyszłości? Wreszcie, co o swoich realizacjach mają do powiedzenia sami architekci? O tym wszystkim rozmawiam z moimi gośćmi w audycji Studio Projektowe. W czwartek, parę minut po 13:00. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
2: Jest 7:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski.
2: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, muzykę wybiera Klaudia Baranowska, nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams, a ja kłaniam się Państwu sprzed mikrofonu. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Poranek dwójki.
2: Jest wtorek, 22 września, 265 dzień i 39 tydzień roku. To Europejski Dzień Bez Samochodu. Bezpłatnie można dziś korzystać z transportu publicznego m.in. w Krakowie, Radomiu i Rzeszowie, w Poznaniu i Chrzanowie, a także w Warszawie, gdzie niegdzie warto zabrać ze sobą dowód rejestracyjny samochodu, bo to jest przepustka do darmowego biletu. Z innymi wiadomościami czeka już na Państwa Justyna Piernik.
4: 51. Festiwal Polskich Filmów.

0: filmów fabularnych w Gdyni oficjalnie rozpoczęty. Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym przy wypełnionej po brzegi widowni.
1: Rozpoczęcie festiwalu ogłosiły wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska, dyrektorka festiwalu Agata Kozierańska-Burda oraz dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uważamy za otwarty.
3: Brawo!
1: Joanna Łapińska podkreślała, że tegoroczne święto polskiego kina ma kilka ważnych zadań.
4: Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu i to jest bardzo dobry moment, żeby padły słowa o sile kultury, ale też słowa o odpowiedzialności kultury. Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę.
1: Uroczystość otwarcia festiwalu uświetniła projekcja najnowszego filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód, który znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Spotkania z pisarzami i reportażystami, rozmowy o współczesnej Rosji i Ukrainie czy dyskusja o starożytnej Grecji. To wszystko jest w programie 17. Festiwalu Literackiego Zebrane w Białymstoku. Festiwal rozpoczął się wczoraj i potrwa do soboty. Wśród zaproszonych gości Zyta Rudzka, Zbigniew Parafianowicz i profesor Tadeusz Sławek. Poza spotkaniami autorskimi będą też koncerty, m.in. muzyka inspirowana poezją Podlasia. Teksty poetów związanych z regionem muzycznie przetworzą Michał Czarnecki i Maciej Sochoń. Wszystkie wydarzenia tego festiwalu będą transmitowane w internecie. Zamkowy Klub Książki w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na dyskusję wokół dzieła francuskiej pisarki Violette Leduc pod tytułem Duszność, mówi organizator Wojciech Mania.
5: To taki klasyk literatury feministycznej, niektórzy by dziś powiedzieli queerowej, pochodzi jeszcze z późnych lat 40. XX wieku, więc taka literatura nie powstała ostatnio, ona ma znacznie dłuższą historię i żeby o tym się przekonać, warto właśnie wpaść na Zamkowy Klub Książki, który poprowadzi Wioletta Szostak. W sali spotkań wstęp jest wolny, obowiązują zapisy, mamy dużą grupę osób, które są zainteresowane rozmową o literaturze.
0: Spotkanie w Poznańskim Zamku o godzinie 18. Kreuzberg to dzielnica Berlina i tytuł wystawy otwartej w ramach Berlin Art Week w Muzeum Gropius Bau. Przedstawia ona historię i tożsamość społeczną tej części miasta opowiedzianą przez jej mieszkańców.
6: Tuż po powstaniu muru centralna dzielnica Berlina Kreuzberg stała się dzielnicą graniczną, pełną pustostanów i biedy. Osiedlali się tu głównie biedni studenci, migranci zarobkowi i uchodźcy polityczni z Turcji, Grecji i Włoch. Mieszkając wśród swoich, tworzyli namiastkę starej ojczyzny, ale jednocześnie znajdowali się w zgetoizowanym miejscu, unikanym przez Niemców. Kurator wystawy Gürsoy Dotasz, który sam pochodzi z rodziny tzw. gastarbeiterów, stworzył w Gropiusbau opowieść o wygnaniu i migracji, o warunkach socjalnych mieszkańców, rasizmie, wykluczeniu, o dzieciach popadających we wtórny analfabetyzm, o protestach i solidarności. Wśród 130 obrazów, rzeźb, filmów i instalacji znajdują się prace najbardziej znanych belińsko-tureckich artystów jak Hanefi Yeter czy Azade Köker, ale także artystów greckich, irańskich czy niemieckich mierzących się z ówczesnymi uwarunkowaniami politycznymi. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: A kolejne wiadomości o godzinie 9.
7: Pogoda.
8: Dziś niebo będzie raczej pochmurne. W drugiej połowie dnia na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz. We wschodniej połowie kraju możliwe są burze, a w Tatrach pada śnieg. Mimo to wciąż w miarę ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza, miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18 i 19 w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty. Na obszarach podgórskich porywy do 55 km na godzinę. Wiatr będzie północno-zachodni i północny, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.
9: Reklama.
10: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy...

0: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
1: Reklama. Album Lutosławski Opera Omnia 09 to nasza płyta tygodnia. Utrwalone na nim utwory powstały w latach 40. i 50. Dziewiąta odsłona cyklu płytowego skupia się na tak zwanych drobiazgach, miniaturach pisanych z myślą o dzieciach i dla dzieci. Znajdziemy tu m.in. piosenki pisane do tekstów klasyków polskiej literatury dziecięcej. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową, również no, nie z piosenkami, to utwory wokalne, ale o zupełnie innym zabarwieniu emocjonalnym, album Pieces of Myself zespołu Art and Voices. Także jeżeli chcieliby Państwo któryś z tych krążków otrzymać od nas, proszę wysyłać maile już teraz na adres poranek2@polskieradio.pl w tytule hasło płyta tygodnia lub ewentualnie płyta dodatkowa. W treści maila koniecznie adres korespondencyjny pełny z kodem pocztowym. Można też coś od siebie dodać. A dziś w ostatni dzień kalendarzowego lata przypomnimy piosenkę Witolda Lutosławskiego o tej właśnie porze roku, a do wrześniowo-szkolnych realiów powrócimy za sprawą abecadła. Obie miniatury Witold Lutosławski skomponował do słów Benedykta Herca. Przed nami chór dziewczęcy NFM i Agnieszka Lewandowska-Gryś przy fortepianie, dyryguje Małgorzata Podzielny.

0: Być może słucha nas ktoś, kto szykuje się właśnie do szkoły i to hasło, że wakacje wrócą w net, jest jakimś pocieszeniem, ma takie anielskie głosy na naszej płycie tygodnia, która czeka na Państwa pod adresem poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: Już za chwilę dowiemy się, co w nowym sezonie przygotował dla nas duet dyrektorski Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Na początek ogólna deklaracja programowa.
2: Myślę, że nasz teatr wyróżnia się tym, że jest obywatelski, tak bym chciała powiedzieć. Przygląda się naszemu społeczeństwu przez pryzmat jednej osoby.
0: W drugiej godzinie poranka odwiedzi nas też Adam Wideman, a jeszcze później ponownie Magdalena Mikołajczuk. Natomiast po ósmej poznamy m.in. dzięki dyrektorowi programowemu Bartłomiejowi Pulcynowi informacje o najważniejszych filmach zbliżającego się Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
3: Błogosławieństwo Ziemi, film, który jest adaptacją powieści, która dostała Nobla jeszcze przed wojną, norweski kandydat do Oscara.
0: To jeden z filmów otwarcia, Błogosławieństwo Ziemi. Kilka innych tytułów też padnie po godzinie ósmej. Za to Paweł Dobrowolski wspomni w rekomendacjach pewną nietuzinkową kobietę.
4: W ogóle ona jako postać była dla mnie zawsze jakąś taką, jakimś takim fenomenem, jakiegoś takiego nadmiaru, takiego kampu.
0: O kogo chodzi? Tego dowiedzą się Państwo po ósmej, a około 8:30 zapraszam na rozmowę z Kają Gucio o ostatnio przełożonej przez nią książce My, kruche kawałki mięsa, opowiadającej o trzech dziewczynach dorastających w robotniczym miasteczku na północy Anglii pod koniec lat 90. Pan Paweł napisał, jeśli chodzi o lata 90, o trzech amerykańskich filmach, więc to taka rzeczywistość trochę zaoceaniczna, ale myślę, że z dużym wpływem na tę naszą krajową również to filmy American Beauty, Pulp Fiction i Natural Born Killers, czyli urodzeni mordercy. Jeśli mają Państwo swoje typy takich literackich lub filmowych świadectw lat 90., to zachęcam do pisania poranek2@polskieradio.pl albo telefonowania 22 645 22 22.

0: Prawie 18 minut po siódmej wybrzmiała sonata D-dur Domenico Scarlattiego. Przy fortepianie zasiadał Federico Colli. A my w poranku dwójki kontynuujemy przegląd propozycji na nowy sezon polskich teatrów. Dziś razem z Dorotą Kołodziejczyk zaglądamy do Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
1: Sezon 2026-27 jest trzecim sezonem dyrekcji Doroty Ignatiew i Jakuba Skrzywanka, którzy razem z zespołem chcą kontynuować dotychczasowe myślenie o teatrze, ale proponować też zmianę.
2: Na ten sezon patrzę, takie sprawdzam, pytam, tak? Ponieważ dwa sezony przygotowywaliśmy naszą widownię do troszeczkę innego patrzenia na naszą instytucję. Stąd też w tym roku, można powiedzieć, najbardziej ryzykujemy, bo pojawią się spektakle o charakterze performatywnym, o charakterze ruchowym, na styku sztuk performatywnych, plastycznych, dramatycznych.
3: Hasło przez dwa sezony, którym mówiliśmy o tym, że jesteśmy różnorodni, to jest za mało. My bardzo chcieliśmy pokazać, w czym jest ta różnorodność, dlatego właśnie te pięć ścieżek, dlatego radykalna ciekawość w poszukiwaniu formalnym z Anką i Wilhelmem Sasnalami, dlatego takie sprawdzanie Polski w najbardziej odważnym, bezpośrednim starciu, któremu przewodniczy Agnieszka Holland u nas. Dlatego właśnie jakaś przestrzeń doświadczania z naszymi edukatorami, którzy pokazują, że teatr to jest coś więcej niż scena. Chcemy opowiedzieć o takich mniej mainstreamowych, hasłowych kwestiach. Chcemy zadawać pytania i pokazywać niuanse, niż wchodzić do pojedynku na krzyki i transparenty.
2: Natomiast myślę, że nasz teatr wyróżnia się tym, że jest obywatelski, tak bym chciała powiedzieć. Przygląda się naszemu społeczeństwu przez pryzmat jednej osoby, czyli zawsze na początku i na końcu interesuje nas człowiek.
1: Taka będzie również pierwsza premiera tego sezonu, 3 października na scenie kameralnej w reżyserii Gosi Wdowik.
3: Julie Meyerson Non-Fiction. To non-fiction to tak naprawdę jej bardzo osobista historia. Matki uzależnionej osoby, którą opiekowała się całe swoje niemal życie. No gdzie jest ta odpowiedzialność rodzica za dziecko? Gdzie ona się kończy? Jak bardzo możemy pozwolić dziecku na to, żeby dokonało jakiejś absolutnej autodestrukcji? Bardzo takie trudne tematy, ale myślę w niesamowitej oprawie, szczególnie plastycznej, bo to piękny świat Staszy Prowalińskiego i z lalkami Anety Grzeszykowskiej.
1: Pytania zadawać będzie również spektakl, nad którym pan pracuje.
3: Kiedy wypowiadamy słowo sąsiedzi w Polsce, nie trzeba tego za bardzo wyjaśniać, czego dotykamy. I to dla mnie znowu opowieść bardzo osobista. Jako dyrektor Narodowego Starego Teatru w Polsce, chyba najbardziej polskiej sceny, jaką możemy sobie wyobrazić, a z drugiej strony urodzony Dolnoślązak, osoba o czeskim nazwisku, ormiańskiej prababci, prababci Żydówce, prababci Ukraińce, babci urodzonej w Bośni, zadaje sobie pytanie, czym właściwie jest nasza historia i nasze społeczeństwo. Jak to jest, że Polacy, Żydzi, Ukraińcy, którzy mieszkali obok siebie, a to jest również moja historia, bo część mojej rodziny jest

0: pogranicza wołyńsko-tarnopolskiego, jak to jest, że z dnia na dzień sąsiedzi, a często rodziny zaczynały po prostu nawzajem się mordować. I jak dzisiaj w ogóle żyć z tak wielkim piętnem i traumą?
1: W tym roku mamy 3 produkcje międzynarodowe i to twórców zupełnie, nawet nie tylko z innych krajów, ale też o proponujących zupełnie odmienną estetykę.
2: Zaznacza odpowiedzialna za współpracę międzynarodową Dorota Semenowicz.
1: Ponieważ pierwszą produkcją międzynarodową jest premiera spektaklu Choka Faya, czyli singapurskiego artysty, to premiera przygotowywana też we współpracy z takim duo street dancerowym Loczniki. A 2 miesiące później mamy z kolei Filipa Kena, który operuje bardzo tradycyjnymi narzędziami teatralnymi, coś zupełnie bez wykorzystania technologii współczesnych, multimedialnych. I jest to teatr właśnie bardzo taki metateatralny, groteskowy, trochę absurdalny, abstrakcyjny. A trzecia produkcja, która nie będzie mieć premiery krakowskiej u nas w tym sezonie, bo premiera krakowska będzie na początku kolejnego sezonu, ale premiera polska będzie miała miejsce w Nowym Teatrze w Warszawie, ponieważ to jest koprodukcja Nowego Teatru w Warszawie, naszego Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Teatr de l'Odeon w Paryżu, czyli jednego z 4 teatrów narodowych we Francji. Jest to spektakl Julien Gosselin, dyrektora Teatru Odeon, który będzie pracować na powieści Zagubieni Mendelssohna. To jest historia poszukiwań swojej rodziny zaginionej w czasach II wojny światowej i Holokaustu, właśnie w obszarze dzisiejszej Ukrainy, Polski.
2: Już niedługo premiery w Teatrze Telewizji.
3: Za chwilę premiera Scen z życia w reżyserii Kasi Minikowskiej. To spektakl z zeszłego sezonu, który miał rejestrację. Następnie premiera w styczniu Aborcja i demokracja w reżyserii Remigiusza Brzyka. I na wiosnę pewnie zacznie się realizacja Jakuba Skrzywanka, Teatr Telewizji mówiący o prawach człowieka.
4: A skoro mowa o Teatrze Telewizji, wczoraj Wróg publiczny w reżyserii Małgorzaty Bogajewicz. Bardzo ciekawy spektakl. Szkoda, że nie został chyba zarejestrowany na potrzeby Teatru Telewizji ten sam tytuł w reżyserii Jana Klaty. Spektakl, który zniknął z repertuaru Starego Teatru w kwietniu tego roku. A nowy sezon Starego to także propozycje spektakli familijnych i spotkań dla rodzin oraz nowe wystawy w MICET, czyli w Muzeum Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz cykl Powidoki historii, którego ambasadorką jest Anna Dymna. Szczególnym wydarzeniem będzie 30-lecie spektaklu Rodzeństwo w reżyserii Krystiana Lupy. No ale to dopiero w październiku. Jest w każdym razie na co czekać. Warto zaglądać również na stronę internetową Starego Teatru w Krakowie.

0: studiu Poranka Dwójki Adam Wideman. Dzień dobry.
1: Serdecznie witam Państwa. Cześć Kasiu.
0: Tym razem widzę, że bez książek pod pachą. O czym będziemy rozmawiać?
1: No, o filmach niestety.
0: Dlaczego niestety?
1: No, mówię niestety, bo nie będę Państwa do nich zachęcał. Jeden z nich już wszedł na ekrany, drugi za chwilkę wejdzie. Do reżyserów utytułowanych, a to Złotą Palmą, a to Złotym Lwem. No i niestety zawiodłem się ogromnie.
0: Zdradź, nie trzymaj nas dłużej w niepewności, o kogo chodzi.
1: No pierwszy to jest słynny Pedro Almodóvar, który najwyraźniej przychodzi taki kryzys ponagrodowy właśnie po tym swoim Lwie. I ten jego najnowszy film, Gorzkie Święta, dotyczy tego kryzysu. On się zaczyna rewelacyjnie. Nie jest to film gwiazdorski, tak jak kilka poprzednich, tylko właśnie z mniej znanymi aktorami hiszpańskimi, pośród których rozpoznawalna dla nas jest chyba tylko Rosie de Palma. Aktorzy znakomici zresztą. I film rozpoczyna się tak, że no, wydaje się, że to będzie wspaniała taka komedia w stylu wczesnych filmów Almodóvara.
0: Wczesnych, ale to Kika, Drżące Ciało, czy jeszcze
1: no,
0: wcześniej?
1: Choćby, albo nawet Czym ja tu sobie na to zasłużyłam, czy też Kobiety na skraju załamania nerwowego. Naprawdę na początek jest rewelacyjny i trwa on około 25 minut, ale się okazuje, że jest to autopastisz. To znaczy Almodóvar pastiszuje siebie samego, a tak naprawdę film ma charakter autoreferencyjny, to znaczy właśnie dotyczy siebie samego. Ta akcja, od której się zaczyna, to jest świat wyobraźni głównego bohatera, pisarza i chyba też reżysera, który tworzy scenariusz bardzo żmudnie. No i tak, tak widzimy, wydaje nam się, że ten scenariusz całkiem niezły jest, no ale on ma ogromne problemy, ponieważ właśnie zostawiła go asystentka, której się posypało życie osobiste, no a ten pisarz postanawia to jej życie w tym swoim scenariuszu wykorzystać.
0: Podły.
1: No właśnie, nie wiem, czy taki podły, bo to jest dość naturalne, że się wykorzystuje to, co nam opowiadają znajomi przyjaciele, albo nawet nieznajomi, albo to, co nam się przytrafia. Natomiast jego błędem jest to, że on jej to wszystko opowiada. To znaczy opowiada jej, co pisze. I to jest błąd w ogóle chyba.

0: każdego twórcy. Uważam, że jeżeli się coś pisze, to należy to skończyć, opublikować, no i wtedy są reakcje takie czy inne. Natomiast właśnie jak się komuś opowie, ten ktoś jest niezadowolony, tutaj wymusza na tobie zmiany i tak jest właśnie w przypadku tej asystentki.
1: To tylko powiem ci, że w przypadku filmów to chyba tak nie działa, bo za duże pieniądze trzeba włożyć w ich produkcję.
0: Wiem, no ale tutaj chodzi o scenariusz.
1: No dobrze.
0: No oczywiście oglądamy dalsze etapy tego scenariusza, który niestety robi się coraz bardziej nudny. No i tak się męczymy właściwie do końca filmu, który spuentowany zostaje długim monologiem asystentki, która wytyka reżyserowi wszystkie jego błędy i w ogóle mówi, że się skończył i w zasadzie krytykuje ten film, który aktualnie oglądamy.
1: Ale czy nie jest przyjemnością oglądanie dla samej urody kadrów? No to u Almodovara, ja akurat jestem fanką tych kolorów, które on tam komponuje, każdy kadr jak obrazek.
0: Wiesz co, no to nie ma się do czego przyczepić.
1: Czyli
0: ostatnio
1: jest
0: wszystkie filmy są gładkie. Myślę, że tutaj wchodzi też w rachubę kamera cyfrowa, która wszystko bardzo gładko i ładnie rejestruje, ale to wszystko jest takie gładkie i płaskie.
1: A ten drugi film?
0: No ten drugi. On jest jeszcze bardziej problematyczny. Jego reżyserem jest Hirokazu Koreda, który w 2018 otrzymał Złotą Palmę za swój film Złodziejaszki, reżyser japoński. Ten film jest połączeniem kina familijnego z dystopią. Dystopia polega na tym, że w nieodległej przyszłości, jak to mówią napisy początkowe.
1: Jak w Gwiezdnych Wojnach.
0: No coś takiego. To ma być taka nieodległa przyszłość za kilka lat. Będzie można na przykład po śmierci dziecka zamówić sobie jego kopię będącą androidem czy też robotem. No i tak robią właśnie główni bohaterowie, którzy stracili synka 7-letniego, no i zamawiają nowego. No ja nie wiem, ile by to musiało kosztować. W tym filmie to tak wygląda, jakby dostali go w ogóle za darmo w ramach promocji.
1: Z pomocy społecznej.
0: Jest to właśnie ten Chłopiec z Pudełka tytułowy, a film nazywa się Chłopiec z Pudełka. Matka jest w nim zakochana po uszy, ojciec troszkę tak nie do końca. Później te role się zmieniają. To jest właściwie główny taki trzon dramatyczny tego filmu. Plus jeszcze kwestia tego, że ten chłopiec się usamodzielnia.
1: Jako 7-latek? Właściwie od razu jak to powiedziałeś, zaczęłam się zastanawiać, jak dostajesz 7-letniego robota, czy tam robota przedstawiającego 7-letnie dziecko, no to czy ten robot jest w stanie rosnąć, zmieniać się?
0: Otóż to jest pytanie, które sobie zadawałem, bo właściwie ta firma powinna proponować no, co roku większe dziecko, prawda? Ale to też pytanie brzmi, co tutaj się stanie, jak osiągnie próg dorosłości, już przestanie być tym dzieckiem. Albo może ci rodzice chcą mieć 7-latka całe życie. Tak czy inaczej, następuje taki zwrot nieco demoniczny. Chłopiec poznaje drugiego chłopca i się okazuje, że te androidy, no niektóre są po prostu przez tych swoich rodziców wyrzucane. No i one tworzą coś w rodzaju komuny w jakimś opuszczonym hangarze. No i tamten nasz chłopiec zostaje wciągnięty. No i ponieważ on jest synem znanej architektki, no to sam też zostaje genialnym architektem. I projektuje w ogóle taki wspaniały dom na drzewie, który oni później budują i odchodzą w ogóle z miasta. I tam zaczynają żyć wśród natury. Już nie wiem, jak się będą ładować. Także film jest naprawdę bardzo głupi. Niestety muszę to powiedzieć, że może sobie teraz obejrzę wcześniejsze filmy Korady. No ale niestety na tym się wynudziłem totalnie, zwłaszcza, że trwa ponad 2 godziny.
1: Jak państwo słyszą, na co najmniej 2 głośne filmy nie warto iść do kina zdaniem Adama Wiedemana. Przypomnijmy ich tytuły.
0: Gorzkie Święta Pedro Almodovara oraz Chłopiec z Pudełka Hirokazu Koredy.
1: Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za 2 tygodnie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

Żaden z omawianych przez Adama Wiedemana filmów nie jest jeszcze dostępny na żądanie w internecie. Inaczej niż wspomniany przeze mnie nieco wcześniej Wróg Ludu, czyli dramat Henryka Ibsena w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, który miał swoją premierę wczoraj w telewizyjnej Jedynce i w serwisie TVP VOD. Można go już odnaleźć. A przed chwilą słuchaliśmy utworu Henryka Warsa New York Times w wykonaniu V4 String Quartet z towarzyszeniem Marka Żebrowskiego na fortepianie. I to nie był przypadek, ponieważ ten zespół, czyli Wyszehradzki Kwartet Smyczkowy V4 String Quartet, wystąpi już pojutrze w studiu imienia Władysława Szpilmana w Polskim Radiu, tutaj przy Niepodległości. I ja mam dla Państwa na ten koncert zaproszenie. A jest to bardzo interesująca propozycja programowa, ponieważ zespół sięga po muzykę Georgi Kurtega. To jest węgierski kompozytor, który w lutym skończył 100 lat i z którym zespół wciąż współpracuje. Konsultuje jakoś swój program koncertowy, z którym jeździ w tym roku po Europie. W skład kwartetu wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej, a więc Miranda Liu na skrzypcach, Miranda Liu z Węgier, Daniel Rumler ze Słowacji, również skrzypce, Tomasz Krejbich z Czech na altówce i Bartosz Koziak z Polski na wiolonczeli. Jeśli chcieliby Państwo tego zespołu posłuchać na żywo, to zapraszam serdecznie na godzinę 18.

18 w czwartek tutaj do nas, do Polskiego Radia, czyli Aleja Niepodległości 77 przez 85. Proszę telefonować 22 645 22 22.

Diakona w wykonaniu L'Arpeggiate pod dyrekcją Krystyny Pluchar za nami. Przed nami kolejny przegląd prasy, bo to już niecałe 14 minut do godziny 8, ale zanim przywitam Magdalenę Mikołajczuk, jeszcze kilka głosów od Państwa na temat tych literackich.

0: trzeba sprawdzić. Z kolei pani Elżbieta wspomina niezwykłe, myślę, spotkanie z września 1990 roku. Pisze, że spotkała w kawiarni czytelnika Agnieszkę Osiecką, która dała jej zaproszenie na projekcję filmu Pianista. W tym też czasie, przypomina pani Elżbieta, pojawił się tryptyk filmowy Krzysztofa Kieślowskiego, a więc niebieski, czerwony i biały. Z kolei pani Weronika też wspomina film. Kilka dni temu zauważona na YouTubie ładna, melodyjna, dawno niesłyszana piosenka, która pochodziła z filmu Nocne Graffiti, przypomniała mi go. Wróciłam do tej widokówki z minionych czasów. Nie mojego środowiska i ogólnie doświadczenia wczesnej młodości. Z ciekawości, z sentymentu do przeszłości, zważywszy również na tematykę kryzys narkotykowy i w ogóle jeszcze niewysoki poziom gospodarczy i kulturowy w porównaniu do dzisiejszej doby, to był seans, który nieoczekiwanie przywołał nagle poważny klimat, koloryt tamtych lat, a nie po prostu moje dobre dzieciństwo. No to jest prawda, że jesteśmy tak zaangażowani, jak pisze pani Weronika, w dzisiejszość, w bieżące sprawy, że zatarło się tamto wspomnienie realności lat 90. Magdo, a dla ciebie lata 90. to takie raczej o smaku jakichś tam słodkich landrynek, których wtedy też coraz więcej się pojawiało w sklepach, czy jednak te gorzkie obrazki nocnego graffiti?
1: Nie, wymieszanie. Jeśli chodzi o mój życiorys, no to byłam bardzo młodą osobą i też różne emocje wtedy się w człowieku kotłują, ale te lata 90. przypomniały mi się w taki bez romantyzowania podany sposób. W znakomitej książce Jakuba Nowaka Nie w szczepionkę. To jest książka z zeszłego roku. Jakub Nowak, być może państwo pamiętają taką jego książkę To przez ten wiatr, o opartej na faktach historii Heleny Modrzejewskiej, która z rodziną, z przyjaciółmi, między innymi z Henrykiem Sienkiewiczem, wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Tak. Oczywiście zanim rozpoczęła się kariera aktorska Heleny Modrzejewskiej, uprawiali tam winorośli. I to jest świetna książka, natomiast kolejna powieść Jakuba Nowaka to jest właśnie Nie w szczepionkę i tam są lata 90. pokazane bez cukierkowatości żadnej, brutalne, dosyć mroczne realia, ale też takie szczegóły z dzieciństwa, z codzienności, które myślę pamięta każdy człowiek, który był młody w tamtych latach, więc to jest znakomita powieść Nie w szczepionkę.
0: To teraz troszkę bardziej ulotne czytanie.
2: Przegląd prasy.
1: W dwutygodniku, czyli w internetowym piśmie, Marcin Wilkowski pisze o grach poświęconych wojnie w Ukrainie. Najlepiej udokumentowana wojna świata, taki jest tytuł tego artykułu. Marcin Wilkowski pisze tak. Tradycyjna historia z reguły nie pokazuje lęków i traum, nie zwraca uwagi na osobiste doświadczenia ludzi, raczej buduje na nich uniwersalne narracje. Tymczasem powstające w Ukrainie gry o wojnie eksplorują te doświadczenia i starają się za pomocą odpowiednich mechanik dać na nie jakąś odpowiedź. Ukraine War Stories bazuje na relacjach z Buczy, Hostomla i Mariupola, a celem rozgrywki jest przetrwanie. Będziesz musiał zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim, a w końcu uciec w bezpieczne miejsce. Będzie to wymagało odwagi i zaradności, a czasem i poświęceń. To jest cytat z tej gry. Projekt niewielkiego zespołu z Kijowa kierowany jest też do zagranicznych graczy. Specyficzna imersja wojennej rzeczywistości może działać lepiej niż niejedna fotografia dokumentująca wojenne zbrodnie, zwłaszcza jeśli ta ostatnia pojawia się na kilka sekund w nieskończonym streamie internetowych wizualności. I tak jedna z gier to przetworzenie osobistych doświadczeń twórczyni Darii Saliszewi, która zaczęła pracę nad tą grą w schronie w Charkowie. Jak mówi sama autorka, chciałam, żeby wszyscy dowiedzieli się o życiu i myślach ludzi chroniących się przed bombardowaniem. Jest tu tyle osób, a ty wciąż musisz udawać, że wszystko jest w porządku, mówi jedna z postaci w tej pikselowej grze. Po lutym 2022 roku powstało ponad 200 gier będących bezpośrednią reakcją na rosyjską inwazję. To jest tylko oczywiście fragment bardzo ciekawego artykułu Marcina Wilkowskiego, między innymi o grach na temat wojny w Ukrainie, powstających, tworzonych przez ukraińskich twórców. To w dwutygodniku.

0: A w Rzeczpospolitej też wojennie. Barbara Holender i Jacek Cieślak piszą o tym, w jaki sposób wojna w Strefie Gazy stała się najważniejszą kwestią wielu wydarzeń kulturalnych ostatnio. Eurowizji, festiwali filmowych i koncertów. Już majowy konkurs Eurowizji w Wiedniu musiał się zmierzyć z niespotykanym dotąd bojkotem. W finale wzięło udział zaledwie 35 krajów, najmniej od 1970 roku. To efekt żądań wykluczenia Izraela przez kilka krajów wobec wojny w Gazie, których nie spełniono. Organizatorom udało się na wizji wyciszyć kontrowersje.
1: Między innymi buczenie, które było słychać z publiczności podczas występu izraelskiej.
0: Tak, oczywiście. I w ogóle informacje o tym, jak wiele krajów zrezygnowało. Niczym w 1984 roku Orwella pokazywano świat bez wojen, gdzie można świętować pokojową koegzystencję, śpiewając radosne piosenki, często o niczym. To, co udało się w finale Eurowizji, nie przeszło na stadionach Ameryki podczas tournée Eda Sheerana. Raper Macklemore, występując na początku września jako support Irlandczyka, powiedział, że zdecydował się na udział w koncertach tylko dlatego, by przed wielotysięczną publicznością wypowiedzieć dwa słowa. Wolna Palestyna. W reakcji na te słowa Izraelsko-Amerykańska Rada, proizraelska organizacja non-profit, zainicjowała petycję skierowaną do Eda Sheerana o usunięcie amerykańskiego rapera z pozostałej części trasy. 14 września Macklemore został wyrzucony z turnę Eda Sheerana w wyniku ultimatum postawionego przez kilku właścicieli stadionów. I ciąg dalszy tej historii pewnie państwo znają. Inni muzycy, którzy mieli być supportem dla Eda Sheerana, też się wycofali. Potem były pretensje do Sheerana, że jednoznacznie się nie opowiedział po tej samej stronie, co jego muzycy, jego koledzy. I w Rzeczpospolitej jeszcze autorzy tego artykułu piszą o dokumencie NASA. Teraz w centrum zainteresowania są izraelscy autorzy dokumentu NASA. To Yuval Abraham i Rachel Shor, laureaci Oscara za film Nie chcemy innej ziemi z 2024 roku o przymusowych przesiedleniach Palestyńczyków. Za najnowszy film NASA dostali na festiwalu w Wenecji nagrodę specjalną. To dokument o ludobójstwie ukrytym pod pozorami przypadkowej śmierci. Ci autorzy tego filmu są atakowani w ich kraju, bo to są oczywiście izraelscy filmowcy. Więc twórcy przypominają o Palestynie. Taki artykuł w Rzeczpospolitej. W ruchu muzycznym o książce Rafała Augustyna pod tytułem Bert pisze Witold Paprocki. Pisze tak. Do rzadkości należą książki pisane przez kompozytora o kompozytorze. Rafał Augustyn, przedstawiany przez wydawcę jako kompozytor, polonista, krytyk muzyczny i teatralny, organizator życia artystycznego, zajął się postacią jednego z najwybitniejszych naszych mistrzów XX wieku. Przytaczam na wstępie wszystkie owe aktywności autora, bowiem większość znajduje odbicie w tekście ciekawej i świetnie napisanej małej monografii. W ogóle ten cykl Małe monografie jest moim zdaniem świetny, bo trafia i do melomanów takich bardziej zaawansowanych i do ludzi, którzy z muzyką poważną mają niecodzienny kontakt. Jest to napisane w sposób przystępny i z tego, co pisze Witold Paprocki w Ruchu Muzycznym o Tadeuszu Berdzie, ta najnowsza książka autorstwa Rafała Augustyna, także taka jest bardzo różnorodna i też przystępna.
1: Zachęcamy również, żeby do ruchu muzycznego sięgać. Magdalena Mikołajczuk przeglądała dla państwa prasę. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Warszawska przedwojenna kamienica. Opowieść o dziejach i mieszkańcach tego domu staje się zapisem polskiej historii XX wieku. Co kryje się w tych murach? O tym porozmawiam z Beatą Chomontowską, autorką książki Dom Warszawski, w audycji O wszystkim z kulturą, w środę o 19:10. Zapraszam. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
2: Już ósma.
3: Poranek dwójki.
2: Jest wtorek, 22 września, 265 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło o 6:21, zajdzie 25 minut przed 19. Dzień będzie trwał 12 godzin i 14 minut, a już jutro rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Imieniny obchodzą Joachim, Jonasz, Maurycy, Daria, Wiktor i Tomasz. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego, co dobre.
3: Pogoda.
2: Polska będzie pod wpływem rozległej zatoki niżowej związanej z ośrodkiem nad Białorusią i Rosją. Po południu krańce zachodnie kraju dostaną się pod wpływ klina w wyżu. Z północnego zachodu i północy będzie napływać chłodne powietrze, polarne morskie. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie dnia na zachodzie zdarzą się też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza miejscami na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 18-19 w północno-zachodniej części kraju, a chłodniej w górach. Oczywiście tam w Tatrach już ma dzisiaj być 18 cm przyrostu pokrywy śnieżnej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, momentami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.
4: Raz, dwa, trzy.

0: jeśli to ciśnienie atmosferyczne będzie rosło w takt wybijany przez Adama Struga, to szybko będzie rosło. Piosenka do słów Bolesława Leśmiana, a Adamowi Strugowi, który śpiewał i grał na akordeonie, towarzyszyli muzycy z płyty Leśny Bożek, Szczepan Pospieszalski na trąbce, Michał Żak na klarnecie, Karol Pospieszalski na tubie, Maksymilian Mucha na kontrabasie, Mateusz Kowalski na mandolinie, Hipolit Woźniak na cytarze i Wojciech Lubertowicz na instrumentach perkusyjnych.
1: Poranek dwójki.
0: My za parę chwil dowiemy się, jakie są największe, jakkolwiek by to brzmiało, gwoździe programu Warszawskiego Festiwalu Filmowego, czy właściwie od tego roku Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Później poznamy kolejną rekomendację Pawła Dobrowolskiego, a na sam koniec tej trzeciej, ostatniej godziny poranka porozmawiamy z tłumaczką książki Colleen Cowell Brown, Kają Gucio. Książka nosi tytuł My, kruche kawałki mięsa i opowiada o latach 90. w Wielkiej Brytanii, w niewielkim miasteczku robotniczym, górniczym na północy. To jest książka debiutancka i zrobiła prawdziwą furorę. Była uznana za jedną z najlepszych książek 2025 roku przez m.in. takie czasopismo jak The Guardian, The Irish Times, The Irish Independent, The London Magazine. Także przyznają państwo, że rekomendacja jest dość mocna.

mocna. Bardzo interesujące rzeczy dzieją się tu w języku, więc była to książka pełna wyzwań dla tłumaczki. Stąd tym bardziej cieszę się, że Kaja Gucio zgodziła się przyjąć zaproszenie do rozmowy. Będą też książki dla Państwa, także proszę pozostać czujnym, jeśli mieliby Państwo ochotę takiej trochę chropowatej, niegrzecznej, ale bardzo ciekawej prozy poczytać.

0: Za nami tradycyjny irlandzki taniec Zatoki Galway, a teraz powracam już zdecydowanie do Warszawy. 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy odsłonił swój pełny program. Festiwal, który zazwyczaj był kwitowany skrótem WFF, teraz w tym skrócie właśnie pojawiła się literka M, chociaż wiadomo, festiwal jest, ma międzynarodowy charakter od dekad. Od 9 do 18 października czeka na publiczność 190 tytułów z całego świata. Wiele prosto ze światowych festiwali. O tym, co je łączy, Katarzyna Fitzwilliams.
1: Poszukiwanie swojego miejsca na ziemi i odrębnej drogi. Te hasła łączy większość filmów na tegorocznym warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym.
2: W najbardziej dosłownym znaczeniu poszukiwania miejsca mamy chociażby Lemoniadę z Wielkiej Brytanii, gdzie jest również kryzys mieszkaniowy.
1: Dyrektor programowy festiwalu Bartek Pulcyn.
2: Mamy świetny film hiszpański, zresztą dość gwiazdorską obsadą, Hugo 24. Tam również jest kryzys mieszkaniowy, ale to miejsce na ziemi też można naprawdę szerzej zrozumieć, bo mam też wrażenie, że często te filmy, które w tym roku się znalazły w naszym programie, opowiadają historię po przeżytym jakimś kryzysie. A z tego kryzysu to może być właśnie różny kryzys. Osobisty, szerszy, wynika poszukiwanie nowej drogi, nowego sposobu na przeżycie życia, żeby ono miało sens, żeby mieć coś, co pcha nas do przodu.
1: Filmem wpisującym się w tę narrację jest obraz kobiety.

0: Kobieta stanu wolnego z Ewą Konstancją Bułchak w roli głównej.
1: Roma jest kobietą w kryzysie bezdomności. Jest osobą, która decyduje się z powodu relacji z partnerem, ale też generalnie przez swoją wielką determinację odejść i zostawić dotychczasowe życie, wybierając wolność i godność. Bo myślę, że ten film jest o głębokiej potrzebie godności, którą ma ta kobieta w sobie. O walce o dom, o to, żeby społeczeństwo, instytucje, które nas otaczają, zaczęły zwracać uwagę na to, że kobieta stanu wolnego, bezdzietna, bez męża, też zasługuje na cztery ściany. A ona cały czas jest odsuwana, bo ktoś jest bardziej potrzebujący.
0: Poszukują również bohaterowie dwóch filmów pokazywanych na otwarcie festiwalu.
2: Debiut to jest film lżejszy, film opowiadający o kobiecie, która poszukuje nowej drogi. Tą drogą ma być teatr. Natomiast znacznie poważniejszy, ja to nazywam, to państwo słyszą być może ode mnie pierwszy raz, Arcydziełem. To jest film, drugi film otwarcia, Błogosławieństwo Ziemi. Film, który jest adaptacją powieści, która dostała Nobla jeszcze przed wojną. Norweski kandydat do Oscara i to jest dosłowne poszukiwanie swojego miejsca na świecie. Od tego się zaczyna, bo film opowiada o pionierze, do którego dołącza później towarzyszka w Norwegii, na pustkowiu. Jak zbudować swoje życie w momencie, w którym poznajemy bohatera, który posiada kurtkę i nic więcej. I musi przeżyć zimę na pustkowiu. Jest mi zimno, jak oglądam ten film, a potem jest mi ciepło, kiedy widzę, i moje serce się raduje, kiedy widzę, co się z nim potem dzieje i z czego wynika ta zmiana.
0: Ale bohaterowie filmów, które zobaczymy na warszawskim festiwalu, poszukują nie tylko domu i własnej drogi, ale także bliskości. Tak jest w opartej na faktach opowieści Przez ściany w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.
3: Historia się zaczyna w 1947 roku na Rakowieckiej w Warszawie. Przez ścianę dwoje ludzi się spotyka, zaczynają do siebie pisać, do siebie tym kodem Morsa stukać i zakochują się w sobie. To jest historia prawdziwa, która się wydarzyła. Ona się zaczęła w 1947 roku, a skończyła się, nasza historia kończy się w 1953, kiedy nasi bohaterowie szczęśliwie biorą ślub. Nasza Wiesia jest jeszcze w więzieniu, ale ich historia trwała jeszcze 55 lat, a właściwie trwa do dzisiaj, ponieważ zostały po nich nie tylko ta historia, ale też dzieci, wnuki, wspaniały dorobek. Myślę, że my po prostu bardzo w tym momencie, kiedy myśmy zaczęli pracować nad tą historią, to był taki moment pandemii, ale też takiego wzmożenia w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Ja miałem takie ogromne przekonanie, ale też takie poczucie, że my musimy opowiedzieć taką historię o tym, jak bardzo jeden człowiek potrzebuje drugiego, jak bardzo my jesteśmy od siebie zależni, w jakim silnym jesteśmy związku. Nam się wydawało do czasu pandemii czy do czasu wojny, że my możemy sobie sami dla siebie i wobec siebie, a okazało się, że ten drugi człowiek jest nam niezbędny do życia i to był mój taki pierwszy poważny namysł na tym, punkt wyjścia do tego, żeby te historie rozpocząć.
0: A festiwal zamknie film Zapach jabłek. Opowieść o rodzinnej relacji i dorastaniu w realiach lat 70. w RPA.
2: Ten film jest tak precyzyjnie, tak wspaniale opowiedziany przez reżysera, przez twórców, którzy są na przykład młodymi aktorami, bo tam są też dzieci. To jest bardzo ważna relacja między synem a ojcem. Fantastyczne zdjęcia i historia apartheidu, która być może nam się wydaje, ojej, kolejna historia z drugiej części świata, która nas w ogóle nie dotyczy, a tak naprawdę ona dotyczy, bo ta historia też odkrywa kolejne warstwy i nie chodzi już tylko o politykę, ale generalnie o postawę życiową i o decyzje i o zbrodnie, które się dokonują. To jest bardzo złożona, gęsta historia. Serdecznie polecam. Aż trzy pokazy mamy. Warto to zobaczyć.
4: 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy startuje 9 października, a już teraz wspomniane dwa filmy zobaczyć można w Gdyni. Na trwający tam Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przeniesiemy się w jutrzejszym poranku po godzinie 8:00.

Muzyka Edwarda Elgara zabrzmiała w wykonaniu Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona i ten sam zespół również pod jego batutą będzie głównym bohaterem dzisiejszego wieczornego koncertu w Filharmonii Dwójki po 20. To będzie retransmisja z tegorocznych promsów, dokładnie z 24 lipca, a w repertuarze między innymi uwertura do opery Moc Przeznaczenia Giuseppe Verdiego, a także koncert wiolonczelowy Williama Woltona. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać tej pięknej muzyki, to zapraszam dzisiaj po 20 do słuchania Dwójki, a tymczasem mam dla Państwa informację o tym, kto będzie mógł również pięknej, choć całkiem innej, powiedzmy to sobie szczerze, muzyki Witolda Lutosławskiego słuchać w zaciszu domowym. To będzie pan Józef z Łodzi. Do pana powędruje 9 album z tego cyklu poświęconego Witoldowi Lutosławskiemu. Natomiast płyta dodatkowa zespołu Art and Voices trafi do pana Michała z miejscowości Skawina. Także serdecznie panom gratuluję i życzę miłego słuchania.

0: Jean-Guyen Queyras na wiolonczeli i Alexandre Tarot na fortepianie w sonacie na wiolonczele i fortepian de mol Claude'a Debussy'ego. A teraz za 35 minut dziewiąta pora na kolejny stały punkt naszego programu.
1: Rekomendacje.
0: Dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, dramaturg Paweł Dobrowolski dzieli się z nami swoimi poleceniami kulturalnymi. Dziś ma dla Państwa rekomendację muzyczną.
2: Może taki dźwięk, który ostatnio często mi towarzyszy. Niestety w związku ze śmiercią Dolly Parton, to wróciłem rzeczywiście do jej piosenek, których kiedyś słuchałem namiętnie, teraz właśnie, no niestety jej śmierć stała się takim przyczynkiem, więc polecam całą tę po prostu autorkę, artystkę, wokalistkę. Jest wspaniała i no i po prostu słuchajmy jej w te jesienne, smutne dni. Myślę, że w ogóle ona jako postać była dla mnie zawsze jakąś taką, jakimś takim fenomenem, jakiegoś takiego nadmiaru, takiego kampu, który uosabia w jakimś sensie. I ta muzyka gdzieś też to ma. Ja nawet dopiero później się dowiedziałem, wcześniej słuchałem zupełnie nie w oderwaniu od jej osoby. I dopiero potem poznałem różne jej jakby nastawienie do rzeczywistości. I to bardzo mi pasuje do tego, co wcześniej wysłuchiwałem w jej piosenkach, jej głosie, w jej interpretacji pewnych utworów po prostu.
0: Rzeczywiście Dolly Parton była nietuzinkową postacią o silnych i przekładających się na działalność poglądach. Była też jedną z bohaterek Wieczoru Płytowego nie tak dawno w Dwójce, także mogli

0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki. Nieco ponad pół godziny zostało do godziny 9.
1: Gość Poranka Dwójki.
0: W Poranku Dwójki w naszym dwójkowym studiu nie jestem już sama. Ze mną Kaja Gucia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tłumaczka wielu znakomitych książek z języka angielskiego, ale dziś spotykamy się, żeby porozmawiać o książce debiutanckiej. Debiutom zawsze należy się trochę, no może nie zawsze, prawie zawsze należy się trochę wsparcia, a to jest debiut brytyjski. Colwell Brown to nazwisko autorki, a tytuł książki My kruche kawałki mięsa. Jeśli ktoś ma skojarzenie z taką dawną piosenką One Inch Punch, to myślę, że nie jest to chybione skojarzenie, prawda?
2: Tak jest. A jeszcze ktoś może mieć skojarzenie z Szekspirem i również będzie to niechybione, ponieważ piosenka czerpie oczywiście z szekspirowskiego pierwowzoru, a książka osadzona w czasach, kiedy właśnie ta piosenka królowała na listach przebojów i film, w którego ścieżce dźwiękowej się pojawia, czyli Romeo i Julia, Romeo plus Julia, bo tak to wtedy się zapisywało, też królował na ekranach kin.
0: Bazalmana, jeśli państwo tak, pamiętają tak. Tę taką brutalną ekranizację z Leonardo DiCaprio, to tak, to jest to.
2: Tak, więc to nam wprowadza klimat, czasy, w jakich się to wszystko dzieje, atmosferę. Niektórzy pamiętają, niektórzy wykorzystują jako już retro motywy.
0: A jak jest z autorką? To nie są chyba w 100% jej czasy. Czy ona...
2: Mniej więcej są, tak, tak. Mniej więcej są, to znaczy ona się tak jak pewnie wszyscy autorzy i wszystkie autorki w jakimś stopniu czerpią ze swoich własnych doświadczeń. Ona dosyć mocno, to znaczy ona wspominała o tym, że no nie jest to autobiograficzna proza, ale pisze o świecie, który sama doskonale znała i każda z jej bohaterek coś z niej ma, ma coś z jej bliskich. Tak, to jest ten świat, w którym ona dorastała.
0: Powiedzmy, że to jest też ten świat w sensie miejsca, dlatego że to

0: Jest niewielkie, robotnicze miasteczko w północnej Anglii.
1: Tak, to jest i to też to jest i miejsce, i czas, gdzie ta powieść się rozgrywa, są bardzo ważne tutaj. I autorce udało się coś niesamowitego, ponieważ ona rzeczywiście z taką wręcz drobiazgową precyzją odtwarza i czas, i miejsce. W języku jest to zapisane, w odniesieniach właśnie do muzyki, do tego, co w kinach grają, do tego, jakim językiem się posługują dziewczyny, które są wtedy nastolatkami, do tego, jakie kupują napoje, jakie słodycze. W większości to są nieczytelne dla nas już odniesienia, ale to słyszałam od znajomych, którzy też w latach 90. właśnie przeżywali pierwsze uniesienia i te same papierki po cukierkach rozpoznawaliby do tej pory. Trochę tak jak Frugo chociażby tutaj, czy kultowe w pewnym momencie. W
0: Kukuruku, tak?
1: Kukuruku, tak, tak. W zależności od rocznika każdy myślę, że ma jakieś takie hasłowe, rozpoznawalne produkty, które tworzą też atmosferę i wspomnienia. I dziewczyny tak samo, autorka buduje ten świat dziewczyn właśnie z tych takich okruchów, które się pojawiają. Ale mimo wszystko jest to tak uniwersalna historia, że nawet jeśli nie odczytamy w konkretnego odniesienia, bo pochodzimy z innego kraju, albo z innych czasów, albo jedno i drugie, to nadal przede wszystkim tutaj wygrywa historia, wygrywają osobowości dziewczyn, język, jakim się posługują, naturalność, to ta historia płynie. Więc to jeżeli ktoś niekoniecznie odnajduje się w robotniczym miasteczku w angielskim, na północy Wielkiej Brytanii z lat 90. i tak coś dla siebie znajdzie.
0: No to tak jak furorę robił w swoim czasie, w tamtym czasie film Trainspotting. Można
1: tak,
0: powiedzieć, że
1: tak,
0: to jest
1: tak.
0: Dziewczyńska strona tamtej historii też trochę.
1: Tak, tak, w pewnym sensie. Oczywiście no, Trainspotting to Szkocja, w trochę inne problemy powiedziałabym, ale też i w dużej mierze te same, i, czy takie same i też uniwersalne, czyli bardzo młodzi ludzie wchodzący w życie.
0: Trochę w atmosferze beznadziei, no
1: tak,
0: bo
1: tak.
0: Pytałam o to miejsce, to jest górnicze miasteczko, które upadło pod wpływem reform lat 80.,
1: tak,
0: gdzie
1: tak,
0: jest bieda.
1: Tak.
0: Dwie z bohaterek dostają zasiłki na szkolne lunche w
1: tak,
0: wysokości
1: obiady,
0: jednego
1: tak.
0: funta.
1: Tak, znowu to też jest rzeczywistość, którą pamiętamy i mimo, że w latach 90. Anglia i Polska wydawały się oddalone o lata świetlne, nie było tak łatwo pokonać tej odległości i to wydawało się, że to jest gdzieś jakiś tam odległy, lepszy świat. To było dokładnie tak samo. I to znowu, no, moi rówieśnicy też mogą pamiętać, że w latach 90. bardzo mocno odczuwaliśmy efekty transformacji i to bardzo podobnie wyglądało. Nagle się okazało, że brakuje na obiad w szkole, że pogłębiają się przepaści między ludźmi coraz bardziej.
0: I że trochę nie ma pomysłu, prawda?
1: Ta przyszłość przestała być taka oczywista i świetlana, że nagle okazuje się, że lęk przesłania taką naturalną, młodzieńczą nadzieję i chęć poznawania świata, że coraz więcej wydaje się, że czyha niebezpieczeństw, a jednocześnie cały czas ta taka młodzieńcza energia jednak je rozpiera i tutaj ta właśnie takie napięcie pomiędzy tym, co chciałyby zobaczyć, co chciałyby osiągnąć i w co wierzą jeszcze wtedy, bo wtedy się wierzy we wszystko, wszystko wydaje się możliwe.
0: No i wtedy są bardzo głębokie relacje, no bo to my z tytułu, my kruche kawałki mięsa, ono jest najważniejsze chyba dla tej książki, konstytutywne. Ona ma trzy równorzędne bohaterki, czyli Shaz, Rage i Kel. I poznajemy ten świat z perspektywy każdej z nich oddany jest głos.
1: Tak. I to jest też przecudowna konstrukcja. I o ile czasami takie eksperymenty językowe potrafią być, nawet w przypadku wybitnej literatury, potrafią być trochę trudne w odbiorze. Tutaj tego nie ma. Chociaż mamy tutaj albo z punktu widzenia, mamy narrację trzecioosobową, pierwszoosobową, mamy narrację tak naprawdę w liczbie mnogiej. W którymś momencie autorka pisze my, bo przestaje być ważne tak naprawdę, która z tych dziewczyn w danej chwili
0: mówi żeśmy.
1: Tak, bo przeżywają coś bardzo wspólnego. I tak, rzeczywiście to jest ten moment, kiedy relacje są na całe życie, wszystko jest wtedy na całe życie. Wydaje się, że wszystko będziemy zawsze kochać albo zawsze nienawidzieć.
0: I też one są najważniejsze, to znaczy nie gra się na siebie. Gorzej jest być wyrzutkiem niż wpaść nawet w najgorszy tarapaty.
1: Tak, tak, tak, tak. To są. I to znowu myślę, że na fali takiego sentymentu wiele tutaj osób znajdzie coś, co pamięta i niekoniecznie w latach 90., bo w każdej dekadzie, każde pokolenie przeżywało dokładnie takie same uniesienia, chwile przerażenia, chwile radości, pierwsze miłości, pierwsze zauroczenia, jak ktoś się na kogoś nagle obraża, nie wiadomo dlaczego, jak się te konflikty potem rozwiązuje. Uczymy się życia właśnie wtedy i tylko, że emocje są, jak to w okresie nastoletnim, dużo bardziej intensywne i dziewczyny też właśnie w to życie wchodzą na naszych oczach i właściwie obok obok nas. Bo kiedy mówią my,

0: Nie, to nas trochę w to my zgarniają. I to nie jest, mimo że jest to bardzo dziewczyńska powieść w najlepszym znaczeniu tego słowa, to też znowu udaje się tutaj coś niesamowitego autorce. Tutaj się też przysięgam, naprawdę moi koledzy, stateczni panowie też się w tej prozie odnajdują.
1: Przy czym powiedzmy, być może przywołane te wcześniej konteksty już trochę państwa uczuliły, bo i Trainspotting, i Romeo i Julia, właśnie ta ekranizacja z lat 90. to nie są grzeczne produkcje i to nie są grzeczne dziewczyny, więc ta dziewczyńskość w najlepszym tego słowa rozumieniu nie znaczy dziewczęcości delikatnej.
0: Absolutnie nie. I też nie jest to lektura dla 13-14.
1: Zdecydowanie nie.
0: To nie jest proza young adult, na pewno nie. To jest proza jak najbardziej dorosła. Znowu w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo to też nie jest beztroskie dorastanie. I to nie są tylko i wyłącznie takie nastoletnie problemy, na które czasami zdarza nam dorosłym, zdarza się nam dorosłym patrzeć z góry. Jest to naprawdę kawałek prozy takiej, która sięga do trzewi i w ciarki przechodzą. To są zadziorne, bo muszą być trzy zadziorne dziewczyny.
1: Ale też muszą same szukać rozwiązań, prawda?
0: To też jest następny tutaj element, który się wprost nie pojawia. On nie jest wprost tutaj, jakby nie pojawia się zarzut do rodziców. Z różnych powodów też te rodziny są na marginesie i tak sporadycznie w ogóle się pojawiają wspomnienia, jakieś tam wzmianki o matkach, o rodzicach. Nie zawsze jest to pełna rodzina.
1: No właśnie, w dwóch trzecich nie jest. I wiemy, że jeden ojciec zmarł na Pylice Płuc. Tak, przypominam, jest to górnicze miasteczko, a drugi po prostu uciekł.
0: Tak, dokładnie tak. Więc też to są, one też jakby z różnych rodzin pochodzą, z różnymi problemami się borykają. I to jest taki ich świat, ale też ich dlatego, że po prostu są zostawione same sobie.
1: Rzadko książki poprzedza wstęp czy przedmowa od tłumaczki.
0: Ja słyszę często, że czytelnicy, czytelniczki lubią od czasu do czasu sobie zajrzeć trochę w nasze tajniki warsztatowe. Ja zawsze mam wrażenie, że trochę psuję lekturę, jeśli się wypowiadam otwarcie tutaj, jeśli przestaję być niewidzialna, bo takie jest moje zadanie, przynajmniej tak to kiedyś
1: No to wierzono. Się zmienia.
0: To się tak. Ale jeśli chodzi o moją obecność w tekście, ona powinna być jak najbardziej przejrzysta. I ideał jest taki, żeby czytać tak, jakby się to od początku pisało po polsku. Natomiast tutaj chciałam przede wszystkim dlatego, że książka jest też dla mnie bardzo ważna, bo okazało się, że taki oto debiutancki tytuł, który przyjęłam, bo zaciekawiła mnie historia, okazała się, że rzeczywiście jest fantastyczna. I też trochę to jest gatunek taki tłumaczka się tłumaczy, ponieważ książka jest napisana bardzo specyficznym językiem w oryginale, którego się po prostu nie da przełożyć. Można eksperymentować. Ja wyjaśniam we wstępie, dlaczego podejmuję takie, a nie inne decyzje.
1: Pisałaś, że one nie mogą mówić po śląsku albo góralszczyzną, bo to zupełnie
0: Doncaster,
1: by wybaczyło.
0: Gdzie się akcja rozgrywa, czyli właśnie to są, powiedzmy, okolice Manchester i to jest północ Anglii i każdy, kto tam kiedyś był i też, kto nie wiem, kto się wsłuchiwał czy to w filmach, czy w serialach na przykład, próbował zrozumieć ten dialekt. To jest bardzo specyficzny dialekt dla kogoś, kto nie jest tak mocno osłuchany, mocno obeznany. Zresztą rodowici Anglicy czasami mają problem ze zrozumieniem. I autorka tutaj pięknie to fonetycznie wplata. Niejednolicie. To nie jest od A do Z napisana takim właśnie dialektem książka, bo on pojawia się, znika, jest silniejszy w niektórych przypadkach. Potem bohaterka, która mówiła bardzo mocną, taką właśnie bardzo mocno akcentowaną angielszczyzną, nagle zaczyna mówić literackim językiem. Czasami też ten akcent robi się silny właśnie wtedy, kiedy chcą podkreślić to, kim są. To jest takie prowokacyjne. Problem polega na tym, że polszczyzna nie jest tak zróżnicowana i to próba przełożenia na istniejącą gwarę, czy dialekt, czy język chociażby, tak, no, czy to kaszubski język, czy śląski chociażby, no po prostu byłaby skazana na niepowodzenie i byłaby przekłamaniem i to nie o to chodzi. No starałam się jak mogłam, żeby one mówiły w miarę naturalnie. Sięgałam też do własnych wspomnień, bo to też jest ważne, że w tym języku się zapisało lata 90., ale też, no, ja też sięgnęłam pamięcią do własnych lat nastoletnich, które dokładnie, ja jestem mniej więcej rówieśnicą bohaterek.
1: A jeśli chodzi o samą autorkę, ta książka jest jej pierwszą książką i była bardzo dobrze, i została bardzo dobrze przyjęta.
0: Fantastycznie przyjęta, tak. Ona debiutowała, zresztą myślę, że to jest dosyć często, przebiega to w ten sposób, że się najpierw publikuje krótsze formy, one gdzieś tam potem są rozwijane, ona zresztą przepięknie dziękuję też wszystkim, którzy jej pomogli. Dostała stypendium, które też umożliwiło jej pracę nad tekstem. To też jest cecha debiutów, dobrych debiutów,

0: że są tak dopracowane, jak żadna inna książka, bo najczęściej też najdłużej czekają na publikację. I to jest taka jednocześnie świeża, młodzieńczo świeża rzecz, ale też dojrzała bardzo, przemyślana. Konstrukcja jest absolutnie mistrzowska. Chwile takiego ogromnego wzruszenia przeplatają się z lżejszymi momentami, więc to jest bardzo...
1: Tak, dużo jest tam satyry, tak, i śmiechu,
0: tak,
1: po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak. To jest literacka tutaj dojrzałość autorki się tutaj tym właśnie przejawia. Także debiut dosyć późny, ale bardzo dopracowany, no i fantastycznie, bardzo entuzjastycznie przejmowany. I
1: zdaje się, że The Guardian między innymi uznał to za książkę roku też w Irlandii, bardzo była doceniana. Tak. Także ciekawe, bo teraz autorka zdaje się mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest artystką sztuk wizualnych.
0: Tak, tak, tak. To więc tutaj widać, że się sztuka wyraża się w różnych, nie tylko gatunkach, ale dziedzinach wręcz na różne sposoby. Ta złożoność tutaj też daje, zresztą właśnie to też jest w tej prozie obecne, bo ta proza jest bardzo plastyczna, bardzo taka wizualnie też bogata. I...
1: W ogóle sensualnie, jak one opisują, że gdzieś marzną na przystanku,
0: tak,
1: albo że gdzieś im gorąco, albo że ktoś naciera na nich ze swoim potem i zapachem,
0: tak,
1: to wszystko możemy odczuć na własnej skórze.
0: Niebieskie ręce z mrozu, kiedy się na nocny autobus czeka. To są wspomnienia, które do nas wracają i to jest dzięki właśnie tej prozie autorki mamy na wielu poziomach łączność z bohaterkami.
1: Wiele osób oburza teraz na przykład liczba wulgaryzmów w ekranizacji tej serialowej Lalki. Jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na mocny język, to pewnie tutaj też może się męczyć, ale jeżeli tylko ma w sobie otwartość na również takie ostrzejsze rysy rzeczywistości, no to my, kruche kawałki mięsa, doskonale się ta powieść czyta.
0: Tak, tak. To jeżeli ktoś nie przepada rzeczywiście w ogóle za ostrzejszym językiem, to ostrzegam, to sobie proszę przygotować czarny mazak i wykreślać w trakcie lektury, ale no to też jest część języka i też przekłamaniem byłoby udawanie, że nastolatki posługują się, nie wiem, no 13-zgłoskowcem mówią i wyłącznie szekspirowską angielszczyzną, czy też nie wiem, w przypadku Polski właśnie chociażby Prusem tym literackim. Tutaj to jest, ten język też jest ten właśnie taki jednocześnie przyziemny, ale i taki bardzo żywy, jest częścią tej rzeczywistości.
1: Jeśli chcą się państwo zanurzyć w tę brytyjską, ale nie tylko, rzeczywistość przełomu lat 90. i 2000., też trochę właśnie w ten nurt młodości, to proszę koniecznie sięgnąć po My kruche kawałki mięsa Colwell Brown, a opowiadała o tej książce jej tłumaczka Kaja Gucio. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja również dziękuję.

produkcja Henry'ego Purcella. No, cały czas jesteśmy w Anglii, a jeśli słyszeli państwo te niskie tony na kontrabasie, to też lekki ukłon w kierunku autorki omawianej książki, czyli Colwell Brown, która podkreśla między innymi, że grała na gitarze basowej w prawie każdym klubie rockowym na trasie Toilet Circuit w South Yorkshire. No, niesamowita autorka i bardzo ciekawa książka My kruche kawałki mięsa. Jeśli chcieliby państwo ją przeczytać, to proszę do nas napisać. To taka ostatnia chwila, żeby skorzystać z adresu poranek2@polskieradio.pl. Tutaj liczy się czas. Ja powiem, że ta książka ukazała się w wydawnictwie Bowiem, czyli to, co teraz takie popularne, imprincie wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w serii Z żurawiem, która nie bardzo często, ale bardzo dobrej jakości prozę proponuje czytelnikom. Także My kruche kawałki mięsa to jest książka, która rzeczywiście zapada w pamięć. Czy zapadnie w pamięć widzów lalka kinowa? To się okaże 30 września premiera, a już jutro w poranku dwójki gościem Marcina Pesty będzie Tomasz Osoliński, który o kostiumach do kinowej lalki opowie. Niebawem będą państwo mogli je zobaczyć na ekranie, a ci, którzy mogą się wybrać do warszawskich łazienek, będą mogli również zobaczyć na żywo z bliska, jak wyglądają, czy warto, a raczej dlaczego warto. Tomasz Osoliński opowie już jutro w poranku dwójki.

francuska rozmarzona muzyka już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Niespełna 6 minut zostało do 9. Ja już wiem, że do pani Alicji z Zielonej Góry i do pana Grzegorza trafią książki My kruche kawałki mięsa. Pana Grzegorza proszę o przesłanie adresu korespondencyjnego, bo nie wiemy, gdzie książkę wysłać. Ja serdecznie państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Poranny mały zespół dwójki w składzie Klaudia Baranowska, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek mówią już państwu do usłyszenia. Za chwilę pojawi się tutaj przed mikrofonem Magdalena Łoś, wcześniej jeszcze Justyna Piernik z drugim wydaniem wiadomości. No jutro Marcin Pesta. Dziś pozostawiamy państwa w dobrych rękach Magdaleny Wojtulanis, a przed nami jeszcze jeden utwór, to fińska akordeonistka i kompozytorka, jedna z najważniejszych postaci współczesnej sceny folkowej Finlandii, Maria Kalaniemi.

0: Autopromocja.
1: Wolne przestrzenie dźwiękowej różnorodności. Miejsca nieokreślone, twórcze i potencjalnie transformujące. Muzyka pomiędzy, nasza, obca, leżąca gdzieś dalej, tuż za horyzontem i tuż obok nas. Trzeci krajobraz. Dziś o 23:00. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: A na razie 9:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
2: I pora na kolejne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Zapraszam, Justyna Piernik. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło swoje plany zmian w prawie. Do końca roku resort chce wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące m.in. warunków pracy twórców, rynku książki i ochrony zabytków. Stan prac nad projektami i ich znaczenie przedstawiła podczas konferencji prasowej minister Marta Cienkowska. Wymieniła m.in. ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wprowadzi społeczne instytucje kultury.
4: Będzie to nowy mechanizm finansowania projektów pozarządowych. Dzięki właśnie wprowadzeniu tej kategorii społecznych instytucji kultury, organizacje pozarządowe będą mogły w końcu ubiegać się o stabilne finansowanie na okres od 3 do 5 lat, w tym na finansowanie również kosztów administracyjnych.
2: Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie jednolitych zasad powoływania dyrektorów instytucji państwowych oraz samorządowych. Kadencja dyrektora będzie trwała od 3 do 5 lat lub od 3 do 5 sezonów artystycznych, a możliwość powołania bez konkursu zostanie ograniczona do 2 kadencji. Podczas drugiego dnia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie pokazany debiut reżyserski Soni Orlewicz-Zakrzewskiej pod tytułem Exotic. Film znalazł się w konkursie głównym.
5: Sonia Orlewicz-Zakrzewska wyjaśnia, że zrobiła film o poszukiwaniu siebie, ale też o poszukiwaniu wolności wewnętrznej.
6: Ja lubię myśleć, że on jest o dążeniu do nieskrępowania, do uwolnienia się właśnie z jakichś, czy to społecznych, czy naszych wewnętrznych blokad, które sobie nakładamy. A poza tym myślę, że też bardzo o odwadze do bycia sobą.
5: W postać głównej bohaterki Mili wcieliła się Jaśmina Polak. Aktorka wyjaśnia, że przygotowania do roli miały w sobie cechy swego rodzaju terapii.
7: Jest to jakieś bardzo terapeutyczne dla mnie, jak zdrowym jest nagle odkryć społeczność, która jest zupełnie spoza bańki własnej, własnego towarzystwa, środowiska i tak dalej. Po czym miesiąc później to są w ogóle ludzie, z którymi dzielę jakieś bardzo głębokie przemyślenia.
5: Laureatów tegorocznego festiwalu poznamy w sobotę. Gdynia, Witold

0: panach Polskie Radio.
1: Rola terapeutyczna sztuki jest podstawą działalności Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. Fundacja właśnie rozpoczyna eliminację do dwóch konkursów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy to Albert Jana, do którego mogą zgłosić się wokaliści i zespoły teatralne. Anna Dymna podkreśla, że uczestnikom taka rywalizacja wiele daje.
2: Teatr działa na nich jak najlepszy lek. Dzięki temu zapominają o tych różnych strachach, które je otaczają, o tym, czego się boją, że się czują gorsi często i naprawdę są szczęśliwi. Ja widzę, jak to na nich działa, a na widzów działa różnie, bo są ludzie, których to wzrusza i wciąga i widzą w tym piękno, tak jak mnie kiedyś wciągnęło. Ja zobaczyłam pierwszy raz ludzi na scenie z niepełnosprawnością intelektualną i ja w ogóle takiego piękna nie widziałam wcześniej. W ogóle nawet nie wiedziałam, że jest takie piękno i że to jest piękne.
1: Gala 27. konkursu Albertiana odbędzie się 15 marca na dużej scenie Teatru Słowackiego w Krakowie. Fundacja mimo wszystko ogłosiła także konkurs poetycki pod hasłem Słowa, dobrze, że jesteście.
2: Jak się napisze coś, jak się ma taką odwagę, co cię najbardziej boli i się to sformułuje, napisze, jeszcze zrymuje na przykład, to boli inaczej, nie wiadomo dlaczego. Jak się czyta wiersze, to nagle się okazuje, że to, czego ty się boisz, to nie jest tylko twoim lękiem, bo tego samego bali się ludzie 1000 lat temu, Homer, Kochanowski. Jest coś takiego, że poezja oswaja najtrudniejsze problemy. A jeszcze jak ja czytam tysiące wierszy osób z niepełnosprawnościami, którzy tak okropnie cierpią, to zaczynam rozumieć bardzo wiele rzeczy, o których nie miałam pojęcia.
1: Zgłoszenia można przesyłać do końca roku. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej Fundacji Mimo Wszystko. Na aukcji w Paryżu sprzedano pamiątki po ikonie francuskiego kina Brigitte Bardot. Pod młotek trafiło około 300 przedmiotów należących do zmarłej w ubiegłym roku aktorki. Sprzedaż wywołała entuzjazm wśród jej fanów, ale także kontrowersje w rodzinie.
3: Wielogodzinna licytacja w Hotel Drouot przyciągnęła uwagę wielu miłośników Bardot, ponieważ część przedmiotów można było kupić za stosunkowo niską cenę, poniżej 100 euro. Wśród najdrożej wylicytowanych pamiątek znalazły się m.in. autoportret Bardot, który sprzedano za 30 tysięcy euro, oraz portret aktorki autorstwa słynnego rysownika Sempy, twórcy ilustracji do Mikołajka. Rysunek wylicytowano za 20 tysięcy euro. Dwukrotnie wyższą kwotę zapłacono także za naszyjnik należący do gwiazdy. Na aukcji pojawiły się również charakterystyczne elementy garderoby Bardot. Czerwone botki, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze i biżuteria. Głośny sprzeciw wobec aukcji wyraził ostatni mąż aktorki, Bernard Dormal, nazywając ją skandaliczną i uznając ją za naruszenie pamięci o Bibi. Chciałaby pamiątki zachowano z myślą o stworzeniu muzeum. O sprzedaży zdecydowała jednak założona przez aktorkę fundacja zajmująca się ochroną zwierząt. To właśnie jej Bardot zapisała w testamencie swoją słynną willę w Saint-Tropez. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam Państwa o 13:00.
4: Pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wschodzie, możliwe burze. Temperatura od 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie, do 19 w północno-zachodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany porywisty.
5: Reklama.
4: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
4: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera

0: A 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
1: Reklama.
2: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 7 minut po 9:00.

Wtorek, 22 dzień września, za konsoletą od świtu Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry. Kanon dwójki to nowości płytowe i powroty do tego, co znamy. I może tak właśnie rozpocznijmy.

Finałowe rondo węgierskie z tria fortepianowego G-dur Józefa Haydna w 15 rozdziale jego kompozycji numer 25 i dobrze znane już Państwu nagranie, gdzie presto oznacza właściwie prestissimo i ten węgierski temperament oznacza prawie tu szaleńcze tańce w tym finałowym rondzie. To Riccardo Minasi, Maxime Melianiczew i Federico Tofani. Nagranie, które jest z nami już 10 lat. I tak świecką muzyką wprowadzę teraz zupełnie inne oblicze muzyki Haydna. To nowe wydane teraz we wrześniu nagranie belgijskiej grupy, która specjalizuje się w łączeniu muzyki dawnej i współczesnej, by tworzyć całość powiązaną jednym tematem. Etezian to zespół wokalno-instrumentalny, który dołącza do pewnego tematu podejmowanego w przeszłości, jak krótkie msze Missa Brevis,

temat realizowany przez kompozytorów współczesnych. I tak jest w tym wypadku, oprócz Missa Brevis Haydna, której to zaraz posłuchamy, Mozarta, to pod koniec tygodnia w kanonie dwójki państwo obiecuję, jest też utwór współczesny, dołączony, właściwie zamówiony u Fabiana Fioriniego, by dopełnić program tą formą, ideą pisania krótkich mszy, gdzie pięć części ordinarium misse oprawionych jest w formie kilkunastominutowej, od 15 do 20. Tak to mniej więcej wygląda. Forma krótka, ale zawsze bardzo ciekawa, z dużą ekspresją, no bo ten tekst opracowywany w całości, w szybkim tempie, pozwala na różnicowanie siły wyrazu, nastroju, na wprowadzaniu rozmaitych kontrastów. W XVIII wieku popularna forma, to także z takich względów, że nie wymagała dużych nakładów finansowych, bo na ogół krótka msza przeznaczona była na skromny skład wykonawczy, w przeciwieństwie do tych wielkich, słynnych, do których angażowano potężny aparat wykonawczy. No i tak posłuchamy Missa Brevi Sancti Ioannis de Deo, małej mszy organowej Haydna, napisany około 1775 roku, na sopran solo, chór czterogłosowy, dwoje skrzypiec, wiolonczele i organy. Tu mamy wszystkie oczywiście części, jak to w Missa Brevis, pięć części ordinarium misse. Nazwa związana jest z postacią świętego Jana Bożego, założyciela zakonu Bonifratrów. To najpewniej właśnie dla nich Haydn napisał króciutką mszę, której teraz posłuchamy.

0: Missa brevi Sancti Ioannis de Deo Józefa Haydna w nowym nagraniu belgijskiej grupy Etezian. Całość prowadził Gabriel Hollander. To album poświęcony właśnie takim krótkim mszom. Dwie klasyczne, Haydna i Mozarta, ale także zamówiona specjalnie, by ten program dopełnić, kompozycja współczesna i pewnie jej także kiedyś posłuchamy.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu proponujemy Państwu lekturę książki jednej z najważniejszych pisarek koreańskich, Bory Chung, zatytułowaną Łowcy bólu. Mimo iż zaczyna się jak powieść sensacyjna, podejmuje ważne wątki współczesnego świata. Wynalezienie ważnego leku w tej opowieści nie przez wszystkich uznane zostaje za sukces. Czyta Przemysław Stippa.
3: Śmierć poniosły dwie osoby. Mężczyzna dobiegający 60 i kobieta w wieku około 65 lat. Oboje zostali wcześniej aresztowani i skazani. Odbyli karę więzienia w związku z incydentem grupy modlitewnej. Obok ich zwłok znaleziono kartkę z wydrukowaną wiadomością o treści: martwi dostąpili już zbawienia. Ciała ofiar nosiły ślady tortur, a sekcja zwłok wykazała obecność tych samych substancji, które zastosowano podczas wspomnianego incydentu. Właśnie z tego powodu 12 lat później policja ponownie zgłosiła się do kobiety. Gdy usłyszała o lekach wykrytych u ofiar, wspomniała o niedziałającym już laboratorium. Znajdowało się w odległości

odległości 348 km od siedziby głównej. Laboratorium i fabrykę zamknięto już dawno temu. Otaczało je pustkowie. Najbliższe miasto z jakąkolwiek infrastrukturą transportową w rodzaju dworca kolejowego czy lotniska było oddalone o 63 km. Ona odmówiła powrotu do upadłego kompleksu. Hyun zaproponowała przelot firmowym odrzutowcem, deklarując, że osobiście zabierze funkcjonariuszy na miejsce. Nie miała jednak żadnych powiązań ze spółką, kiedy prowadzono eksperymenty, dlatego komisarze nalegali na uczestnictwo kobiety. Wiedziała, że ona również zjawi się na pokładzie po 12 latach, dlatego po pewnym namyśle i negocjacjach zgodziła się pomóc. Mężczyzna próbował wyjaśnić, że ugrupowanie nie namawiało go do morderstwa. Ból jest drogą do zbawienia, a to do niego dąży grupa. Celem nie jest śmierć. Zresztą już wcześniej, gdy stosowanie substancji doprowadziło do poważnych problemów, kościół niemal na dobre się rozpadł. Nie było więc mowy, że jego przedstawiciele dokonaliby morderstwa z wykorzystaniem tych środków. Mężczyzna nie zdążył przekazać wszystkiego, co miał do powiedzenia. Gdy wspomniał o kłopotach związanych ze stosowaniem leków, kobieta bez słowa podniosła się z miejsca. Podeszła do niego szybkim krokiem i uderzyła go w twarz. Zaatakowany stracił równowagę i opadł na fotel obok. Siedzący w nim pierwotnie Ryun poszedł akurat do baru na tyłach, by napić się wody. Komisarz, który dopiero co zaczął pracę, zerwał się na równe nogi. Ryun zaraz do nich doskoczył i chwycił kobietę. Lekarz i Hyun podnieśli się z foteli. Przybiegła też stewardesa. Podała mężczyźnie chusteczkę, a on otarł nią krew z ust. Nie zrobiłam tego, by pomścić rodziców, wyznała wątłym głosem, patrząc na jego spuchniętą wargę. Jesteś zwykłym idiotą, a ten wasz cały kościół to wylęgarnia przestępców. Już do niego nie należę. Kobieta po raz pierwszy się uśmiechnęła. Na jej twarzy pojawił się krzywy, oschły grymas. Myślałem, że mi nie uwierzysz, powiedział. Wciąż jesteś idiotą, odparła cicho. Szukasz po prostu innego sposobu na zbawienie. Dalej ci się wydaje, że to możliwe. Firma prowadziła badania nad opracowaniem nowego leku mającego zastąpić środki opioidowe. Enstra-14, bo tak się nazywał, był analgetykiem idealnym. Blokował sygnały bólowe równie skutecznie, jak robią to opioidy, ale nie wywoływał przy tym typowych dla nich skutków ubocznych. Jego największą zaletą był brak właściwości uzależniających. Lek opracowano z myślą o bezpiecznym i niedrogim zapewnieniu ulgi osobom przewlekle chorym i pacjentom onkologicznym. Nie dość, że firmie udało się osiągnąć pierwotny cel, to na dodatek doprowadziła ona do rewolucji w postrzeganiu bólu i zmiany podejścia do jego leczenia. Wielki ból był zatem problemem możliwym do rozwiązania za pomocą leków, zastrzyków lub innych zabiegów czy terapii. Nie należało go odczuwać, nie było w końcu takiej potrzeby. Dobrowolne znoszenie go bez interwencji medycznej budziło podejrzenia o problemy psychiczne. Wspólnota rozważała znaczenie cierpienia, patrząc na nie z szerszej perspektywy. Jej członkowie czytali Kartezjusza, zwracając szczególną uwagę na proces, w którym informacja o bólu jest przekazywana do mózgu za pośrednictwem nerwów i zostaje odebrana przez duszę. Na tej podstawie wysnuli wniosek, że życie pozbawione cierpienia jest równoznaczne z nieświadomością istnienia własnej duszy. Po lekturze Dostojewskiego zgodzili się ze stwierdzeniem, że ten, kto nie doświadcza bólu, nie pragnie boskiego zbawienia. Więc brak cierpienia w życiu jest stanem jeszcze bardziej przerażającym niż trwanie w grzechu. Nie skupiali się tylko na doznaniach cielesnych, ale i na towarzyszących im reakcjach emocjonalnych, takich jak strach, rozpacz, poczucie upokorzenia i wstydu czy gniew. Ich zdaniem te uczucia były dowodem na istnienie duszy. Cierpienie stanowiło więc jej uosobienie i esencję człowieczeństwa, a zwalczanie go oznaczało wyparcie się duszy, odrzucenie szansy na zbawienie i bluźnierstwo przeciw Bogu. Wobec takich wniosków, wysnutych na podstawie filozoficznych rozważań, wspólnota skupiła się na produkcji cierpienia.
Dzielono je na różne stopnie i głoszono, że każdy,

0: kto zdoła je przezwyciężyć, znajdzie się bliżej Boga i Jego łaski. Wytworzony sztucznie ból dało się skategoryzować i rozplanować wedle uznania, dlatego zdawał się on możliwy do kontrolowania i pokonania. To zaś czyniło go wystarczająco atrakcyjnym dla ludzi, którzy nie potrafili zapanować nad swoim życiem lub stracili nadzieję na uwolnienie się od problemów. Uznanie i pochwały, którymi wspólnota obdarzała wiernych, stawiających czoła kolejnym stopniom cierpienia i znoszących choćby niewielki ból, mimo że wcale nie musieli tego robić, stawały się dla tych ludzi czymś w rodzaju sensu. A to właśnie sens życia od zarania dziejów stanowił dla człowieka najwyższą wartość. Nawet jeśli doświadcza się cierpienia, ludzie są w stanie je znieść, póki dostrzegają w tym jakieś znaczenie i cel. A kiedy przez dłuższy czas nieustannie doznają bólu, w pewnym momencie on sam staje się celem ich życia. Wszystkie zasoby i zdolność odnalezienia sposobu na uwolnienie się od takiej egzystencji i wyznaczenia sobie zdrowszego, mniej autodestrukcyjnego celu są już wówczas wyczerpane, pochłonięte w całości przez mękę. Jest to taktyka stosowana powszechnie przez podmioty wykorzystujące słabszych, takie jak sekty religijne czy nielegalne biznesy oparte na modelu piramidy finansowej. Wspólnota posługiwała się tymi samymi metodami, by rosnąć w siłę i utrzymywać przy sobie wyznawców. Ci cierpieli w odosobnieniu, a dobrowolnie znosząc ból, jeszcze bardziej izolowali się od swojego otoczenia. W ten sposób w ich życiu nie pozostawało nic poza Kościołem. Mężczyzna może i nie urodził się we wspólnocie, ale dorastał wśród jej członków i łączyła go z nimi bliska więź, odkąd sięgał pamięcią. Jego starszy brat bez wątpienia pamiętał wcześniejsze życie, rodziców i innych krewnych, ale nigdy o nich nie wspominał. Na imię dano mu T. I zgodnie z jego znaczeniem dojrzewał w przekonaniu, że żyje po to, by stać się bronią zgrupowania. Właśnie dlatego znalazł się przed główną siedzibą firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za opracowanie leku eliminującego ból i za pomocą drona wyposażonego w materiały wybuchowe wysadził ostatnie piętro budynku. Trzy osoby zmarły, a dwie zostały ranne. Prezes zginął na miejscu, a jego żona, kierująca badaniami wraz z jednym z pracowników, trafiła do szpitala, lecz następnego dnia ogłoszono zgon ich obojga. Małżonkowie byli rodzicami Gyeong. Samolot wylądował. Pierwsza wysiadła Hyun, zaraz za nią Gyeong i psychiatra. Komisarz Ryun wraz ze swoim partnerem wyprowadzili na zewnątrz Tae. Cała szóstka wsiadła do dwóch aut i ruszyła w stronę opuszczonego kompleksu.
1: Przemysław Stippa przeczytał drugi fragment powieści Bory Chung Łowcy bólu. Przekład Dominiki Chybowskiej-Yang. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Nowa Litera, Litera Nowa. Ciąg dalszy u nas w dwójce, oczywiście o tej samej porze.

Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. 9.41, kanon dwójki i muzycznie ta najdłuższa środkowa część.

I znów muzyka Bacha w kanonie dwójki, kanonów, tak możemy powiedzieć, aria z wariacji goldbergowskich i opracowanie, które pokazała światu Agnieszka Duczmal z zespołem Amadeus, czyli opracowanie Józefa Kofflera, ale sięgnął po nie także Trevor Pinnock i to właśnie teraz Państwu przypomniałam. W 2020 roku ukazało się nagranie wariacji goldbergowskich właśnie w opracowaniu Kofflera pod kierunkiem Trevora Pinnocka z muzykami dwóch zespołów. To londyńska Royal Academy of Music i kanadyjska The Glenn Gould School przy Royal Conservatory w Toronto. To jest nagranie, które

światu, myślę, szeroko przypomniało o wcześniej pokazywanej przez Agnieszkę Duczmal i Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia tym opracowaniu Józefa Kofflera, nowe barwy, nowe brzmienia i muzyka Bacha tu brzmiąca, no właśnie bardzo

studentami w Toronto pod batutą Trevora Pinnocka, bo uczelnia poleciła dalej kontynuację tej twórczej współpracy. No i poproszono absolwenta Royal Academy of Music, Tomasa Oehlera, o stworzenie opracowania trzech partii klawesynowych Jana Sebastiana Bacha. A więc współczesne opracowanie muzyki klawiszonej przełożonej na brzmienie małego zespołu. To projekt, który chcę dziś Państwu przypomnieć, nagranie, do którego wracamy, bo ono ukazało się w 23 roku, jesienią dokładnie. Dziś przypada ten dzień 3 lata temu. No i wtedy fragmentów owych partit w nowym ujęciu pod batutą Trevora Pinnocka słuchaliśmy. Za chwilę więc Bach i to brzmienie instrumentów dawnych, siły połączone dwóch uczelni i opracowanie absolwenta jednej z nich, ale wcześniej chcę Państwu przypomnieć, jaką siłę ma interpretacja Trevora Pinnocka, solisty, klawesynisty muzyki Jeana Philippa Rameau.

zaskoczeniu niektórych jurorów. Trevor Pinnock, teraz jako szef młodych wykonawców i pierwsze opracowanie pierwszej partity klawesynowej właśnie w katalogu dzieł Bacha oznaczona jest numerem 825. Później opowiem Państwu jeszcze o autorze tego właśnie opracowania. Ciekawa postać to także kompozytor Thomas Oehler.

klawiszowa muzyka, tym razem Rameau, za chwilę Bacha, przełożona na orkiestrę. Prowadzi wykonawca słuchanej przed chwilą interpretacji Le Cyclope Rameau, czyli wykonawcą był Trevor Pinnock. Świetne nagranie swego czasu, zwyciężyło w Trybunale Płytowym Dwójki w słuchaniu w ciemno.

Muzyka Bacha przekładana na inne brzmienie niż to powszechnie znane, pierwotnie zamierzone, choć sam Bach przecież taką praktykę wielokrotnie stosował wobec własnej i cudzej muzyki. Za nami ta pierwsza B-dur w katalogu Bacha, pozycja 825, klawiszowa muzyka kompozytora przełożona współcześnie na brzmienie zespołu, który Państwo słyszeli. To nagranie to jest wydane 3 lata temu. Opracowanie artysty, o którym zaraz obiecywałam powiedzieć więcej, to absolwent Royal Academy of Music w Londynie, któremu te prace właśnie przekładu bachowskiej klawiszowej muzyki na inne instrumenty zleciła uczelnia. Profesor tej właśnie uczelni jest tym autorem słuchanego przekładu, Thomas Oehler. Słuchaliśmy Royal Academy of Music Soloists Ensemble i też solistów, ten

Glenn Gould School w Toronto. Całość prowadził znów Trevor Pino, który połączył siły młodych muzyków obydwu kontynentów. No i wrócimy jeszcze do tego przykładu Thomasa Euler'a, francuskiego kompozytora i pedagoga związanego od 2016 roku właśnie z Royal Academy of Music, gdzie również się kształci, ale kształci się jeszcze wcześniej w paryskim konserwatorium. Jako kompozytor wskazuje na wpływy tradycji trzech ważnych dla niego twórców, to Rameau, Ravel i Dutilleux. Jego utwory wykonywane są przez różne zespoły, no właśnie też jego opracowania. Te partity pierwszej, drugiej, piątej wydane 3 lata temu na płycie, gdzie dołączony został też jego utwór Brook of Light, to właśnie to opracowanie nowe muzyki Bacha zlecił mu Jonathan Freeman Atwood. Posłuchamy jeszcze jednego przykładu tego nagrania Thomasa Euler'a, Bach i partity na nowo opracowane, tym razem 5. w katalogu dzieł kompozytora numer 829.

piąta partita G-dur Jana Sebastiana Bacha. Nagranie, które dziś Państwu proponuję, nagranie poprowadzone przez Trevora Pinnocka, interpretacja muzyki klawiszowej przełożonej właśnie na brzmienie orkiestry, której słuchaliśmy. Tu Trevor Pinnock po raz kolejny współpracował z młodymi wykonawcami, zespół solistów londyńskiej Royal Academy of Music, no i także to studenci Glenn Gould School, to Akademia w Toronto, połączyli siły przy kolejnym, po wariacjach goldbergowskich wydanych w 2020 roku, tych w opracowaniu Józefa Kofflera, kolejnym projekcie muzyki Bacha. Za nami partita piąta, pierwszej też słuchaliśmy, jest tam jeszcze druga w tym właśnie opracowaniu Thomasa Oehlera, który też jest autorem muzyki dołączonej do tego programu. Ci z Państwa, którzy są z nami przez cały czas, a przynajmniej w tej drugiej części dzisiejszego kanonu, myślę, pamiętają interpretację solową Trevora Pinnocka wydaną w 2005 roku. Jean-Philippe Rameau, muzyka klawesynowa i no, naprawdę fantastyczne wykonanie tego muzycznego teatru. Jeden człowiek, dwie ręce, klawiatura, klawesyn. Płyta zatytułowana Le Cyclope, ciąg dalszy tej opowieści.

Trevor Pinnock i tym razem klawiszowa, owszem, klawesynowa muzyka Jeana Philippa Rameau. Nagranie z 2009 roku, Le Nouvelle Suite de Pièces de Clavecin i dwie części, ta przyprawiająca o zawrót głowy, L'Harmonique, czyli po prostu harmoniczne prowadzenie narracji muzycznej, pełne modulacji, gdzie nie ma jednego centrum tonicznego i tonalnego i można by całkowicie w tych modulacjach zagubić. No i teraz L'Égyptienne to ta egipska część ze suity de Pièces de Clavecin, Le Nouvelle Suite de Pièces de Clavecin Jeana Philippa Rameau. Rok 2005 wtedy ukazała się ta interpretacja, teraz coś nowszego z muzykami, których często i chętnie słuchamy. Rachel Podger, ona przyjedzie niebawem i da koncert równo za miesiąc, 22 października z Marcinem Świątkiewiczem w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Tu oczywiście właśnie z Trevorem Pinnockiem jeszcze jedna osoba, Jonathan Manson. Dwie części czwartego koncertu na instrumenty Pièces de Clavecin en concert, tego klawesynowego z instrumentami, a tytuł to L'Indiscrète, niedyskretna, zatem potem autoportret i część zatytułowana La Rameau.

Trevor Pinnock, Rachel Podger i Jonathan Manson i dwie części czwartego koncertu Pièce de Clavecin Concert to tytuły Landiscret i La Rameau, czyli autoportret autora muzyki Jeana Philippa Rameau. To teraz wrócimy do tego ostatniego albumu poprowadzonego przez Trevora Pinnocka ze studentami londyńskiej i też kanadyjskiej uczelni w Toronto. Jeszcze jeden fragment, Partita Emol, trzecia część Courant. No i to nie jest przecież oryginalne brzmienie. To jest przekład muzyki klawesynowej na orkiestrę. Potem usłyszą Państwo współczesny fortepian. Ten sam utwór, ta sama część i Piotr Anderszewski.

0: Kurant z szóstej partii Jana Sebastiana Bacha grał Piotr Anderszewski. Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11.
1: Kwadrans bez muzyki.
0: W przeddzień 25. rocznicy śmierci Henryka Tomaszewskiego, tancerza, mima, choreografa, pedagoga, twórcy i patrona wrocławskiego Teatru Pantomimy odwiedzamy Muzeum Teatru jego imienia. To oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. W ramach wystawy stałej otworzono mieszkanie artysty, prezentowana jest także część kolekcji lalek. Naszą przewodniczką po świecie Henryka Tomaszewskiego jest kierowniczka muzeum Małgorzata Bruder.
2: To jest miejsce poświęcone przede wszystkim Henrykowi Tomaszewskiemu, ale w Muzeum Teatru opowiadamy w ogóle historię wrocławskich teatrów i wrocławskich artystów. Ale jakby ta stała część ekspozycji związana jest właśnie z Henrykiem Tomaszewskim i o historii wrocławskiego teatru opowiadamy poprzez pracę Henryka Tomaszewskiego, poprzez dokonania jego przyjaciół, jego pasje.
3: Henryk Tomaszewski, jego nazwisko jest znane na pewno widzom, którzy bywają we wrocławskim teatrze Pantomimy, który nosi imię Henryka Tomaszewskiego. Tancerz, ale też kolekcjoner, postać na pewno bardzo barwna i wszechstronna.
2: No, ja zawsze oprowadzając opowiadam, że raz na jakiś czas rodzi się geniusz. I myśmy mieli to szczęście, że co prawda w Poznaniu ten geniusz się urodził, ale całe swoje artystyczne życie spędził we Wrocławiu. I to był tancerz baletu naszej opery wrocławskiej, mim, choreograf, pedagog, dyrektor teatru, że tak właściwie to można by mnożyć te jego funkcje w nieskończoność, ale także był bardzo nieortodoksyjnym kolekcjonerem. Zbierał rzeczy, które, znaczy może takim wspólnym czynnikiem jest to, że są efektem pracy ludzkich rąk, ale creme de la creme jego kolekcji to oczywiście zabawki. Henryk Tomaszewski uważał, że jakby wszystko, co ważne w człowieku, wszystkie walory jego życia społecznego, stosunku do pracy, do ludzi, jakby biorą się z zabawy, że dziecko w czasie swoich bardzo dziecięcych zabaw uczy się po prostu tego wszystkiego, co potem będzie mu pomocą w życiu dorosłym. Więc to, co Huizinga pisał w Homo Ludens, to jak najbardziej w tych kolekcjach Tomaszewskiego widać.
3: Tutaj na pierwszym piętrze Wrocławskiego Muzeum Teatru odtwarzają Państwo mieszkanie Henryka Tomaszewskiego, ale zanim wejdziemy do tego pierwszego pokoju, opowiedzmy trochę o tych fotografiach, które przygotowują nas do poznania tej bardziej prywatnej twarzy Henryka Tomaszewskiego.
2: Tak, znajdujemy się w miejscu, które śmiejemy się, że to jest serce i mózg naszego muzeum, ponieważ to są pomieszczenia, które łączy oczywiście osoba Henryka Tomaszewskiego, ale mamy to, śmiejemy się, że jesteśmy chyba jedynym muzeum, które ma taki prawdziwy, żywy eksponat, czyli profesora Janusza Deglera, naszego wybitnego teatrologa i ptkacologa, który zresztą w studium, które stworzył

0: Żył Henryk Tomaszewski, uczył historii teatru, panowie się przyjaźnili, znali. Przepięknie pan profesor opowiada o pracy i o dziełach Henryka Tomaszewskiego. Natomiast my tu mamy taką małą wystawę pokazującą jakby dokumentację wszystkich programów, które przygotował Henryk Tomaszewski w Wrocławskim Teatrze Pantomimy. Czyli mamy te podstawowe informacje o każdym z programów, trochę zdjęć, trochę projektów scenograficznych i parę słów samego mistrza Henryka Tomaszewskiego. Także jedyny komentarz, jaki pada tutaj, to jest właśnie samego twórcy. Teraz stoimy przed dwoma tablicami poświęconymi Przyjeżdżam jutro, spektaklowi z 1974 roku. I większość teatrologów uważa, że to największe dzieło Henryka Tomaszewskiego. Spektakl absolutnie niezwykły, zarówno pod względem formalnym, estetycznym, intelektualnym. I to jest taki spektakl, gdzie wielu recenzentów zwracało uwagę, że to wszystko jakby pokazane w teatrze dramatycznym nie miałoby tej siły rażenia. Podróż po mieszkaniu Henryka Tomaszewskiego zaczynamy w korytarzu, gdzie mamy parę artefaktów związanych z podróżami Henryka Tomaszewskiego i są dwie walizki. Jedna to jest walizka szefa i tu są drobne elementy, głównie zabawki, które zbierał, ale także jego ukochane słodycze. A w drugiej walizce, która jest walizką zespołu, mamy rzeczy, które wtedy były przydatne. Musimy pamiętać, że zespół bardzo dużo czasu spędzał na wyjazdach, ale było to też bardzo lukratywne, ponieważ za jednodniową dietę można było żyć we Wrocławiu przez miesiąc. W związku z tym, zwłaszcza dziewczyny z zespołu szykowały różne dania, które potem można było jeść i stąd są grzałki, ale także żelazko. I na początku się strasznie dziwiłam, po co żelazko, że przecież tym zajmuje się pan garderobiany. Natomiast szybko mnie wyprowadzono z błędu, że to nie żeby prasować kostiumy, tylko żeby jajka smażyć na żelazku w hotelu. Także różne anegdoty z tymi wyjazdami są związane, ale także jest cała kolekcja przewodników, ponieważ Henryk Tomaszewski uważał, że Mim oprócz absolutnie sprawnego ciała powinien mieć niezwykłą wrażliwość i bardzo dużo wiedzy. A ta wrażliwość kształtuje się w obcowaniu z dziełami sztuki przede wszystkim, ale w ogóle z dziełami artystycznymi. W związku z tym, że zespół przyjeżdżał do miasta i było trochę czasu pomiędzy próbami a spektaklem, to zwiedzano kościoły, muzea, chodzono w kinach na filmy, które nie były wtedy dostępne w Polsce. Więc jakby każdy przejaw ludzkiej aktywności artystyczny, bo były to zarówno pipszoły, jak i kościoły, więc jakby cała ta paleta ludzkiej twórczości była ważna dla Henryka Tomaszewskiego. On sam był erudytą niesamowitym i potem w autobusie przepytywał mimów.
1: To byli ludzie po szkołach baletowych, może uczelniach aktorskich?
0: Bardzo różnie. Było rzeczywiście sporo osób po szkołach baletowych, kilkoro aktorów. Janusz Pieczuro był architektem, więc to jakby nie miało takiego znaczenia. Henryk Tomaszewski po prostu widział w tym, jak się ktoś porusza, nie, jaką ma koordynację ruchów, czy z niego będzie mim.
1: Powiedzmy może o tym, od czego to wszystko się zaczęło, bo tutaj w jednym z pomieszczeń państwo mówią trochę o dzieciństwie i o pochodzeniu Henryka Tomaszewskiego.
0: Tak, Henryk Tomaszewski urodził się w 1919 roku w Poznaniu, w takim domu dla Poznania i dla Wielkopolski charakterystycznym, ponieważ mama była z pochodzenia Niemką, tata Polakiem, tata był nauczycielem historii, był później dyrektorem gimnazjum w Poznaniu i zaszczepił Henrykowi miłość do artefaktów, mówiąc ogólnie, bo chodził z nim oglądać kościoły, bardzo często całą rodziną bywali w teatrach. Także to ta wrażliwość Henryka Tomaszewskiego na to wszystko, co stworzył człowiek, jest niewątpliwie dziedzictwem rodzinnym.
1: Tu przed nami album z fotografiami z dzieciństwa Henryka Tomaszewskiego. Pięknym był dzieckiem.
0: Pięknym był dzieckiem i Henryk Tomaszewski nie lubił komputerów. W związku z tym w tym pokoju, który pokazuje tak trochę prywatności mistrza, pokazujemy to wszystko, co się zachowało w biurku Henryka Tomaszewskiego, czyli zdjęcia ślubne jego rodziców, zdjęcia jak miał kilka lat, 25 rok, czyli 6 lat, zdjęcia z bratem Johanem, potem zdjęcia ze szkoły. Najwięcej jest zdjęć z mamą, ponieważ Henryk Tomasz

0: Olszewski ogromnym uczuciem darzył swoją mamę, uważa, że była to niezwykła kobieta i zresztą przemycał w swoich spektaklach niektóre gesty, które pamiętał z dzieciństwa, właśnie gesty mamy. Jednym z ostatnich zdjęć jest bardzo wzruszające dla mnie zdjęcie, jak Henryk Tomaszewski siedzi sobie przy swoim domku w Karpaczu i na kolanach trzyma lalkę i ta lalka do dzisiaj z nami jest i pilnuje to, żebyśmy się dobrze sprawowali.
1: Skoro mowa o lalkach, tych tutaj nie brakuje.
0: No oczywiście, że tak. Myśmy zrobili taką starą kunstkamerę trochę. Zaprojektował to Damian Ba, nasz młody scenograf wrocławski. I te zbiory pokazują jakby też ogromną różnorodność, ale też taką fascynację Henryka Tomaszewskiego nawet najmniejszym detalem, bo proszę zobaczyć. To zmontowaliśmy tą wystawę tak, żeby trochę pokazać nam współczesnym, czym i jak niegdyś się dzieci bawiły. Ogromny i piękny zbiór tych zabawek jest w Karpaczu, ponieważ tam jest Muzeum Zabawek z kolekcji Henryka Tomaszewskiego, jakby stworzone nie tylko z jego zbiorów, ale i pod jego okiem, z genialną scenografią Kazimierza Wiśniaka.
1: A te lalki, które widzimy tutaj, to również są obiekty ze zbiorów Tomaszewskiego?
0: Tak, to są te rzeczy, które albo tak jak tamta siedząca w fotelu lalka Felicja były najbliższe sercu Henryka Tomaszewskiego i się z nimi nie rozstawał, albo te, które zbierał już po stworzeniu muzeum w Karpaczu.
1: Dlatego na przykład pojawia się tutaj Michael Jackson.
0: No Michael Jackson musiał być, bo no, tak się ruszał, że nie mógł tego Henryk Tomaszewski nie docenić, ale jest też cesarzowa Sisi, ukochana cesarzowa Henryka Tomaszewskiego, ale jest też niewielki, ale niezwykle cenny zbiór lalek Barbie. Tu może pani się skojarzy z Audrey Hepburn i Śniadanie u Tiffany'ego, bo to są lalki ubrane przez najwybitniejszych kreatorów mody. Z pokoju lalek autostradą, na której jadą przepiękne limuzyny, wjeżdżamy do pokoju pracy Henryka Tomaszewskiego. Główną naszą myślą, naszą z Damianem Banaszem, było to, żeby pokazać to wszystko, co po spektaklu teatralnym zostaje. Idea tego wnętrza jest taka, że jest biurko, jest fotel z rycerzy króla Artura, biurko jest zarzucone papierami, zdjęciami, bo Henryk Tomaszewski zmarł przygotowując scenariusz do kolejnego spektaklu i tu przed biurkiem dzieje się magia, czyli to wszystko, co wtedy Henrykowi Tomaszewskiemu przychodziło na myśl, to wszystko w oparciu o co chciał ten spektakl zrobić. Natomiast szczerze mówiąc, tak naprawdę to ten pokój jest strasznie smutny, bo on pokazuje, jak mało zostaje po spektaklu teatralnym, że tylko to, co zostało w naszej pamięci, te wszystkie nasze emocje, że to tak naprawdę jest jedyna wartość, którą niesiemy w przyszłość, bo zostają, no tu właśnie można zobaczyć, zostają kostiumy, maski, trochę scenariuszy, tu latają nad nami kartki zapisane przez Henryka Tomaszewskiego. Trochę wspomnień, trochę drobnych rzeczy, projekty scenograficzne i tak naprawdę to wszystko. Proszę bardzo, słynne bruliony Henryka Tomaszewskiego. On do każdego spektaklu bardzo gruntownie się przygotowywał. Tu są notatki dotyczące zarówno tego, o czym ma być spektakl, co mają mimowie sobą prezentować, jakie plastyczne skojarzenia budzi, najrozmaitsze historie. Często jest to ogromny spis najrozmaitszych i artefaktów i fragmentów literackich, które Henrykowi Tomaszewskiemu były przydatne w pracy. Także jest to pasjonująca lektura, ale jednocześnie strasznie trudna, ponieważ Henryk Tomaszewski do końca życia był dwujęzyczny, czyli Mutter Sprache niemiecki, no i ten język związany z tatą, szkołą i funkcjonowaniem w Polsce, czyli polski. Często jest tak, że zaczyna myśl pisać po niemiecku, a potem kończy ją po polsku, ale też ta znajomość języka i kultury niemieckiej otworzyła mu świat artystyczny, ponieważ myślenie Henryka Tomaszewskiego o nieco innym ruchu niż balet klasyczny zaczęło się od intensywnego docierania do źródeł tańca wyzwolonego, czyli tego wszystkiego, co właśnie w ekspresjonistycznym czasie kultury niemieckiej było tak ciekawe.
1: Henryka Tomaszewskiego otaczały także liczne, wybitne postacie, no i osoby, które doceniały jego twórczość, prawda?
0: Tak, że mimo że był człowiekiem takim skromnym i osobnym, to rzeczywiście miał cudowne kontakty, także artystyczne. Taką szalenie ważną postacią w jego życiu był Marcel Marceau, wybitny mim francuski. Ta

0: przyjaźń była głęboka i taka merytoryczna. Natomiast rzeczą ciekawą, że Marcel Marceau przez całe życie zazdrościł mu, że Henrykowi Tomaszewskiemu udało się stworzyć teatr zespołowy, ponieważ nawet jak Marcel Marceau prowadził grupę, no to tak naprawdę były to jego klony. Natomiast Henryk Tomaszewski potrafił zindywidualizować swój zespół. Natomiast myślę, że Henryk Tomaszewski, zwłaszcza goszcząc w posiadłości Marcela Marceau, zazdrościł mu warunków pracy. Dlatego mówię, że Henryk Tomaszewski był geniuszem, ponieważ Wrocławski Teatr Pantomimy powstał w kraju, który nie miał żadnych tradycji pantomimicznych. Nie było żadnych szkół, żadnych nauczycieli, żadnej tradycji. W związku z tym to wszystko, co Henryk Tomaszewski stworzył, powstało w jego głowie i w jego wrażliwości, w jego sercu. Tak rzeczywiście jest to rzecz zupełnie niesłychana, a dla nas Wrocławia no tyle ważna, że przez to, że nazwał swój teatr wrocławskim, to jakby w każdym wydawnictwie poświęconym teorii teatru pozostaje słowo wrocławski. Tu w tej części mamy też kostium króla Artura, z rycerzy króla Artura, i to jest pewien symbol jakby wszechmocy pantomimy tak naprawdę, ponieważ spektakl ten pojechał do Japonii i Japończycy uznali, że no Henryk Tomaszewski w poprzednim wcieleniu musiał być Japończykiem, ponieważ to jest spektakl o samurajach. Zakochali się absolutnie w tym spektaklu, zrobili własne dekoracje, żeby łatwiejsze było przemieszczanie się z Europy do Japonii. Henryk Tomaszewski był tam traktowany jak skarb narodowy, dostał przepiękne kimono w prezencie od ministra kultury Japonii i rzeczywiście ten spektakl był takim symbolem jakby no mocy pantomimy, prawda, że to jest sztuka zrozumiała po prostu w każdym krańcu świata.
1: Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego odwiedziliśmy wspólnie z jego gospodynią Małgorzatą Bruder, a audycję przygotowała Monika Zając. Słuchają Państwo dwójki Kwadrans po 11:00.

Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Jesteśmy z Państwem. To Kanon Dwójki, ostatnia jego część. I znowu zmienimy nastrój, styl muzyki, wykonawców. O dziś rzeczywiście kilka takich zakrętów muzycznych razem przeżywamy.

Mam nadzieję, że to także szczęśliwy dzień dla Państwa, ten wtorek, 22 dzień września. A muzyka Persela, która brzmi tak współcześnie, to zasługa zespołu skrzypka Bjarte Eike. To jego zespół, Barok Solisten, który sięga po muzykę dawnej Anglii nie po raz pierwszy. I ona brzmi, no właśnie, jak ona brzmi? Trochę jak w pubie.

Atmosfera dawnych pubów to właśnie jeden z celów, by ją odtworzyć w tym programie, który dziś Państwu prezentuję z albumu, który jest kolejną podróżą na Wyspy Brytyjskie tych wykonawców. Norweski skrzypek Bjarte Eike prowadzi zespół Barok Solistene, proponując nam taki właśnie program. Świetny program, muzyka Persela, muzyka tradycyjna, opracowania, które Bjarte Eike stworzył, tych dobrze znanych tematów angielskich pieśni ludowych. To program, który jest rekonstrukcją atmosfery, brzmienia takiej XVII-wiecznej tawerny, mówiąc krótko pubu, ducha tego miejsca, gdzie muzyka, teatr, taniec, improwizacja i publiczność tworzyły wspólnie jedno wydarzenie. Zapraszam Państwa do tego pubu, do tej dawnej angielskiej tawerny.

Czego tu nie ma? Muzyka dawna, tradycyjna, tańce, zabawa, ale i refleksja. No, jak to w życiu, jak to w dawnym życiu, w dawnej tawernie, ale pewne sprawy są oczywiście ponadczasowe. Słuchamy w kanonie dwójki fragmentów albumu zatytułowanego The Playhouse Sessions. To zespół Barok Solistene. Bjarto Eike prowadzi ten zespół, norweski skrzypek, i w Norwegii nagranie zostało zrealizowane w listopadzie. I to jest też rzecz, ono zostało właściwie w kilku miejscach w Skandynawii zrealizowane, w Norwegii, potem jeszcze przecież były sesje w Danii, w Szwecji. Album ukazał się w 2022 roku jesienią, a ja chcę Państwu powiedzieć, że to kontynuacja bardzo udanego pomysłu. Alehouse to był album, który ci wykonawcy wydali w 2017 roku. On był tak dobrze przyjęty, wdarł się na listy przebojów, tak możemy powiedzieć. Temat podobny. No i doprowadziło to później do wielu koncertów światowej trasy koncertowej i oczywiście kontynuacji. To ten album, który dziś Państwu proponuję w kanonie dwójki. Jesteśmy w dawnej Anglii, słuchamy tych muzyków, którzy łączą tu właśnie wszystko ze wszystkim w sposób jak najbardziej przekonujący artystycznie. Przede wszystkim to chyba najistotniejsze w takim programie. Po prostu ciekawy.

Barok solistenę Bjarte Eike prowadzi ten zespół i 3 sesje nagraniowe w Skandynawii, Norwegii, ale potem też Dania i Szwecja i album The Playhouse.

tradycji ze sobą razem. Szekspira, Comédie dell'arte, no, sztuki żonglerów, muzyka Purcella obecna w tym programie też jest odzwierciedleniem tej dawnej angielskiej rzeczywistości. Tradycyjne pieśni ludowe, no i te żeglarskie szanty, jak przed chwilą Eike o tym przypomina ze swoimi muzykami, kompilując też różne taneczne suity, opowieści, czego przykład teraz przed Państwem na pożegnanie. Dziękuję. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.

0: słuchają Państwo programu drugiego. Zbliża się za 5 minut południe.
1: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
2: W tym tygodniu swoje wiersze w tym cyklu czyta Ewa Chruściel, polsko-amerykańska poetka i wykładowczyni akademicka.
3: Co świadczy o przynależności? Kraina na bosaka. Swoje pierwsze zdanie zawsze będziesz miał w rodzonych płucach. Kraina na bosaka. Babcia miała dużą szufladę ze słodyczami i rozdawała je szczodrze. Puszczała bąki. Goniła nas z bochenkami chleba nasączonymi miodem. Miłość jest gęsta i żółta. Gryzłam ją lub szczypałam w pośladki. Miłość to szczypanie. Dziadek był sową. Zobaczył raz Matkę Boską w polach. Wspólnota jest językową krewną pól. Co noc modliłam się, żeby mi się nie ukazała. Miałam za szeroki nos, jak na jego gust, więc kazał mi go ściskać palcami przez 15 minut dziennie. Kiedy umarł, odmówiłam wejścia do pokoju, bo bałam się, że będzie mnie krytykował. Mój sąsiad zginął od pioruna w oknie. Błyskawica to dziwne zjawisko. Duża, żółta chwila. W czasie burzy zamykam okna. Mój brat uwielbiał wrzucać koty do studni. Na urodziny przynosił wujkowi pokrzywy. Potem była matka, tygrysica. Udawała, że umiera, kiedy nie chciała mieć szynki. Przynosiła do domu drogocenne kamienie. Podczas pełni zabierała mnie do sąsiadki, żebym przycięła włosy. Byłam jej największym kotem. Ojciec faszerował nas jabłkami. Zjadłam ich tak dużo, że stałam się oczkiem w głowie. Łapał dla mnie myszy, żebym mogła biegać z nimi na smyczy, jak królowa podwórka. Gdy nie było myszy, ogarniały mnie dziwne rozpacze. W obliczu braku dolegliwości ojciec prosił mnie, żebym pluła i łapała. Zamiast tego wypuszczałam papugi na wolność, żeby się zbliżyć do bibelotów, ekstrawaganckich dodatków, falbanek. Przeczytam teraz wiersz z tomu Of Enunciations. On wyszedł w 2018 roku w wydawnictwie Omnidon. To jest książka o tematyce wygnania i tematyce uchodźczej. Przekład Artur Grabowski. Jesteśmy panną młodą. Dwa dni tkwiliśmy wśród bomb w Ashrafi. Wszedł 10-letni chłopiec z nożem, niosąc suknię ślubną. Pociął ją na kawałki i każdemu z nas dał po jednym. Założyliśmy suknię na głowy i wyszliśmy na ulicę. Gdy snajperzy ją zobaczą, przestaną strzelać. Co by było, gdybyśmy przemierzyli Europę w sukniach ślubnych, a nasze welony ciągnęłyby się w nieskończoność. Jeszcze drugi wiersz z tego samego tomu, Of Enunciations. Pytania od tych, którzy nie migrują. Co możecie zrobić, migranci? Zwapniałe ptaki. Nocą siadacie na drzewach. Nosicie malowane maski z karabeuszy. Macie dzioby. Porzucacie gniazda. Tęsknicie za drzewami. Dokuczacie. Włóczycie się po lesie. Brniecie przez mróz. Nosicie welony. Czaicie się pod czarnym czadorem. Trzymacie z ziarnami, pływami, szeptami. Te wasze stopy ciemne, opuszczone gniazda, te zszyte

0: skrzydła. Siedzicie we mgle. Siedzicie na drzewie kamforowym, na gałęzi, na niewidzialnych noszach. Walicie w kłodę. Czy to jakaś perkusja? Walicie w kłodę skrzydłami, aż usłyszą leszczyny. Wyskakujecie z dziury z kępami zieleni w dzióbkach. Z forsycją zeskakujecie z klamek. Wyściełacie krzesła pierzem. Jaskółki wrzeszczą w powietrzu. Wasze stopy – czeluść. Podgardla poplamione atramentem. Cudowne przemieszczenie. Szept klifów. Walcie skrzydłami, aż cały las was usłyszy. Aż kłody staną w światłości.
1: Słuchaliśmy Ewy Chruściel. Do prezentacji jej twórczości wrócimy jutro o stałej porze.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsuletą Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska, rozpoczynamy wtorkowe wydanie magazynu Źródła.

Paolo Angeli i tenore Murales de Orgozolo. Muzyka z Sardynii rozpoczęła dzisiejsze wydanie magazynu Źródła, który dzisiaj jednak poświęcimy muzyce polskiej. I to premierze zapowiadanej od kilku tygodni, wyczekanej, a także związanej ze specjalnym koncertem, na który zapraszamy Państwa już w tę niedzielę. Maniucha Bikont, Bastarda i projekt Ale Będzie.

0: będzie.
1: Raz, dwa i...
2: To im powiem, tereferę, to im powiem, szuruburu, to im powiem, gugalaga, rektor chóru, darmo zjada, kto chce, chlapu chlap, kto ma jakieś siedem łap, błe,
3: błe,
2: błe,
3: błe.
2: Wtedy to dopiero, wtedy to dopiero, wtedy to dopiero będzie. Tereferę,
3: tereferę,
2: szuruburu,
3: szuruburu,
2: gugalaga,
3: gugalaga,
2: chlapu chlap,
3: chlapu chlap,
2: błe,
3: błe,
2: błe.
4: Ale będzie. Maniucha, Bikont i Bastarda z nowej płyty, która premiera będzie miała 27 września. W ten dzień zapraszamy też Państwa na specjalny koncert premierowy tego albumu do studia imienia Agnieszki Osieckiej na godzinę 17. Dzisiaj w audycji Źródła porozmawiamy o materiale tej płyty. Zaprosimy Państwa na koncert, bo mamy także wejściówki do rozdania, a także specjalny prezent. Prosto z tłoczni, można powiedzieć, czyli egzemplarz płyty, który tutaj do studia w programie Drugim Polskiego Radia w Warszawie przynieśli nam dzisiaj Maniucha Bikont i Paweł Szamburski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Czy to jest płyta dla dzieci?
6: Też.
5: Tak, też. To właśnie jadąc tutaj o tym rozmyślałem, bo to sobie włączyłem. I myślę, że tam jest kilka warstw, które powodują, że ta płyta jest bardziej moim zdaniem dla dzieci niż, mimo że jest uniwersalna oczywiście, każdy może słuchać muzyki dla dzieci czy oglądać spektakl dla dzieci w teatrze, ale jest trochę dla dzieci. Po pierwsze, proweniencja czy źródło tej płyty to jest zamówienie Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu parę lat temu, na które mieliśmy przygotować koncert dla dzieci i teksty pisał Marcin Wicha, wiedząc o tym, że robi to w kontekście wydarzenia takiego jak Biennale Sztuki dla Dziecka. Poza tym jest coś takiego na tej płycie, że oprócz tego, że w tych tekstach, jakby teksty Marcina są wspaniałe, uniwersalne, głębokie i są dla człowieka, bez granic, czy to dorosłego, czy dziecka. Ale w tekstach coś czuć takiego, że jest ten rodzaj humoru, czy takiej bardziej niedosłowności, czy takiej oczywistości metafory czasami. I to samo jest w naszej interpretacji, wydaje mi się. Ja słyszę oczywistość metafory muzyczno-słownej, czyli czasami my po prostu ilustrujemy, jak w teatrze dla dzieci, czy ilustrujemy dość dosłownie jakiś tekst, czy jak człowiek chodzi, zmywa, a nic nie pozmywane, to harmonia się psuje. Jest to zabieg ze sztuki dla dzieci, czyli nie szukamy jakiejś głębokiej, kontrapunktycznej metafory intelektualnej, tylko raczej obrazujemy coś takiego, co jest w tych tekstach. Więc to są takie aspekty, moim zdaniem,

0: gdzieś, które sytuują tę płytę w sztuce dla dzieci.
1: A pani, ja bym z kolei powiedziała, że na początku ja myślałam, że to będzie płyta dla dzieci, a kiedy już ją usłyszałam, to zrozumiałam, że to w ogóle, że to jest to absolutnie płyta dla dorosłych.
2: Prosta, ale trudna w pewnych sensach.
1: Że tu jest tyle takich poważnych tematów i oczywiście dzieciom też opowiadamy o poważnych tematach, ale ja czuję to jednak jako płytę dla dorosłych.
0: No bo ona traktuje dziecko jak o człowieka, a nie jak dziecko trochę.
1: Którą też. My też jakby nasz tutaj zespołowo tak zadedykowaliśmy wewnętrznemu dziecku. I wydaje mi się to jakimś takim najbardziej adekwatnym może złożeniem.
0: Tak, wewnętrzne dziecko.
2: A czy klimat Bastardy sprzyja takim treściom?
0: Co to znaczy klimat Bastardy? No właśnie tutaj jest częściowo w niektórych utworach tych kołysankowych bardziej są takie momenty tak zwane bastardowe, bo my mamy rzeczywiście coś takiego, jak powiedziałaś, swój coś nas ciągnie do nokturnowego grania po prostu. Czy to było Ars Moriendi, czy Promitat Eterno, czy Niguny nawet. Że to są wolne tempa, że jest raczej molowo w harmonii i minimalnie. I na tym podajemy jakieś swoje artykulacyjne takie niuanse, które nam się podobają w wyrazie muzycznym. A tutaj z kolei znowu jakby są momenty bastardowe, ciemne, ale jest jak na bastardę najwięcej w historii momentów skocznych, jasnych, durowych.
2: Mhm. Czy to jest, czy na tej płycie w takim razie jest tradycja?
1: Oczywiście.
2: Powiedz, Maniucha. W jakim sensie?
1: No bo myśmy w dużej mierze z Marcinem tak pracowali, że on pisał teksty na melodiach, które ja mu podsyłałam, na rytmie wiersza, który podsyłałam mu w melodiach tradycyjnych, więc na pewno teksty mają rytm i jakby strofy tradycyjne, ale też wiele kompozycji wychodzi, czy to z Mazurka, czy nawet konkretnie, nie wiem, piosenka Motyle jest oparta na owczarku, takiej odmianie Mazurka. Albo część piosenek no bezpośrednio odnosi się do pieśni takich leśnych Polesia.
2: A powiedzcie teraz, bo padło kilka razy już nazwisko Marcina Wichy, który jest bardzo ważną częścią tego projektu, jest autorem słów i też oboje macie z nim różne artystyczne związki. Maniucha, ty masz inne, związane też z płytą Porządki. Paweł, u ciebie Tristis Diabolus, tak. To też są dwa różne projekty. Opowiedzcie, jak Marcin Wicha pomógł wam swoimi słowami wyrazić swoje pomysły artystyczne przy tych różnych projektach? Jak wpłynął na wasze życie?
1: Ojej, no dla mnie Marcin był bardzo ważną osobą w takim medium w pewnym sensie do tego, żebym ja mogła w ogóle opowiedzieć i nazwać swoje doświadczenia. To była taka zaskakująco właśnie głęboka relacja artystyczna, która mi się z Marcinem trafiła.
2: Jak ty słowami, swoimi tekstami piosenek pomógł też budować tobie twoje teksty, twoje historie, twoje opowieści?
1: To on nadawał, jak to on mówił, że to on te słowa rymował, on nadawał im kształt, on dobierał te słowa. Czasem na podstawie moich szkiców, które były raczej prozą, albo były czasami jakimiś skojarzeniami, a czasami to, co pisał, po prostu on wyczytywał jakoś między wierszami w naszych mailach, które były niby o tworzeniu piosenek, ale tam się przewijało sporo takiej codzienności, co dziś, co właśnie, co w głowie, co w snach.
2: Paweł, a u ciebie?
0: Ja myślę, że ja mam jeden aspekt z tego totalnie ten sam i wydaje mi się, że Marcin był po prostu świetnym

0: bardzo empatycznym, czujnym obserwatorem ludzkiej duszy. Szybko rozpoznał. Mnie to znał dużo mniej niż Maniuchę. Na pewno była to krótsza więź wymiany pomysłów na tego smutnego diabła, ale on bardzo szybko przeczytał to, do czego ja dążę w tym projekcie i kim ja w ogóle jestem. Było to zaskakujące, bo teksty bardzo trafnie oddają w wielu momentach arkana mej osobowości i scenicznej, i takiej personalnie wewnętrznej. Więc super trafił i też oczywiście bardzo pięknie on adaptował te wszystkie źródła, bo ja też mu te wszystkie ludowe źródła podania o biesach i czortach wysyłałem też jako rymowanki, przysłowia i te wszystkie rzeczy, to źródłowe, tradycyjne. On z tego czerpał garściami, ale on po prostu przetwarzał to, no był ekstremalnie kreatywny i też bardzo płodny, bo on bardzo szybko mi wysłał po prostu 17 świetnych tekstów, trzeba było za dużo, trzeba było połowę tego na koncercie pokazać.
1: To z tych dwóch projektów, z takich powiedzmy dwóch różnych dróg waszych kontaktów oddzielnych z nim, nagle tworzy się jeden projekt, ale będzie. Co jest jego istotą?
0: Kurczę, to jest w sumie, no tutaj jest... Tak jak Maniucha powiedziała, tam jest dużo w treści poważnych tematów, ale tam główną osią tego dla mnie jest czas i to w sumie, czym ten czas w życiu człowieka, jaką on odgrywa rolę i czym jest i jakim jest też złudzeniem po prostu wytwarzanym przez umysł, ale jak bardzo to złudzenie jest sugestywne. I jak bardzo my tkwimy w tym i na wiele sposobów. On tam porusza masę różnych tematów, które nas dotyczą. Prokrastynacja, na przykład przepiękny tekst o prokrastynacji.
2: Zaraz, już
0: pojutrze, już na pewno.
2: W poniedziałek, w poniedziałek, w czwartek.
0: Jak to dla Wichno, z ogromnym poczuciem humoru, jakąś niezwykłą po prostu swoją maestrią słowa, też dobieraniem tych sylab, rytmizacją tego.
1: I takich prostych prawd, prawda?
0: Tak, ale rzeczywiście i tutaj na przykład ta prokrastynacja, ona dotyka dzieci też, tak? Dzieci nie chcą odrabiać, nas już jutro to zrobię, nie? To też to jest, ale tak na poziomie uświadomionym, to jednak dużo bardziej ciężej mierzy się z tym osoba dorosła, prawda? Bo w życiu dorosłym no to trochę nie można czasami odkładać rzeczy, trzeba już je zrobić. Więc na przykład...
1: Niestety.
0: No tak. I to są takie fajne, bardzo głębokie, mega po prostu uniwersalne, o nie lubię słowa mega i go użyłem, uniwersalne aspekty tekstowe tej płyty.
1: To są też takie treści, teksty, które towarzyszą nam od dzieciństwa i nawet sobie czasem z nich nie zdajemy sprawy. I następny utwór, którego posłuchamy teraz w audycji, to chyba jest taka treść. Tytuł się nazywa Do Wesela. My robimy w ten sposób krótką przerwę na muzykę, a utwór ten pochodzi oczywiście z płyty Ale Będzie, której egzemplarz mam teraz w rękach i chętnie przekażę słuchaczom. Wszyscy państwo, którzy są chętni na ten egzemplarz, proszę do nas pisać mail na adres aleksandra.tykarska@polskieradio.pl. To jest ważne rozróżnienie, bo teraz jeszcze mam dla państwa kolejny mail, pod którym mogą się państwo zgłosić, żeby dostać wejściówki na zbliżający się koncert 27 września, czyli w niedzielę o 17. Ten mail z kolei to koncertydwojki@polskieradio.pl. Proszę pisać, a my za chwilę wracamy do rozmowy.

0: do wesela z płyty Ale Będzie, Maniucha, Bikont i Bastarta. Maniucha, Bikont i Paweł Szamburski z Bastarty są w naszym studiu i zapraszamy Państwa serdecznie na zbliżający się koncert 27 września w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niewiele wejściówek niestety mamy do rozdania, ale koncert ten będzie transmitowany także w internecie, transmitowany na naszej antenie, dostępny w streamingu, także będzie można także oglądać go zdalnie. Koncert dla dzieci i dla dorosłych. Dorosłych też. I dzieci, dla całych
1: Przede
0: rodzin.
1: Przede wszystkim dla dorosłych, ale dla dzieci też. W nagraniu płyty wzięły udział moje dzieci, Frajda i Ber. Kto wie, może na koncercie też zaśpiewają dzieci, ale wiecie Państwo, dzieci to są istoty
2: dynamiczne.
1: Dynamiczne, nieprzewidywalne, tak.
2: Więc... No ja nie ukrywam, że no, wolałbym, że wolę grać dla dorosłych. Jest inna uważność po prostu. Dzieciom się rozprasza, ta uważność często.
0: To dobry test dla muzyka.
2: Tak, ale to taki właśnie jest test. No czasami coś zaburza, coś, co jest na przykład intymne i takie, nie wiem, ma być wzruszające i nagle właśnie dziecko zaczyna płakać, czy krzyczy, czy wybiega, to rozbija coś, ale oczywiście zdarzały się setki takich rzeczy, wydarzeń różnych i jest to świetny pretekst do utrzymania na przykład tej atmosfery, nie popadnięcia w żart, czy w strach, czy lęk, czy ucieczkę z tego.
1: Ja w sumie też lubię, w ogóle lubię wszelkie takie nieprzewidywane tak. zdarzenia podczas koncertów, że nagle spadnie deszcz, nagle nie ma prądu, albo nagle właśnie dziecko jest na sali, które zawodzi i że
2: jasne.
1: To są też wszystko takie elementy, które no...
2: Kreatywność twoją wzmagają, nie?
1: Dokładnie.
2: Musisz od razu na bieżąco coś zrobić, wymyślić z tą sytuacją, zadziałać.
1: Sprawiają, że coś takiego też wyjątkowego się wydarza, więc jesteśmy otwarci jak najbardziej
2: zobacz,
1: na obecność
2: kurczę,
1: dzieci.
2: I zobacz, to jest piękne, co powiedziałaś, bo możesz do tej przeciwności tak zwanej losu podchodzić jako, właśnie to wszystko zależy od tego, jak my podchodzimy do tej przeciwności. Czy ona jest źródłem inspiracji i kreatywności, czy jest, o nie, koniec świata. I tak naprawdę jesteś szczęśliwa, jak traktujesz przeciwności losu jako źródła rozwoju i kreatywności. Co nie?
0: Niespodzianki są motywujące, a niespodzianek też więcej jest przed samą datą naszego koncertu. Wiążą się między innymi też chyba z datą 26 września, prawda? Czyli
1: a nawet 25 września zrobimy próbę otwartą, na którą Państwa zapraszamy.
0: Próba... Co to znaczy próba otwarta i gdzie ona będzie?
2: To ciekawe. To powiedzmy.
1: Gdzie? Powiem, gdzie będzie. W Pandymińskiej. To jest na Żoliborzu przy rogu ulicy Dymińskiej i Zajączka. Niedaleko metra Dworzec Gdański. I tam zrobimy otwartą próbę, czyli koncert, ale taki koncert, który rządzi się trochę luźniejszymi prawami. Tam właśnie weźmiemy też dzieci i zobaczymy, jak oni się czują, czy będą chcieli.

0: chcieli z nami zaśpiewać. I zagra z nami też Tomek Januchta, kontrabasista, z którym lubimy grać. Więc będzie to trochę inny skład niż na płycie. I dla nas też taki moment, żeby zagrać materiał od początku do końca.
1: Przed premierą.
0: Przed premierą,
1: gdzie już
0: tak.
1: Nie możemy coś tam... Znaczy możemy wszystko w sumie. Ale już musimy być tacy przygotowani, że hej.
2: To byłby taki prezent urodzinowy, prawda? Taki koncert. Marcin Wicha pewnie by chętnie przyszedł, posłuchał.
0: No właśnie, który tak ma się akurat składa, tak. że Marcin Wicha miałby właśnie w sobotę urodziny.
1: A,
0: czyli właśnie 26, w tym tak. czasie. Mhm. Będą z nami też Marta Wicha i córki Marcina i przyjaciele. Płyta jest zresztą dedykowana Marcinowi, Marcie, Mariannie i Lotce. No bo Marcin Wicha był bardzo rodzinną osobą i właściwie ten kontakt z nim to był zawsze kontakt też z całą jego rodziną.
2: To wszystko 25 września już. Prapremierowo 27 zapraszamy Państwa serdecznie do studia imienia Agnieszki Osieckiej.
0: A jeszcze przepraszam, tak. Dodam tylko, że w ten piątek ta próba otwarta będzie tak dosyć wcześnie, bo zapraszamy Was już na 16:15, a o 16:30 już zaczynamy grać.
1: Tak, bo dzieci.
2: Maniucha Bikont i Paweł Szamburski w naszej audycji zapraszali na koncert, mówili o płycie, która premierę będzie miała właśnie w niedzielę, płycie, ale będzie. Egzemplarz tej płyty z autografami, którą mieliśmy dzisiaj, mieliśmy dzisiaj dla Państwa, powędruje do Pana Arkadiusza z Piaskowej, także proszę wyglądać przesyłki pocztowej od dwójki, wszystkie wejściówki, po które Państwo zgłaszali się na adres koncerty dwójki @polskieradio.pl, to tam dostaną Państwo w odpowiedzi potwierdzenie, czy się udało tę wejściówkę zdobyć, czy nie. A tymczasem my Państwa bardzo serdecznie zapraszamy do transmisji, do śledzenia tego koncertu na żywo i w transmisji, i w streamingu, i w studiu. A naszym gościom bardzo dziękuję. Maniucha Bikont, Paweł Szamburski.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: więc czas to jest szarlotka.
1: Szarlotka z albumu Ale Będzie, tutaj między innymi Maniucha Bikont, a my teraz sięgamy po koleżankę Maniuchy Bikont z zespołu Tęgie Chłopy, czyli świetnie znaną lubelską śpiewaczkę Ewę Grochowską.

Ewa Grochowska w pieśni Jakem jechał od swej kochanejki. Ewa Grochowska będzie bohaterką spotkania najbliższego już 25 września, czyli w ten piątek, na który teraz w audycji chciałabym Państwa zaprosić. Spotkanie to jest podsumowaniem, można powiedzieć, pewnego projektu, który rozpoczął się w 2021 roku. Projektu, który Ewa Grochowska, śpiewaczka związana z Lublinem przede wszystkim, była kuratorką tego projektu. Projekt był związany z kobietami, ważnymi śpiewaczkami i muzykantkami. Prezentował w formie audycji, 10 audycji, ważne postacie kobiece właśnie w muzyce tradycyjnej. Teraz natomiast, wracając do tego projektu, do założeń tego projektu, organizatorzy tego wydarzenia, czyli Warsztaty Kultury w Lublinie, postanowili podziękować w pewien sposób i podsumować właśnie samą Ewę Grochowską, która bardzo wiele pracy włożyła w to, żeby popularyzować wiedzę o kobiecych

0: śpiewaczkach, muzykantkach na przestrzeni dekad. W związku z tym zapraszają na projekt, na projekcję specjalnego filmu Kobiety Ewa Grochowska w reżyserii Mateusza Bornego. Jak sami zapowiadają, jest to niespodzianka i tajemnica. Wszystko dokładnie, co ten film będzie zawierał, to się okaże już sam piątek, 25 września. Natomiast na film też równie zaskoczona zaprasza Ewa Grochowska.
1: Ten film dla mnie samej jest niespodzianką. Nie mam pojęcia, o czym będzie i co w nim będzie, oprócz tego, że jestem jego bohaterką. No i czuję się tym onieśmielona i bardzo się z tego cieszę. A formalnie to pretekstem też do tego filmu stała się taka dla mnie wspaniała, bo odbyłam wielką intelektualną i twórczą przygodę, przygotowując ten cykl. Chodzi o cykl takich audycji, które można zobaczyć w internecie, zrealizowanych na zaproszenie i we współpracy z warsztatami kultury w Lublinie, które pierwsze odcinki były kilka lat temu wyemitowane, dotychczas ukazało się ich 10 i cykl ten ma tytuł Kobiety. Opowiadam w nim o kolejno w różnych odcinkach o śpiewaczkach, muzykantkach, twórczyniach i wykonawczyniach muzyki tradycyjnej, mieszkających na wsi, które mnie inspirują, które podziwiam, którymi się zachwycam, które albo osobiście spotkałam, albo znam je tylko z nagrań. No i pomysłodawczynie tego cyklu, czyli Karolina Waszczuk i Agata Turczyn z Warsztatów Kultury z okazji jubileuszu 30-lecia pracy twórczej, który w tym roku obchodzę, zrobiły właśnie taką niespodziankę i uczyniły mnie częścią kolejnego odcinka tego cyklu. I tak jak powiedziałam, nie mam pojęcia, co tam będzie, ale jestem tym bardzo podekscytowana.

Tam na dworze Zielony Jawor w wykonaniu duetu Tugłos, czyli Ewa Grochowska i Piotr Wróbel, a Ewa Grochowska, przypominam, będzie bohaterką najbliższego spotkania 25 września w Warsztatach Kultury i projekcji filmu w reżyserii Mateusza Bornego Kobiety i Ewa Grochowska. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wydanie Źródeł. Aleksandra Tykarska. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną opowieść obchodzącego 80. urodziny Juliana Kornhausera, poety, tłumacza, krytyka, literaturoznawcy, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj usłyszeliśmy jego opowieść o dzieciństwie spędzonym w Gliwicach, o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i debiucie poetyckim. Oto kontynuacja wspomnień Juliana Kornhausera nagranych w 1996 roku.
2: Pomówmy dzisiaj trochę więcej o nowej fali. O nowej fali, o mojej generacji, o ludziach, którzy ze mną debiutowali pod koniec lat 60., którzy przeżyli rok 68. Porozmawiajmy trochę o Krakowie, bo to wszystko stało się tutaj właśnie, w Krakowie. Tutaj spotkałem swoich kolegów, z którymi wydałem kilka manifestów, z którymi spotkałem się w klubie pod Jaszczurami. A w klubie pod Jaszczurami poznaliśmy się po raz pierwszy w czasie turniejów jednego wiersza. Pierwszy turniej jednego wiersza odbył się bodaj w 66 roku, kiedy byłem na drugim, trzecim roku studiów. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Adama Zagajewskiego, Stanisława Stabrę i wielu innych, z którymi założyliśmy grupę poetycką Teraz. Grupę ważną, myślę, nie tylko dla mojego pokolenia, ale w ogóle dla powojennej poezji polskiej. I tutaj nie przemawia przeze mnie brak skromności, tylko powtarzam pewne poglądy krytyków czy historyków literatury. Więc Kraków, ten gorący okres, 68 rok, pierwsze rozmowy na temat literatury, druk w dwutygodniku Student, który stał się naszą gazetą pokoleniową. Tam dużo publikowaliśmy, nie tylko wiersze, ale właściwie najwięcej publikowaliśmy artykułów krytyczno-literackich, polemik. Te polemiki pojawiły się właściwie w sposób naturalny, nagle. Polemizowaliśmy najpierw z naszymi poprzednikami literackimi, z tak zwanym pokoleniem 60, tymi poetami, którzy odstęczali nas swoim językiem, swoim zagubieniem w świecie, pewnego rodzaju literaturą fałszu, tak to przynajmniej rozumieliśmy wtedy. Ale także polemizowaliśmy, i to ostro, właściwie ostrzej niż z tamtą generacją, z przedstawicielami pokolenia 56, Stanisławem Grochowiakiem, Jerzym Harasymowiczem, ale także ze Zbigniewem Herbertem i wieloma innymi. Ta polemika odbiła się szerokim echem i staliśmy się ludźmi, wówczas nie będąc jeszcze autorami żadnej książki, popularnymi w naszym środowisku. Te polemiki były zauważalne, o nich się mówiło, o nich pisano, nas atakowano, więc to takie nasze wejście było bardzo głośne, hałaśliwe. To był bardzo ważny bodziec dla naszego debiutanckiego życia. Potem, kiedy z Adamem Zagajewskim bliżej się poznałem, to zresztą zabawne, bo ja z Adamem Zagajewskim chodziłem do tej samej szkoły średniej w Gliwicach, a wówczas się jakoś nie znaliśmy, bo on był wyżej w klasie, więc mimo że mieszkaliśmy przez 18 lat w Gliwicach, to poznaliśmy się dopiero w Krakowie i właśnie wówczas w klubie pod Jaszczurami. Zbliżyliśmy się i mniej więcej w roku 70. To była zresztą inicjatywa Adama. Postanowiliśmy napisać

wspólnie książkę. Tytuł zresztą ja wymyśliłem, Świat nieprzedstawiony, nawiązując notabene do bardzo ważnego artykułu Adama, Rzeczywistość nieprzedstawiona w powojennej literaturze polskiej. Ja z kolei chciałem tutaj zrobić aluzję do znanego terminu historyczno-literackiego, czy też teoretyczno-literackiego, świat przedstawiony w dziele literackim. Tak więc w tym tytule zawarto

Była to aluzja do artykułu Zagajewskiego. Więc pierwszy pomysł na tę książkę padł w roku 70, już prawda, właściwie po grudniu 1970, po bardzo ważnych wydarzeniach politycznych, kiedy już dokładnie wiedzieliśmy, czego chcemy od literatury i od nas samych. Książka rodziła się właściwie tak mniej więcej przez 3 lata. Wiedzieliśmy już, że ten pomysł zostanie zrealizowany, nie wiedzieliśmy jeszcze w jaki sposób. Dużo wówczas drukowaliśmy na początku lat 70., zwłaszcza o współczesnej poezji. No i w końcu postanowiliśmy przede wszystkim dać do tej książki teksty, które drukowaliśmy w różnych czasopismach, a głównie w Studencie i w Nowym Wyrazie. I napisać parę tekstów nowych, tak żeby powstała pewna całość. No i rzeczywiście książka ta się ukazała w 1974 roku, po pewnych zresztą perturbacjach wydawniczych, z pewnymi ingerencjami cenzorskimi, ale nie tak znów wielkimi. To był zresztą ten okres młodego Gierka, więc tam jeszcze można było dużo rzeczy zrobić i nawet chciano wykorzystywać różnych pisarzy dla swoich celów, no ale o tym wówczas nie myśleliśmy. W każdym razie książka ta została natychmiast przyjęta z entuzjazmem, oczywiście w naszym pokoleniu, ale nie tylko, bo także i starsi pisarze, niektórzy przynajmniej, zobaczyli w tej książce coś nowego. Ta dyskusja ogólnopolska, która powstała niemal natychmiast, te wszystkie recenzje, artykuły, które przewinęły się niemal przez wszystkie czasopisma i gazety w 1975 roku, to wszystko utwierdziło nas w przekonaniu, że utrafiliśmy w pewien jakiś dobry moment, że coś ta książka mówi. Jeśli nie bezpośrednio, no to pośrednio, że na taką książkę czekano, że ona pokazała nie tylko młodych, a byliśmy rzeczywiście młodymi wówczas początkującymi pisarzami, nie tylko młodych pisarzy, ale pokazała być może jakieś nowe myślenie o sprawach kultury. Przekazała jakiś głos do tej pory nieodkryty, niesłyszalny. Tak właściwie, można by powiedzieć, spuentowaliśmy cały nasz program nowofalowy, bo ja to tak widzę, że właściwie z chwilą ukazania się Świata Nieprzedstawionego, więc w 1974 roku, można mówić już o końcu programowej działalności całego pokolenia. Bo od 1975 roku, kiedy właściwie wkroczyliśmy w nową epokę polityczną, nasze drogi zaczęły się powoli rozchodzić. Najpierw to była przyczyna polityczna, rzecz jasna, ale właściwie w większym stopniu artystyczna, bo już mieliśmy za sobą pierwsze książki. Te książki okazało się trochę jakby rozmijają się ze sobą. One zaczynają przemawiać różnymi głosami. No Stanisław Barańczak zaczął zupełnie czymś innym się interesować niż Adam Zagajewski. Ryszard Krynicki pisał zupełnie inaczej niż ja. Stanisław Stabro interesował się katastroficznymi przeczuciami i anarchistami zachodnioniemieckimi. Widiaworski właściwie cały czas tkwił w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i nie opuścił jej przez następnych kilkanaście lat. Te drogi zaczęły się rozchodzić i ja to uważałem za coś normalnego, a to nie znaczy, że nasze więzi przyjacielskie się gdzieś zerwały. Nie. Spotykaliśmy się, w dalszym ciągu uważaliśmy, że jesteśmy mięsem tego pokolenia i że nigdy nie zerwiemy naszych przyjaźni. Więc 74 rok to był jakby koniec tej epoki. Ale co było między 68 a 74? Było jeszcze kilka innych ważnych faktów. Pierwszym takim ważnym faktem niewątpliwie były 2 spotkania poetów i krytyków w Cieszynie. Dlatego w Cieszynie, że stamtąd pochodził Jerzy Kronhold, poeta, członek Grupy Krakowskiej teraz, przyjaciel, który zaprosił właśnie wszystkich ludzi później związanych z nową falą do Cieszyna na dyskusję na temat nowej literatury. Wtedy po raz pierwszy właściwie tak poznaliśmy się, a
Wtedy zebrali się rzeczywiście najbardziej znaczący pisarze mojego pokolenia z Warszawy, Krzysztof Karasek, Jarosław Markiewicz i z Wrocławia Janusz Styczeń na przykład, i z Poznania Stanisław Barańczak, Krynicki i tak dalej, i tak dalej. Było to kilkanaście nazwisk, czy nawet kilkadziesiąt. I wtedy nastąpiła taka pierwsza silna

0: integracja tego pokolenia. Wtedy naprawdę poznaliśmy swoje poglądy i polityczne, i artystyczne. Już wiedzieliśmy, że ta generacja nie jest czymś myślonym, że to nie jest coś narzuconego, tylko że chcemy tak naprawdę coś powiedzieć i mimo, że mieszkaliśmy w różnych miastach, że byliśmy związani z różnymi czasopismami, że każdy z nas wyrastał z innej tradycji, posługiwał się innym językiem, to jednak gdzieś tam w pewnym momencie spotykaliśmy się, bo mówiliśmy o tych samych przeczuciach, mówiliśmy o tym samym przeżyciu, o tym samym lęku, tej samej jakby niemożliwości zaistnienia w pełni, o tych samych ograniczeniach i barierach. I to nas połączyło, ale oczywiście połączyły nas także inne sprawy, sprawy należące do kategorii etycznych, do przyjaźni, do poczucia odpowiedzialności, tego, że w nas tkwi coś własnego, oryginalnego, a jednocześnie jednoczącego, że integruje nas jakaś taka dziwna linia emocjonalna, jakiejś wspólnej emocji. I to było widoczne także w wierszach, bo cóż się okazało, mimo że wyrastaliśmy z innych tradycji, każdy z nas był innym człowiekiem, to jednak nagle te wiersze gdzieś tam się spotykały. Na przykład operowały tymi samymi obrazami, nawet tymi samymi metaforami w pewnym momencie się posługiwały, czy takimi samymi zwrotami frazeologicznymi. Więc to nie tylko była sprawa czasu, w jakim tkwiliśmy, ale właśnie jakichś pewnych wspólnych, jak powiedziałem, generacyjnych emocji. Ale to oczywiście jest coś naturalnego, no każde pokolenie ma taką wspólnotę duchową, trudną do zweryfikowania, nazwania, tkwi w powietrzu, to gdzieś krąży. To potem nagle zostaje ujawnione w sposób jakiś paradoksalny i łatwy potem do odkrycia przez czytelników. Więc czytelnicy chcieli taką wspólnotę widzieć i coraz częściej nas widzieli razem. Ale do krytyków to trafiało znacznie wolniej, chociaż pierwszym takim krytykiem był Jerzy Kwiatkowski, wybitny przedstawiciel starszej wówczas generacji historyków literatury i znawców współczesnej literatury. Kwiatkowski właśnie najwięcej wówczas pisał o naszych wierszach, o naszych manifestach, często z przekąsem, często ironizując na nasz temat, ale był takim uważnym i miłym odbiorcą naszej literatury i wiele mu na pewno zawdzięczaliśmy. Zresztą to był dziwny okres, bo tymi naszymi utworami debiutanckimi interesowali się starsi pisarze. I Zbigniew Bieńkowski się interesował, i Andrzej Kijowski, właśnie wspomniany Jerzy Kwiatkowski i wielu, wielu innych. Mieliśmy dowody na to różnego rodzaju, nie tylko recenzje, ale także listy, ale i spotkania, i zaproszenia na prywatne rozmowy, więc coś naprawdę ważnego się działo i to było także istotne dla innych przedstawicieli środowiska literackiego czy w ogóle kulturalnego. Ale nowa fala to oczywiście przecież nie tylko poezja, nie tylko literatura, bo coś podobnego działo się jakby w innych sferach kultury. To samo działo się w kinie moralnego niepokoju, to samo było w plastyce. Na przykład krakowscy poeci z grupy Teraz zbliżyli się już na samym początku, po 68 roku z plastykami z grupy Wprost. Z plastykami bardzo wybitnymi, teraz niesłychanie cenionymi i poważanymi. Te nasze spotkania wprawdzie były sporadyczne, ale niesłychanie nacechowane takimi jakby istotnymi, poważnymi problemami. Myśmy mówili o rzeczach, które przekraczały problemy związane z literaturą czy sztuką. Chcieliśmy poznać siebie nawzajem, a także i nasze odrębne języki. Nas, poetów, interesowało to, w jaki sposób malarz potrafi przekazać podobne emocje w tym samym czasie. Ich z kolei intrygowało to, że wiersz w sposób natychmiastowy, doraźny, gwałtowny potrafi wyrazić podobne uczucia, które w ich obrazach czy jakichś dokonaniach artystycznych były widoczne i na tej samej płaszczyźnie symbolicznej rozpatrywane. Więc ta nowa fala była taką bardzo wyraźną, wysoką gorączką artystyczną, ale jednocześnie polityczną. I to chciałbym tutaj wypunktować.
1: Na kolejny odcinek wspomnień Juliana Kornel.

0: Hausera zapraszamy do Dwójki jutro o 12:45.
1: Jest 13:00.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.
1: I kolejne wiadomości kulturalne i znów Justyna Piernik. To 90 tytułów, w tym 102 premiery znajdą się w programie Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Większość tegorocznych propozycji łączy temat poszukiwania własnego miejsca, powiedział na konferencji prasowej dyrektor programowy festiwalu Bartek Pulcyn.
3: Najbardziej w dosłownym znaczeniu poszukiwania miejsca mamy chociażby Lemoniadę z Wielkiej Brytanii, gdzie jest kryzys mieszkaniowy. Mamy świetny film hiszpański, Hugo 24, tam również jest kryzys mieszkaniowy. I mamy jeszcze inne filmy, które rzeczywiście tego kłopotu takiego podstawowego i tej podstawowej potrzeby posiadania dachu nad głową dotykają. Ale to miejsce na ziemi też można szerzej zrozumieć, bo mam też wrażenie, że często te filmy, które w tym roku się znalazły w naszym programie, opowiadają historię po przeżytym jakimś kryzysie.
1: W tę narrację wpisuje się też film Kobieta stanu wolnego z Ewą Konstancją Bułchak w roli Romy, która mierzy się z kryzysem bezdomności.
4: Jest osobą, która decyduje się zostawić dotychczasowe życie, wybierając wolność i godność. Bo myślę, że ten film jest o głębokiej potrzebie godności, którą ma ta kobieta w sobie, o walce o dom. O to, żeby społeczeństwo, instytucje, które nas otaczają, zaczęły zwracać uwagę na to, że kobieta stanu wolnego, bezdzietna, bez męża, też zasługuje na cztery ściany. A ona cały czas jest odsuwana, bo ktoś jest bardziej potrzebujący.
1: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy potrwa od 9 do 18 października. W Muzeum Miasta Gdyni dziś performatywne czytanie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy pod tytułem Jesteśmy sami na świecie. Wydarzenie zorganizowane przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny we współpracy z naszym programem jest częścią Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Adaptacji i reżyserii podjął się Michał Zdunik, a w obsadzie m.in. Piotr Cyrwus, Kirył Pietruczuk, Zbigniew Konopka i Wiktoria Gorodecka. To jedno z kilku proponowanych przez nas w Gdyni wydarzeń, mówi dyrektor Filmoteki Tomasz Kolankiewicz.
5: Dla nas to jest okazja troszeczkę do takiego okna wystawowego i troszeczkę też do przypominania o tym, jak ważna jest klasyka filmowa w kontekście edukacji nowych pokoleń, także nauki tego, jak rozumieć filmy i w ogóle budowania mody na chodzenie do kina, bo warto pamiętać, że to jest jednak nadal najważniejszy sposób obcowania z filmami. Dobrze, żeby młode pokolenie także do kina chodziło, bo kino oferuje jednak niezastąpione wrażenia, nie da się tego porównać na pewno z jakąkolwiek platformą streamingową, czy nawet najlepszą projekcją na domowym projektorze.
1: O pracy nad tekstem Jesteśmy sami na świecie, który miał być podstawą do filmu Andrzeja Wajdy, tak mówi reżyser Michał Zdunik.
6: Włączyłem sceny z różnych wersji, skracałem je, dopisywałem nowe wątki, skomponowałem też nową muzykę, by być jak najbliżej wstrząsającej, pesymistycznej wizji Wajdy. Wizji, w której człowiek jest ostatecznie dojmująco samotny i uwikłany w tragiczną historię Polski. Sam Wajda ostatecznie projekt zarzucił. Ja myślę, że niesłusznie, o czym chcę wraz ze wspaniałymi aktorami w swoim projekcie przekonać widzów.
1: Czytanie performatywne tekstu rozpocznie się w Muzeum Miasta Gdyni o 19:00. Kolejna prezentacja 8 października w Warszawie. W przygotowaniu jest też słuchowisko o tym samym tytule z powiększoną obsadą, którego premiera 10 października w Dwójce. Zmarł Alojzy Lysko, był pisarzem, publicystą, politykiem i samorządowcem związanym ze Śląskiem, a także posłem na Sejm piątej kadencji. Pisał głównie książki o tematyce historycznej i regionalnej. Na podstawie jego tekstu powstał znany monodram Mianują mnie Hanka, który został wystawiony przez Teatr Kores w Katowicach. W rolę tytułowej Hanki wcieliła się Grażyna Bułka.
7: Jest to wielka strata wielkiego człowieka, pełnego miłości do drugiego, pełnego zrozumienia, ale też i nie godzącego się na wiele nieprawidłowości, które się działy na Śląsku. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam w nim wielkiego przyjaciela i bardzo wiele mu zawdzięczam. Jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Będzie go brakować bardzo.
1: Alojzy Lysko zmarł w wieku 84 lat.

0: Lucas Museum of Narrative Art to monumentalne, osobiste przedsięwzięcie twórcy Gwiezdnych Wojen. Przypomina statek kosmiczny. Dziś w Los Angeles oficjalne otwarcie.
1: Placówka powstała z inicjatywy Lucasa i jego żony, a koszt budowy wyniósł $1 miliard. To była długa droga, częściowo dlatego, że lubię iść pod prąd. Nie przepadam za robieniem rzeczy, które zdaniem innych są po prostu wykonalne, powiedział Lucas dziennikarzom podczas prywatnego pokazu prasowego. Muzeum uruchomiło już stronę internetową, na której prezentowane są wybrane galerie eksponaty. W ofercie znajdują się działy poświęcone komiksom, literaturze dziecięcej, fantastyce oraz historii. Witryna udostępnia również przykłady prezentowanych dzieł, dając odwiedzającym wyobrażenie o tym, czego mogą się spodziewać. Muzeum ma być postrzegane jako świątynia sztuki dla ludzi. Lucas prezentuje tu prace wielu twórców, by ukazać dzieła niedoceniane oraz różnorodne formy artystyczne. Przyszli wybitni artyści będą mogli odwiedzać to muzeum i czerpać z niego inspiracje do realizacji własnych zwierzeń, czy to w malarstwie, rzeźbie, filmie, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie, w której się wyróżniają.
2: Ze Stanów Zjednoczonych dla Wiadomości Kulturalnych Radiowej Dwójki, Jan Pachlowski.
0: A ja jeszcze zapraszam Państwa na godzinę 16. Do usłyszenia.
3: Reklama. AUXO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUXODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auxodrone.com.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na 2 ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Reklama. Zaułki historii.
5: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Zaułków historii przypomnimy postać siostry Izabeli Zofii Łuszczkiewicz, a do rozmowy o niej zaprosiłem panią Annę Mandrelę. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry.
5: Zofia Łuszczkiewicz urodziła się 23 kwietnia 1898 roku w Krakowie. Kim byli jej rodzice?
6: Pochodziła z rodziny adwokatów. To była znana rodzina. Kilka osób z jej rodziny również było związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. Więc już od dziecka Zofia otrzymała bardzo dobre wykształcenie. Była najstarszą z 5 dzieci. Uczyła się w szkole prowadzonej przez siostry Urszulanki, a później studiowała chemię i botanikę. To taka ciekawostka, bo wtedy chemia i botanika podlegała akurat pod Wydział Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie robiła również kursy sanitarne i właściwie jako dziewczyna żyjąca w tamtym czasie bardzo biegle znała język łaciński, niemiecki, francuski, angielski i oprócz tego uczyła się greki i włoskiego. I takie doświadczenie z tamtego jeszcze czasu rodzinnego, które później miało duży wpływ na jej losy, to był czas, gdy rodzina mieszkała w kamienicy przy ulicy Świętej Anny w Krakowie przez jakiś czas, bo też był okres, kiedy rodzina mieszkała w Wieliczce, ale ta kamienica przy ulicy Świętej Anny, tam mieszkała również rodzina Doboszyńskich. I już jako dziecko Zofia poznała rodzinę Doboszyńskich, dzieci z tamtej strony, czyli Adama i jego siostrę Jadwigę. I wtedy chyba nikt z nich nie mógł nawet przypuszczać, że cała
5: będzie to
6: trójka
5: miało ogromny wpływ na jej
6: trafi
5: życie.
6: Do więzienia mokotowskiego.
5: Do tego jeszcze dojdziemy. Proszę powiedzieć,

0: Kiedy wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia?
1: Wstąpiła w 1923 roku, dokładnie 2 stycznia, więc miała wtedy 25 lat i dla rodziny to był szok, bo jeszcze się zachował wcześniejszy list, kiedy ona zastanawiała się, czy przyjąć oświadczyny doktora Stanisława Kaliniewicza, więc no, właściwie rodzina myślała, że na pewno ona wyjdzie za mąż, jeśli akurat nie za tego kandydata, który jako pierwszy się pojawił, to za kogoś innego. Była piękną dziewczyną, co widać na zdjęciach. Natomiast no, dokładnie nie wiemy, co się stało. To już są jej wewnętrzne przemyślenia, rozważania, że zdecydowała się wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, ale ona też już wcześniej podczas studiów pracowała w ambulatorium Sióstr Miłosierdzia w Krakowie przy ulicy Warszawskiej i tam też wstąpiła, ale już po kilkunastu dniach wyjechała do Lwowa, tam żeby podjąć swój postulat, potem nowicjat. Tam we Lwowie siostry prowadziły sierociniec i szkołę dla dziewcząt, natomiast ten okres to był też czas, cały czas intensywnego zdobywania wiedzy pielęgniarskiej, ponieważ w czasie swojego pobytu w tym zgromadzeniu ona bardzo często wyjeżdżała i do Francji, i do Stanów Zjednoczonych i we Francji ukończyła wyższą szkołę pielęgniarską w Paryżu. Pracowała na oddziale neurologicznym i później po tych doświadczeniach, po przejściu tych specjalistycznych szkoleń została dyrektorką i wykładowcą w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa we Lwowie.
0: Gdzie ona złożyła śluby zakonne?
1: No tutaj ten jej taki macierzyński dom, gdzie złożyła śluby, to był Lwów. Natomiast podczas też tego pobytu we Lwowie ona cały czas miała kontakt z Paryżem, bo Paryż to jest to miejsce, z którego pochodzi jej zgromadzenie. To są siostry miłosierdzia Wincentego a Paulo. I tutaj jest też ciekawa specyfika tego zgromadzenia. Myślę, że warto o tym wspomnieć, żeby zrozumieć całą historię siostry Izabeli, bo tutaj często się pojawiał taki zarzut, że jak to, że przecież siostra zakonna, oddając swoje życie Bogu, no to powinna więcej czasu spędzać na modlitwie, a tutaj potem w jej życiu będziemy widzieć i Armię Krajową, i jakieś potem jeszcze zaangażowanie w opozycję antykomunistyczną i tak dalej. Natomiast Szarytki to było zgromadzenie, właściwie jedno z takich pierwszych aktywnych, czynnych. Siostry miały od początku za zadanie głównie opiekować się ubogimi, chorymi. Zakon powstał we Francji w tych czasach, kiedy było bardzo wielu ubogich ludzi, których po prostu nie stać było na opiekę medyczną. Nie było jeszcze takiego publicznego systemu ochrony zdrowia i te wszystkie kobiety, one się na początku właśnie przyuczały, nim jeszcze to zostało oficjalnie jako zakon utwierdzone, to święty Wincenty a Paulo wysyłał te kobiety do różnych osób chorych, starszych, ubogich, gdzie one przynosiły leki, opiekowały się tymi chorymi, no a przy okazji rozdawały medaliki, prowadziły katechezę i tak dalej.
0: Jak pani powiedziała, długo przebywała za granicą we Francji. Do Polski wróciła 19 lipca 26 roku i tu odebrała dyplom pielęgniarki, wydany w Paryżu 5 maja 27 roku. I proszę powiedzieć, co robiła w Polsce od tego czasu? Gdzie pracowała?
1: No to właśnie głównie ten cały okres aż do wojny to jest u niej związany z Lwowem. Tam siostry miały całe takie swoje duże centrum, można powiedzieć, i sierociniec, i szkołę dla dziewcząt, ale też szkoła pielęgniarska, pielęgniarstwo to było to główne miejsce. Ona tam po prostu wykładała, więc tutaj z tą medycyną ona była bardzo związana. Cały czas się doszkolała, bo w tamtym czasie, no i też jako zakonnica przebywając we Lwowie, to trochę obala nasz taki mit kobiety, jak i zakonnicy tamtych czasów. Ona posiadała prawo jazdy na samochody osobowe, na samochody ciężarowe, uprawnienia kinematografa, więc no tutaj cały czas te zaangażowanie

0: również zaangażowanie w czasach. Niedawno obchodziliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej, więc ona też w tamtym czasie, no to jeszcze jest czas wcześniejszy, tak, nim się zgłosiła do Zgromadzenia Zakonnego, no bo się zgłosiła w 23, ale jeszcze wcześniejsze czasy, jeśli się cofniemy, no to ona już w czasie wojny bolszewickiej pracowała jako pielęgniarka, więc to jej zajęcie jako pielęgniarka później przez całe lata 30. głównie to bycie dyrektorką, bycie wykładowcą w szkole we Lwowie, więc no bardzo wszechstronna wiedza w tym temacie medycznym, dokształcanie się, zdobywanie cały czas najróżniejszych informacji. No i ten pobyt późniejszy w Stanach Zjednoczonych to nie był pierwszy. One bardzo się starały jak najnowsze informacje mieć na temat medycyny, na temat pielęgniarstwa, więc poznawały bardzo różne szpitale i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. Uczęszczały na kursy administracji szpitalnej na Uniwersytecie Columbia, więc no tutaj wydaje mi się, że to warto podkreślić, że to nie była jakaś taka osoba, która po prostu była zwyczajną pielęgniarką. To była osoba wybitnie wykształcona do poziomu profesjonalnego, do poziomu, żeby to pielęgniarstwo wykładać.
1: Jak pani powiedziała, zdobyła uprawnienia kinooperatora, zakupiła w Stanach Zjednoczonych potrzebny sprzęt filmowy i wyświetlała filmy w szpitalu. Na te pokazy schodziła się ludność okoliczna z miasta i nie tylko z miasta, bo to była ogromna nowość, prawda?
0: Na pewno to była nowość, te różne informacje. W każdym razie, jeśli chodzi o jakieś poszczególne szkolenia, pobyty, trochę tego zachowało się w korespondencji, którą ona wysyłała do swojej rodziny. No ale głównie wiemy z tej korespondencji, że była bardzo szczęśliwa w tym okresie i głównie wiemy o jej takim nastawieniu do życia, które było bardzo optymistyczne. Była bardzo pracowita, pisała do rodziny, że stara się narzucić sobie jak najwięcej obowiązków, bo wtedy to sprawia, że mimo wszystko nie będzie jej brakować czasu i takie też serdeczne podejście do ludzi. I pisała w tych listach do rodziny, że kiedyś jeszcze zdarzało jej się być taką uszczypliwą, zrzędliwą w stosunku do innych ludzi, a teraz stara się mieć takie podejście, żeby do każdego mieć dobre słowo. I wydaje mi się, że ta postawa też przyczyniła się do jej takiego sukcesu, no gdyż jak wiemy w pielęgniarstwie to ta cierpliwość wobec drugiego człowieka, wobec jego problemów jest bardzo ważna.
1: Przeczytałem, że siostra pięknie też śpiewała i grała na fortepianie.
0: Tak, nie wiem, czy to dokładnie był fortepian. Trochę o tym mogą powiedzieć do dzisiaj głównie siostry z jej późniejszego już zgromadzenia w Zebrzydowicach. No ale myślę, że w tamtych czasach to nie była żadna nowość. Po prostu wszystkie siostry były w tym śpiewie szkolone, w śpiewie gregoriańskim, bo to jeszcze tamte czasy, ale też pewnie zdarzało jej się właśnie do mszy przygrywać, a to zwłaszcza wydaje mi się, że nie tyle we Lwowie, kiedy jeszcze no tam być może nawet był jakiś organista, co w tym bardzo małym, niepozornym domu zakonnym w Zebrzydowicach w późniejszym czasie, w czasie wojennym, bo jeśli my ten dom w Zebrzydowicach odwiedzimy, to on jest bardzo niepozorny. On z zewnątrz no, w ogóle nie wygląda jak dom zakonny i myślę, że tam siostra Izabela musiała się bardziej rozwinąć, jeśli chodzi no właśnie o tą grę do mszy, bo tam jeszcze w czasach wojennych tam z pewnością mogło brakować kogoś, kto mógłby do tej mszy zagrać.
1: Pani Anno, w 1939 roku siostra Izabela przebywała w Stanach Zjednoczonych, ale tam usłyszała, dowiedziała się, że no, istnieje ogromne zagrożenie wojną i natychmiast wróciła do Polski, prawda?
0: Tak, dzisiaj się zastanawiałam, przypominając sobie tą historię, bo to już kilka lat, odkąd się ukazała książka moja o siostrze Izabeli, książka się ukazała w 2023 roku, miała dokładnie, jak sobie to teraz liczę, no 41 bo 42,

0: dwa lata, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa. Ona wyjechała z siostrą Marią Pliszczyńską do Stanów Zjednoczonych i tutaj też taka właściwie ciekawa jej postawa, no bo można by pomyśleć, że siostry, słysząc o tym, że w Polsce może lada dzień wybuchnąć wojna, one mogły sobie to tak załatwić, tak mogły to zorganizować, żeby na przykład uprosić już wtedy o jakiś azyl, żeby pozostać w Stanach Zjednoczonych. Mogły tam przecież pozostać przy jednym z domów zgromadzenia albo chociaż, żeby wyjechać do Paryża, a nie do Polski. Ale ich taka postawa była taka, że skoro ma wybuchnąć wojna, to pewnie one tym bardziej jako pielęgniarki będą potrzebne. Właśnie tam bardzo się szkoliły, odwiedzały szpitale, uczęszczały na kurs administracji. I początek sierpnia 1939 roku, one skróciły swój pobyt. Siostra Izabela wraca do Polski, przynaglona tą myślą. Natomiast, co ciekawe, jeszcze wtedy się zachował taki list do rodziny z tego sierpnia, w którym ona pisze, że no wróciła, ale nic się nie dzieje, to chyba jakiś taki fałszywy alarm, więc no to bardzo też takie ciekawe doświadczenia tych ludzi, tak? Z jednej strony słyszeli, że wybuchnie wojna, ale z drugiej strony widząc w sierpniu, no jeszcze nic się nie dzieje, życie się normalnie toczy. No trochę wszyscy to zbagatelizowali, no aż pojawił się wrzesień i Lwów znalazł się bardzo szybko pod okupacją sowiecką, a siostra Izabela już w tym pierwszym etapie po wybuchu wojny światowej, już wtedy wspierała polskich żołnierzy, którzy trafiali do szpitala jako ranni pacjenci. I sytuacja tak się zaostrzyła, no, że ostatecznie siostra Izabela musiała uciekać w przebraniu pod fałszywym nazwiskiem. W ten sposób trafiła do Krakowa. Niedługo później wszystkie siostry właściwie z tego zgromadzenia zostały wypędzone. Ten teren, w którym siostry wcześniej przebywały, całkowicie został przez Sowietów przejęty. Część rodziny siostry Izabeli została wywieziona na wschód, potem trafiła do Kazachstanu. Siostra Izabela trafia do Krakowa, a tam zostaje wysłana do właśnie tego niepozornego domu zakonnego w Zebrzydowicach. Ten dom jest tam do dzisiaj. Do dzisiaj tam przebywają siostry i do dzisiaj jest on bardzo niepozorny. Na uboczu otacza go las. Tam większość wojny siostra Izabela przebyła.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszym odcinku Zaułków Historii wraz z panią Anną Mandralą przypominamy postać siostry Izabeli Łuszczkiewicz. Siostra Izabela szybko związała się z podziemiem, prawda?
0: Tak, ponieważ właśnie to miejsce było takie niepozorne. Jeśli tam pojedziemy, to wtedy możemy sobie to uświadomić, bo dom jest na zupełnym uboczu. Mamy las, w tym lesie stacjonują żołnierze Armii Krajowej i siostra Izabela jako taka aktywistka związała się z tą Armią Krajową. Przede wszystkim chodziło o pomoc medyczną, opatrunki, leczenie rannych żołnierzy, ale też mamy tutaj relację, że prowadziła całe kursy medyczne, a przede wszystkim w domu zgromadzenia była ukryta radiostacja, gdzie robiono nasłuchy, gdzie tłumaczono chociażby wiadomości ze stacji BBC i tutaj Anna Hubiszta z rodziny siostry Izabeli, jako świecka osoba, ona się tym zajmowała, ale przede wszystkim też, co ciekawe, siostra Izabela przechowywała, zgodziła się, no to też wszystko było w porozumieniu z przełożoną zgromadzenia, przechowywano broń dla Armii Krajowej i amunicji w jednej z szaf stojących w korytarzu, ale też siostra Izabela, podobnie jak wiele innych sióstr w Polsce w tamtych czasach, pomagała Żydom w ukrywaniu się. Mamy relację, jedną z relacji małżeństwa Haar, czas, o tym, jak właśnie ta pomoc siostry Izabeli wyglądała, umieszczam w swojej książce. To jest oświadczenie Franciszki i Wiktora Haas, którzy nazywają

0: nazywali siostrę Izabelę aniołem opiekuńczym, którzy twierdzili, że ona uratowała im życie. Ta działalność konspiracyjna siostry Izabeli była bardzo sprytnie poprowadzona, ponieważ jeśli zdarzało się, że Niemcy przychodzili na ten teren, to siostra Izabela świetnie znała niemiecki, potrafiła zrobić im herbatę, porozmawiać z nimi, więc oni niczego nie przeczuwali. No, była bardzo odważna, ponieważ jeśli zostawała wysłana do Krakowa, żeby załatwić jakieś sprawy, a okazywało się, że w tym wagonie przeznaczonym dla Polaków nie było miejsca, to potrafiła wsiąść po prostu do tego wagonu przeznaczonego dla Niemców, no i tak z nimi porozmawiać, że nic jej ostatecznie nie zrobili. Natomiast w pewnym momencie jednak już pod koniec wojny doszło do takiej wsypy i to miało miejsce, gdy siostra Izabela była akurat poza domem zakonnym. Co się wydarzyło? To był 44 rok już.
1: Jesień 44 roku.
0: Zobaczyć ta Anna Hubiszta wraz z tą radiostacją, obawiając się, że zostanie znaleziona, wyskoczyła z tą radiostacją przez okno, zaczęła uciekać w kierunku lasu. No, Niemcy ją namierzyli, aresztowali kilka osób. Te kilka osób zostało później jednak odbite przez Armię Krajową, więc ostatecznie nikt nie ucierpiał i ostatecznie też Niemcy nie odnaleźli tej broni, ponieważ klucz do szafy miała właśnie siostra Izabela. I gdy siostra Izabela wracała, to już w trakcie drogi członkowie Armii Krajowej poinformowali ją, żeby już nie wracała w ogóle do Zebrzydowic, że tam już mogłaby być spalona, że była taka sytuacja, więc no to też jest ciekawe. Siostra już w tym momencie nie wróciła do tego zgromadzenia zakonnego i była zmuszona właściwie od tego czasu do końca wojny przebywać tak niepozornie w stroju świeckim nawet w Krakowie, ale wiemy, że tam też pomagała rannym żołnierzom, że po prostu pielęgnowała rannych. Natomiast później w marcu 1945 roku zostaje oddelegowana do Rzeszowa, gdzie rozpoczyna też jako właśnie siostra zakonna pracę w szpitalu w Rzeszowie.
1: I przebywa tam do 16 sierpnia 1946 roku.
0: Dokładnie. Później wraca do Krakowa, natomiast ten okres rzeszowski jest ciekawy, ponieważ ona nawiązuje pewną współpracę, ale nie taką intensywną, jak to później komuniści by chcieli przedstawić, ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, ale trzeba dodać, nawet nie wiedząc, że ta organizacja to Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, bo jej jest to przedstawione po prostu jako kontynuacja Armii Krajowej. I ona się po prostu godzi trzymać jakieś podziemne gazetki, jakieś dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że wiele osób musi wtedy funkcjonować pod fałszywymi nazwiskami, na fałszywych dokumentach, ponieważ Polska po wojnie nie jest wyzwolona, jak to głosi sowiecka propaganda, i osoby, które były związane z Armią Krajową, no, mogą po prostu trafić do więzienia. I sama siostra Izabela przebywa w tym szpitalu jako siostra Maria, żeby jakby nikt nie wiedział o jej wcześniejszej historii, o jej wcześniejszych działaniach, ona o tym nie mówi. Natomiast wiemy, że udaje jej się pomóc w ucieczce jednego z więźniów, no, z więźniów związanych z polskim podziemiem, który jest bity, torturowany, tak jak wielu takich więźniów w rzeszowskim więzieniu, i tak skatowany trafia do tego szpitala. Nie znamy niestety jego nazwiska, kim on dokładnie był. Wiemy natomiast, że siostra Izabela pomogła w jego ucieczce. Natomiast z kolei nic nie miała wspólnego z innym wydarzeniem, no, które później komuniści chcieliby jej też przypisać, a chodzi o zabójstwo funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Ludwika Bojanowskiego, którego taka komórka likwidacyjna Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość doprowadziła do tego 24 listopada 1945 roku. No i znowu dla nich to była kwestia tego,

0: że walka dla nich dalej trwała, że ta walka się nie skończyła, walka o wolną Polskę, a Bojanowski po przejściu tych różnych właśnie sowieckich szkoleń stał się jednym z takich bardzo brutalnych funkcjonariuszy, który się w śledztwie znęcał nad członkami polskiego podziemia, którzy tam do niego na te przesłuchania trafiali i gdy on sam trafił do szpitala, właśnie te osoby Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość postanowiły dokonać takiej likwidacji. Natomiast siostra Izabela absolutnie z tym nie miała nic wspólnego, no ale ponieważ to się wydarzyło w czasie, kiedy ona tam była, no to później właściwie już nie na tym pierwszym etapie śledztwa, ale już później do tego jeszcze dojdziemy, ale warto już o tym wspomnieć teraz, będzie to przytuczone, żeby ją o to zabójstwo oskarżyć, nawet mimo to, że rodzona siostra tegoż funkcjonariusza będzie się starała wstawić za siostrą Izabelą, zaświadczając, że ona z tym wydarzeniem no nic nie miała wspólnego. Później ten jej pobyt w Krakowie jest bardzo krótki. Tutaj jest taka też ciekawa informacja, że być może ona by później też nawet mogła wyjechać do Stanów Zjednoczonych, bo przez jakiś czas nawiązała kontakt i tutaj trochę jest o tym informacji w aktach IPN-u, ale tak to jest opisane, że trudno mi to było w jakąś taką całość pozbierać, bo często te informacje same sobie niektóre przeczą w zależności do jakich dokumentów sięgniemy, ale wiemy, że nawiązała kontakt z przedstawicielem tej organizacji UNRWA, Józefem Onkom i potencjalnie miała być może nawet możliwość ucieczki z Polski, ale to się nie stało. Natomiast ten jej pobyt w Krakowie był to stosunkowo krótki. Ona później znowu trafia do tego zgromadzenia w Zebrzydowicach i tam pozostaje aż do czasu aresztowania.
1: No i przyszedł już czas, żebyśmy wspomnieli, powiedzieli o tym, kim był Adam Doboszyński. No pani wcześniej wspomniała, że przyjaźniła się z rodziną, z dziećmi państwa Doboszyńskich. Kim był Adam Doboszyński?
0: Na pewno ciekawa postać, na pewno kontrowersyjna. To był pisarz, publicysta, narodowiec, ale myślę, że też należy na tą jego dzisiaj myśl tak spojrzeć nieszablonowo. Podczas II wojny światowej przebywał w Wielkiej Brytanii, tam też pisał i jest znany z takiej prowokacji wyprawy myślenickiej. Natomiast jemu głównie tutaj chodziło o taki też cały sprzeciw wobec rządu sanacji. To są te wszystkie takie spory. Naznaczyła go też przyjaźń z brytyjskim pisarzem Chestertonem i on potem w takim duchu właśnie się starał publikować. Był pisarzem katolickim, ale w tym okresie wojennym, powojennym na pewno go należy zaliczyć do osób, które chciały walczyć o Polskę wolną, o Polskę demokratyczną, o Polskę, która nie będzie w tym bloku sowieckim, nie będzie za tą żelazną kurtyną. I on sprzeciwiał się Sikorskiemu, twierdząc, że w pewnym momencie Sikorski uległ tej sowieckiej propagandzie, gdy on wrócił do Polski, a musiał wrócić pod przybranym nazwiskiem. I to jest kolejny taki przypadek, że on właściwie już by mógł sobie na tej emigracji do końca życia w tym Londynie zostać, ale chciał wrócić do Polski. Być może nie zdawał sobie sprawy z tego, jak ta polska rzeczywistość będzie wyglądać. Na tyle zdawał sobie sprawę, że wraca pod przybranym nazwiskiem, przedstawia się jako profesor Więcek. I zatrzymuje się na krótką chwilę w zgromadzeniu siostry Izabeli w Zebrzydowicach. Wiemy, że spędza tam co najmniej Wielkanoc 1947 roku i wiemy, że siostra Izabela pomaga mu w przepisaniu takiej broszury Prawda o generale Sikorskim. Tak się nazywa ta broszura. To też właśnie jest ten wątek, przez który Doboszyński został skonfliktowany właśnie z otoczeniem Sikorskiego wcześniej w Wielkiej Brytanii. I Adam Doboszyński, tutaj też to warto podkreślić, w momencie, w którym on wraca do Polski, on nie zakłada żadnej swojej takiej siatki, nie zakłada żadnej swojej organizacji, tak jak to mamy w przypadku chociażby Witolda Pileckiego, który wraca do Polski z konkretnym celem, żeby mieć swoją sieć, żeby zdobywać informacje.

0: informacje i wysyłać je na zachód. Doboszyński bardziej stara się wybadać sytuację. Jeździ po całej Polsce, spotyka się z różnymi ludźmi i no, tak naprawdę on się stara wybadać, komu można zaufać, a kto może być już w tej współpracy komunistycznej takim człowiekiem, który dla niego jest absolutnie już niegodny zaufania. To jest Bolesław Piasecki i jego środowisko. No tutaj ta ocena jest trafna, gdyż to całe środowisko wokół Bolesława Piaseckiego wprost idzie na współpracę z nowym reżimem. I Doboszyński, no mimo właściwie tego, że nic nie zrobił, że jeździ po tej Polsce, tylko spotyka się z ludźmi, zostaje aresztowany 3 lipca 1947 roku i zaczynają się przygotowania do jego propagandowego procesu. O co tak naprawdę chodzi? W dużej mierze chodzi o to, że te osoby, które były w strukturach związanych z urzędami bezpieczeństwa, z NBP, z polityką, no chociażby Adam Humer, to były osoby, które w dwudziestoleciu międzywojennym, no to było właśnie po przeciwnej stronie politycznej niż Doboszyński, więc to było pokłosie jeszcze tych dawnych przedwojennych sporów politycznych, ale chcieli, żeby tutaj Doboszyński no, był takim symbolem wszystkiego, co najgorsze, żeby każdego, kto się sprzeciwia temu reżimowi komunistycznemu, zakwalifikować jako tak zwanego faszystę. I tutaj Doboszyński, no, ze względu na tą swoją przeszłość, był absolutnie najlepszym przykładem.
1: Pani Anno, aresztowano Doboszyńskiego, ale Doboszyński w śledztwie no, wskazał na siostrę Izabelę jako tę, która mu pomagała.
0: Nie wiem, czy ma pan taki tutaj no, konkretny protokół przesłuchań. Wydaje mi się, że bezpośrednio to być może nie z tego nurtu mamy informacje bezpieki o siostrze Izabeli. Mamy chociażby też Łąckiego, no, który na siostrę Izabelę donosi. Natomiast też no, być może tutaj albo Doboszyński, albo ktoś z jego grupy rzeczywiście gdzieś tam o siostrze Izabeli wspomina. Chodzi o to, że bezpieka chciała aresztować wszystkich, którzy jakkolwiek byli z nim powiązani.
1: Jakie są w stosunku do siostry Izabeli aresztowanej zarzuty?
0: Siostra Izabela miała zostać aresztowana już w 1947 roku razem z rodzoną siostrą Adama Doboszyńskiego, czyli Jadwigą, która w żadnej takiej pracy konspiracyjnej nie brała udziału. Zostaje aresztowana tylko za to, że jest jego siostrą. I tu rzeczywiście ja już znalazłam dokument z 1947 roku, że obie te kobiety, czyli i Jadwiga, i siostra Izabela miały być aresztowane. I tutaj wydaje mi się, że po prostu agentura widziała, że te dwie kobiety się spotykają i o różnym zaangażowaniu siostry Izabeli w konspirację wiedzą, tym bardziej, że też no właściwie człowiek z jej rodziny, taki Jacek Łęcki, był informatorem UB. Wiemy, że on donosił, jeśli chodzi o różne działania siostry Izabeli, to na przykład no, dalejsze pokłosia tej radiostacji i tak dalej. Siostra Izabela jest aresztowana w 1948 roku, czyli rok później. Udaje jeszcze się jej być rok dłużej na wolności, ponieważ w tym pierwszym momencie, gdy ona ma być aresztowana, to przebywa jeszcze w Paryżu, w Rzymie. Udaje jej się być na uroczystościach związanych z beatyfikacją Katarzyny Labouré. No, później ona będzie oskarżona, ale przed tym oskarżeniem, no to jest ten cały atak, taka przebiegłość, w której każą jej podpisać sfałszowany protokół przesłuchań. Bo naprawdę siostra Izabela aż tak komunistom nie zagraża, to trzeba podkreślić, ale chodzi o to, żeby na ten pokazowy proces Adama Doboszyńskiego zebrać jak najwięcej różnych ludzi, którzy będą świadczyć przeciwko niemu. I tak naprawdę przymusem udało się chociażby doprowadzić księdza Piwowarczyka do tego, żeby przeciwko Doboszyńskiemu świadczył, że rzekomo Doboszyński w swojej książce nie zrozumiał nauczania świętego Tomasza Zakwinu. No to co już jest absurdalne, po co właściwie komunistom był taki zarzut, czy ktoś zrozumiał, czy nie świętego Tomasza Zakwinu. Siostra Izabela będzie oskarżona o przynależność do AK, do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, o przechodzenie przechowywanie materiałów legalizujących te organizacje, o kolportaż nielegalnej pracy.

0: teksty o właśnie rzekome, co oczywiście nie miało miejsca, ale że rzekomo przekazywała tajemnice państwowe temu delegatowi organizacji UNRWA ONCE i o sam kontakt z Adamem Doboszyńskim, czyli sam kontakt z taką osobą, którą uznawano za szpiega tak zwanych ośrodków emigracyjnych, sam kontakt już wystarczył, żeby być aresztowanym. I ta kwestia funkcjonariusza Bojanowskiego wyszła dopiero później, w późniejszym czasie ona się pojawi.
1: Proszę powiedzieć, jak przebiegało śledztwo?
0: Sama pisze, że przeszła okropne śledztwo, przebywała w okropnych warunkach higienicznych na betonie sienniku, można powiedzieć o głodzie. Śledztwo po parę godzin, kilka razy w ciągu 24 godzin. Oficer, czyli chodzi tutaj o Różańskiego Goldberga, no chciał ją bardzo przekonać do tego, żeby ona podpisała to, co było tezą propagandową, czyli ten fałszywy protokół, w którym miała zeznać, że Adam Doboszyński miał jej powiedzieć, że Ojciec Święty rzekomo przysłał go do Polski, do księdza kardynała Sapiechy i ojców redemptorystów i że on ma rzekomo utworzyć siatkę szpiegowską na korzyść Niemców. No ona powiedziała, że nigdy tego nie podpisze, jak to potem zaznaczyła, że dla niej czyste sumienie jest droższe i było nad życie. I wtedy tak naprawdę, gdy po dobroci się nie dało, zaczęło się najbardziej brutalne śledztwo, czyli chociażby, i to bardzo wiele kobiet o tym wspomina, robienie przysiadów do 2000 na raz i robienie tak zwanych stójek. Czyli ona sama to opisuje, że chodziło o to, że była zima, a ona boso została wprowadzona do zamkniętego pomieszczenia, gdzie na betonie boso, tylko w samej koszuli nocnej, tyłem do okna, z okna wyjmowano jeszcze szyby, musiała stać. Musiała po prostu stać i mówi, że na domiar wszystkiego jeszcze polewano na nią zimną wodę i nawet do jedzenia musiała stać. Nie pozwalano jej w ogóle usiąść. No i co ciekawe, aż 14 dni i nocy jej się udało w ten sposób stać. Potem trafiła do więziennego szpitala, po czym znowu rozpoczynało się śledztwo i żeby dalej podpisała ten protokół przesłuchań, ale nie dała się złamać. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli my się przyjrzymy samej tej rozprawie Doboszyńskiego, to siostra Izabela tutaj okazała się twardsza niż niejeden mężczyzna, gdyż bardzo wielu świadków tak naprawdę w tym procesie Doboszyńskiego to byli ludzie, którzy byli już więźniami i byli po prostu przymuszeni, żeby coś, cokolwiek mówić przeciwko niemu. No i co ciekawe, że w sprawie siostry Izabeli pierwsza rozprawa zakończyła się wyrokiem 15 lat więzienia, natomiast po pół roku rzekomo dodano sprzeciw prokuratora i dodano ten wątek właśnie rzekomego współudziału w tym zabójstwie funkcjonariusza Bojanowskiego, z czym siostra nie miała nic wspólnego i podciągnięto to wszystko pod wyrok śmierci, którego ostatecznie nie wykonano, ale to wszystko było w tym celu, żeby jeszcze bardziej psychicznie ją wymęczyć, ponieważ zdarzał się okres, że codziennie ona była wyprowadzana wieczorem z celi. Mówiono jej, teraz prowadzimy cię na śmierć, będzie wykonana ta kara śmierci, ale do niczego nie dochodziło. Z powrotem prowadzono ją do celi. No i ona mówi nawet, że na początku to bardzo ciężko przechodziła, no a potem starała się po prostu być codziennie na tą śmierć przygotowana.
1: Ostatecznie 13 marca 50 roku wyrok śmierci zamieniono na karę dożywotniego więzienia. W jakich więzieniach odbywała karę siostra Izabela?
0: Ta droga, o której powiemy, w ten sposób bardzo wiele kobiet, jeśli my przeczytamy te życiorysy, czy to właśnie chociażby siostry Adama Doboszyńskiego, Jadwigi, one nie miały możliwości ze sobą rozmawiać, ale czy chociażby Ruta Czaplicka i inne, to przeszły bardzo podobną drogę, czyli zaczęły te brutalne śledztwo na Mokotowie, wyroki i tak dalej, potem zostały przewiezione do Fordonu. Siostra Izabela trafiła tam 24 czerwca 50 roku i jednak to, co jest najcięższe, bo z tego Fordonu my mamy chociaż jej listy i to jest też bardzo ciekawa relacja, natomiast to, co

0: dla mnie było najciekawszym wątkiem, o czym wydaje mi się wielu ludzi dzisiaj nie wie, że w 1952 roku przekształcono więzienie w Inowrocławiu, które wcześniej nie miało aż takiej opinii najcięższego więzienia, na więzienie dla kobiet o zaostrzonym rygorze. I tam trafiły te kobiety, które już no, po tym dłuższym okresie przebywania w komunistycznych więzieniach dalej jakby się nie złamały, gdzie dalej twierdzono, że jeśli one wyjdą na wolność, to nie będą przychylne wobec reżimu. Więc żeby je złamać, żeby no niejako zmienić ich sposób myślenia, wysłano je do tego więzienia, gdzie te kobiety, w tym siostra Izabela, trafiły na wiele miesięcy. Siostra Izabela podaje w tej swojej relacji, że przebyła 13 miesięcy w celi izolacyjnej w Inowrocławiu, czyli brak jakiejkolwiek korespondencji, brak kontaktu z rodziną. Nie można się odwiedzać i cela jest pojedyncza. Nie można w żaden sposób, nawet przez te, no to takie stukanie za pomocą alfabetu Morsa, porozumiewać się z koleżankami z innych cel. Za taką próbę groziłoby pobicie. Jedzenie bardzo skąpe. No i właściwie tutaj no, można praktycznie oszaleć, tak? I to jest niesamowite, że siostra Izabela zachowała taką przytomność w tych warunkach, bo dwie inne kobiety jakoś znalazły sposób na dokonanie samobójstwa i popełniły samobójstwo w tej celi izolacyjnej i dopiero wtedy, no gdy chyba władze więzienne się przestraszyły, że może to być jakieś ich pociągnięcie do odpowiedzialności, umieścili te kobiety w celach trzyosobowych. Siostra Izabela pisze, że Inowrocław był nazywany polskim Oświęcimem, a to już jest 52 rok i tam są kobiety, kobiety niewinne, matki, tutaj siostra zakonna, które właściwie nic nie zrobiły, no tylko albo właśnie chciały walczyć o wolną Polskę, albo po prostu no, były siostrami i no, w ogóle znały nieodpowiednich ludzi i później już nie chciały w żaden sposób pójść na komunistyczną współpracę.
1: 22 listopada 1952 roku zamieniono karę dożywocia na 12 lat pozbawienia wolności.
0: Wiemy, że w 1953 roku już to żydowskie małżeństwo Franciszka i Wiktor Haas wstawiają się za siostrą Izabelą, piszą oświadczenie. To absolutnie nie pomaga. I siostra Izabela zostaje wypuszczona, ale na początku jedynie na urlop chorobowy. I to też jest dla niej no, takie trudne, bo ona na początku tego 1956 roku widzi już, że osoby, którym właściwie postawiono cięższe zarzuty, wychodzą na wolność, że mamy już tą odwilż, a u niej z jakiegoś powodu no, sprawa się nie wydaje posuwać do przodu i gdy zostaje zwolniona, to na początku ma taką świadomość, że to jest czerwiec i że to jest tylko urlop chorobowy i że chyba bodajże w grudniu ma taką świadomość, że będzie musiała wrócić znowu do więzienia. Na szczęście w listopadzie, 7 listopada 1956 roku dochodzi do uchylenia tej reszty kary, więc już siostra Izabela może dopiero wtedy być spokojna, że już do więzienia nie wróci. Natomiast, tak jak wiemy, jest bardzo poważnie już chora i wyniszczona tym 8-letnim pobytem w więzieniach.
1: I to jest gruźlica kości i nowotwór. No, dochodzi do interwencji chirurgicznej, ale siostry już nie można uratować.
0: Zgromadzenie siostry Izabeli, no to było zgromadzenie związane z lekarstwem, z pielęgniarstwem, więc starano się jej tą fachową pomoc zapewnić, ale niestety nie udało się jej odratować. Natomiast w tym czasie ona podyktowała, czy też spisała relację, która dzisiaj jest taką, ja ją też umieszczam w książce, taką najważniejszą historyczną relacją, ponieważ jeśli chodzi o wielu więźniów, to my nie mamy relacji. Jeśli chodzi o tych, na których wyrok śmierci wykonano, a u siostry Izabeli taka relacja z 2 kwietnia 1957 rok, taka relacja się zachowała.
1: Siostra Izabela umiera 8 sierpnia

0: a 1957 roku pochowano ją w grobowcu Sióstr Miłosierdzia na cmentarzu rakowickim. W Zaułkach Historii przypomnieliśmy dziś wraz z panią Anną Mandrelą postać siostry Izabeli Łuszczkiewicz. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie. No i miejmy nadzieję, że ta historia będzie bardziej znana.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Rozstaliśmy się z Rzeckim i Wokulskim, gdy opuszczali mieszkanie pani Stawskiej. Lalka Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
2: Tak prędko panowie odchodzą, szepnęła pani Stawska i w tej chwili ogromnie zmieszała się. Może panowie będą łaskawi częściej, dodała pani Misiewiczowa. Ale Safanduła Stach, zamiast poprosić panie, ażeby pozwoliły mu bywać co dzień, albo nawet ażeby go stołowały, co ja niezawodnie powiedziałbym, będąc na jego miejscu, ten dziwak zapytał się, czy nie potrzebują jakich reparacji w mieszkaniu. O, już wszystko, co było potrzebne, zrobił poczciwy pan Rzecki, odparła pani Misiewiczowa, zwracając się do mnie z sympatycznym uśmiechem. Szczerze mówiąc, nawet nie lubię takich uśmiechów u osób w pewnym wieku. W kuchni Stach zatrzymał się sekundę, a że widać drażnił go zapach kalafiorów, więc rzekł do mnie. Trzeba by tu urządzić jakiś wentylator albo co. Na schodach nie mogłem już wytrzymać i zawołałem. Gdybyś tu bywał częściej, sam byś poznał, jakie meliorację należałoby zrobić w tym domu. Ale co ci obchodzi dom albo nawet taka piękna kobieta? Wokulski stanął w sieni i patrząc na Rynnę mruknął. Gdybym ją poznał wcześniej, może bym się z nią ożenił. Usłyszawszy to, doznałem dziwnego uczucia. Byłem kontent, a jednocześnie jakby mnie kto w serce kolnął. A tak, to już się nawet nie ożenisz? Spytałem. Kto wie, odparł. Może się i ożenię, ale nie z nią. Usłyszawszy zaś to, doznałem jeszcze dziwniejszego uczucia. Było mi żal, że pani Stawska nie dostanie Stacha za męża, a jednocześnie jakby kto mi zdjął ciężar z piersi. Ledwie wyszliśmy na dziedziniec, patrzę, a pani baronowa wychyla się ze swego lufcika i woła oczywiście do nas. Panie, proszę! Nagle rozdzierającym głosem krzyknęła. Ach, nihiliści! I cofnęła się w głąb pokoju. Jednocześnie o kilka kroków od nas spadł na podwórze śledź, na którego stróż rzucił się z taką drapieżnością, że nawet mnie nie spostrzegł. — Nie zajdziesz do pani baronowej? — zapytałem Stacha. — Ona, zdaje mi się, ma do ciebie interes. — Niech mi da święty spokój — odparł, machnąwszy ręką. Na ulicy zawołał dorożkę i wróciliśmy do sklepu, nie rozmawiając ze sobą. Jestem jednak pewny, że myślał o pani Stawskiej i że gdyby nie te podłe kalafiory. Taki byłem nieswój, taki zmartwiony, że zamknąwszy sklep, poszedłem na piwo. Spotkałem tam radcę Węgrowicza, który wciąż psy wiesza na Wokulskim, ale miewa bardzo szczęśliwe pomysły polityczne. I kłóciliśmy się z nim do północy. Węgrowicz ma rację. Istotnie widać z gazet, że w Europie na coś się zanosi. Kto wie, czy po nowym roku mały Napoleonek, nazywają go Lulu, a zrobi on wam Lulu, nie przeniesie się z Anglii do Francji. W narodzie większość za nim. Można by się założyć, że zostanie cesarzem jako Napoleon IV, a na wiosnę zacznie taniec z Niemcami. Teraz przecie Niemcy nie pójdą do Paryża. Nie udaje się dwa razy ta sama sztuka. Kiedy zaszedłem wieczorem do pani Stawskiej, było to w dzień objęcia rządów przez cesarza Wilhelma, kiedy zaszedłem tam, moje bóstwo, ta nieoceniona kobieta była w cudownym humorze i pełna zachwytu dla baronowej. Niech pan sobie wyobrazi, mówiła, jak ta pani Krzeszowska, mimo swoich dziwactw, jest zacna kobieta. Spostrzegła, że mi smutno bez Heluni i prosiła mnie raz na zawsze, ażebym brała Helunię ze sobą do niej na te parę godzin. Na te 6 godzin za 2 ruble? Wtrąciłem. Nie, przecie nie 6, najwyżej 4. Helunia bawi się tam doskonale, bo choć jej niczego dotykać nie wolno, ale za to jak ona się przypatruje tym zabawkom po nieboszczce. To takie piękne

0: zabawki? Spytałem, robiąc sobie pewien plan w duchu. Prześliczne, mówiła z ożywieniem pani Stawska. Szczególnie jest tam jedna ogromna lalka, która ma ciemne włosy, a kiedy nacisnąć ją tu, pod gorsetem, dodała zarumieniona. Czy nie w brzuszek, za pozwoleniem pani? Spytałem. Tak, rzekła prędko. Wtedy lalka rusza oczyma i woła: mama. Ach, jaka ona zabawna. Sama bym ją chciała mieć. Nazywa się Mimi. Kiedy Helunia zobaczyła ją pierwszy raz, złożyła ręce i stanęła jak posąg. A kiedy pani Krzeszowska dotknęła jej i lalka zaczęła mówić, Helunia zawołała: ach, mamo, jaka ona piękna, jaka ona mądra. Czy ja ją mogę pocałować w buzię? I pocałowała ją w koniec lakierowanego bucika. Od tej pory mówi przez sen o tej lalce. Ledwie obudzi się, chce iść do pani baronowej, a kiedy tam jest, gotowa przez cały czas wpatrywać się w lalkę, złożywszy ręce jak do pacierza. Doprawdy, zakończyła pani Stawska półgłosem. Helunia bawiła się w drugim pokoju. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybym mogła kupić jej taką lalkę. Z pewnością musi to być bardzo droga zabawka, wtrąciła pani Misiewiczowa. Co tam droga, moja mamo? Kto wie, czy kiedykolwiek będę mogła sprawić jej tyle szczęścia, ile dziś, jedną lalką, odpowiedziała pani Stawska. Zdaje mi się, rzekłem, że u nas znajdzie się taka właśnie lalka. I gdyby pani raczyła wstąpić do sklepu... Nie śmiałem zrobić prezentu, pojmując, że matce przyjemniej będzie, jeżeli sama przyczyni się do radości dziecka. Helunia, choć rozmawialiśmy zniżonym głosem, usłyszała, widać, że mówimy o lalce, i wybiegła z drugiego pokoju z błyszczącymi oczyma. A żeby zwrócić jej uwagę na inny przedmiot, spytałem: cóż, podoba ci się, Heluniu, pani baronowa? A tak sobie, odpowiedziało dziecko, opierając się na moim kolanie i patrząc na matkę. Mój Boże, dlaczego ja nie jestem jej ojcem? A rozmawia z tobą? Niewiele. Tylko raz wypytywała się, czy mnie bardzo pieści pan Wokulski. Tak? I cóż ty na to? Ja powiedziałam, że nie wiem, który to pan Wokulski. A wtedy pani baronowa mówi: ach, jak pański zegarek głośno puka. Niech pan pokaże. Wydobyłem zegarek i podałem go Heluni. A cóż pani baronowa mówi? Spytałem. Pani baronowa mówi: jak to nie wiesz, który jest pan Wokulski? Przecież ten, co u was bywa z tym rozpsotnikiem Rzeckim. Pan jest psotnik, niech mi pan pokaże zegarek we środku. Spojrzałem na panią Stawską, była tak zdziwiona, że nawet zapomniała upomnieć Helunię. Po herbatce z suchymi bułeczkami, bo jak mówiła służąca, masła nie można było dziś dostać, pożegnałem zacne damy, przysięgając sobie, że gdybym był na miejscu Stacha, nie odstąpiłbym baronowej kamienicy niżej 120 tysięcy rubli. Tymczasem jędza ta, wyczerpawszy rozmaite protekcje i lękając się, ażeby Wokulski albo nie podniósł ceny, albo nawet nie sprzedał kamienicy komu innemu, zdecydowała się ostatecznie kupić ją za 100 tysięcy rubli. Była podobno wściekła przez kilka dni. Dostała spazmów, zbiła służącą, zwymyślała swego adwokata w biurze rejentalnym, ale podpisała akt nabycia. Przez kilka następnych dni po kupieniu naszej kamienicy było cicho. To jest o tyle cicho, że już nie słyszeliśmy nic o pani baronowej, tylko jej lokatorowie wpadali do nas z pretensjami. Najpierw przybiegł szewc, ten z trzeciego piętra, w tylnej oficynie, płacząc, że nowa właścicielka podwyższyła mu komorne o 30 rubli na rok. Gdym mu zaś w ciągu pół godziny wytłumaczył, że nas to nic nie obchodzi, otarł oczy, zmarszczył się i pożegnał mnie słowami: pan Wokulski to widać nie ma Boga w sercu, żeby sprzedawać dom takiemu, co krzywdzi ludzi. Słyszeliście państwo coś podobnego?
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro o tej samej porze.
2: 2. Jesteś na miejscu. Jacek Poniedziałek.

0: A słuchają nas Państwo we wtorek, 22 września, minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Magdalena Wojtulanis i Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. Zapraszamy na drugi w tym tygodniu koncert, który dziś przeniesie nas znowu, podobnie jak wczoraj, na brytyjskie Promsy. Wczoraj gościliśmy w Bristolu na koncercie National Open Youth Orchestra, a dzisiaj nie wrócimy do Londynu, do miejsca, które najbardziej kojarzy się z festiwalem BBC Proms. Udamy się znowu poza Londyn do miejscowości Gateshead, położonej w północno-wschodniej części Anglii. A posłuchamy koncertu zespołu BBC Singers, koncertu, który odbył się 25 lipca tego roku. Muzyka churalna zatem przed nami, ale w dość nietypowej postaci brzmieniowej, bo chórowi BBC Singers będzie towarzyszyć brzmienie saksofonu. Znamy tego typu eksperymenty, choćby z nagrań Hilliard Ensemble i Jana Garbarka. Dziś natomiast na saksofonie zagra Jess Gillam. A pierwsza część programu bardzo ciekawie rozciąga perspektywę historyczną, bo pierwsze trzy kompozycje ukażą nam muzyczne oblicze średniowiecza, XX wieku, no a także współczesności. Zaczynamy od kompozycji z początku ubiegłego stulecia i Charlesa Wooda, irlandzkiego kompozytora, który przez większą część życia związany był z Cambridge. Hail Gladdening Light to kompozycja, która zabrzmi jako pierwsza. Utwór na dwa czterogłosowe chóry wydany w 1919 roku. Następnie cofniemy się o niemal 8 stuleci do czasów Hildegardy z Bingen. Spiritus Sanctus Vivicans, antyfona o Duchu Świętym, to druga część programu. No i tutaj po raz pierwszy usłyszymy saksofon Jess Gillam. I jako trzecia kompozycja utwór Christiana Forshawa, My Soul, There is a Country. Kompozycja do XVII-wiecznego tekstu Henry'ego Vaughana. Medytacja o pokoju i o krainie położonej daleko poza światem gwiazd. Kompozycja powstała na zamówienie zespołu BBC Singers w roku 2024. I co ciekawe, Christian Forshaw jest nie tylko kompozytorem, ale też saksofonistą, który od lat bardzo, w sposób bardzo naturalny łączy w swoich utworach brzmienie saksofonu z chórem. A dziś tę nić podejmują muzycy BBC Singers oraz saksofonistka Jess Gillam. Posłuchajmy.

Tak, zaczynamy naszą dzisiejszą wizytę w Międzynarodowym Centrum Muzycznym Glasshouse Gateshead w Wielkiej Brytanii. Słuchamy koncertu z festiwalu BBC Proms z 25 lipca, a śpiewa dziś dla nas chór BBC Singers pod dyrekcją Sophie Jenin, a w partii saksofonu, który gdzieś tam przewija się w tle tej muzyki chóralnej, Jess Gillam, brytyjska saksofonistka. Można już śmiało powiedzieć gwiazda klasycznego saksofonu, artystka doskonale znana gościom, słuchaczom festiwalu BBC Proms. Zresztą Jess Gillam przeszła do historii tego festiwalu jako najmłodsza solistka, która wystąpiła w trakcie ostatniej nocy Promsów. No a poza tym jest także prezenterką radiową ze swoją audycją w radiu BBC Free. A za nami trzy kompozycje, które otworzyły program tamtego koncertu. Zaczęliśmy od utworu Hail Gladdening Light Charlesa Wooda, następnie utwór Hildegardy z Bingen Spiritus Sanctus Vivicans, no i przed chwilą utwór My Soul There is a Country Christiana Forshawa. No i pora na utwór czwarty, dzieło Iana Farringtona Like as the Waves. Kompozycja, którą Ian Farrington ukończył na początku tego roku. Punkt wyjścia stanowią tutaj pierwsze wersy 60. sonetu Williama Szekspira. Tak jak fale zmierzają ku kamienistemu brzegowi, tak nasze minuty biegną ku swojemu kresowi. Farrington połączył te wersy ze średniowiecznym śpiewem Ubi Caritas. No a w tle tej muzyki jest również bardzo osobista historia, bo utwór powstawał w ostatnich tygodniach życia ojca kompozytora. No a sam chór przywołuje czasem odgłosy morza, natomiast saksofon, zdaniem kompozytora, ma wznosić się nad chórem, nad tymi odgłosami morza, niczym ptak. Like as the Waves Iana Farringtona.

Bardzo wymowny, no ilustracyjny wręcz finał kompozycji Like as the Waves Iana Faringtona. Tak ta kompozycja zabrzmiała 25 lipca w Gateshead na festiwalu BBC Proms. Śpiewał chór BBC Singers kierowany przez Sophie Jenin, a na saksofonie grała Jess Gillam. Przed nami teraz kolejna trylogia, można powiedzieć. No, w taką trylogię układają się te kompozycje, bo połączy je motyw wędrówki, poszukiwania domu i bezpiecznego miejsca. Na początek utwór autorstwa Caroline Shaw and the Swallow. To kompozycja z 2017 roku do słów psalmu 84, w którym pojawia się wróbel, a także jaskółka. Shaw wspominała, że podczas pisania tego utworu myślała również o kryzysie uchodźczym w Syrii. No i tak biblijny obraz ptaka poszukującego schronienia nabrał bardzo współczesnego znaczenia. Następnie kompozycja The Blue Bird Charlesa Villiersa Stanforda. Dzieło z 1910 roku do słów Mary Elizabeth Coleridge. Obraz jest tutaj właściwie nieruchomy. Chłodna tafla jeziora, błękit nieba, no i ptak, który przelatuje nad wodą przez moment, odbijając się w jej tafli. I wreszcie utwór, który podczas tamtego koncertu zabrzmiał po raz pierwszy publicznie. Never Weather Beaten Sail Rodericka Williamsa. To zamówienie BBC i zarazem kompozycja, którą Williams zwieńczył swoją rezydencję artystyczną u zespołu BBC Singers. A utwór dedykował dyrygentce, kierowniczce chóru Sophie Jenin. Posłuchajmy. Jess Gillam i zespół BBC Singers w trzech kompozycjach.

Dziś w koncercie w porze lunchu współczesna i dwudziestowieczna muzyka churalna z wysp, z Wielkiej Brytanii. Za nami kompozycja Rodericka Williamsa, dzieło, które zabrzmiało po raz pierwszy 25 lipca tego roku. Słuchaliśmy nagrania z prawykonania tej kompozycji noszącej tytuł Never Weather Beaten Sail. Utwór do słów 17-wiecznego poety i kompozytora Thomasa Campiona. W tekście pojawia się tutaj metafora żagla zniszczonego na łodzi, która zmierza do brzegu. No, metafora człowieka pragnącego dotrzeć do celu, pragnącego odpocząć już po długiej wędrówce. No a wcześniej kompozycje Charlesa Williamsa Stanforda, The Bluebird i Caroline Shaw and the Swallow. Utwory, w których podróż również jest ważną metaforą. No a teraz kompozycja Alka Norfa, Night Prayer, utwór, w którym podstawą jest dawny hymn Te Lucis Ante Terminum, modlitwa śpiewana podczas komplety, a więc na zakończenie dnia. Rod pozostawia w muzyce ślad chorałowej prostoty, ale oplata to wszystko współczesną harmonią. Przed nami ponownie chór BBC Singers i grająca na saksofonie Jess Gillam.

Alec Roth i jego kompozycja Night Prayer. Przed chwilą w nagraniu z koncertu z lipca tego roku z Gateshead z festiwalu BBC Proms, a na scenie chór BBC Singers i grająca na saksofonie Jess Gillam. Na zakończenie retransmitowanego dziś koncertu jedno z najważniejszych dzieł angielskiej muzyki chóralnej XX wieku, czyli kompozycja Huberta Pariego, Lord, Let Me Know Mine End. To ostatni z sześciu motetów tworzących cykl Songs of Farewell, pieśni pożegnalne. Cykl napisany w cieniu I wojny światowej, u schyłku życia kompozytora. Parry sięgnął po słowa psalmu 39, medytację nad przemijaniem, kruchością ludzkiego życia. Utwór przeznaczony na dwa czterogłosowe chóry, których partie splatają się w coraz gęstszą, polifoniczną tkankę. No a chwile skupienia ustępują tutaj miejsca czasem dramatycznym kulminacjom i właściwie można powiedzieć, że to muzyka, w której taka bardzo intymna, osobista modlitwa nabiera czasem niemal symfonicznego rozmachu. Lord, Let Me Know Mine End, utwór, który po raz pierwszy zabrzmiał w 1917 roku w Oksfordzie na rok przed śmiercią Huberta Pariego. Dzisiaj w wykonaniu chóru BBC Singers pod dyrekcją Sophie Jenin.

Lord, let me know mine end. Kompozycja Huberta Perego z 1917 roku. Pisana, tak jak mówiłem, w cieniu I wojny światowej. Przejmujący finał koncertu zespołu BBC Singers w Gateshead na festiwalu BBC Proms. To był 25 lipca tego roku. No i repertuar złożony z brytyjskiej, dwudziestowiecznej i współczesnej muzyki na chór z saksofonem, bo przypomnę, że we wcześniejszych kompozycjach chórowi BBC Singers towarzyszyła Jess Gillam, całość pod dyrekcją Sophie Jenin. Tak kończy się dzisiejsze wydanie koncertu w Porze Lunchu w dwójce. Jutro po godzinie 14 zaproszę Państwa na koncert festiwalu Maurycego Ravela w Saint-Jean-de-Luz. Koncert z 26 sierpnia. Orkiestra z Toulouse pod dyrekcją Josepa Ponsa, a w programie dzieła Ravela i Manuela de Falla. Do jutra. Do usłyszenia. Krzysztof Dziuba.

Jacek Kawryluk, kłaniam się Państwu i zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Dziś rozpoczniemy od nowego nagrania opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nową interpretację utrwaloną w Vincenzy przygotował Iwan Fischer. Opowie o niej Piotr Kamiński. Monika Kopcik zrecenzuje

nowy album niemieckiego śpiewaka Konstantina Krimla. Ewa Szczecińska zaś przyniesie płytę duetu Andrzej Karałow, Małgorzata Wasiucionek-Potera. Aleksander Laskowski zaś zapowiedział, że rzucił uchem na dokument saksofonowego szaleństwa lat 20. Brzmi intrygująco. Tak przedstawiają się nasze plany. Słuchamy, rozmawiamy i otwieramy płytomanię. Ha ha ha!

0: Piotr Kamiński, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jacku.
0: Dziś porozmawiamy o nowym nagraniu Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta, które przygotował Iwan Fischer. To rejestracja spektaklu z Vincenzy z Teatro Olimpico z października 2025 roku. Trzypłytowy zestaw wydała firma Channel Classics. Piotrze, Don Giovanni to twoja ukochana opera od dawien dawna. Nie wiem sam, ile razy o niej rozmawialiśmy. Nie wiem też, ile interpretacji tych oficjalnych i bootlegowych przeszło przez twoje uszy. Ale o jedno chyba cię nie pytałem. Gdy trafiasz na nowego Giovanniego, to zaczynasz słuchanie od uwertury, tak po Bożemu, czy raczej masz fragment szczególny, taki powiedziałbym papierek lakmusowy, który powie ci, czy warto, czy nie warto zaprzyjaźniać się bliżej z artystami i z nową płytą?
1: No ja każde takie pudełko otwieram z wielką nadzieją, licząc na to, że wreszcie usłyszę to, o czym marzę od młodości, odkąd odkryłem to dzieło w nagraniu Karla Elmendorfa na Eternie w języku niemieckim. I od tego czasu słucham się, naczytałem się trochę później na temat tego dzieła, jak to wszystko powinno być i oczywiście nauczyłem się mnóstwo. Ale za każdym razem otwieram to pudełko właśnie z tą nadzieją, że to będzie to. Że to będzie ten moment, kiedy wszystko nagle staje się jasne. Zdarzyły mi się w życiu takie momenty, parę takich było epizodów, kiedy naprawdę miałem takie poczucie rewelacji zupełnie, jakieś epifanii, nie ledwie objawienia. No ale w tym wypadku niestety to nie nastąpiło i ta nadzieja powoli blednie. Ja już myślę, że już po prostu nigdy tego nie usłyszę, tak jak sobie to wymarzyłem. Trzeba będzie do końca sobie to w głowie grać, tak jak ja myślę, że jest jedynie słusznie.
0: No dobrze, to co sobie wymarzyłeś i co w takim razie jest grzechem głównym tych nowych, współczesnych odczytań Giovanniego, porównując z tymi wielkimi kreacjami sprzed lat?
1: No właśnie, pytałeś, od czego ja zaczynam, gdzie jest ten papierek lakmusowy? No on jest w pierwszych taktach od razu. Iwan Fischer w takim swoim wstępiku małym, do którego lepiej nie wracać, pisze, że w tych dwóch akordach właściwie wszystko jest jasne. I on ma rację, oczywiście w jakimś stopniu wszystko jest jasne, tylko prawdopodobnie nie w tym sensie, jak on tu przewidział, to znaczy od razu, od pierwszych taktów ja wiem, czy usłyszę to tempo, jakie Mozart przewidział, to znaczy andante alla breve znacznie, znacznie szybsze niż to, co się praktykuje dzisiaj, co to tradycyjnie było nawet jeszcze troszeczkę wolniejsze. No ja znam jedną karykaturę zupełną. To jest nagranie André Clutensa z wielkiego dyrygenta, z jakąś bardzo dobrą orkiestrą, już nie pamiętam, Filharmonia chyba wręcz, gdzie on to gra, no żeby mówić już tak zupełnie technicznie, półnuta na 20. Wszyscy od Fritza Buscha grają półnutę na 30. Teraz się troszeczkę

troszeczkę przyspieszyło, jest w okolicach 40. Rzeczywiste, prawdziwe tempo, takie prawdziwe andante liczy na 2, a nie adagio na 4, jak tradycja każe, no to jest półnuta na 60, czyli coś znacznie, znacznie szybszego, co się sprawdza zarówno w uwerturze, co w scenie śmierci komandora, co w arii pierwszej Donny Anny i co wreszcie w wielkiej scenie powrotu komandora w akcie drugim. Nie przypadkiem takie właśnie tempo Mozart wybrał. Bardzo narracyjne, bardzo szybkie, pełne napięcia. To już starzy krytycy pisali, że kiedy komandor w ostatniej scenie śpiewa w tym tempie właśnie ta półnuta na 30, jakie się ustaliło i utrwaliło w tradycji, no to brzmi jak jakiś stary nudziarz, który przychodzi straszyć i właściwie to nic nie znaczy. Brakuje przemocy w tej konfrontacji. I przede wszystkim tu jest jedna taka tajemnica, która i w tej scenie, i w scenie śmierci komandora się ujawnia błyskawicznie. To znaczy, że Mozart ma taką technikę zabawną, że w jednym utworze każdemu w zespole, w śpiewie zespołowym, w scenie zespołowej, daje każdemu śpiewakowi troszkę inne wartości. I w ten sposób każda z tych postaci, tu jest ich 3 w obu przypadkach, Don Giovanni, Leporello i komandor, ma swoje własne tempo i wyraża w ten sposób to, co jego głównie interesuje. Jeżeli się to tempo sprowadzi do tego najwolniejszego z możliwych, no to cała scena właściwie przestaje mieć sens. A jeśli chodzi o scenę śmierci komandora, no to Christian Zacharias kiedyś powiedział rzecz niezmiernie przenikliwą i mądrą, że w tej scenie to bardzo, bardzo zwolnione tempo jest nawet, że tak powiem, biologicznie, fizjologicznie bez sensu, bo serce umierające, serce śmiertelnie ranne nie zwalnia, ale przeciwnie, w panice przyspiesza. I takie tempo wymyślił dlatego Mozart. No tutaj otworzyłem to i oczywiście byłem rozczarowany od samego początku, ale te dalsze rozczarowania niestety także przyszły. I ja bardzo żałuję, bo to jest właściwie nagranie całkiem nie najgorsze. To jest całkiem niezła obsada. Jedna bardzo dobra rola, ale to trudno się było spodziewać, że będzie źle. To jest Leporello. Śpiewa to Luca Pisaroni, który na tej roli, że tak powiem, zęby zjadł. Po prostu jest znakomitym Leporellem. Wyrazistym, zabawnym, włoskim w sposób taki niepohamowany. Bardzo dobry jest Andrzej Schuen jako Giovanni. Dziewczyny są trochę bledsze. No, jest Mia Person i Maria Bengtson i Samantha Gaul, której nie znam w ogóle, ale te dwie pierwsze dziewczyny znam. I to jest wszystko naprawdę dobrze zaśpiewane. Dobry Don Ottavio, Bernarda Richtera. Także tego się słucha z satysfakcją. Orkiestra gra ładnie, to jest dobre proporcje są. Bardzo dobrze eksponuje Fischer, co mnie od razu bardzo ucieszyło też. Wszystkie pulpity dętych, które w ogóle u Mozarta, a w tej operze szczególnie, są niezmiernie ważne. Zostało to nagrane w tej akustyce Teatru Olimpico, który w ogóle jest klejnotem absolutnym. To jest radość wielka, żeby wejść, popatrzeć na to. Człowiek potem marzy, że kiedyś coś tam usłyszy, bo pewnie już mi się to nie przytrafi. Także jest tu bardzo wiele zalet, no ale niestety od samego początku już przychodzi pierwsza niespodzianka, kiedy pojawia się aria Don Ottavio napisana dla Wiednia w części pierwszej i dalej się okazuje, że mamy tekst po prostu, już nie mówię o samych tempach, ale mamy tekst absolutnie ten najbardziej konwencjonalny, jaki sobie można wymyślić, to znaczy obie arie Don Ottavio i przede wszystkim no, ta wielka aria koncertowa napisana dla Kateryny Cavalieri w Wiedniu, którą wszyscy uwielbiają, żadna Elwira nie zgodzi się na to, żeby ją skreślić w akcie drugim Mitrady i to już jest niedobrze, ale najgorsza niespodzianka przyjdzie dopiero potem. Nagle z osłupieniem, ja przeczytałem ten wstęp Fischera i on już mnie zaniepokoił, ale okazało się niestety, zanim tego posłuchałem, to przeczytałem, że skutki słychać, to znaczy on skreślił finał. Skreślił ten finał buffo, tak się to nazywa, to oczywiście wcale nie jest takie znowu buffo. 6 minut najpiękniejszego Mozarta wyrzucił, bo sobie wymyślił coś, jakąś taką cenzurę ideologiczną na dobrą sprawę wymyślił. No, że Mozart na pewno dobrze zrobił, że skreślił ten finał w Wiedniu, ponieważ nie chciał moralizować. Przede wszystkim Mozart go skreślił pod przymusem, bo wszystko z tymi dodatkami wszystkimi w akcie drugim, jeszcze na szczęście Fischer nie gra tego strasznego duetu cudownego z Contino, ale w ogóle z innymi.

0: Tej opery, duetu komicznego Leporella z Zerliną i plus aria Elwiry, no to się wydłużył ten akt tak, że mu kazali skreślić ten finał. Do dzisiaj nie wiadomo zresztą z absolutną pewnością, czy on go skreślił, czy nie, ale wiadomo, zostały w manuskrypcie takie kawałki, wyraźne próby tego, żeby ocalić coś z tego, choćby wrzucić na scenę te brakujące postaci z jakimś jednym okrzykiem. Absolutnie nie chciał kończyć samą sceną Komandora, no ale dobre i to, że Fischer nie zapewnia, jak to zrobił Kurencis w swoim nagraniu, że Mozart napisał ten finał dla Pragi, a skreślił go w Wiedniu, choć jest oczywiście zupełnie odwrotnie. Skreślenie tego finału, no to jest po prostu cios śmiertelny dla tego utworu i to sugeruje, że jego własne przemyślenia na ten temat Fischer uznał za ważniejsze od tego, co jest po prostu w partyturze. Więc cała suma tych rozczarowań moim zdaniem przeważa tutaj, bo wykonanie, jak powiedziałem, jest piękne pod wieloma względami i on jest jednak wybitnym dyrygentem, Fischer. Także wiele się tu słyszy, niezwykle starannie zrobione szczegóły i tak dalej. No ale w dyskografii, która, jak słusznie wspomniałeś na początku, przerasta liczby wszystkie szalone, to jest powyżej 200 nagrań, jest różnych, studyjnych i tych live, które przetrwały, poczynając od starego, stareńkiego nagrania Tullio Serafina z wielkimi śpiewakami. Jest tego tyle, że bardzo trudno jest przebić się, wedrzeć się do takiej twierdzy, tak wspaniale ogrodzonej, z czymś zupełnie nowym, kiedy się jednocześnie próbuje to zrobić w takich kategoriach, no powiedziałem, konwencjonalnych. Już to słyszeliśmy już wiele razy i no, co najmniej równie dobrze, jeśli nie dużo lepiej. Także ze smutkiem tego wszystkiego słuchałem. Bo jak powiadam, za każdym razem otwieram pudełko i mam nadzieję, że teraz, tym razem nastąpi cud.
1: Don Giovanni pod batutą Iwana Fischera. No to jest nagranie, w którym jest rzeczywiście wiele paradoksów i głównym winowajcą jest właśnie Fischer, ale to jest, Piotrze, pierwsza część zapowiadanej trylogii. Channel zamierza wydać Czarodziejski Flet i Wesele Figara. Takie są plany, zatem no, będzie ciąg dalszy.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No tam jest jakby mniej rzeczy do skreślenia i powiedzmy, te dwie opery, nawet Czarodziejski Flet, jakoś nie ucierpiały tak strasznie jak Don Giovanni z winy swojej kariery wielkiej. Don Giovanni jest tak potężnym dziełem, że oczywiście wymyśliliśmy sobie jakiegoś zupełnie nieistniejącego Don Giovanniego, którego Mozart nigdy nie napisał i tylko to chcemy grać i tylko to chcemy usłyszeć. Z Figarem jest pod tym względem spokojniej i z Czarodziejskim Fletem też jest spokojniej, bo gramy to, co jest napisane, a wszystkie nasze wspaniałe pomysły są jakby poza utworem. Znaczy te interpretacje szalone, jakie wokół tego były, a niektóre były kompletnie nieprzytomnie szalone. No to jakoś nie uderza w sam utwór, także można w inscenizacji jakieś zobaczyć, jakieś dziwactwa, ale przynajmniej muzyka zawsze ocaleje taka, jaką jest. Zobaczymy, co Fischer z tym zrobi, czy znajdzie równie dobre obsady i porozmawiamy wtedy o tym pewnie.
1: A na pocieszenie, po które nagranie Giovanniego sięgnąłeś?
0: No po to, co mam w głowie, to jak powiedziałem, ale jeżeli mam komuś polecać po dziś dzień naprawdę nagranie, od którego należy zacząć, można zacząć. Tam nie wszystkie, na wszystkie pytania są właściwe odpowiedzi, ale to jest chyba naprawdę bardzo dobry początek. To jest to stare i wciąż bardzo piękne nagranie Carlo Maria Giuliniego, zrobione w roku 59, z obsadą zupełnie niezwykłą. John Sutherland, miała to być Maria Callas, ale z jakichś powodów się nie zgodziła. Elisabeth Schwarzkopf, Graciela Schutti, trzy wspaniałe dziewczyny i reszta chłopców też nie najgorsza. I bardzo, bardzo pięknie poprowadzony utwór. Zastępstwo zresztą, bo zamiast Giuliniego miał to prowadzić Otto Klemperer, który to nagrał kilka lat później. I może to dobrze. Dobrze, bo Giuliani wspaniale to prowadzi. I to jest nagranie, które naprawdę stanowi najlepsze, najpiękniejsze drzwi do tego utworu. No a potem trzeba spróbować kogoś takiego, na przykład jak Arnold Oestman, który ma słabszych znacznie śpiewaków, ale w sposób bardzo mądry i głęboki patrzy w te partyturę. Można usłyszeć znacznie bliżej to, co Mozart napisał. No ale w naszej trybunie wybraliśmy z tych nowszych nagrań nagranie René Jacobsa, które no, jest naprawdę całkiem nie najgorsze i w dodatku Donny Anny śpiewa tam Olga Pasiecznik i pięknie to robi zresztą.
1: Piotr Kamiński. Piotrze, bardzo ci dziękuję.
0: Kłaniam się pięknie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć.

Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta pod batutą Iwana Fischera. Nagranie z Vincenzy z 2025 roku. Gra orkiestra festiwalowa w Budapeszcie. W partii tytułowej pojawia się André Chouin, a wraz z nim śpiewają Luca Pizzaroni, Mia Persson, Maria Bengston, Bernard Richter i Samantha Gall. Płytę wydała wytwórnia Channel Classics.

0: Monika Kopcik, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Niemiecki śpiewak Konstantin Krimmel wydał właśnie nowy album zatytułowany po prostu Melancholia. Pamiętam jego poprzednie albumy, wydane także przez Alfę, zwłaszcza Piękną Młynarkę Franciszka Schuberta z 2023 roku. Tym razem na płycie Johannes Brahms i Eusebius Mandyczewski. To zestawienie może wydawać się zaskakujące, choć wtajemniczeni wiedzą, że obaj panowie znali się i przyjaźnili. Moniko, o Brahmsie coś niecoś wiemy. Kim był Mandyczewski?
1: Mandyczewski to jest człowiek kilku kultur, tak moglibyśmy powiedzieć, co jest chyba też typowe dla biografii osób urodzonych w drugiej połowie XIX wieku na wschodzie Europy. Mandyczewski był kojarzony w swoich czasach przede wszystkim jako muzykolog, jako wydawca, redaktor. Przecież to on przygotował część spuścizny Brahmsa, też pieśni Schuberta, jeśli chodzi o wydania, i odpowiadał też za przygotowanie koncertów brandenburskich, edycji dla Universal Edition. Ale urodził się w Czerniowcach. To jest miejscowość na pograniczu ówczesnym Ukrainy i Rumunii. Oczywiście była to część Królestwa Austriacko-Węgierskiego, więc był człowiekiem, tak jak wspomniałam, wielu kultur. Muzyka tego regionu też z pewnością wpłynęła na jego myślenie o kulturze, o pieśni, o też inspiracjach ludowych, no ale przeniósł się do Wiednia, tam zresztą poznał się z Brahmsem. Panowie się zaprzyjaźnili, bo oboje mieli zainteresowania filologiczne, więc z pewnością tych dyskusji było wiele, no i też taka szczera przyjaźń zapanowała między nimi. Mandyczewski zresztą dzięki protekcji Brahmsa był bodaj archiwistą Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Więc to jest przypadek takich dwóch biografii, które wydawałyby się odległe, jeśli chodzi o regiony, no ale spotkali się w Wiedniu i połączyła ich przynależność do wspólnej kultury.
0: Tak, ale wiekowo to jest też bardzo interesujące, bo Mandyczewski było blisko ćwierć wieku młodszy od Brahmsa. Poza tym także snuł, zdaje się, dalekosiężne plany reformy muzyki w kościele grecko-katolickim.
1: Tak jest.
0: Zatem to był świat jakby zupełnie odległy od Brahmsa. To jak sądzisz, co tak naprawdę ich połączyło?
1: Ja myślę, że tutaj idiom pieśniowy jest szczególnie istotny jako to połączenie. Tym bardziej, że Mandyczewski był zafascynowany i twórczością Brahmsa, i Schuberta, więc w tym wypadku pewien geniusz tamtej kultury, zainteresowanie ludowością, zainteresowanie też szczególnym rodzajem afektów, jeśli chodzi o świat romantyczny czy późnoromantyczny, obracali się w tym samym kręgu kulturowym. Wbrew pozorom nie byli aż tak odlegli. Mandyczewski też był człowiekiem naprawdę bardzo szerokich horyzontów. Zresztą był sportretowany w takiej nowelce Stefana Zweiga. Ukazała się w roku śmierci Mandyczewskiego i tam Mandyczewski był przedstawiony jako taka figura erudyty, archiwisty, eksperta, który każdą ciekawostkę kulturową jest w stanie przybliżyć. To była nowelka zatytułowana Buch Mendel. I właśnie tam pojawia się taka figuracja Mandyczewskiego, który zresztą jest tam wymieniony z nazwiska, więc był częścią też kultury austriackiej, czy można powiedzieć szerzej niemieckiej.
0: To w takim razie jak pieśni Mandyczewskiego mają się do pieśni Brahmsa? Pytam już teraz w kontekście utworów zarejestrowanych na tej konkretnej płycie.
1: Myślę, że tutaj głównym łącznikiem jest po pierwsze afekt, czyli zainteresowanie pewnym

0: sentymentalizmem czy niesamowitością kultury ludowej, jaka była wówczas obiektem zainteresowań muzyków, filologów. Kultura odkrywała dla siebie te mniej znane rejony twórczości. I Mandyczewski na tym albumie pojawia się jako autor pieśni rumuńskich, takiego cyklu, który został wydany w dwóch wersjach językowych, niemieckiej i rumuńskiej. No ale Krimmel, ze względu też na swoje pochodzenie, przybliża tutaj po raz pierwszy niektóre z tych pieśni właśnie w języku rumuńskim. Co tak, też jest...
1: Część tych pieśni jest nagranych po raz pierwszy.
0: Po raz pierwszy, tak jest. Mandyczewskiego pieśni ukazały się na albumie bodaj w Brilliant Classics. Było takie wydanie chyba dekadę temu, ale to było w języku niemieckim, więc można powiedzieć, że Krimmel przywraca tutaj złożoność tej kultury późnego XIX wieku. Jeśli chodzi też o właśnie elementy filologiczne, no bo tekst pojawia się w tym brzmieniu, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm. Jeśli chodzi o łączniki z Brahmsem, no to sugeruje to już tytuł albumu, czyli Melancholia. Ale myślę, że ta melancholia jest tutaj traktowana jako taki termin zbiorczy dla wielu rodzajów afektów, bo to są z jednej strony pieśni sentymentalne, z drugiej strony bardziej romantyczne czy pasterskie w niektórych przypadkach, jeśli chodzi o Mandyczewskiego. Również te nawiązujące do niesamowitości tekstów Heinego, więc można powiedzieć, że Mandyczewski i Brahms tutaj układają się w taki dwugłos o afektach czy o zainteresowaniach tej późno XIX-wiecznej kultury.
1: Czyli to porozumienie gdzieś następuje w takim wymiarze, no, powiedziałbym, czysto estetycznym, czy też emocjonalnym niż muzycznym?
0: Myślę, że język tych pieśni jest no, jednak zróżnicowany. Tutaj no, na niekorzyść Mandyczewskiego wypada zestawienie z Brahmsem. Nie oszukujmy się, że nie są to twórcy równego poziomu. Chociaż nie sądzę, żeby ten album chciał pokazywać, że Mandyczewski to jest jeden z największych twórców pieśni późnego XIX wieku. Raczej chodzi o to, żeby uzupełnić nasz obraz kultury pieśniowej tamtego czasu. Tak odczytuję to zadanie, które postawił sobie Krimmel i towarzyszący mu pianista Amiel Buszakiewicz, który też w pięknym tekście, który jest dołączony do tej płyty, w takim tekście programowym pisze o korzyści, jaka płynie z wybierania własnych korzeni. To znaczy obaj panowie mają pochodzenie wielokulturowe, więc na tym albumie to dodaje jeszcze jeden wymiar, który odsuwa nas trochę od tej melancholii kojarzonej z biografią Brahmsa, tego samotnika, erudyty, który nie znalazł porozumienia z otaczającym go światem, tylko raczej kieruje nas w stronę nostalgii za utraconym wielokulturowym światem Europy sprzed początku XX wieku.
1: Czyli artyści nie starają się pokazywać, że Mandyczewski i Brahms to jest jeden świat.
0: Pieśni są zróżnicowane. Myślę, że na jakimś poziomie ogólnym jednak jest pewna wspólnota. To znaczy należeli obaj do podobnej kultury europejskiej, mieli podobne zainteresowania, jeżeli chodzi o odkrywanie ludowości, czy tych prostych, naturalnych, szczerych emocji w muzyce. U Mandyczewskiego one są trochę bardziej przepuszczone jednak przez taką bezpośrednią ludowość. Wydaje mi się, że u Brahmsa mimo tych odniesień do kultury ludowej, do pieśni, które mają zakorzenienie takie ideowe w tym świecie prostym, jednak to jest kultura wysoka, kultura salonu, czy też wysoko estetyczna. Także połączenie, myślę, istnieje tutaj na takim poziomie, tak jak wspomniałeś, estetycznym.
1: Konstantin Krimmel to jest taki głos, który śledzimy już od pewnego czasu. Jak w takim razie oceniasz kolejną jego solową płytę?
0: Oceniam ją znakomicie. Krimmel, po pierwsze, jeśli chodzi o samego Brahmsa, wybroniłby się albumem monograficznym, to znaczy tutaj Mandyczewski jest oczywiście ciekawą propozycją, ale jeżeli chodzi o taki kanon wykonawstwa Brahmsa, myślę, że Krimmel mógłby teraz pretendować do jednego z nowych, odkrywających ten repertuar dla naszych czasów. Wypadają bardzo dobrze, jeżeli chodzi o duet. To nie jest współpraca, która fonograficznie istniała długo, bo chyba tylko jedną płytę wydali wcześniej
1: ten
0: wspólnie.
1: Poprzednio.
0: Tak. I tutaj też było połączenie znanego, nieznanego, czy takiego kanonu z dopełnieniem kanonu, bo był to Schubert i Lewe, więc też zestawienie podwójne. Panowie, myślę, że bardzo dobrze czują czas w muzyce, to znaczy nie ma tutaj rozdźwięku między tym, jaki afekt proponuje pianista, a jak podejmuje tekst śpiewak. Jest to bardzo organiczne. No i też Krimmel słynie z tego, że jest faktycznie czuły na tekst i myślę, że to słychać. Jeżeli słucha się tych pieśni śledząc teksty, to można naprawdę zatrzymać

0: trzymać uwagę na bardzo wielu szczegółach i są bardzo przekonujące. Płyty słucha się świetnie.
1: Rozpoczęliśmy od Brahmsa, to teraz Mandyczewski?
0: Mandyczewski i to będzie pieśń Cinel Cinel, która też odwołuje się do rumuńskiej kultury ludowej, bo jest to tradycyjne wprowadzenie zagadki. Tak się zaczynają zagadki w kulturze ludowej Rumunii, więc taka pieśń, no właśnie, melancholia, ale taka w odmianie pasterskiej, czy tej bardziej swobodnej, aniżeli przygnębiającej.
1: Monika Kopcik, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.

Konstantin Krimal, baryton i Amiel Buszakiewicz, fortepian. Melancholijna płyta pieśniowa z utworami Johannesa Brahmsa i Eusebiusa Mandyczewskiego. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo Płytomanii.

0: Ewa Szczecińska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co słychać po wakacjach? Dawno ciebie nie było tutaj?
1: No, jestem w bardzo dobrym nastroju, wypoczęta. Świetnie. I już sennym wkręcona nieco. Mocno we wszystko, co się dzieje w kulturze.
0: Pytanie na dziś brzmi, czy słuchałaś duetu Małgorzata Wasiucionek-Potera-Andrzej Karałow w wakacje?
1: Słuchałam. Ja tę płytę mam mniej więcej od połowy sierpnia i bardzo, bardzo lubię do niej wracać. Właściwie słucham ją tak na okrągło od pierwszego utworu do ostatniego i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sposób na słuchanie tej płyty.
0: Po albumie Life and Beyond artyści prezentują kolejny koncepcyjny album, Dream and Beyond. Czy to jest rodzaj kontynuacji?
1: Na pewno tak, bo myślę, że za tymi koncepcjami płytowymi stoi przede wszystkim wyobraźnia Andrzeja Karałowa, pianisty i kompozytora. Jego utwór tutaj znalazł się wśród kompozycji absolutnych mistrzów. Toshio Hosokawy, Toru Takemitsu, Eino Juhaniego Rautavaary, Kai Sarriaho, Salvatora Sciarrino, do tego jeszcze Erkis Fentur. Tak, to właściwie już chyba wszystkie nazwiska. Ale wydaje mi się, że o koncepcji tej płyty w sensie muzycznym, artystycznym decyduje i świadczy też to, w jaki sposób ta płyta została wydana. Bo mamy na niej zdjęcia, które są zbliżeniami jakichś struktur natury. Że są to zdjęcia, to wiem stąd, że ta informacja pojawia się w książeczce, bo równie dobrze mogłoby to być malarstwo. Nie mamy zdjęć artystów, nie mamy informacji o artystach i o utworach i o kompozytorach. Za to

0: Jest w książeczce zamieszczony wiersz.
1: Bardzo, Macieja Papierskiego.
0: Tak, bardzo piękny wiersz Macieja Papierskiego. Ja powtarzam to nazwisko, bo bardzo polecam państwu w ogóle poezję tego twórcy. Jest bardzo taka subtelna, krucha, ale czasami tam się dużo dzieje.
1: To jaką rolę spełnia ten wiersz w całej tej koncepcji artystycznej, muzycznej?
0: On wprowadza nastrój i tematykę tej płyty. Oczywiście nie będziemy opowiadać wiersza Macieja Papierskiego, ale ja przeczytam króciutki fragment z tego wiersza. Znaczymy zaledwie tyle, co kruszyny muszli. Ten cytat już świadczy o tym, jak bardzo wszystkie utwory na tym krążku są zakorzenione w naturze, w wyobraźni natury. I to dotyczy rzeczywiście, no wydaje mi się, że większości utworów, może z wyjątkiem ostatniego Erki Sventura, Konwersje, bo to jest na koniec trochę więcej pulsu i energii na tym krążku. Natomiast począwszy od Toshio Hosokawy, aż do najnowszego na tej płycie utworu samego Andrzeja Karałowa, R, to jest ubiegłoroczna kompozycja, mamy jakieś odniesienia do natury. Nie jest to oczywiście onomatopeja wprost, ale ja słyszę tam jakieś takie symboliczne ujęcie igraszek, wiatru z liśćmi, właściwie właśnie w większości utworów. No z tym, że oczywiście mamy tutaj do czynienia z różnymi językami muzycznymi, bo płyty otwierają dwie kompozycje twórców japońskich. Najpierw mamy Toshio Hosokawy Kołysankę, która wybrzmiała przed chwilą. Potem Toru Takemitsu, no zupełnie już inna wyobraźnia, ale muzykę dwóch najwybitniejszych japońskich kompozytorów, którzy poruszają się gdzieś w przestrzeni między kulturą i tradycyjną muzyką japońską, a muzyką zachodnią, tą modernistyczną, dwudziestowieczną. Z tym, że w przypadku Hosokawy to jest raczej powojenna awangarda, w przypadku Takemitsu jest to raczej muzyka na przykład, nie wiem, Debussy'ego, tego rodzaju wyobraźnia. No a potem mamy z kolei na płycie dwa utwory kompozytorów fińskich, którzy no, słyną z tego, że natura jest bardzo ważnym punktem odniesienia, czyli Eino Juhaniego Rautavaary, to są Letnie myśli, Summer Thoughts i Kai Sarjaho Tokar. Potem jest Salvatore Sciarrino, Sonatina, trzy miniaturki spięte wspólnym tytułem Sonatina, stosunkowo wczesny utwór Sciarrino, bo z 75 roku, i Andrzej Karałow. Chciałabym chwilę się zatrzymać nad utworem Karałowa, bo wydawałoby się, że to może być takie dyskusyjne, żeby utwór własny umieścić na płycie wśród kompozycji mistrzów o bardzo wyrazistym języku dźwiękowym. Ale wydaje mi się, że R, kompozycja Karałowa, bardzo, bardzo tutaj się dobrze sprawdza w tym kontekście. Choćby dlatego, że dla samego Karałowa język muzyczny Kai Sarjaho, Salvatore Sciarrino, Toshio Hosokawy, no przede wszystkim chyba tej trójki, jest bardzo, bardzo bliski ten język dźwiękowy. No, a zarazem on jednak komponuje inaczej, po swojemu. Tam jest dużo więcej ornamentów, dużo więcej takich właśnie onomatopei już prawie że wprost. Natomiast to, co wydaje mi się absolutnie w ogóle najważniejsze na tym krążku, to, że posługując się takim szeptanym językiem w dynamice piano z bardzo wolnym tempie, właściwie wszystkie te utwory są w jakiś sposób dramatyczne. Tylko, że to nie jest dramat wykrzyczany, tylko wyszeptany. Taki jakby dramat w kropli wody. No i oczywiście środki wykorzystywane przez artystów, no, fantastycznie zrozumiane i wykonane przez Małgorzatę Wasiucionek, Poterę, skrzypaczkę i Andrzeja Karałowa, pianistę.
1: Dwie sprawy jeszcze, o które chciałem cię zapytać. Czy w całym tym repertuarze widzisz jakiś moment taki kulminacyjny, moment tego, powiedziałbym, największego napięcia w tej bardzo spokojnej i momentami sennej płycie? A druga rzecz, czy utwory, o których opowiadałaś, one gdzieś łączą się ze sobą, wynikają z siebie i tworzą według ciebie jakąś

0: całość.
1: Czy jest jakaś kulminacja? No na pewno zupełnie nowa jakość pojawia się na samym końcu płyty, gdy słuchamy słynnej kompozycji Erkis Ventura Conversio, wykonywanej wielokrotnie przez Gidona Kremera i przez niego nagranej. Tutaj zwłaszcza Małgorzata Wasiucionek troszkę inaczej gra niż Kremer tę partię skrzypcową, ale tutaj mamy właśnie energię i mamy puls. Wszystkie detale, drobiazgi, jakieś zawahania, jakieś takie puszczanie oka do japońskiej tradycji wykonawczej na początku znajdują jakąś kulminację na samym końcu, ale...
0: Ale chyba nie wszystkie drogi prowadzą do Tura.
1: No, nie wszystkie drogi prowadzą do Tura. No, mamy na przykład zupełnie innego rodzaju kulminację w trzeciej kompozycji Eino Juhaniego Rautavaary, który jest najspokojniejszy i najpewniejszy. To jest taki szeroki strumień płynący. Więc tutaj mamy jakiś rodzaj zmiany. Poza tym to, co już mówiłam, że właściwie każdy z tych utworów jest inny. To są wybitne indywidualności kompozytorskie. Nawet jeżeli się zatrzymamy na samych Japończykach na początku. Hosokawa i Takemitsu. No Takemitsu komponuje muzykę tonalną. Nawet jeżeli jakoś tam balansującą na skraju tonalność, to jest to muzyka tonalna i odnosząca się do początków XX wieku. A Hosokawa sięgnął po melodię tradycyjną, japońską. Zresztą to jest bardzo ciekawa rzecz, bo kołysanka Hosokawy to jest pieśń, którą zaaranżował Hosokawa. Pieśń wykonywana przez dziewczynki wysyłane w bardzo biednym rejonie Japonii, w górach, jako niańki i służące.
0: Tak, zresztą ten utwór brzmi jak taka pieśń bez słów.
1: Tak, to jest taka pieśń bez słów, więc no właśnie, są takie momenty jak, nie wiem, u Siarina, u Sariaho, u Karałowa, kiedy faktura polega na takim przenikaniu jakichś detali między skrzypcami a altówką, a są momenty, kiedy mamy melodię z akompaniamentem.
0: Mimo tych różnic i estetycznych, i geograficznych, całość łączy się w jedną opowieść?
1: Absolutnie tak. Ja w ogóle tak sobie pomyślałam, że dlaczego nikt wcześniej nie nagrał takiej płyty, bo ona brzmi w sposób tak oczywisty i naturalny, że właśnie Hosokawa i Siarino, i Sariaho, i Karałow, i tak dalej, że oni wszyscy idealnie do siebie pasują, z tym, że każdy z tych utworów jest inny.
0: To skoro nie było, to już jest.
1: No to cieszmy się nią.
0: Rozpoczęliśmy od Hosokawy, zakończymy fragmentem sonaty Siarina?
1: Tak, koniecznie. Przepiękna jest.
0: Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

Dream and Beyond. Proszę koniecznie sięgnąć po ten album. Andrzej Karałow i Małgorzata Wasiucionek-Potera. Płyta firmy Dux. Mogę Państwu pomóc w bliskim kontakcie z tym albumem. Kilka egzemplarzy krążka czeka na Państwa. Proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl i proszę pamiętać o podaniu adresu pocztowego. Tak będzie łatwiej. Biegniemy w płytomanii dalej, zwłaszcza, że przed nami prawdziwe szaleństwo saksofonowe.

0: Aleksander Laskowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię Jacku, dzień dobry państwu.
0: Dziś jeszcze wspomnienie wakacji, bo to album wydany latem, bo we mnie jest saks, że sparafrazuję świetnie znaną piosenkę. Cóż ja mogę powiedzieć, zapytam saksofonistę. Saksofobia, o czym opowiada ta płyta, albo o kim?
1: No, skonfundowałeś mnie tym zdaniem otwierającym, bo słyszałem ja już w tylu wariantach i tyle razy, że mam je na takiej krótkiej czarnej liście rzeczy, których...
0: Przepraszam, zaczynamy raz jeszcze.
1: Nie, no to grajmy. Wspaniały saksofonista, chociaż nie tak bardzo znany, dlatego że to jest muzyk orkiestrowo-sesyjny związany z Broadwayem, Chad Smith, postanowił przywrócić powszechnej pamięci postać Rudiego Widefta. Rzeczywiście poza kręgiem miłośników muzyki saksofonowej nie jest to postać znana. Ciekawe zresztą, że płyta, która ma być hołdem dla niego, w ogóle nawet na okładce nie wymienia nazwiska tego saksofonisty i kompozytora, bo mówimy tutaj o albumie Saksofobia, czyli święto szaleństwa saksofonowego lat 20. XX wieku. Tu może odrobina kontekstu. Saksofon powstał jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, przede wszystkim z myślą o orkiestrach wojskowych. Chodziło o to Adolfowi Saksowi, jak sądzimy, żeby stworzyć instrument, który miałby biegłość klarnetu, ale donośność instrumentów dętych blaszanych, i to możemy potwierdzić, że się udało. Ale ten saksofon się powoli gdzieś przebijał do świata. Bywał wykorzystywany jako taki instrument dający dodatkowy kolor w orkiestrze, jak na przykład w Arlezjance Georgesa Bizeta, ale szaleństwa saksofonowego długo nie było i Rudy Wideft jest jednym ze sprawców tego, że świat zakochał się w saksofonie, przy czym dodajmy, sam zaczynał, jak wielu saksofonistów tych pierwszych czasów, od gry na klarnecie. Na klarnecie nie poszło mu nie dlatego, że nie grał fenomenalnie, tylko rynek był zbyt nasycony i wtedy odkrył saksofon i okazało się, że jego umiejętność niezwykle szybkiego grania slaptangiem, grania staccata, ale też inwencja melodyczna, bardzo takie dobre wykształcenie sprawiły, że został jedną z gwiazd lat 20., a że przyjaźnił się z Ferdy Grofe, który właściwie rządził światem timpanali i muzyki popularnej w latach 20. w Stanach Zjednoczonych, to ta kariera była ogromna, chociaż nie tak bardzo długa, bo już wielki kryzys, bardzo silne piętno odcisnął na karierze tego artysty, a później były coraz większe kłopoty ze zdrowiem. Nie ma bardzo wielu nagrań, co jest ciekawe, chociaż zachowało się nawet nagranie telewizyjne, jak z kolegą grają na dwa saksofony i nawet takie dźwięki, tak jak się to opisuje w przypadku korespondencji Mozarta, dźwięki skatologiczne nawet z saksofonu potrafią wydobywać. Słowem, postać niezwykle ciekawa i atrakcyjna, zwłaszcza dla takiego artysty jak Chad Smith. Weteran sceny muzykalowej, to znaczy to jest multiinstrumentalista, który gra od lat na Broadwayu i West Endzie w wielu muzykalach i posiada fenomenalną technikę.
0: Powinniśmy jeszcze też powiedzieć o samym instrumencie, bo to jest rzecz ciekawa, bo głównym instrumentem, na którym grał nasz bohater, był saksofon C-Melody. To był instrument, bo dzisiaj rzadko się go używa, gdzieś na pograniczu brzmienia altu i tenoru. I to był instrument bardzo dla niego charakterystyczny, chociaż sam Wideft grał również na saksofonie altowym i sopranowym.
1: Ustandaryzowały się współcześnie saksofony, to znaczy sopranino, sopran, alt, tenor, baryton i basowy, rzadko używane. Natomiast też coraz więcej widzę, zwłaszcza w dziedzinie jazzu, powrotów do różnych eksperymentów i instrumentów, które były obecne na rynku przez chwilę. Pamiętajmy, że w czasie tego szaleństwa saksofonowego w Stanach Zjednoczonych marek, które produkowały te instrumenty, było nieskończenie wiele i dziś można nawet na serwisach aukcyjnych znaleźć takie instrumenty, rzadko w dobrym stanie, więc to jest ryzykowna sprawa i często wielka inwestycja, ale to jest zawsze wielka przygoda brzmieniowa i rzeczywiście zresztą słyszeli państwo przed naszą rozmową, że to jest tak znajomo, ale troszkę obco brzmiący saksofon. To jest nie tylko cecha osobowości wykonawcy Chada Smitha, ale rzeczywiście instrumentu, którego tutaj używa.
0: Chad Smith zresztą w jakimś tam drobnym filmiku pokazuje ten instrument, mówiąc, że być może państwo w ogóle nigdy nie spotkali się z tym instrumentem i prezentuje jego możliwości brzmieniowe. A rzeczywiście jest takim, powiedziałbym, człowiekiem orkiestrą, orkiestrą dętą. Nie wiem, czy widziałeś, w jaki sposób gra jedną z części symfonii fantastycznej Berlioza na różnych

0: instrumentach dętych, no to jest rzeczywiście człowiek instytucja. No,
1: ale który... to przepraszam, wejdę ci słowo, to są twarde realia amerykańskiego rynku. Trzeba grać na klarnecie, flecie, bo bez tego w ogóle nikt się nie weźmie do orkiestry rozrywkowej.
0: Tak jest, dlatego został zaproszony do tego nagrania, które jest poświęcone twórczości

0: Parkery i John Coltrane i tak dalej, żeby te największe nazwiska wymienić, że saksofon powędrował drogą nierewiową, jak to byłoby w przypadku Videfta, bo ja jak się zastanawiałem, z kim bym go dzisiaj współcześnie porównał, to jest troszkę jak André Rieu w dziedzinie skrzypiec. To był ktoś, kto umiał zabawić dużą publiczność, też grał do tańca, ale też często występował z jakąś choreografią, sam się wygłupiał. To było nawet na pograniczu występów braci Marx. To, co robił, no też takie były oczekiwania rynku amerykańskiego. O tyle to może ciekawe, że właśnie taką karierę zrobił, jeśli przyjrzeć się temu, z jakiej rodziny pochodził, bo pochodził z rodziny pruskich muzyków, którzy wyjechali do Ameryki. Jego ojciec był takim niezwykle surowym pruskim nauczycielem, który drillował po prostu, szkolił, musztrował swoich wszystkich synów, żeby zostali muzykami. I tak się zresztą stało. Warsztat mieli wszyscy świetni.
1: Płyta, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest swoisty hołd dla Videfta, ponieważ zarejestrowano na niej jego kompozycje, które w większości pochodzą z lat 20., chociaż mamy także wcześniejsze utwory. Mamy także chociażby piosenkę Irvinga Berlina, You Forgot to Remember. Dlaczego? Ponieważ Videft był świetnym muzykiem studyjnym, który uczestniczył w nagraniach różnych innych artystów. Jego partie solowe, saksofonowe także przeszły do historii i to jest także ukłon w tę stronę.
0: To jest rzeczywiście taka pocztówka dźwiękowa, przy czym ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz słuchałem tego albumu, to miałem takie dziwne uczucie, że Chad Smith stara się genialnie zupełnie imitować Videfta, ale tym Videftem nie jest, więc troszkę tak jakby oglądać aktora, który gra jakąś bardzo znaną postać dwudziestolecia, niech to będzie Eugeniusz Bodo, ale nie jest nim. I trochę mi to przeszkadza, mimo że jestem pod ogromnym wrażeniem niebywałego kunsztu i sprawności technicznej tego artysty i tego, jak potrafi bawić się dźwiękiem, też zaginać gdzieś frazy, wibrować, wygłupiać się tak właśnie w stylu Videfta, tylko że Videft przez te swoje doświadczenia gdzieś właśnie z pogranicza slapsticku miał w tym coś takiego na granicy, nawet powiedziałbym, dobrego gustu. I to się pięknie zestarzało i jest obrazem tamtej epoki. Natomiast tutaj taki doskonale wykształcony i grający we wszystkich stylach muzyk imituje ten styl, w którym zły gust jest ważnym komponentem, ale on nie ma tego złego gustu i jest nie do końca prawdziwy. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja mówię, ale mam takie poczucie, że to jest obrazek, który nie daje nam całej prawdy. To znaczy jakby jeszcze dodatkowo upiększa tę dawną rzeczywistość.
1: A ona czasami była kiczowata.
0: Kiczowata i troszkę wulgarna, a on ten element wulgarny stara się odjąć tej muzyce i w ten sposób ją uszlachetnić, a w pewnym sensie ją spłyca.
1: Ale z drugiej strony mamy przecież zespół Symphonia of London, który gra znakomicie.
0: I tutaj także ale oni też za szlachetnie.
1: No właśnie, o to chodzi, że oni też są trochę z innego świata, ale to jest taki zespół, który przecież gra muzykę pierwszych dekad XX stulecia w sposób fenomenalny, nagrywając dla wytwórni Chandos kolejne swoje płyty. Oni się stali takim flagowym instrumentem sięgającym po repertuar tamtych czasów. No i sięgnęli także po Videfta.
0: Sięgnęli z wielkim powodzeniem, także myślę, że zachęcamy Państwa do sięgnięcia po ten album, ale ze świadomością, że to jest taka sentymentalna podróż w dawne czasy. To jest bardzo radiowa płyta moim zdaniem, dlatego że jak się posłucha jednej ścieżki, może dwóch, to jest to wspaniała zabawa. Ale to jest zabawa utrzymana cały czas w tej samej konwencji, więc ja słuchałem na raty, dlatego że za dużo deserów w jednym posiłku też niedobrze.
1: Ale ja na przykład miałem takie skojarzenie, że jeśli Państwo lubią płyty jazzbandu Młynarski Masecki, niestety już nieistniejącego, to jest takie świetne uzupełnienie, żeby posłuchać sobie, co mniej więcej w tym samym czasie, mówię o repertuarze, który powstawał, działo się za wielką wodą w wykonaniu artystów, którzy również no, posługują się jakimś rodzajem stylizacji.
0: Ja takie mam patriotyczne przekonanie, że u nas po prostu było lepiej.
1: I zrobili to też lepiej. Tak czy inaczej, Aleksander Lachowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Rudy Widerst i saksofonowe opowieści z lat 20. przypomniane przez Chada Smitha i Johna Wilsona na płycie firmy Chandos. Aleksander Laskowski, Monika Kopcik, Kwa Szczecińska, Piotr Kamiński i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy za dziś, kłaniamy się i do następnego tygodnia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Tej nocy znów niebo nad Ukrainą było niespokojne. Są kolejne ofiary rosyjskich nalotów, między innymi w Dnieprze. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Lidii Sadowej.
2: Jewchenia Senik. Niebo nad Donbasem. Ta ziemia nie może zadać bólu. Ni swoim, ni obcym. Ni mnie, ni tobie. Ta ziemia jest łagodna i czuła. Trzyma na swoich dłoniach niebo. Trzyma niebo w sobie. Bzowe, różowe, waniliowe, twoje. Patrzysz na nie w nocy. Przez dziurki w namiocie widzisz gwiazdy. Nie dają ci zasnąć. To niebo nie daje ci snu. Nisko spada na ziemię. Kładzie ci się na piersi. Przykrywa cię sobą. A tymczasem nad niebem, za niebem i ponad nim przelatują piekielne grady. Patrzysz na nie spokojnie, jak na spadające gwiazdy czy latające komety. Wyczuwasz ciałem, jak wzdryga się ziemia. Boli ją, ale ona nie może zadać bólu. Weź więc niebo, załóż je na kamizelkę kuloodporną. Zapnij na nim gwiazdy zamiast guzików. Przykryj tym niebem jak brezentem ziemię. Ochroń ją od gradów, huraganów, tornad. Ona nie zada ci bólu. Ale ty jej też nie zadawaj.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
0: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Już nie w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Szalone dni muzyki tym razem rozpoczynają się w nowo otwartej siedzibie Sinfonii Varsovii na warszawskim Kamionku. W zrewitalizowanych wnętrzach dawnego Instytutu Weterynaryjnego zaplanowano recitale, koncerty kameralne, orkiestrowe, familijne i wiele innych atrakcji, mówi Łukasz Strusiński, kierownik programowy.
2: Przenosimy się do nas, pawilon koncertowy będzie dla Państwa dostępny, tam koncerty symfoniczne, dwie sale koncertowe w zrewitalizowanych budynkach, jedna sala na blisko 200 miejsc, druga na blisko 100 miejsc, sala recitalowa i sala do muzyki kameralnej, ponad 88 wydarzeń. Sinfonia Varsovia będzie koncerty powtarzać po to, żeby jak największa grupa odbiorców mogła z nich skorzystać.
0: Szalone dni muzyki kończą festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie, potrwają do niedzieli. W 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników główne uroczystości odbywają się na Zamku Królewskim w Warszawie. A w Muzeum Historii Polski odbędzie się dziś premiera filmu dokumentalnego o Jacku Kuroniu. Film nosi tytuł Nie palcie komitetów, a reżyserami są Maria Zmarskoczanowicz i Jacek Petrycki.
3: Myśmy chcieli zrobić ten film dlatego, że wydawało nam się, że przybliżenie sposobu funkcjonowania, sposobu myślenia o świecie takiego człowieka, jakim był Jacek

0: Huroń może być ważne we współczesnym świecie, ponieważ ta postać tak naprawdę nigdy nie była w całości zrozumiana i nie miała takiego wpływu, jaki my byśmy sobie wyobrażali, że powinna mieć.
1: Jackowi Huroniowi i wszystkim ludziom opozycji w Polsce udała się rzecz w ogóle niemożliwa. Wydawało się, że to jest nieprawdopodobne, że można ten system zmienić bez przemocy.
2: W filmie znalazły się materiały archiwalne, współczesne wywiady z przyjaciółmi i współpracownikami opozycjonisty, a także rozmowa z bohaterem przeprowadzona w latach 80. przez Marcela Łozińskiego i Jacka Petryckiego. W Krakowie przedstawiono nominowanych do tegorocznej Nagrody Znaku i Chestii imienia księdza Józefa Tischnera. Są wśród nich historyk sztuki Krystyna Czerni, filozof, historyk i politolog Jacek Kołtan, tłumacz, dziennikarz i filozof Krzysztof Łapiński oraz Fundacja Ukraiński Dom, mówi przewodniczący kapituły nagrody Wojciech Bonowicz.
3: Myślę, że takim słowem, które łączy nominowanych, byłoby słowo dialog. Wszystkie te nominacje nam pokazują, że wartości tischnerowskie, dialog, solidarność, to są takie wartości trwałe. My możemy być miotani rozmaitymi emocjami i jesteśmy, i trudno, i tak jest na świecie. Ale warto też zobaczyć, co jest trwałe, co zapewnia, że to społeczeństwo ciągle jest silne. I myślę, że dialog, solidarność to są te wartości, które decydują o naszej sile.
2: Laureatów nagrody poznamy 19 listopada podczas uroczystej gali w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Koncert z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy odbędzie się dziś w Gdańsku. Zabrzmią utwory z takich filmów jak Kanał, Popiół i Diament, Wesele czy Człowiek z Marmuru. Orkiestrę poprowadzi Adam Sztaba.
4: Wspaniały filmoznawca Olek Salamon dokonał wyboru filmów spośród wielkiej spuścizny mistrza. Padło na 14 filmów rozłożonych oczywiście na całe dekady, ale ujętych w tematy, nie chronologicznie. A później moja rola polegała głównie na odszukiwaniu materiałów nutowych. Było ich dość niewiele. Rozpoczynało się zatem drobiazgowe spisywanie ze słuchu niektórych fragmentów i przeniesienie na skład w sumie nieduży, bo dwudziestokilkuosobowy, a niektóre ścieżki dźwiękowe zostały napisane na Wielką Orkiestrę Symfoniczną.
2: Koncert rozpocznie się o 19 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Wydarzenie to towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To były wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
0: Reklama.
2: 5 minut po godzinie 16:00.

0: Dziś wtorek, drugi dzień tygodnia i 22 dzień września, moment bardzo dwójkowy, to jest 265 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie już dziś niestety 35 minut po godzinie 18. Imieniny obchodzą Joachim, Jonasz, Maurycy, Daria, Wiktor i Tomasz, wszelkiej pomyślności. Witają Państwa Anna Regulska, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy do godziny 18. A zajrzymy dziś m.in. do Filharmonii Narodowej, która zapowiada nowy sezon artystyczny.
1: Chciałabym, żeby Filharmonia dalej zachowała tą wartość jakości, gwarancji jakości, ale też tradycji i piękna, które tutaj doświadczamy. Ale chciałabym, żeby była bardziej otwarta i zapraszająca.
0: Co się kryje za tą zapowiedzią? Do tej kwestii wrócimy za minut kilka. Później skupimy się na haśle "Kiedyś było lepiej". To motto tegorocznego Big Book Festiwalu, który rozpocznie się już niedługo, bo 24 września. 4 dni festiwalu, ale kilkadziesiąt wydarzeń, wizyty zagranicznych autorów, premierowe i przedpremierowe prezentacje książek z Polski i z zagranicy i całe mnóstwo innych spotkań wokół książki, często w nieoczywistych okolicznościach. Więcej o samym temacie i o programie tegorocznego festiwalu opowie Bartosz Kamiński. To spotkanie dziś po godzinie 16.30. Powiemy też co nieco o planach Teatru Miejskiego w Gdyni.
2: Uważamy, że to naprawdę jest moment na to, żeby dbać i chuchać o krytykę teatralną i chciałam tutaj podkreślić, bo to jest ważne.

0: O tym się bardzo mało mówi. Jesteśmy, z tego co wiem, jedynym instytucjonalnym teatrem w całej Polsce, a Gdynia jest jedynym miejscem, które dba o młodych krytyków i krytyczki, dając im nagrodę.
1: Oczywiście chuchanie na krytykę teatralną to nie jedyne zadanie Miejskiego Teatru w Gdyni. O innych planach powiemy więcej przed godziną 17. Po 17 z kolei spotkamy się z historykiem sztuki Łukaszem M. Sadowskim, żeby porozmawiać o jednym z czołowych przedstawicieli polskiego fotorealizmu, o profesorze Andrzeju Adamie Sadowskim. To spotkanie po godzinie 17, a później zajrzy do nas saksofonista Krzysztof Koszowski, który zaprosi Państwa na koncert The Whoop Group w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Okazją jest dziesięciolecie zespołu i premiera nowej płyty. Szczegóły dziś przed godziną 18.

0: Dziś przywitaliśmy Państwa muzyką Fryderyka Chopina, Kevin Chen i walc S-dur op. 18. 13 minut po godzinie 16. Pozostajemy w podniosłej atmosferze. Zapraszamy Państwa teraz do Filharmonii Narodowej. Ta szacowna instytucja w przyszłym tygodniu, 2 października, inauguruje nowy sezon artystyczny. To będzie sezon niezwykły, choćby z tego względu, że Filharmonia świętuje 125 lat istnienia. Plany artystyczne, repertuar sezonu, ale też planowane publikacje były omawiane dziś podczas spotkania z dziennikarzami. Rozpoczynający się sezon jest także drugim sezonem dyrektor naczelnej Filharmonii Zofii Zembrzuskiej, która otwierając spotkanie podkreśliła, że instytucja osiągnęła duży sukces frekwencyjny w ubiegłym sezonie, a badanie słuchaczy potwierdziło słuszność prowadzonych działań w Filharmonii.
1: Na pewno chciałabym, żeby Filharmonia dalej zachowała tą wartość jakości, gwarancji jakości, ale też tradycji i piękna, które tutaj doświadczamy. Ale chciałabym, żeby była bardziej otwarta i zapraszająca, czyli żeby nie zmieniać tego, co my gramy, co programujemy, co proponujemy, ale trochę otwierać, pokazywać, że zobaczenie tego, czy doświadczenie tego nie wymaga jakiejś wielkiej edukacji, wymaga po prostu ciekawości i chęci i że jak się tutaj przyjdzie, to można przeżyć bardzo wiele. I się bardzo cieszę też na zwiększoną naszą obecność poza siedzibą Filharmonii, czyli zarówno koncerty Filharmonii Narodowej, orkiestry w Amsterdamie i w Turynie, w słynnej koncert Hebau w Amsterdamie, więc to nas bardzo cieszy, z Krzysztofem Urbańskim i Kianem Szultanim na wiolonczeli, ale też chóru. Chciałabym, żeby chór wyjeżdżał też częściej i chór zagra w Bernie z Carminą Burano Karla Orfa. Także cieszy mnie ta obecność poza murami. Wiadomo, że to jest zawsze dużo organizacji, też pozyskiwanie środków, ale to rzeczywiście jest szansa dla nas na pokazanie poziomu naszych zespołów, przypomnienie o sobie i pokazanie, że liczymy się na tej międzynarodowej, europejskiej na pewno scenie muzyki klasycznej. Ale też cieszy mnie zwiększona obecność transmisji, bo planujemy więcej transmisji w przestrzeni online i na YouTubie już będziemy mieć jeszcze dwa koncerty w tym roku transmitowane i też na Medici TV będzie inauguracja sezonu i kolejne jeszcze później w tym sezonie wybrane koncerty. To jest też dla nas nobilitujące, że znajdujemy się w tym gronie, że Medici chce z nami pracować i nas zaprasza.
2: Łukasz Kaczmarowski, kierownik działu wydawniczego Filharmonii Narodowej. Jeśli chodzi o nasze propozycje na nowy sezon, to będą to zarówno kontynuacje serii wydawniczych, które funkcjonują już do tej pory, jak i pewne nowości. I taką ciekawą propozycją właśnie jubileuszową jest książka profesor Małgorzaty Omilanowskiej, historyczki sztuki, architektury, która traktuje o budynku Filharmonii Narodowej. Jak wiemy, historia tego budynku jest burzliwa, no szczególnie potraktowany budynek źle podczas II wojny światowej, odbudowany jednak w zupełnie innym stylu. Historia jest arcyciekawa i premierę tej książki, zresztą wydawanej z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk wspólnie, zaplanowaliśmy na 5 listopada. 5 listopada to jest dzień pierwszego koncertu Filharmonii Narodowej w historii, czyli w 1901 roku.
3: Dyrektor chóru Filharmonii Narodowej Bartosz Michałowski.
4: Mam nadzieję, że to będzie początek rzeczywiście licznych wyjazdów chóru.

0: samodzielnych. Mamy już kilka na koncie. Wspominam w tym roku kalendarzowym Kłajpedę, chociażby piękny koncert, śpiewaliśmy wyłącznie muzykę polską, z czego jestem dumny, bo pokazaliśmy całe spektrum polskiej muzyki, nie umieszczając w tym programie jakiegokolwiek obcego utworu i koncert naprawdę bardzo się tamtejszej publiczności podobał. A wyjazd, o którym była mowa, to jest wyjazd z dyrektorem Krzysztofem Urbańskim do jego niejako orkiestry w Bernie w Szwajcarii. Tam będziemy wykonywać Carmina Burana, więc utwór doskonale znany Chórowi, zresztą pod tą batutą już wykonywany nie tak dawno, trzykrotnie. No i to jest taki zwiastun, taka jaskółka. Nie można jeszcze, gdybym powiedział, że chór teraz będzie jeździł co miesiąc, to byłoby to zdecydowanie na wyrost. Natomiast wierzę nowej dyrekcji, pani dyrektor, że położy na to nacisk, dlatego że no, wszyscy wiemy, że znacznie częściej do tej pory z Filharmonii w świat wyruszała orkiestra. Chór jakby pozostawał w tym aspekcie nieco w cieniu, a myślę, że mamy się czym chwalić, że to jest naprawdę zespół, którego należałoby słuchać w różnych zakątkach świata.
1: Skupmy się trochę na tej muzyce polskiej, o której pan wspomniał.
0: No, otwarcie jest oczywiście polskie i to program inauguracji sam mówi za siebie. Utwory, jeśli chodzi o chór, utwory Szymanowskiego, Veni Creator i Stabat Mater. No i później kładziemy bardziej nacisk, żeby po pierwsze, jednak w tych programach, myśmy ostatnio sporo śpiewali takich młodych polskich kompozytorów, ja znam ich dosyć dobrze, bo też z moich działań sprzed lat wynika taka znajomość z takimi już teraz topowymi młodymi kompozytorami muzyki chóralnej, więc dlatego chociażby w tej wspomnianej Kłajpedzie wybrzmiały ich kompozycje, między innymi nie tylko tych wielkich kompozytorów jak Penderecki czy jak Mikołaj Zieleński na przykład, bo to przyszliśmy w spektrum epok muzyki polskiej. Natomiast w pozostałych programach w tym sezonie ja jednak kładę nacisk po pierwsze na to, żeby zawsze przedstawić coś wartościowego i nowego publiczności. Dlatego będą utwory, których i chór nigdy nie śpiewał, i publiczność w Warszawie raczej nie słyszała, a już na pewno nie w wykonaniu chóru. Ale też w każdym programie są takie dzieła, które... I to jest ten drugi, a może i pierwszy aspekt, który mogą przyciągać młodą, nową publiczność do muzyki chóralnej. To nie jest tak, że my musimy koniecznie sięgać po łatwą, melodyjną muzykę. Czasami, a nawet często jest tak, że utwory z pozoru trudne i mało przystępne, jeśli są dobrze napisane, i chyba to jest klucz, po prostu dobra muzyka się sama broni. I dlatego w każdym z programów jest utwór wymagający i też taki przystępny, bo pierwszym chyba najważniejszym celem jest to, żeby tutaj przychodziło coraz więcej osób, zwłaszcza tych, które do tej pory tutaj nie przychodziły.
2: Koncerty inaugurujące nowy sezon artystyczny Filharmonii Narodowej zaplanowano w przyszłym tygodniu, w piątek i w sobotę. Oba poprowadzi Krzysztof Urbański. W programie Muzyka Polska, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara. A o szczegóły nowego sezonu pytała Beata Stylińska.

0: Rozmowa wiatru z morzem z cyklu La Mer Claude'a Debussy'ego. Orkiestrę Filharmonii Narodowej prowadził szef artystyczny zespołu Krzysztof Urbański. 24 minuty po godzinie 16. Za kilka chwil będziemy rozmawiać o kolejnym, 14. już Big Book Festiwalu. W tym roku wydarzenie poświęcone będzie w dużej części przeszłości, tej mniej i bardziej odległej, a my teraz tytułem wstępu, tytułem rozgrzewki wracamy do rozmowy z dziennikarzem Pawłem Dybiczem, autorem książki Pożegnanie z Polską Ludową. To jest zapis kilkunastu wywiadów, które Paweł Dybicz przeprowadził ze świadkami epoki. W tej książce jego rozmówcy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat przyczyn upadku Polski Ludowej i swoim spojrzeniem na czas transformacji, a te refleksje są poparte współuczestnictwem w ówczesnych wydarzeniach.
1: Ta książka została tak podzielona, bo ja się długo zastanawiałem jak. Otóż na początku są cztery wywiady z ludźmi, którzy mają więcej niż 90 lat. Mają tę inną perspektywę, a później już jest podział taki alfabetyczny. To znaczy, no, uznałem, że młodsze pokolenie ma inną optykę, inną perspektywę i to widać. Chociaż w tych rozmowach wielu pracowało już w aparacie partyjnym od początku lat 80., więc można powiedzieć, że ich ogląd PRL-u nie jest taki jednoroczny. Tak obrazowo trochę mówiąc, skakano na głęboką wodę, nie wiedząc, jak głęboka jest. I na ile ona jest mętna. Była tylko taka ogólna wizja, że trzeba być bardziej prorynkowi. Marcin Święcicki był zwolennikiem takiej prywatyzacji na szeroką skalę. Ale tak na dobrą sprawę, co to ma być? To do końca nie wiadomo. Mówiło się, część uważała, że może jakiś taki wariant chiński, ale bez represji. Część uważała, że no to będzie coś w rodzaju takiego modelu szwedzkiego, ale to nie tylko w Polsce. To jest stwierdzone przez politologów, historyków, że w momentach takich rewolucyjnych często bieg wydarzeń wymyka się tym, którzy myślą o zmianach.
0: Mówił Paweł Dybicz, autor książki Pożegnanie z Polską Ludową, rozmowy o schyłku PRL i narodzinach III RP. Jeśli interesuje Państwa nie tak znów odległa historia i chcieliby zajrzeć do tej książki, proszę do nas napisać. Mamy dziś dla Państwa dwa egzemplarze. Wybieram dwójkę polskieradio.pl. W treści maila proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: Nawet gdybyśmy nie wiedzieli, kto przygotował dziś oprawę muzyczną, to najpóźniej w tym momencie mielibyśmy pewność, że Krzysztof Dziuba. Joe Hisaishi, Ask Me Why, suity z filmu Chłopiec i Czapla, Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją kompozytora. Jest 16:30.
1: Gość dwójki.
0: Bartosz Kamiński, Fundacja Kultura Nie Boli, współsprawca, współtwórca Big Book Festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Za chwilę porozmawiamy o przeszłości, bo wokół tego tematu będą krążyły spotkania tegoroczne, ale chciałbym najpierw zapytać o termin, bo zwykle Big Book Festiwal odbywał się u progu lata, a teraz na zakończenie, dlatego że Big Book ma być swego rodzaju pomostem między kończącymi się wakacjami a rozpędzającym się sezonem literackim?
2: Dokładnie tak. Chcieliśmy teraz od 14 edycji festiwalu spróbować właśnie takiego terminu i zobaczyć, jak będą te spotkania rezonowały, bo zwykle właśnie festiwal był zakończeniem sezonu, a teraz jest niejako jednym z jego rozpoczęć.
0: Czyli wcześniej podsumowywał, a teraz może wskazywać pewne kierunki.
2: Dokładnie tak.
0: Kiedyś było lepiej. To jest hasło tegorocznego festiwalu i to jest pytanie czy stwierdzenie?
2: Jedno i drugie. To hasło ma takie podhasło, taki podtytuł. Myślę, że już dużo mocniej wprowadzające na

0: w tematykę i w zakres tych tematów, o których będziemy na festiwalu rozmawiać, które będziemy poruszać, którym się będziemy przyglądać wspólnie z pisarzami i ekspertami rozmaitych dziedzin, a to pod hasło brzmi, kiedy zaczyna się twoje kiedyś? Dlatego, że każdy z nas ma tak naprawdę
1: inne kiedyś,
0: inne wspomnienia i do innych czasów sięga 30-latek, do innych 50- czy 60-latek, a do innych jeszcze osoby dużo starsze. Więc to główne hasło, kiedyś było lepiej, zupełnie inaczej działa w przypadku każdego z nas i my będziemy zastanawiać się na festiwalu, jak przebiega to działanie, co je motywuje i tak naprawdę właśnie, czy to kiedyś, to jest jedno kiedyś, czy różne kiedyś, co one mają ze sobą wspólnego i czy tak naprawdę było lepiej, bo nas interesuje dzień dzisiejszy, współczesność i tak naprawdę chcemy trochę prowokacyjnie porozmawiać na tematy implikowane przez to hasło, żeby wskazać jednak na to, że warto się również cieszyć teraźniejszością i także spoglądać w przyszłość.
1: Carpe diem. Czy państwo będą przyglądali się indywidualnemu, prywatnemu kiedyś, czy może też jednak chcą się zastanowić, czy mamy jakieś wspólnotowe kiedyś, a jeśli tak, to czego ono dotyczy?
0: Jedno i drugie. I ton temu nada już wydarzenie otwarcia. Będzie to wykład wybitnego, wspaniałego literaturoznawcy, historyka i krytyka literatury, profesława Czaplińskiego, który nadał swojemu wystąpieniu bardzo piękny, poetycki, ale też bardzo taki mocny tytuł Coraz trudniej tęsknić. Punktem wyjścia dla rozważań wybitnego intelektualizmu, który przede wszystkim bada naszą współczesność, a także naszą przeszłość, tę dawniejszą i tę całkiem niedawną, poprzez literaturę. Punktem wyjścia dla niego będzie taka myśl, że my mamy, nostalgie indywidualne, każdy z nas ma jakąś swoją nostalgię, jakieś swoje wspomnienia, czasy, do których najchętniej powraca, ale są również nostalgie zbiorowe, takie, które określają nas, czy to generacyjnie, czy regionalnie. Ale pytanie jest takie, na ile one łączą, a na ile dzielą, bo spostrzegamy, że dzisiaj bardzo często przeszłość potrafi nas dzielić, a nie tylko łączyć w takim nawet nostalgicznym wspominaniu czasów minionych. I od takiej myśli profesor Czapliński wyjdzie w swoich rozważaniach. Myślę, że będzie to fantastyczny wieczór. Ruszamy w czwartek o godzinie 19 w Big Book Cafe MDM przy Koszykowej 3450.
1: Dzisiaj w zasadzie niestety wszystko potrafi nas dzielić, nie tylko przeszłość, ale zostawmy narzekanie, jeśli chodzi o ten wykład, wykład profesora Przemysława Czaplińskiego. Tam pojawiają się bardzo intrygujące wątki, dlaczego ludzie w ogóle tęsknią i czy na przykład nostalgia może być albo stanowi język oporu wobec teraźniejszości. Na te wszystkie pytania być może profesor odpowie, to się okaże. Zanim przejdziemy do innych konkretnych nazwisk i tytułów, chciałbym zapytać jeszcze o specyfikę, o charakter Big Book Festival. Gdyby pan miał w kilku zdaniach podsumować, co go wyróżnia, co by to było? Co stanowi o wyjątkowości tego wydarzenia?
0: W zespole Fundacji Kultura Nie Boli, która od 14 lat tworzy Big Book Festival, my zawsze myślimy o tym wydarzeniu jako o takiej platformie i okazji do wymiany myśli, do rozmowy, wspólnego zastanawiania się, nie tylko z zaproszonymi gośćmi, ale również z publicznością. Tutaj podkreślę, no, wydarzenia wszystkie są otwarte, wstęp jest wolny i w zasadzie w każdym spotkaniu jest ten czas, ta chwila na oddanie głosu publiczności, żeby włączyła się do rozmowy, do debaty. I my myślimy tak o festiwalu, żeby on, wychodząc od literatury, no bo Big Book Cafe jest miejscem literackim i przede wszystkim jakby percypujemy rzeczywistość i przeszłość i teraźniejszość poprzez literaturę, ale zależy nam, żeby ona stanowiła klucz, a nie punkt dojścia, żeby ona stanowiła klucz do rozumienia tego, co się wokół nas dzieje, co się nam przytrafia, co się nam przytrafiło i pracuje do dzisiaj, tak jak w przypadku tegorocznej edycji. Więc staramy się zawsze, programując Big Book Festival, żeby te spotkania były różnorodne w rozmaitych formułach, szkołach, nie tylko tak

0: takich czysto gadanych, rozmowy prowadzącego z autorem, ale również bardziej angażujących, wprowadzających jakieś takie nowatorskie elementy. No i przede wszystkim, żeby te spotkania były właśnie różnorodne, dla każdego coś dobrego, więc zapraszam do zapoznania się z programem na stronie bigbookfestival.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły. My dzisiaj oczywiście powiemy tylko o wierzchołku Góry Lodowej. Powiemy o paru wybranych. Natomiast ta oferta jest rzeczywiście bardzo szeroka, różnorodna i każdy znajdzie na naszych dwóch scenach przy Koszykowej i na Dąbrowskiego 81, bo na tych dwóch scenach odbywa się jednocześnie, odbywają się spotkania festiwalowe. Każdy z nas, każdy z Państwa na pewno znajdzie coś interesującego dla siebie, bo te spotkania będą naprawdę bardzo różnorodne i na bardzo różne tematy. Pod tym wspólnym parasolem hasła kiedyś było lepiej, ale będziemy rozmawiać, jak wspomniałem, o przeszłości, o teraźniejszości i również o przyszłości.
1: Raptem 4 dni, ale wydarzeń, jeśli dobrze policzyłem, co najmniej kilkadziesiąt. Czy Państwo po kilkunastu latach przygotowywania tego festiwalu cały czas jeszcze szukają, cały czas jeszcze zastanawiają się, jakie elementy można by dołożyć, bo jeśli pamięć mnie nie myli, takie wydarzenie jak Open Mic, to jest chyba nowość.
0: Open Mic akurat nie jest tegoroczną nowością. To jest dosyć świeży pomysł, bo on już na w poprzednich, ostatnich paru edycjach zaistniał. Czyli takie połączenie stand-upu z namysłem jednak intelektualnym, ponieważ my do roli stand-uperów zapraszamy świetnych, wspaniałych pisarzy, którzy otrzymują temat do wystąpienia. Ono jest tylko częściowo improwizowane, no jednak ono jest przygotowane przez pisarza. Każdy z nich, jest to maraton, taki wieczorny maraton, każdy z tych pisarzy ma kilkanaście minut na wygłoszenie swojego wystąpienia. Jest, jak wspomniałem, założony w tym jakiś element improwizacji i w tym roku nazwaliśmy ten wieczór Sześcioro Wspaniałych, ponieważ zaprosiliśmy do udziału w tym wieczorze właśnie sześcioro pisarzy i każdy z nich będzie opowiadał właśnie o jakimś aspekcie przeszłości w rozmaitych dziedzinach, no bo będą z nami Katarzyna Jasiołek, która się zajmuje w ogóle historią mody i stroju i rzemiosła artystycznego. Będzie Łukasz Modelski, który zajmuje się kuchnią i w ogóle sztuką kulinarną i całą kulturą kulinarną i będzie miał wystąpienie Kiedyś to się jadło. Będzie z nami również Grzegorz Piątek, Antonina Tosiek, Sylwia Hutnik, Jacek Paśnik tego wieczora. Natomiast nowatorskim pomysłem, który przyszedł do nas stosunkowo niedawno, jest silent reading, czyli ciche czytanie. To jest taka moda w tej chwili, która objęła już wiele krajów, nie tylko chyba w Europie, ale w ogóle na świecie, czyli po prostu takiej sesji cichego czytania. To po prostu jest to, co niesie w sobie ten tytuł. My zapraszamy osoby, żeby po prostu przyszły do naszej przestrzeni, naszych kawiarni, które są odpowiednio przygotowane, wyciszone, odpowiednio oświetlone, wygodnie można usiąść, rozsiąść się, przynieść własną książkę albo sięgnąć po książkę z półek naszej księgarni i przez półtorej godziny do dwóch po prostu w ciszy, w towarzystwie innych czytających osób czytać, zagłębić się, totalnie zagłębić się w lekturze. Brzmi to dosyć prosto, ale my już zorganizowaliśmy jedno czy dwa takie wydarzenia w minionym sezonie i okazuje się, że jest to bardzo szczególne przeżycie dla osób, które nigdy wspólnie z innymi nie czytały i jest to naprawdę szczególne doświadczenie.
1: I to brzmi dość intrygująco, bo z jednej strony mówimy o czynności bardzo prywatnej. Czytanie jest naprawdę bardzo intymnym zajęciem, a tymczasem Państwo zachęcają, żeby tej intymnej czynności się oddawać w towarzystwie innych ludzi. Co to zmienia?
0: Jest przewidziany w tym wieczorze udział moderatora. Powiedziałbym nienachalny udział moderatora, to znaczy osoby, która gdzieś z boku jest w tym wszystkim, jest z tymi wszystkimi czytającymi i jeśli wyczuje potrzebę, że osoby po zakończeniu tej sesji czytania chcą porozmawiać o tym, co przeczytały, powymieniać się rozmaitymi uwagami, refleksjami, nawet nie tylko na temat tego, co przeczytały, tylko w ogóle na temat okoliczności, na temat, jak tutaj z nami jest.

0: im w tej chwili, to tworzymy tę przestrzeń do rozmowy. Tworzymy do przestrzeń również do nawiązania kontaktu poprzez książki.
1: Może to jest też wyraz nostalgii za grupowymi przeżyciami, za grupowymi doznaniami.
0: Myślę, że można wpisać tak to wydarzenie właśnie w taki nurt nostalgiczny.
1: Bo trochę nas nowe technologie z tej umiejętności chyba wytrąciły, takie mam wrażenie.
0: Oj, wytrąciły i to bardzo wytrąciły i wytrącają nas w zasadzie z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, a nawet zaryzykuję stwierdzenie z godziny na godzinę i minuty na minutę. O tym też będziemy na festiwalu rozmawiać. A propos tych tematów przyszłości, mamy dwa niezwykle ciekawe spotkania, tak przynajmniej się zapowiadają. Jednym z nich jest rozmowa z Mateuszem Łabuzem, który napisał książkę Przed waszą erą, a jest międzynarodowym, wspaniałym ekspertem od bezpieczeństwa w sieci, od bezpieczeństwa cyfrowego i specjalizuje się w tematyce tej, która dzisiaj wszystkim zaprząta głowę, czyli sztucznej inteligencji. I on w swojej książce Przed waszą erą pokazuje, jak szybko zmienia się nasza rzeczywistość, że w zasadzie każdy dzień, który przeżywamy, staje się odległą przeszłością, ponieważ ten rozwój technologiczny i cyfrowy następuje tak szybko i pisze oczywiście również o tym, co nas może czekać dosłownie za chwil parę. A drugą osobą, która pisze w podobnym tonie o naszej teraźniejszości na skraju przyszłości jest Magdalena Millert, która z kolei się zajmuje przestrzenią miejską i śledzi te rozmaite innowacje, które są na świecie w rozmaitych miejscach, miastach wprowadzane, które docierają do nas również, ale na razie dosyć wolno. Jak zmienia się przestrzeń miasta technologicznie właśnie przez tę rewolucję cyfrową i jak za chwilę będziemy żyć w przestrzeni miejskiej, kontrolowani przez rozmaite algorytmy.
1: Będziemy za chwilę? Już chyba żyjemy. Panie Bartoszu, zadanie karkołomne na koniec. 2 minuty na przedstawienie kilku najciekawszych, najistotniejszych, najbardziej intrygujących punktów programu.
0: To jest bardzo trudne zadanie. Ja może powiem od siebie, na co ja bardzo czekam. Ja bardzo czekam na rozmowę o polskiej transformacji, a mamy takie rozmowy dwie. Jedną z nich jest rozmowa o książce Prawie Zachód Michała Przeperskiego, który przeprowadził wywiady po prostu z rozmaitymi osobami, które w istotny sposób przyczyniły się do zmiany tej transformacyjnej Polski przed 30 laty. A drugim wydarzeniem poświęconym tej tematyce będzie nasz okrągły stół, czyli spotkanie po prostu ekspertów rozmaitych dziedzin, którzy będą rozmawiali właśnie o tym, jak ta przeszłość ostatnich 30 lat nas zmieniła. Ja osobiście bardzo czekam na, jak zwykle, naszych gości zagranicznych. Mamy 4 autorów zagranicznych. Z Rumunii jedzie do nas wspaniała pisarka Raluca Nagy, z Wielkiej Brytanii Jane Campbell, która debiutowała po 80 i napisała wspaniałe opowiadania o pragnieniach starych kobiet. Będzie z nami również norweska pisarka Vigdis Hjort, a ja najbardziej czekam na wizytę Louisa de Bernier, który w Polsce nigdy nie stał się takim bardzo, bardzo, bardzo popularnym nazwiskiem, a jest jednym z najwybitniejszych i najpoczytniejszych, co jest naprawdę rzadkie, żeby jakby w jednym być najwybitniejszym i najpoczytniejszym, pisarzy Wielkiej Brytanii, autorem wspaniałego bestsellera sprzed 30 lat, Mandolina kapitana Corellego, sfilmowanego w Hollywood natychmiast i rzeczywiście do dzisiaj w zasadzie będącego bardzo poczytną książką. Louis de Bernier to jest pisarz o naprawdę bardzo barwnej biografii, bardzo ciekawa osobowość, i przede wszystkim naprawdę wytrawny powieściopisarz. To jest taki literat pełną gębą, który pisze takie wspaniałe, szerokie, literackie narracje o historii, ale też o tym, jak ta historia w nas osadza się i działa, wpływa na nasze życie.
1: Big Book Festival w Warszawie od 24 do 27 września. A pan uważa, że kiedyś było lepiej?
0: Tak.
1: Bartosz Kamiński, Fundacja Kultura Nie Boli. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.

0: To muzyka Mieczysława Karłowicza, marsz z serenady G-dur. Polską Orkiestrę Kameralną prowadził Wojciech Michniewski. 16.51. Mówiliśmy już dziś o planach Filharmonii Narodowej na nowy sezon artystyczny. Teraz zapraszamy Państwa do Gdyni, żeby przyjrzeć się planom Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza. Ten planuje w nowym sezonie 5 premier. Po kilku latach przerwy wraca też Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych. Raport 23 i 24 września, czyli jutro i pojutrze, będzie można zobaczyć monodram Voyage Voyage, Cytrynowa Podróż w ramach Raport Support, czyli inicjatywy poprzedzającej gdyński przegląd teatralny. Marzena Bokowska rozmawiała o nowym sezonie artystycznym oraz o zbliżającym się festiwalu z dyrektorką Teatru Miejskiego Martą Miłoszewską.
1: To, czym zaczynamy, to są wydarzenia związane z festiwalem Raport oraz przystawką do niego, tak zwanym Raport Support, i potem będzie jeszcze Raport Postscriptum. To są wszystko wydarzenia związane już z festiwalem.

polskiej dramaturgii współczesnej, festiwalem Raport. I zaczynamy 23 i 24 września spektaklem Voyage, Voyage, Cytrynowa Podróż Bogusławy Schubert. A potem zaczynamy naszą repertuarową stałą działalność. Następnie 21-24 października

0: Andrzeja Żurowskiego, o którą będziemy walczyć, chcemy zabiegać, chcemy też jej taką należną rangę przywrócić, bo uważamy, że to naprawdę jest moment na to, żeby dbać i chuchać o krytykę teatralną. I chciałam tutaj podkreślić, bo to jest ważne, o tym się bardzo mało mówi, jesteśmy, z tego co wiem, jedynym instytucjonalnym teatrem w całej Polsce, a Gdynia jest jedynym miejscem, które dba o młodych krytyków i krytyczki, dając im nagrodę. I jeżeli chodzi o nasze nowe premiery, to próby do pierwszej premiery nowego sezonu ruszą jeszcze w październiku i będzie to spektakl Wzgórze Psów na podstawie powieści, słynnej powieści Jakuba Żulczyka. Reżyseruje Cezary Studniak. Premiera Wzgórza Psów zaplanowana jest na początek roku, pierwsza połowa stycznia 2027 roku. Zaraz potem rozpoczną się próby do, i to mówię z nawet niepewną, ale dużą nieśmiałością, mojego pierwszego spektaklu. Tytuł będę zdradzać za jakiś moment, kiedy będę pewna, że uda nam się zapewnić licencję i prawa autorskie do tego, o czym myślę. To będzie moje pierwsze artystyczne spotkanie z zespołem aktorskim tego teatru. Bardzo na nie czekam, bardzo jestem go ciekawa, bo uważam, że już czas najwyższy, żebyśmy poznali się z zespołem także w ten sposób. Premiera jest zaplanowana na wiosnę. Jeżeli chodzi o inne premiery, jest planowana w 2027 roku premiera nowa na Darze Pomorza. Do realizacji tej premiery została zaproszona Magdalena Małecka-Wypich. Jeżeli chodzi o scenę letnią, rozmawiamy o koprodukcji z Teatrem Komedia w Warszawie w reżyserii Anety Groszyńskiej. Chcielibyśmy wyprodukować taki spektakl, który będzie eksploatowany na dwa miasta, na dwa teatry. I myślimy również o drugiej, mniejszej realniejszej premierze bardzo cenionej aktorki, performerki, scenarzystki, a od niedawna także reżyserki Katarzyny Warnkę. No i oczywiście mamy nasz cykl Sceny Tak, czyli Teatr Aktorów Kameralnie, i mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie przynajmniej jedna premiera w tym cyklu również się wydarzy.
1: Festiwal Raport między 21 a 24 października. Jaki repertuar na ten festiwal pani zaplanowała?
0: Festiwal będzie czterodniowy, będzie połączony z Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną i z czytaniami Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Gdynianie jako pierwsi w Polsce będą mieli okazję zobaczyć spektakl Cute and Awkward Wojciecha Grudzińskiego, który przyjedzie do nas z Amsterdamu. Wojciech Grudziński jest w tej chwili najsłynniejszym, najbardziej cenionym polskim performerem, tancerzem, choreografem. Dwa lata temu otrzymał paszport polityczny w nowej kategorii scena. Jego poprzedni spektakl Threesome odbił się bardzo, bardzo szerokim echem, wygrał wszystkie możliwe rankingi i Cute and Awkward to jest jego nowy spektakl. Warto to zobaczyć. No, wielki szlagier My Way, spektakl Krystyny Jandy, która rozlicza się w nim ze swoim życiem 22 października. No i tutaj z pewną nieśmiałością ponownie, ale też ogromną radością chciałam Państwa zaprosić na spektakl Król Komedii z Teatru Komedia. I jest to spektakl w reżyserii Marty Miłoszewskiej, czyli mojej. Jest to spektakl opowiadający o życiu Adolfa Dymszy, w którego wciela się brawurowo Dawid Dziarkowski. Słodkie, śmieszne, gorzkie, zabawne, przejmujące. Dawid Dziarkowski otrzymał wyróżnienie za ten spektakl dopiero co na kaliskich spotkaniach teatralnych. Jesteśmy też jeszcze na kilka innych festiwali zaproszonych, więc skorzystałam z tej okazji, żeby również się Państwu przedstawić jako artystka po prawie już półtora roku od wygrania teatru. Chciałabym, żebyście Państwo mnie poznali także jako reżyserkę. No i kolejna rzecz, na którą bardzo chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to jest spektakl Mireczek z Teatru Jaracza w Olsztynie. Moim zdaniem jest to najwybitniejszy polski spektakl o polskim alkoholizmie i o jego konsekwencji dla polskich rodzin. Brawurowy. No i ostatniego dnia, 24 października, gala kończąca festiwal Raport i Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Odmrażamy festiwal Raport, czyli powracamy z niebytu. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się może na spektakle bardziej kameralne, też ze względu na jeszcze dość ograniczony budżet, ale to są naprawdę perełki. To znaczy wybraliśmy takie rzeczy, które dadzą Państwu bardzo ciekawy ogląd polskiego teatru. No, jest to taki nasz, wydaje się, że dość uważny wybór, który dla Państwa przygotowaliśmy.
2: W ramach Festiwalu Polskich Sztuk

współczesnych Raport odbędą się czytania wszystkich 5 finałowych tekstów. Godzinne prezentacje przygotują studentki i studenci reżyserii Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
0: To się czyta. Bora Chong, Łowcy Bólu. Lek był na dobrą sprawę produktem bólu, strachu i wytrzymałości, do jakiej zmuszano chłopaka. Nie chciał już więcej o tym wszystkim myśleć. Ani o firmie, laboratorium, rodzicach i leku, ani o bólu i rozpaczy.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam. Przemek Stippa. Autopromocja.
3: Program drugi, minęła 17:00.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
3: W Wilnie czeka już na Państwa Kamil Zalewski.
4: Witam Państwa w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. Zaczynamy od Wilna, bo litewskie media piszą o rozpoczęciu 38. sezonu Wileńskiego Teatru Małego. Z tej okazji placówka ta przygotowała prowokacyjną premierę spektaklu, którego tytuł można przetłumaczyć jako Gorączka Letników. Przedstawienie będzie pokazywane od najbliższego czwartku do soboty. Spektakl powstał na podstawie pierwszej części trylogii letniskowej 18-wiecznego włoskiego dramaturga Karla Goldoniego. Reżyserka i dyrektorka artystyczna teatru Gabriele Tuminajte podkreśla w portalu LRT, że mimo komediowej formy sztuka porusza znacznie poważniejsze tematy, takie jak okrucieństwo społeczeństwa, oszukiwanie samego siebie oraz desperackie pragnienie podobania się innym. Jej zdaniem napisany w XVIII wieku utwór przekracza granice epok i pozostaje prowokacyjny także współcześnie. No ale w Wilnie nowy sezon rozpoczyna Orkiestra Kameralna Świętego Krzysztofa. W czwartek w kościele Świętej Katarzyny odbędzie się uroczysty koncert inauguracyjny. Orkiestrę poprowadzi jej dyrektor artystyczny i dyrygent Modestas Barkauskas, a jako solistka wystąpi wiolonczelistka Rugile Juknewiczute. Organizatorzy zapowiadają połączenie romantyzmu

0: liryzmu i charakterystycznej brytyjskiej tradycji muzycznej. Dla orkiestry repertuar klasyczny ma być punktem wyjścia do kolejnych, bardziej różnorodnych muzycznych poszukiwań w rozpoczynającym się sezonie. Teraz Łotwa. Tamtejszy portal LSM pisze o udziale łotewskich twórców w festiwalu teatralnym w Rimini we Włoszech. Zaprezentowano tam przygotowany wspólnie przez artystów z Łotwy i Włoch spektakl zatytułowany Wojna jeszcze się nie zaczęła. Jego oficjalna włoska premiera odbędzie się w październiku. Autorem sztuki, co ciekawe, jest rosyjski dramaturg i dysydent Michał Durnienkow, który po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny wyemigrował do Finlandii. W Rosji wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne za wypowiedzi antywojenne, a wystawianie jego sztuk jest zabronione. Utwór powstał po wydarzeniach w 2014 roku. Mowa tu o aneksji Krymu i początku wojny w Donbasie. W przedstawieniu nie ma jednak scen walk. Wojna pokazana jest przede wszystkim jako zjawisko obecne w relacjach między ludźmi poprzez strach, agresję i przemoc. Włoski reżyser mówi portalowi LSM, że choć spektakl nie opowiada bezpośrednio o Rosji czy Ukrainie, temat wojny wisi dziś w powietrzu, również we Włoszech. A estoński portal ERR informuje o tradycyjnej wystawie konkursowej lokalnych artystów na wyspie Saaremaa. Konkurs ma długą historię. Organizowany jest od 1983 roku, a w ostatnich latach odbywa się co dwa lata. W tegorocznej wystawie prezentowane są prace 30 artystów. Można zobaczyć m.in. rzeźbę, tkaninę artystyczną, ceramikę, fotografię i malarstwo, które stanowi największą część ekspozycji. Kuratorka sztuki Helena Keskula zwraca uwagę, że tradycyjnie ważnym motywem jest przyroda Saaremaa. O ile podczas poprzedniej edycji pojawiało się wiele przedstawień ludzi i członków rodzin, w tym roku takich prac jest znacznie mniej. I na koniec wracamy z powrotem do Wilna, gdzie muzeum i wojsko łączą siły, pisze portal litewskiego nadawcy publicznego. Muzeum Narodowe Litwy rozpoczęło współpracę z litewskimi siłami zbrojnymi. Jej efektem mają być wspólne wystawy prezentowane nie tylko na Litwie, ale również w strukturach NATO oraz na Ukrainie. Muzealnicy chcą wykorzystać swoje zbiory i wiedzę historyczną, a wojsko własne doświadczenie i spojrzenie na współczesne kwestie obronności. W ten sposób powstaną ekspozycje łączące historię wojskowości ze współczesnością. Projekt ma pokazywać m.in. jak doświadczenia z przeszłości odnoszą się do dzisiejszych zagrożeń i zmieniającego się charakteru wojny. W przygotowanie wystaw oprócz pracowników muzeum zaangażowani są też przedstawiciele wojska i eksperci wojskowi. Współpraca ma służyć nie tylko prezentowaniu historii. Jej celem jest także zwiększanie wiedzy społeczeństwa o obronności i bezpieczeństwie, a także pokazanie, w jaki sposób historyczne doświadczenia mogą pomagać w rozumieniu współczesnych konfliktów. Tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy z krajów bałtyckich. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
1: To właściwie był galop przez artykuły z prasy krajów bałtyckich. Kamil Zalewski z Wilna, bardzo dziękuję. Słuchają Państwo programu drugiego, jest 6 minut po 17:00.

0: Druga symfonia, symfonia D-dur Ludwika van Beethovena, część trzecia, skerco w opracowaniu Ferdinanda Riza na trio fortepianowe. Emanuel Ax, Leonidas Kavakos i Jojo Ma. Jest 9 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim. Teraz na sentymentalno-artystyczny spacer po Łodzi zabierze Państwa Maria Czok.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, a razem ze mną w studiu gość Łukasz Mikołaj Sadowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, historyk sztuki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Dziś będziemy rozmawiać o profesorze Andrzeju Adamie Sadowskim, pana ojcu, który, chyba możemy to powiedzieć, należał do czołowych przedstawicieli polskiego fotorealizmu. Ale zanim opowiemy o jego życiu artystycznym, chciałabym zacząć od Łodzi. Od Łodzi, z którą był nierozerwalnie związany. Czy to miasto, można powiedzieć, w jakimś stopniu go ukształtowało?
3: Na pewno tak. Ojciec był faktycznie silnie związany z Łodzią. Był łodzianinem, można powiedzieć, z takiej rodziny kilkupokoleniowej, od kilku pokoleń mieszkającej w Łodzi. Studiował na łódzkiej uczelni, Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Na pewno jego mistrz, profesor Marian Jeszke, który był wykładowcą i który był takim opiekunem artystycznym na początku drogi artystycznej mojego ojca, wywarł wpływ na jego twórczość. Także tak, no myślę, że tutaj ta łódzkość i to, te korzenie łódzkie na pewno miały duże znaczenie.
2: Spotykamy się między innymi dlatego, że 19 września minęła 80. rocznica urodzin profesora Andrzeja Adama Sadowskiego. 3 listopada minie 10. rocznica śmierci. W związku z tym w Łodzi pewne upamiętnienia, wystawy, spotkania, o których jeszcze Państwu powiemy. Ale póki co skupmy się na tych początkach. Wspomniał Pan już profesora Mariana Jeszkę, który był mistrzem dla Pana ojca. Jak to wszystko się zaczęło?
3: Może zacznijmy od tego, że faktycznie w Łodzi, gdzie ta uczelnia artystyczna była stosunkowo nowa, bo to życie artystyczne nabiera rozpędu po 1945 roku i łódzka uczelnia była bardziej nastawiona na współpracę z przemysłem lekkim i była bardziej nastawiona na coś, co moglibyśmy nazwać twórczością awangardową, niefiguratywną. Tutaj oczywiście postać Władysława Strzemińskiego, ale później również jego uczniów. Natomiast w latach 60. w drugiej połowie lat 60., czyli wtedy, kiedy zaczyna studiować mój ojciec, właśnie wśród tych młodych studentów zaczyna się tendencja powrotu do sztuki figuratywnej. Łódź nie bez przyczyny, nie bez powodu słusznie uważana jest za miasto bardzo ważne od strony awangardy. I tutaj wspomniany już Strzemiński, Katarzyna Kobro, Karol Hill.

0: Hitler jeszcze tworzący przed wojną. Natomiast często zapomina się, czy trochę marginalizuje się fakt, że Łódź również była bardzo silnym ośrodkiem, no, zwłaszcza malarstwa, ale również grafiki realistycznej, przedstawiającej, metaforycznej, chociażby postać Jerzego Krawczyka, czy takich profesorów jak Marian Jeszkę, który był kolorystą, który był uczniem m.in. Weissa, czy później Wiesława Garbolińskiego, Benona Liberskiego. To byli wszyscy artyści, którzy byli twórcami realistycznymi i myślę, że to stanowiło takie, no mówiąc trochę szumnie, pewnego rodzaju podglebie dla zaistnienia kolejnej generacji twórców, realistów, takich właśnie jak mój ojciec i jego koledzy, powiedzmy, z tego samego pokolenia.
1: To powiedzmy, jak to się zaczęło, jak to się kształtowało w drugiej połowie lat 60., tak jak pan powiedział. Jakie były te podwaliny i jak ten proces wyglądał, zanim stało się to, że możemy mówić o pełnoprawnych artystach?
0: Mhm. Ojciec zawsze chciał być malarzem. Natomiast no, z uwagi właśnie na specyfikę łódzkiej uczelni nie miał możliwości studiowania czystego malarstwa. On studiował na Wydziale Tkaniny, bo taki wówczas funkcjonował. Na tymże wydziale oczywiście było malarstwo, którym no, w przypadku mojego ojca kierował wspomniany profesor Marian Jeszkę. Ojciec należał do tego powojennego pokolenia. Urodził się w 1946 roku, które w latach 60. parło, no co tu dużo mówić, po prostu na Zachód. Ich interesował Zachód, ich interesowały najnowsze tendencje sztuki zachodniej, sztuki amerykańskiej. Andrzej Adam Sadowski był zafascynowany Popartem, który właśnie wtedy przecież ma to swoje takie apogeum rozwoju w USA. Był zainteresowany komiksem, który w PRL-u dopiero, no myślę, dekadę później zaczyna się rozwijać. I ojciec kiedyś mówił, że no w zasadzie miał straszną ochotę zostać twórcą komiksów, ale no zrezygnował z tego. Może trochę zabrakło mu tutaj takiej kontynuacji w tym kierunku. Zdecydował się na tworzenie sztuki właśnie bardziej takiej popartowej, zafascynowanej Zachodem, amerykańskością szeroko pojętą. Natomiast potem, na początku lat 70., kiedy dotarły również do Polski te informacje, katalogi, zdjęcia o sztuce amerykańskiej, o fotorealizmie, hiperrealizmie, no to już zdecydował, że to będzie jego droga artystyczna i konsekwentnie do końca, no w zasadzie do ostatnich dni, kiedy jeszcze tworzył, jeszcze malował, będąc już osobą bardzo ciężko chorą, konsekwentnie poświęcił się właśnie tej formule artystycznej, temu stylowi artystycznemu.
1: Jaka była wówczas otwartość na ten styl? Wspomniał pan o pop-arcie, o inspiracjach Zachodem. Jak wówczas profesorowie przyglądali się temu wszystkiemu?
0: No szczerze mówiąc, nie było specjalnie otwartości. No zresztą to zawsze tak bywa, że jest to starsze pokolenie, które jest bardziej, powiedzmy, konserwatywne, zachowawcze, a tutaj pojawia się kilku młodych artystów, którzy chcą przewracać świat. Myślę, że to historia stara, jak właśnie tenże świat. Nie było otwartości, ale również, no właśnie wspomniany profesor Jeszkę był takim profesorem, który starał się jakoś ukierunkować, ale bez no, takiego narzucania zbytniego tym młodym ludziom swoich doktryn i swoich poglądów, co już samo sobie było niezwykle, niezwykle cenne. Oczywiście no, sztuka figuratywna w momencie, kiedy mamy miasto, które kojarzone jest z abstrakcją, które jest kojarzone z awangardą, to były trudne początki, no ale myślę, że jakoś później, kiedy ta droga rozwoju artystycznego rozwinęła się, to później też to uległo takiemu naturalnemu wyprostowaniu.
1: Przede wszystkim mówimy dziś o profesorze Andrzeju Adamie Sadowskim, ale chciałam też zapytać o to środowisko, o którym pan już niejako wspomniał. Jak wyglądała ta relacja pomiędzy, no wtedy jeszcze studentami, świeżo upieczonymi studentami, absolwentami, którzy w zasadzie zdecydowali się na nowy krok, na pewno nowy krok w historii Łodzi, prawda?
0: Myślę, że w ogóle nowy krok w historii sztuki polskiej. Ja kilka dni temu byłem w MSN-ie warszawskim na wystawie Edwarda Dwórnika, który też, no on był kilka lat starszy od mojego ojca, ale też właśnie chciał wyjść spoza pewnego schematu. Panowie spotykali się na plenerach, zresztą wymienili się obrazami i o ile u Dwórnika tutaj taką fascynacją był Nikifor, czy powiedzmy ta sztuka bardziej, no może bardziej tkwiąca w polskości, w swojskości, to tak jak wspomniałem, u mojego ojca to były bardziej te tendencje zachodnie. Studenci, czy już w zasadzie absolwenci, bo to było tuż po dyplomie, czyli mój ojciec i kilku kolegów zorganizowali pierwszą taką grupę artystyczną, to była grupa Wiadukt. Myślę, że w tej chwili bardzo słabo znana, nierozpoznawalna. Ona istniała dosyć krótko. To były, z tego co sprawdzałem, prawdopodobnie 2 lata. I to byli artyści generalnie realiści, natomiast każdy z nich poszedł w innym kierunku. Tam spośród

0: artystów, oprócz mojego ojca można wymienić Mariana Kępińskiego, który też później był malarzem metaforycznym, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Jerzego Tadeusza Mroza, który nie był związany potem z uczelnią, był artystą niezależnym, ale tworzył takie niesamowite, wręcz postapokaliptyczne pejzaże z jakimiś zagubionymi autostradami. Andrzeja Tryznę, który później wyjechał do Warszawy i pracował przez szereg lat w Warszawie, tworząc bardzo dużo dzieł na zamówienia rządowe oraz będąc zresztą potem razem z moim ojcem wykładowcą w Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych u Antoniego Fałata. I no wydaje mi się, że to właśnie ci najważniejsi twórcy, którzy właśnie stworzyli tę grupę i próbowali razem, prawda? Jeżeli jesteśmy razem, to jesteśmy silniejsi. Próbowali jakoś zaistnieć na różnego rodzaju właśnie, czy to plenerach, czy festiwalach artystycznych, konkursach, etc., etc. Później te ich drogi się rozeszły, pozostawali w takich kontaktach, stosunkach przyjacielskich, ale każdy poszedł w swoją stronę.
1: Tak jak pan powiedział, realizm był czymś wspólnym dla nich wszystkich, ale jak pana ojciec trafił na fotorealizm? Dlaczego zdecydował się na tę ścieżkę właśnie?
0: Ojciec zawsze interesował się sztuką. Zawsze interesował się zarówno sztuką dawną, jak i współczesną. Był bibliofilem. Pozostawił po sobie o kilka tysięcy tomów poświęconych sztuce, sprowadzanych zresztą w tych jeszcze ciężkich PRL-owskich czasach za ciężkie pieniądze. Przy ówczesnym przeliczniku no, wartość książki to była często niemalże wysokość pensji wykładowcy czy profesora uczelnianego i interesował się tym, co się dzieje. I dosyć szybko właśnie od tego takiego pop-artu i tej takiej fascynacji amerykańskością krążącą gdzieś tam wokół właśnie twórców pop-artu i tego takiego konsumpcjonalizmu, powiedzmy, reklamy, dostrzegł to zjawisko fotorealizmu, przede wszystkim Richarda Eastesa, który był takim jego, no można powiedzieć, duchowym mistrzem, zresztą jeden z obrazów z lat 70. ojciec zadedykował temuż amerykańskiemu twórcy. I no właśnie to są mniej więcej te lata, początek lat 70., kiedy na Dokumenta w Kassel fotorealiści amerykańscy no, zgarniają większość nagród i w tym momencie no, mój ojciec uważa, że to jest właśnie ten taki najnowocześniejszy, najbardziej fascynujący nurt. I tutaj też może taka informacja, bo właśnie często ojca postrzega się poprzez pryzmat tej amerykańskości i on faktycznie zaczynał. To były takie korzenie właśnie sięgania do tej sztuki nowoczesnej, najnowocześniejszej wówczas. Ale z biegiem czasu, jak obserwujemy jego obrazy, to też ulega zmianie, to fluktuuje. Na początku mamy właśnie ten taki zachwyt zachodem, pierwsze wyjazdy na zachód, kiedy ten świat błyszczących samochodów, witryn, jakichś niklowanych elementów, neonów, reklam, czegoś, co nie było w PRL-u i co siłą rzeczy no, było atrakcyjne dla wyjeżdżających na zachód młodych ludzi, z biegiem czasu ustępuje takiemu już stricte pejzażowi miejskiemu. Ojciec oprócz właśnie tych korzeni amerykańskich, z biegiem czasu zaczyna coraz bardziej stawać się, powiedziałbym, wedutystą, czyli sięgać do tradycji malarstwa europejskiego. No oczywiście Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, wiadomo, Antonio Canal, późniejsi artyści, Rudolf von Alt, taki wiedeński akwarelista i wielu, wielu innych. I tutaj, jak zaobserwujemy tę drogę, to widać, że z biegiem czasu coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać dawna architektura, dawne budynki, jakieś elementy, detale, wszystko to w połączeniu z nowoczesnością, bo zawsze tam znajdziemy współczesne samochody, współczesne elementy. Zresztą też tu mogę tak trochę dygresyjnie, anegdotycznie powiedzieć, że ojciec no, miał tam grono takich kolekcjonerów, którzy kupowali jego obrazy, którzy kolekcjonowali te obrazy. Natomiast były takie sytuacje, na przykład jakiś zbieracz mówił, że kupiłby z chęcią ten obraz, bo to jest piękny fragment pejzażu miejskiego, jakiegoś starego europejskiego miasta, ale te samochody mu przeszkadzają. A ojciec na to odpowiadał, że jest po prostu rejestratorem, że maluje nowoczesność, maluje ten świat tak, jak on go widzi, w związku z czym tutaj te atrybuty nowoczesności są oczywiście ujęte w tym pejzażu, w tej weducie pokazującej jakąś tam starą architekturę.
1: Powiedział pan o stopniowym zwrocie z tego horyzontu amerykańskiego w kierunku takiej perspektywy europejskiej. Mhm. Zastanawiam się, na ile wyjazd pana ojca Andrzeja Adama Sadowskiego do Rzymu w 1978 roku na to wpłynął.
0: No na pewno bardzo wpłynął. Ojciec zawsze kochał Włochy, kochał Italię. Faktycznie w 1978 roku wyjechał na stypendium miastowskiej i to był taki bardzo silny przełom w jego twórczości.
1: Co to był za program, proszę powiedzieć?
0: To był program poświęcony dla młodych twórców, młodych artystów, przynajmniej w przypadku

0: mojego ojca, to było związane z ośrodkami emigracyjnymi w Rzymie. Także to też z punktu widzenia ówczesnych władz Polski Ludowej no, nie było tak fajne i tak różowe, bo wiadomo było, że to środowisko rzymskie skupione wokół emigracji postandersowskiej, no, nie było to mile widziane w Polsce. Ojciec tam poznał bardzo wielu właśnie ludzi jeszcze pochodzących z tej epoki, z tego środowiska imigracyjnej Polski i zawsze wspominał to też jako takie wielkie wydarzenie, jako no, pewnego rodzaju odkrycie pewnego świata, który tutaj dla osób w PRL-u był zupełnie zamknięty czy no, w zasadzie niedostępny. A z punktu widzenia już takiego czysto artystycznego, no właśnie, pierwsze obrazy rzymskie to są jeszcze właśnie reklamy, billboardy, których przecież nie było kiedyś w Polsce z reklamami filmowymi, jakieś elementy pejzażu miejskiego, ale wcale nie tego pięknego rzymskiego, tylko jakieś ściany kamienic, ślepe ściany, jakieś obdrapane ściany, etc., etc. Do tego oczywiście samochody, ale z biegiem czasu, jak popatrzymy chociażby właśnie na te rzymskie obrazy z kolejnych podróży do Rzymu, bo ojciec no później, zwłaszcza gdy otworzyły się granice i zmienił się system, wielokrotnie jeździł do Włoch, mamy coraz więcej właśnie tej architektury, coraz więcej mamy takiego smaku miasta i takiej no, włoskości, takich elementów mocno italskich w tych jego obrazach.
1: Kiedy myślę o tych obrazach, to myślę przede wszystkim o niezwykłej precyzji i detalu. Pan mógł to obserwować na co dzień. Mhm. Jak te obrazy powstawały? Ile to trwało? Z czym się to wiązało?
0: To była, można by rzec, taka benedyktyńska praca, bo faktycznie stworzenie takiego obrazu o dużym formacie to mniej więcej średnio około miesiąca pracy. Niezwykle detalicznie, niezwykle precyzyjnie.
1: Państwo wtedy mieszkali w Łodzi?
0: Tak, tak, mhm. Tak. Ojciec wybierał jakiś motyw na podstawie fotografii i później na tejże podstawie najpierw było tak zwane rzucanie, czyli tak jak kiedyś właśnie dawni artyści, wytuciści używali kamera obskura do tworzenia rysunku. W przypadku ojca, tak jak u fotorealistów, były to diapozytywy i był to rzutnik, a później było właśnie takie no, wielotygodniowe wypełnianie tego kolorystyką, porównywanie z fotografią, odtwarzanie no, maksymalnie, werystycznie, realistycznie tego fragmentu, który został uwieczniony, tego fragmentu miasta, który został uwieczniony na fotografii. Niezwykle precyzyjnie, no, pamiętam, że na początku ojciec pracował godzinami, no później oczywiście z wiekiem już na przykład nie pracował po zmroku, no bo to zmienia się też wzrok człowieka i przy sztucznym oświetleniu też inaczej postrzegamy barwy, ale to była taka praca, no niezwykle, był niezwykle zaangażowany w pracę i myślę, że to jest coś takiego, co w pewien sposób, jakby to powiedzieć, był to taki silny, maksymalny imperatyw wewnętrzny, artystyczny, po prostu potrzeba tworzenia.
1: A pan się czuł skazany na sztukę?
0: No poniekąd tak, ale nie narzekam.
1: Czy był pan częstym gościem w pracowni ojca? Gdzie w ogóle była ta pracownia? U państwa w domu?
0: Tak, tak.
1: Mhm. No, czyli to życie się mieszało.
0: Tak, życie artystyczne i życie codzienne się mieszało. Realia PRL-u były takie, że no, to wszystko odbywało się w jednym kręgu. Może pewnego rodzaju takim profitem w przypadku pracowni artystycznych było to, że była troszkę większa przestrzeń, troszkę wyższa, tak żeby mieściły się sztalugi i można było tam malować obrazy. Natomiast no, były to bardzo skromne warunki i to było tak, no, wokół życia i wokół sztuki, wokół życia codziennego i wokół sztuki.
1: Minęła 80. rocznica urodzin profesora Andrzeja Adama Sadowskiego. 3 listopada minie 10. rocznica śmierci, a państwo wraz z Galerią Lektorium Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przygotowują wystawę. Wystawę poświęconą pamięci pana ojca właśnie?
0: Tak. Ojciec tuż przed śmiercią, rok przed śmiercią miał dużą monograficzną wystawę w Łodzi, więc przez kilka lat nie robiliśmy żadnych większych ekspozycji. W międzyczasie już po śmierci ojca, po odejściu ojca w 2017 roku była duża ekspozycja jego prac w galerii profesora Leszka Mądzika w Lublinie. 2 lata temu w Płockiej Galerii Sztuki. Natomiast właśnie z uwagi na tę okrągłą, podwójną rocznicę organizujemy wystawę w Galerii Lektorium. To jest galeria istniejąca przy Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, czyli też miejscu, które dla ojca było niezwykle istotne jako bibliofila, jako miłośnika książek i miłośnika sztuki. Z tym, że tutaj chcemy pokazać coś troszkę innego. Do tej pory najczęściej były pokazywane duże formaty malowane na płótnie.

0: Natomiast tutaj będziemy chcieli, to nie będzie duża ekspozycja, ale chcemy pokazać przede wszystkim pracę na papierze. Myślę, że papier trochę niesłusznie jest traktowany tak troszkę po macoszemu, zwłaszcza przez te kręgi antykwaryczne, a moim zdaniem papier wymaga no, niezwykłej takiej troski, pietyzmu, zwłaszcza jeżeli posługujemy się akwarelą, chociaż tutaj również będą prace akrylem. Papier jest bardziej wymagający, papier jest trudniejszy moim zdaniem. I ostatnia praca ojca była tworzona też na papierze. I też chcielibyśmy ją pokazać właśnie na tejże wystawie.
1: Czy ma pan poczucie, że Łódź pamięta o swoich artystach, Andrzeju Adamie Sadowskim?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak, że tutaj chociażby po latach na ściany Muzeum Sztuki w Łodzi wrócił jego obraz, za co jestem bardzo wdzięczny obecnemu dyrektorowi, panu doktorowi Muzyczukowi, bo faktycznie przez jakiś czas te obrazy łódzkie znikały. Jest obecny jakoś tam w przestrzeni, jest rozpoznawalny, jeżeli chodzi o Łódź. Ojciec był też związany mocno z Warszawą. Był wykładowcą warszawskiej uczelni prywatnej Europejskiej Akademii Sztuk. To była taka szkoła stworzona przez Antoniego Fałata, z tych Fałatów, prawda, bo Julian Fałat był jego dziadkiem stryjecznym. Antoni Fałat zresztą też bardzo zdolny malarz, bardzo dobry malarz, realista i właśnie razem z między innymi z moim ojcem, z innymi artystami, z Andrzejem Tryzno, no, któż tam jeszcze prowadził zajęcia, Franciszek Starowiejski, Jerzy Duda-Gracz, Antoni Kowalski, Franciszek Maślszczak, to są naprawdę dobre nazwiska. Jeżeli chodzi o teorię, o historię sztuki, to w tejże akademii wykładała profesor Małgorzata Milanowska, czyli późniejsza ministra kultury i dziedzictwa narodowego, obecnie dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie. Także myślę, że to było takie dobre akademickie środowisko. Prace ojca też znajdują się w kolekcjach warszawskich, zarówno tych prywatnych, jak i państwowych, Muzeum Narodowym w Warszawie, czy w Galerii Zachęty. Także tutaj też jego prace są.
1: Szansa na spotkanie z papierem, jak pan powiedział, 29 października w Galerii Lektorium w Łodzi. To nie jedyne wydarzenie w związku z rocznicami.
0: Tak, 5 listopada o godzinie 17 będę miał wykład prezentujący twórczość ojca, właśnie towarzyszący tejże wystawie. Oprócz tego troszkę wcześniej, 25 października w MS-ie, w Muzeum Sztuki w Łodzi, będę opowiadał też o twórczości ojca dla Towarzystwa Przyjaciół MS-u, czyli dla towarzystwa, które jest związane z tą instytucją.
1: Zapraszamy na te wydarzenia. Zapraszał szczególnie Łukasz Mikołaj Sadowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, syn Andrzeja Adama Sadowskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja państwu bardzo dziękuję. Maria Czok, do usłyszenia.

0: Muzyka Jana Sebastiana Bacha, to był koncert brandenburski D-dur, część trzecia. Słuchaliśmy Polskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. To była muzyczna wyprawa do roku 1979. A my tymczasem wybiegamy nieco w przyszłość, bo już w niedzielę odbędzie się koncert The Whoop Group, który to zespół świętuje swoje dziesięciolecie. W studiu Krzysztof Koszowski, członek tegoż zespołu, saksofonista, aranżer, kompozytor też? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Saksofonista na pewno, aranżer na pewno. Kompozytor tutaj zawsze towarzyszy mi zawahanie, ponieważ formalnie dyplomu z kompozycji nie odbierałem na żadnej uczelni.
0: Ale kompozycją pan się para.
1: Param się, bo serce tak nakazuje, a w szufladzie jest już lista kompozycji. Na szczęście mam ten przywilej, że są one wykonywane, więc tutaj to jest moje największe szczęście, bo komponować do szuflady, żeby to już tam pozostało, to żadna przyjemność chyba.
0: Panowie świętują dziesiąte urodziny. Kiedy narodził się ten zespół? Od którego momentu panowie tych 10 lat odliczają?
1: Dobre pytanie. Myślę, że pierwszym koncertem był nasz występ w ramach taki gościnny występ w ramach audycji Five O'Clock, z tego co pamiętam, teraz może zrobić małą gwiazdkę, że za wszelkie błędy, przepraszam. Natomiast gościnnie byliśmy zaproszeni przez Krzysztofa Herdzina i Pawła Gusnara, by wykonać suity na tematy polskie właśnie Krzysztofa Herdzina. I przy okazji wykonaliśmy swój króciutki utwór solo, znaczy swój. Nasz był występ, utwór nie nasz.

0: ale ten moment na Osi Czasu był formalnie pierwszym występem pod szyldem The Whoop Group. I od tego czasu wiele się podziało, 10 lat minęło, wiele koncertów, doświadczeń, sinusoida emocjonalna, organizacyjna, towarzyska.
1: A co się działo przed tą chwilą występu? Bo musiały to poprzedzić jakieś próby, spotkania, rozmowy, koncepcje, plany, wizje.
0: My się znamy już od czasów szkolnych, od czasów podstawówki, gimnazjum, bo ten relikt jeszcze w naszym życiorysie się pojawia. Nawet w trójkę w czasach licealnych razem z barytonistą Szymonem i sopranistą Jakubem graliśmy. Tworzyliśmy kwartet szkolny. Mateusz doszedł do składu później, właśnie jak skrystalizował się nasz kwartet w obecnym składzie. I w tym właśnie składzie trwamy od pierwszego dnia formacji i to jest nasza, jak się śmiejemy, konstytucja, że tego składu nie zmieniamy. Więc cała historia zespołu jest związana z tymi czterema nazwiskami i to nam pozwoliło na pewno bardzo swoistą i wyjątkową nić porozumienia muzycznego przede wszystkim nawiązać.
1: Mhm, czyli albo w takim składzie, albo w ogóle.
0: Dokładnie, więc sporo, duża liczba koncertów odpadła.
1: To ciśnie. To ciśnienie nie generuje pewnych napięć?
0: Ustaliliśmy to na samym
1: tak
0: początku.
1: Musi być.
0: Na samym początku to była idea, że robimy produkt artystyczny i żeby osiągnąć pewną jakość, pewien pułap zrozumienia i mówienia jednym tonem, jedną akcentacją w tym języku muzycznym, no, wymagała tego poświęcenia.
1: Jak się panowie czują po 10 latach ze sobą w tym składzie, w tej konstelacji i na rynku?
0: No, czujemy się wyjątkowo, bo to jest relacja jak żadna inna. Ni to rodzina, ni to przyjaźń w czystej postaci, ni to współpraca biznesowa. Jest to bardzo dziwna mikstura, melanż różnych elementów towarzyskich, biznesowych, właśnie organizacyjnych, ale przede wszystkim ta płaszczyzna artystyczna nas połączyła. Czujemy się, myślę, że najbardziej w swoim sosie właśnie grając w te cztery osoby, w tym zespole. Rozumiemy się bez słów. Nawet wiele prób odbyliśmy swego czasu z zamkniętymi oczami w różnych miejscach pomieszczenia.
1: I żeby... to nie jest przenośnia?
0: Nie, naprawdę. Ćwiczyliśmy tak zwany timing, żeby frazować, żeby wchodzić po pauzach w tym samym czasie bez gestykulacji. Żeby tak się czuć i to owocuje później na koncertach tym, że możemy się bawić zupełnie innymi płaszczyznami niż grając z doskoków, jak na przykład w zespole kameralnym, który ma rotacyjny skład. Tych płaszczyzn nie da się poruszyć.
1: Mm-hmm, mm-hmm. I chyba to ten wspólny oddech, to wyczucie, to porozumienie bez słów jest też odbierane przez publiczność, bo niektóre panów opracowania, odsłuchy tych opracowań idą w dziesiątki milionów.
0: Tak.
1: To ma znaczenie dla artysty?
0: To ma znaczenie ogromne. Oczywiście, że łechce. To przecież coś, do czego, czy świadomie, czy mniej, każdy młody adept muzyczny dąży i marzy o tym, aby jego twórczość miała jakiś
1: żeby
0: cel.
1: Rezonowała. No tak,
0: to jest nasza twórczość jako artystów scenicznych. To jest dialog pomiędzy myślą artysty, a odbiorem publiczności. I jeśli tak, ten rezonans jest tak wielki, nawet mogę powiedzieć globalny, bo wspomniane to echo wielomilionowe było zalążkiem i impulsem na początku naszej, w cudzysłowie, kariery do tego, żebyśmy naprawdę potraktowali granie na poważnie.
1: Myślę, że cudzysłów jest zbędny akurat w panów przypadku. Za chwilę porozmawiamy o urodzinach, bo niestety nie mamy bardzo dużo czasu, ale muszę zapytać jeszcze o tytuł pierwszej płyty, Crimes. Jak to panowie interpretują?
0: Z przymrużeniem oka. Szczególnie...
1: Nie spodziewałbym się.
0: To dobrze, bo kto wie, co kto trzyma w piwnicy, jak to się mówi żartem. Oczywiście w naszym świecie klasycznym

0: w tych kręgach muzyki poważnej ta poważna, to poważne podejście i etykieta wykonawcza często powstrzymuje wielu artystów do sięgania po, można powiedzieć, sakrum muzyczne, na przykład po muzykę Fryderyka Chopina, którą też zbezcześciliśmy na pierwszej płycie i to chyba było największe crimes, największa zbrodnia, której dokonaliśmy. To było opuszczone oczko do kolegów z branży muzycznej, do pianistów, którzy raczej myślę, że wielu wpadłoby w oburzenie na samą myśl, że można z Chopinem robić takie rzeczy straszne i na saksofonach jeszcze czterech grać tego Chopina. Brzydko, kwadratowo i niepotrzebnie.
1: Jak straszne rzeczy wymarzyli sobie panowie na 10 urodziny?
0: Wymarzyliśmy sobie to, żeby na kolejne 10 lat dać sobie więcej swobody. Przez pierwsze dziesięciolecie sięgaliśmy po znane tematy muzyki klasycznej i nie tylko. Mieliśmy parę romansów nawet z hip-hopem i z muzyką rozrywkową, jazzową. Natomiast głównie skupialiśmy się na muzyce poważnej. I oczywiście graliśmy to, co lubimy. Szybko nauczyliśmy się, że ambicje na bok, takie specjalistyczne, i musi być balans między ambicjami, między tym, co lubi słuchacz, a tym, co jest się w stanie grać wiele lat. Bo też wypalenie na tej płaszczyźnie oczywiście jest. Na kolejne 10 lat na pewno swoboda i odwaga w tym, że już możemy sięgać po inną muzykę. Dlatego w nowym projekcie nawet pop, dużo aranżacji muzyki jazzowej, tak jak mówiłem, popularnej, poważnej też. Dużo, bardzo poszerzyliśmy swój wachlarz możliwości i spektrum brzmieniowe.
1: Trzymam kciuki za kolejną dekadę, ale pytałem o ten konkretny jeden dzień, czyli o 27 września, o niedzielę, o godzinę 18, bo wtedy właśnie w naszym studiu koncertowym rozpocznie się koncert urodzinowy.
0: Będzie to dla nas wyjątkowy koncert, nie tylko z tego powodu, że coś świętujemy. Będzie to wyjątkowy koncert, ponieważ będzie to dłuższy koncert niż taki zwyczajny, jest zaplanowana przerwa. W pierwszej połowie będziemy grać największe hity z pierwszych dwóch płyt. W przerwie zmieniamy kreację, jak na balu. I w drugiej części największe hity z trzeciej, najnowszej płyty oraz sneak peek, trailer z nadchodzącego projektu konkretnie jazzowego. Więc życzyłbym sobie, żebym kondycyjnie podołał jako świeżo upieczony tatuś. Życzyłbym sobie, żeby mój przyjaciel z zespołu wyzdrowiał jak najszybciej. Pozdrawiam, Mateusz, wycieraj katar i kończ tę chorobę. I życzyłbym sobie, żebyśmy widzieli uśmiechy na twarzach słuchaczy, bo to nas zawsze rozpala, zawsze, nawet na najcięższych koncertach jest ta jedna, dwie, trzy twarze, które cały czas się cieszą i widzimy, że to dla nich coś znaczy. Później przychodzą najczęściej ci ludzie zamienić słowo i tego sobie życzymy. Zapraszamy bardzo serdecznie na nasz występ. Gwarantujemy, że przedstawimy saksofon z zupełnie innej strony, nie tej znanej z radia. I na pewno będzie ciekawie.
1: Myślę, że uśmiechniętych twarzy w naszym studiu koncertowym nie zabraknie. Jeśli państwo chcieliby wybrać się na ten koncert, niedziela, godzina 18, Warszawa, i pouśmiechać do The Whoop Group, proszę do nas zadzwonić. Mamy dla państwa bilety 22 645 22 22, a na wspomniany urodzinowy koncert zapraszał państwa Krzysztof Koszowski, saksofonista, aranżer i kompozytor, chociaż bez papierów.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję panu bardzo serdecznie. Proszę pozdrowić kolegów i udanego występu.
0: Bardzo dziękuję.

0: To The Whoop Group i muzyka Astora Piazzolli. W nawiązaniu do zaproszenia na niedzielny koncert, przypomnijmy, 27 września, godzina 18, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i dziesięciolecie The Whoop Group. Na ten koncert jeszcze Państwa będziemy zapraszać. Jest 17.51, tymczasem sięgamy do archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Droga do Carnegie Hall. Reportaż Radia Wolna Europa z 1992 roku. Małgorzata Kałuża zza oceanu przywołuje niezwykłą postać świata wielkiej muzyki. Leszek Wójcik kiedyś pracował w Polskim Radiu. Później kierował studiem nagraniowym najsłynniejszej chyba sali koncertowej na świecie.
5: Tutaj edukacja, jeśli chodzi o nagrywanie muzyki, wtedy przynajmniej istniała w bardzo jakimś takim szczątkowym wymiarze. I zajmowali się tym głównie ludzie, którzy robili to na zasadzie jakiegoś doświadczenia, na tej zasadzie, na jakiej się, powiedzmy, w Polsce ludzie dostawali w latach 40. czy 50. do jakichś takich prac związanych z nagraniami czy z filmem. Ludzie, którzy niekoniecznie mieli studia w tym kierunku, czy mieli jakieś przygotowanie teoretyczne, ale byli świetnymi praktykami i świetnie wykonywali ten zawód. Tak samo było tutaj mniej więcej. W Europie pojawiły się te szkoły kształcące tonmeistrów w Niemczech pod koniec lat 40. albo na początku lat 50. Nasz wydział w Warszawie był jednym w ogóle z pierwszych w Europie. I po przyjeździe tutaj stwierdził,

Problem, że ludzie w ogóle nie wiedzieli, co to jest. Większość z tych prac, które tutaj były do zaoferowania, były to prace na ogół takie mające raczej profil techniczny niż artystyczny. Ten zawód w ogóle tutaj nazywa się sound engineer. Nagle tutaj z kogoś, kto ma w kieszeni dyplom ze szkoły muzycznej, kto ma tytuł magistra sztuki, musiałem się przedzierzgnąć w inżyniera, kim naturalnie nie jestem żadnym inżynierem. To się tutaj tak nazywa. Także w wielu przypadkach

0: Nie patrzą tutaj na kogoś, kto ma kwalifikacje wyższe niż wymagane, dlatego że wiedzą, że taka osoba zacznie pracować tutaj i po krótkim okresie rzuci tę pracę, dlatego że znajdzie coś lepszego, dlatego że ma wyższe kwalifikacje. Muszę przyznać, że miałem kilka wersji mojego życiorysu przygotowanego. W niektórych z tych wersji fakt, że skończyłem ten wydział, nie był wymieniony.
1: Specjalizował się w koncertach muzyki klasycznej. Przez 35 sezonów nagrywał w Carnegie Hall najsłynniejsze orkiestry, chóry, zespoły kameralne i solistów naszych czasów. O tym, którędy wiodła droga Leszka Wójcika do studia legendarnej sali koncertowej w Midtown na Manhattanie, ciąg dalszy jutro.
2: A z kolei o tym, którędy wiodła droga od Polski Ludowej do III RP, ze swoimi gośćmi w książce Pożegnanie z Polską Ludową rozmawia Paweł Dybicz, dziennikarz. Tę książkę mieliśmy dziś dla Państwa. To jest opowieść o szczególnym momencie, o tej chwili, kiedy upada Polska Ludowa i kiedy wykuwa się nowy system. Rozmówcy Pawła Dybicza opowiadają o swoich odczuciach, ale też o swoim spojrzeniu na ten moment przejściowy, a opowiadają o tym z perspektywy dość szczególnej, bo współuczestniczyli we wspomnianym procesie. Mamy dziś dla Państwa dwa egzemplarze i jeden z nich wysyłamy do pani Katarzyny z Wrocławia. Gratuluję pani bardzo serdecznie. Pani Katarzynie spodobało się określenie o zmianie systemu jako o skakaniu na głęboką wodę bez świadomości, czy w basenie ona jest, jak jest głęboka i jak mętna. Drugi egzemplarz wysyłamy do pani Zofii z Cieszyna. Gratuluję paniom bardzo serdecznie. I w dzisiejszym programie to już właściwie wszystko. Na zakończenie mamy dla Państwa jeszcze muzykę Józefa Haydna. Koncert fortepianowy, choć usłyszą Państwo w partii solowej akordeon. Grają dla Państwa Vivien Chausson i Orkiestra Kameralna z Bazylei. Anna Regulska, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Spokojnego popołudnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Roch Siciński, kłaniam się Państwu i nie będę tu robił wielkich tajemnic. Dziś w studiu nie jestem sam. Dołączył do mnie pianista i kompozytor Marcel Baliński. Witaj.
2: Witam.
0: Porozmawiamy o zespole Współgłosy. Przede wszystkim o zespole Współgłosy, ale nie tylko. Zapraszamy do godziny 19, a zaczynamy od płyty numer 1, płyty debiutanckiej grupy Współgłosy, by zaraz po tym pierwszym utworze, ach ukochana, proszę nie smuć się, przejść do płyty drugiej, która jest wciąż ciepła. To pozycja wydana w tym miesiącu i o tym wszystkim porozmawiamy w dwójce.

0: współgłosy. Na koniec w roli solisty, no właśnie, Bartosz Bielenia, ale nie z puzonem w ręku, tylko z udawanym puzonem.
1: Z magicznym, niewidzialnym, autorskim.
0: Marcel Baliński w studiu programu Drugiego Polskiego Radia. To było takie wspomnienie, taka pocztówka z przeszłości. Pierwsza płyta, jak długą drogę przeszły współgłosy do dnia dzisiejszego, że tak to ujmę.
1: No ponad 30 koncertów. To 2 lata są różnicy między tym materiałem z pierwszej a drugiej płyty. Wydaje mi się, że to w ogóle tak bardzo w punkt w czasie jest ta druga płyta. Bardzo, bardzo była potrzebna i też po prostu może właśnie to, że tak bardzo dużo koncertowo pograliśmy ten pierwszy materiał, pozwoliło nam już iść gdzieś dalej. Też była jakaś taka ogromna, nie tylko z mojej strony, ale ze strony całego zespołu, chóru, grupy właśnie uczestników, uczestniczek warsztatów terapii zajęciowej, że już wszyscy chcą więcej.
0: Załóż słuchawki, proszę. Zdajesz sobie sprawę, że mimo iż jest to któreś z kolei nasze spotkanie w dwójce a propos współgłosów, mimo że masz na koncie Fryderyka i tych 30 koncertów, także na dużych festiwalach, niekoniecznie jazzowych wcale, to część słuchaczy, którzy są teraz z nami, stoją w korku, albo już są w domu, albo gdzieś biegają po parku, nie wiedzą, co to są współgłosy, więc raz jeszcze trzeba będzie zacząć od początku.
2: Ja jestem Adela Balińska, solistka współgłosów, który prowadzi oczywiście Marcel Baliński, mój kochany braciszek, co założy dla mnie zespół. I moim marzeniem było największym, śpiewać na scenie, to moje marzenie.
0: Zespół Współgłosy to spełnienie marzenia twojej siostry. Czy mógłbyś wprowadzić tych słuchaczy, te słuchaczki, którzy no, nie kojarzą współgłosów, jak to się zaczęło i czemu powstało?
1: No z marzenia wszystko powstało, z marzenia się zaczęło i ja jestem ogromnym marzycielem i jak ja słyszę, że ktoś ma ogromne marzenie i wiem, że mogę jakoś jemu pomóc, to staram się robić. I tak było z moją siostrą, która po prostu, tak jak powiedziała, bardzo chciała mieć zespół i po prostu go założyłem i zaczęliśmy pracować. Wiem, że to tak brzmi bardzo absurdalnie w kontekście tego, zwłaszcza ile nam się udało osiągnąć i ile tych koncertów zagraliśmy, ale taki był początek. No.
0: No, ale to nie tylko zespół twojej siostry, to zespół jej przyjaciół. Skąd, gdzie się spotykacie, gdzie na co dzień pracujecie?
1: Warsztat terapii zajęciowej

0: Frajda w Łodzi, to jest nasza baza. Ja tam pracuję, no właśnie, no pracuję, przyjeżdżam w każdy wtorek, mamy próby, które nie tylko polegają właściwie na śpiewaniu, ale też nawet czasami na jakimś po prostu wspólnym spędzaniu czasu, słuchaniu muzyki. Nawet ostatnio pokazywałem im płytę Maćka Obary jedną, bardzo mi się podobała. Także to też jest takie bardzo zajęcia z umuzykalnienia po prostu. No i też jest oczywiście trio jazzowe u nas. Bartosz Szablowski na perkusji, Rafał Żalski na kontrabasie, z którymi już od 10 lat gramy w przenajróżniejszych projektach i bardzo dużo tak artystycznie ze sobą zrobiliśmy i bardzo się cieszę, że oni są na tym, na pokładzie tego zespołu. Jest jeszcze Bartosz Bielenia i Magdalena Koleśnik, którzy to są takie dwie moje prawe ręki w chórze po prostu.
1: Może przejdźmy do płyty numer 2, która jest zatytułowana po prostu Współgłosy 2. Głos twojej siostry, który pojawił się w audycji, to głos zarejestrowany podczas nagrań tejże drugiej płyty, zarejestrowany przez Patrycję Cisz, która przygotowała dla dwójki kwadrans bez muzyki opowiadający o tej sesji nagraniowej, który wyemitowaliśmy dla państwa w dniu premiery płyty. Można wciąż znaleźć go i odsłuchać w całości, ale do drobnych fragmentów będziemy dziś powracać. Czas najwyższy na muzykę z płyty drugiej. Tutaj wielu gości, których mam nadzieję za chwilę przedstawisz.

Lolo. A więc zaczynamy poznawać drugą płytę współgłosów w studiu dwójki Marcel Baliński, lider, członek tego zespołu, autor muzyki.

0: i na pierwszej i drugiej płycie. Ta druga, Żółta w moich rękach. No i tutaj w Lolo słychać wielu gości, bo sekcja Dęta była słyszalna. No i w ogóle goście to jest coś, co widocznie odróżnia płytę drugą od pierwszej.
1: Tak, tu w Lolo wspaniała sekcja Dęta, Ignacy Wendt na trąbce, Magdalena Sowul na klarnecie basowym i Piotrek Chęcki na saksofonie tenorowym. Jest jeszcze na szejkerze i tamburynie Tymek Papior. Gości jest dużo na drugiej płycie. Rzeczywiście, tak jak w ogóle cała druga płyta, tak jak pierwsza bardziej tak zdefiniowała nasz zespół i pokazała, czym współgłosy są jako całość.
0: Przedstawiła was.
1: Tak, tak nas przedstawiła, to tu rzeczywiście na płycie pokazujemy bardziej jednostki. To tak i w ogóle nas samych, bo jest bardzo dużo solówek z całego chóru. Każdy ma jakieś swoje mniejsze, większe fragmenty i też są goście, którzy do nas po drodze gdzieś przyszli. Piotrek Polak, który tak naprawdę jest na tej płycie dlatego, że wymyśliliśmy tytuł Kwestia Piotra Polaka, kiedy robił zastępstwo na jednych z koncertów za Tomka, jednego z naszych chórzystów. Dwa pozostałe, no, czyli Tomasz Kot i Błażej Król, pojawili się na płycie tak naprawdę dzięki naszym koncertom na Męskim Graniu w zeszłym roku. Dorota, która nas zabukowała, zaprosiła, ona zaproponowała, żebyśmy mieli gości. No i tak
0: goście się sprawdzili i zostali.
1: Stwierdziliśmy. Ja też bardzo nie chciałem takiej sytuacji, że oni przyjdą do nas i zaśpiewają, czy wykonają jakąś piosenkę z pierwszej płyty. Stwierdziłem, że od razu wykorzystam i napiszę coś nowego. No i to był taki, tak naprawdę bardzo, bardzo mnie to zmotywowało do tego, żeby już
0: ale
1: działać
0: zanim
1: na drugą
0: płytą. O gościach i zanim o jednak gwiazdach, no bo Tomasz Kot czy Błażej Król to nie są postacie anonimowe, to chciałem cię spytać o solistów. Powiedziałeś, że duży nacisk był na jednostki. To trudno było nam mówić członków współgłosów. Nie mówię o gościach specjalnie zaproszonych, opłacanych, tylko właśnie artystki i artystów z frajdy.
1: Słuchaj, ja zapytałem się zanim siadałem, jak rozpoczynałem pracę nad materiałem na drugą płytę, zapytałem się, kto chce mieć solówkę i 8 z 10 osób powiedziało, że chcą mieć.
0: To jest wyczerpująca odpowiedź na moje pytanie. Dziś przede wszystkim słuchamy, choć za chwilę do rozmowy powrócimy. Może być nie ma?
1: Nie ma, koniecznie.

0: Rozmawiamy z Marcelem Balińskim w Dwójce. W trakcie muzyki snujemy plany na współgłosy symfonicznie. To byłoby coś, a może i będzie coś. Nie ma za nami, to twój tekst. Czujesz się tak, jakbyś się trochę odsłaniał, tworząc te teksty?
1: Bardzo. Szczerze mówiąc, tą piosenką z całej płyty najbardziej. Nazywanie dużych rzeczy, trudnych rzeczy prostymi słowami, jest to dla mnie, jako dla twórcy, coś trudnego, czym się podzielić, ale czym mam się dzielić, ale to robię, ponieważ mam wrażenie, że mam do tego dostęp.
0: Nie tylko twoje teksty, oczywiście. Za chwilę Sonia Rolewicz-Zakrzewska, która także chyba na pierwszej płycie, prawda, pomagała ci w tworzeniu tej warstwy tekstowej. No ale przed chwilą słyszeliśmy naprawdę chór do potęgi, bo to nie tylko współgłosy, także chór, który nazywa się Chórem Przyjaciół. Chciałem cię spytać o samą atmosferę nagrywania tej płyty, szczególnie dlatego, że nie udało mi się dotrzeć do studia, a program drugi był współproducentem tego wydarzenia i nagrywaliście to u nas, w Polskim Radiu, w studiu S4. W związku z tym, drodzy państwo, to zanim Marcel odpowie, my mamy dla państwa kilka egzemplarzy CD tego albumu. Proszę pisać roch.siciński@polskieradio.pl. Poprosimy o jakieś sensowne uzasadnienie, bo wiemy, że chętnych będzie wielu. No właśnie, o tą atmosferę nagrania, bo jednak jeszcze to słowo nie padło w trakcie naszej rozmowy, a już jest 20 minut po 18, niepełnosprawność. To są osoby z niepełnosprawnościami i w kwadransie Patrycji Cisz, o którym wspominałem, jest taki fragment, który ja roboczo nazywam negocjacjami. Posłuchajmy przez chwilę.
2: Alunia, schowaj nóżkę.
3: Dajcie radę przejść?
2: Damy. A dlaczego mamy nie dać? Chodź. Nie, do toalety nie. Idziemy się przejść. Musimy trochę po kroków porobić. Otwórz drzwi. Chodź, idziemy powolutku.
4: Nie wrócę tam.
2: Nie wrócisz tam. Tam już nie wrócimy, bo tam jest głośno. Ja wiem o tym. Dawaj. Bo Magdalena chce wejść. Chodź, chodź. Madzia chce wejść. Chodź, kochana.
4: Nie.
2: Chodź, Madzia musi wejść. Musi się przywitać ze wszystkimi. Dobrze, zaraz uzgodnimy to z Marcelem. Teraz porozmawiamy o twoich rozterkach. Chodź tu, bo tu jest obrotowa, a my musimy tu usiąść.
4: Ile jeszcze muszę?
2: No Małgosia, co najmniej do 16.
4: To której jest?
2: 11. Tak jak wczoraj.
4: Dobra, to tu posiedzę, zaczerpnę powietrze,
2: no,
4: i może...
2: Fantastyczna. Pięknie no, pomyślałaś teraz.
4: I może ten...
2: Tak, bo musimy się, ale musimy biodra też rozchodzić.
4: Dobra.
2: To co, idziemy kawałek?
4: Tak.
2: Dobra, to ruszamy kawałek.
4: Dawaj.
2: Ale Małgosia też ostatnio mówiła ostro, bo się wkurzyła. I ją zmusiłam do tego, żeby uwolniła swoje emocje przez wypowiadanie brzydkiego słowa.
4: Bo nie mogłam.
2: A czasami to pomaga. Wypowiadanie ostrych słów pomaga w rozładowaniu emocji. Słuchaj, ty zaraz będziesz mi tutaj chodziła sama. Pójdziemy do hotelu bez wózka.
4: O, tak.
2: Wczoraj żeśmy tyle kilometrów zrobiły. Zmęczona już jesteś, nie? Ten spacer jest wyczerpujący dosyć, ale zobacz. Słuchaj, my szybciej przeszłyśmy w tą stronę niż jak szłyśmy w tamtą.
4: Tutaj?
2: Tu dochodzimy, tu.
0: Pytałem o...

0: atmosfery tworzenia tej płyty, bo słuchacz otrzymuje efekt końcowy, który brzmi bardzo wspólnotowo, rodzinnie, jest dużo uśmiechu na tej płycie, dużo emocji takich głębszych, dużo wzruszenia. No ale jednak takie nagrywanie różni się od nagrywania z innymi zespołami, w których uczestniczysz.
1: Różni się też to, co państwo teraz słyszeliście, kogo słyszeliście, to była Magdalena Lewandowska, terapeutka zajęciowa, która jeździ z nami na wszystkie koncerty, jest opiekunką chóru i to jest ogromna zasługa tego w ogóle, że ten zespół funkcjonuje i że my możemy nagrywać, że my możemy koncertować, robić inne wspaniałe rzeczy. To jest obecność Magdy, która jest wspaniałą osobą i jak było słychać w przeciągu 1,5 minuty wyciągnęła Małgosię z dużego kryzysu. I te kryzysy są ciągle, ale czy to jest tak, że nagrywając z profesjonalnymi muzykami tych kryzysów nie ma? Albo są jakieś inne? No, nie powiedziałbym. Jest i w jednym i w drugim przypadku one są. I wydaje mi się, że, znaczy ja muszę to powiedzieć, że Studio S4 Polskiego Radia to jest jedno z najbardziej magicznych studiów nagraniowych, w jakich ja nagrywałem w życiu i będę bardzo, bardzo chętnie jeszcze długo do niego wracał nagrywać i uważałem też od razu, że to jest bardzo dobre miejsce dla współgłosów. Po prostu ja nie wiem, tam w ścianach tego studia, tam jest po prostu bardzo dobra energia, tam jest bardzo dużo czegoś specjalnego, po prostu na miejscu zostajesz i ja też to widziałem, wszystkim bardzo się podobało, podobał się ten układ, że wchodzimy do studia, potem przechodzimy do reżyserki, żeby słuchać. To się okazało, że w procesie też bardzo dobrze działało, tak, że mogliśmy wszyscy, pomimo wielkości naszego składu, wszyscy się w reżyserce mieściliśmy, słuchaliśmy, wracaliśmy, wiedzieliśmy, co możemy poprawiać, co zostawiać i w ogóle sama energia tych nagrań była naprawdę wspaniała, pomimo oczywiście kryzysów, jakie słyszeliśmy i było ich też dużo więcej, to same nagrania, mam wrażenie, przebiegły bardzo sprawnie, bo my całą płytę, na której jest 11 utworów, w 15-osobowym składzie nagraliśmy w 4 dni.
0: No to jest pewnego rodzaju osiągnięcie. Posłuchajmy, jak Małgosia, która przed chwilą miała kryzys, sprawdza się w roli solistki. Choć szczególnie ten utwór państwu polecam w wydaniu koncertowym i w ogóle współgłosy koncertowo to jest jeszcze inny poziom przenoszenia emocji. Solistką Małgorzata, a po francusku przemówi do państwa Bartosz Bielenia.

0: Małgorzata Sidoszewska i Bartosz Bielenia. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od Bartosza Bieleni, który udawał grę na puzonie, a teraz udawał język francuski.
1: Udawał, jak się okazało, bardzo skutecznie, bo nie mam tego teraz przy sobie, ale jeżeli ktoś z państwa, oczywiście cały czas zachęcam do tego, żeby pisać, bo rozdajemy dzisiaj płyty CD.
0: Tak jest, roch.siciński@polskieradio.pl.
1: Jak już do państwa przyjdzie ta płyta, to można sobie otworzyć tam w buklecie, ten tekst jest spisany i ten fonetycznie spisaliśmy to wraz z Bartoszem we dwójkę. No i się okazało, że właściwie 95% tego to jest racja, to jest prawda, że takie słowa rzeczywiście istnieją i że to się układa w jakąś taką bardzo poetycką, taką eksperymentalno-poetycką strukturę i jakieś znaczenie. Jest na pewno coś o górze, o jakiejś podróży, co bardzo mi pasuje do tego, co muzycznie tam słyszę.
0: Zresztą w tego rodzaju stylistyce muzycznej nie wszystko musi być wprost, a zresztą nawet lepiej, kiedy nie jest nadto dosłowne. No ale Bartosz Bielenia i Magdalena Koleśnik to dwie takie postaci, które razem z tobą, chciałem powiedzieć, pomagają, ale właściwie razem z tobą i z pozostałymi instrumentalistami tworzą współgłosy i to dzięki nim również tego typu efekty, jak ta płyta, którą dziś się z państwem dzielimy, mogą powstawać.
2: Czym dla mnie są współgłosy? Myślę, że są, oprócz oczywiście fantastycznej zabawy, zabawy w śpiewanie, takie wolne, bez osądzania, wspaniałego towarzystwa, ludzi, z którymi chyba się czuję najwolniejsza. To też jest takie miejsce, to jest jakaś taka po prostu soczewka ludzkich emocji, pragnień, braków i tego, jak w takich warunkach, gdzie czujemy się bezpiecznie, wychodzą z nas różne rzeczy. I piękne, i takie trudne, które reszta próbuje przytulić.
3: Współgłosy przede wszystkim dają mi wspaniałych przyjaciół w postaci chórzystów i muzyków. A po drugie, dostaję przede wszystkim przestrzeń wolności, której nigdy nie spodziewałbym się dostać. Jest możliwość na to, żeby improwizować, żeby tworzyć, żeby się w pełni wyrażać, żeby nie być ocenionym, żeby dobrze się komunikować, żeby być wdzięcznym za to, co cię spotyka.
0: Bartosz Bielenia, a wcześniej Magdalena Koleśnik. To chyba tak jest, że ten zespół daje więcej wam niż uczestnikom.
1: Wszyscy z tego biorą bardzo dużo, słuchaj, wszyscy. Ale to jest rzeczywiście taka naprawdę ogromna obustronna wymiana i to, jak bardzo dużo korzyści, jak bardzo dużo my dostajemy od chóru, od części zespołu związanej z warsztatem terapii zajęciowej. Czyli nazywając rzeczy po imieniu wprost, od osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ta wymiana jest kosmiczna. To jest naprawdę tak ogromna wymiana. Ja też nie sądziłem, że to urośnie do czegoś takiego. Że to na tak bardzo wielu polach, tak dużo nam to daje, że artystycznie też, to jest muzycznie, artystycznie, scenicznie, to jest coś tak pełnego dla nas. To jest też tak ogromna nauka. Ja kocham się rozwijać. Cały czas po prostu mam ogromne pragnienie tego rozwoju i jako kompozytor, jako muzyk, jako performer na scenie i cały czas co koncert jest jakaś lekcja i to jest fascynujące, że dzięki współgłosom też oczywiście przede wszystkim jako ludzie, ale że my jako artyści możemy się rozwijać. To jest, słuchaj, naprawdę ogromna rzecz.
0: Marcel Baliński dziś gościem jazzowego klubu Dwójki. Rozmawiamy o płycie Współgłosy 2, która została współprodukowana przez program Drugi Polskiego Radia, z czego jesteśmy bardzo dumni. Pamiętam, jak wysłałeś mi nagrania pewnie jakoś

kwietniu z płytą, która miała się ukazać pół roku później, niespełna. I no nie będę ukrywał, akurat utwór, który przed nami, być może ona, może to wszystko się tak złożyło, spowodował, że przejechałem dwie stacje metra dalej. Współgłosy i Tomasz Kot.

to się stało nagle wieczorem. Znudziło mnie już wszystko, co wiedziałem. Teraz chcę czegoś więcej. Czegoś, czego jeszcze nie było. Wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję wiele. Tylko nos, oczy, dłonie i okno. Pewnie masz jakieś w mieszkaniu. Uważaj, miękki misiu. To naprawdę jest wariatka. Może ci zawrócić w głowie. Ona zna te zaklęcia. Od wieków zastane. Jak je wypowie, to ci zostanie. Do końca życia. Uważaj, ona ma na to papiery. Jak wyjdziesz poza ramę, to zobaczysz, już nie wrócisz. Zaczniesz podkreślać ważne napisy i hasła na murach. Tego się nie zapomni. To się wsącza powoli.

prowadzić zeszyt ze śledztwem. Podejrzenia, dlaczego jest tak pięknie. Zaczniesz projekt zrozumieć ludzi, których nie rozumiesz. Zrobisz z nimi wywiady. O co ci tak właściwie chodzi? O czym marzysz? Co ci się ostatnio śniło? I to się musi jakoś udać. To się musi dać zrobić. Wszystko się musi dać.

0: Współgłosy i Tomasz Kot. Marcel Baliński w Studiu Dwójki. Ta współpraca z Tomaszem Kotem, słyszałem, że jest dość udana, to znaczy, że Tomasz Kot jest niezwykle oddany współgłosom.
1: Tomasz Kot tak bardzo kocha współgłosy, że jak jeszcze koncertowaliśmy z materiałem z pierwszej płyty, była taka sytuacja, że dwójka chórzystów się rozchorowała i bardzo potrzebowaliśmy kogoś na zastępstwo. No i Magda, moja żona, powiedziała: słuchaj, zadzwoń do Tomka. Tomek tak strasznie kochał współgłosy. Ja powiedziałem: dobra, zadzwoniłem do Tomka. Się okazało, że Tomek z ogromną przyjemnością wskoczył, to było z dnia na dzień. Dostał całą płytę, znaczy przesłuchał całej płyty, nauczył się całej pierwszej płyty i przyjechał jako chórzysta, bez żadnych solówek, po prostu całą pierwszą płytę z nami koncertowo wykonał. Także on na pierwszą płytę, zaraz to samo pewnie będzie z drugą, jestem przekonany, znając jego.
0: No ale i tak już jest na koncertach, prawda? Tyle, jest. Że właśnie w tym jednym utworze.
1: Jest. Ale w tym utworze ja bardzo, bardzo chcę powiedzieć o jednej rzeczy jeszcze, bo tam jest, dla mnie ten utwór z Tomkiem, on ma coś takiego w sobie bardzo magicznego i ja mam takie marzenie, które bardzo chciałbym wypowiedzieć tu na antenie i to się kiedyś wydarzy, mam nadzieję, że już w przyszłym roku bardzo możliwe. Ale to, co tam się dzieje w tej pierwszej części tego utworu, w tej harmonii pod spodem, to jest taki rezultat mojej ogromnej fascynacji muzyką symfoniczną Gustawa Mahlera i też takimi późnymi kwartetami smyczkowymi Beethovena, w których dzieje się taki zabieg, że ta harmonia cały czas się rozwija i ona się nie kończy, że nie ma tego zwieńczenia i dopiero jak jest ten finał, dopiero ta rezurekcja, to dopiero wtedy to dostajemy i bardzo się cieszę, że udało się coś takiego zawrzeć, że ta inspiracja w takiej formie się pojawiła, ale bardzo chciałbym pochwalić mój chór tutaj. Który tak wspaniale, to jest naprawdę bardzo trudna melodia do zaśpiewania w kontekście też tego właśnie, co się dzieje tam harmonicznie, że to naprawdę to centrum tonalne, ono tam pływa, ono jest w cały świat tak naprawdę i że chór też jakby tak na przestrzeni tych lat, tych koncertów między pierwszą a drugą płytą tak bardzo się umuzykalnił, tak bardzo muzycznie się rozwinął, że nawet taka melodia, nawet coś takiego nie było dla nich problemem.
0: Cieszę się, że wróciliśmy do chóru, bo nie bałeś się przy premierze tej trzeciej płyty, że goście specjalni przysłonią, trochę przyćmią stałych uczestników, stałych członków współgłosów?
1: Nie, wydaje mi się też, że to najbardziej właśnie w formie koncertowej. To jak się posłucha tak całej płyty, czy się przyjdzie na koncert, to rzeczywiście jest tak, że jak mamy dwójkę czy tam trójkę gości, to są tak naprawdę dwie, trzy solówki z kilkunastu, które są na całej płycie i one może bardziej są widoczne podczas koncertów, ale też cały zespół był bardzo chętny. Ja się nie bałem w ogóle tego przykrycia, że to właśnie miałem tak, to też nie, ani to nie był ruch po to, żebyśmy zrobili więcej szumu wokół współgłosów, ani to nie był taki ruch, żeby tutaj coś nadrabiać, bo czegoś brakuje. To było bardziej takie po prostu, tak jak no najpierw powiedziałem, że rezultat tych naszych koncertów na męskim graniu, a z drugiej strony po prostu to też tak czysto ludzko, było tak bardzo fajnie, to były tak bardzo fajne spotkania, że już po prostu stwierdziliśmy, zróbmy je i je zrobiliśmy. No tak jak było marzenie, tak zrobiliśmy zespół. No.
0: Już było po polsku, było po niby francusku, to teraz po angielsku.

0: Kwadrans pozostał do godziny 19, a więc kwadrans naszego spotkania także pozostał. I Wanna Say to są twoje słowa i twoja muzyka, a solistą Remigiusz Rutkowski. No i trzeba dodać dwóch gości specjalnych, prawda?
1: Piotr Chęcki na saksofonie tenorowym i na tamburynie Tymek Papior. Tak jak powiedziałem przed chwilą, poza anteną, że ten utwór koncertowo bez tego tamburyna nie działa. On jest bardzo, bardzo, bardzo ogromną rolę tam odgrywa. A Remigiusz Rutkowski, który śpiewał tutaj partię solową, absolutnie zero mojej jakiegokolwiek wynikania w interpretację. To jest wszystko jego propozycja, wszystko jego praca. Kiedyś się przypadkiem okazało, że jak przyjechał do nas dwa lata temu zespół Trondheim Voices, z którymi graliśmy jeden koncert w Radio Łódź dwa lata temu, to się okazało, że Remigiusz mówił trochę po angielsku. No jak ja to usłyszałem, to sobie zapytałem się, Remig, to ja może ci napiszę jakiś tekst po angielsku? No już słuchaj, taki bardzo prosty, to bardzo chętnie. I jest.
0: No i rzeczywiście to trzy linijki właściwie, trzy wersy. No ale tekst, który za chwilę się pojawi na antenie dwójki, to tekst, na który podobno długo czekałeś. Taki jestem mądry, bo byłem na waszym koncercie i opowiadałeś to przed zaprezentowaniem kołysanki.
1: Tak, to też są tak naprawdę cztery wersy ten tekst i cztery lata na niego czekałem, ale się doczekałem, jestem cierpliwy, także tak, od Bartka Bieleni na tekst, jak się chce, to trzeba długo czekać, ale warto, o czym mogą się państwo teraz przekonać.
0: Jeszcze tylko przypomnimy, że pod adresem roch.sieciński@polskieradio.pl czeka kilka egzemplarzy drugiej płyty Współgłosów. Proszę pisać, proszę argumentować, chętnie się z państwem podzielimy.

0: Wspaniałe brzmienie keyboardowe, Marcel Baliński na instrumentach klawiszowych. Mówiliśmy o tym tekście, Bartosz Bielenia, autorem tych kilku wersów. Słuchają Państwo Dwójki, odkładamy na jakiś czas drugą płytę Współgłosów na półkę. Przechodzimy do innego projektu, może to brzydkie słowo, ale jednak projektu, który został powołany do życia przez naszego dzisiejszego gościa. No i właściwie nazwa zespołu mówi wszystko, Marcel Baliński Orchestra. Już w ten piątek premierowy odsłuch płyty w studiu imienia Henryka Debicha, czyli w Radiu Łódź przy Narutowicza w Łodzi. To także mocno powiązane z radiem przedsięwzięcie. Opowiedz o swojej orkiestrze.
1: Orkiestra to 10-osobowy skład. Mamy potężną, potrójną sekcję perkusyjną. Trzy pokolenia polskich perkusistów jazzowych. Jan Pieniążek, Bartosz Szablowski, Macio Moretti. Potężna, potrójna sekcja basowa. Rasmus Swale na tubie. Rafał Żelski na kontrabasie. Piotr Chęcki na saksofonie barytonowym. No i takie dwie dwójki jeszcze mamy. Fortepian i wibrafon. Ja gram na fortepianie, Tymon Kosman na wibrafonie. I Tomasz Dąbrowski na trąbce, Miłosz Pieczonka na saksofonie altowym.
0: Marcel Baliński nie ma notatek, doskonale pamięta swój zespół.
1: Ja bardzo dobrze, jestem dobrym menadżerem.
0: Tytuł tej nadchodzącej płyty to 95.
1: 95, ponieważ została płyta zamówiona na 95-lecie Radia Łódź i ja się urodziłem w 95 roku.
0: O, jest to materiał, który moim zdaniem zaryzykuje, albo nie będę aż tak ryzykował. Będzie to jedna z najlepszych płyt jazzowych, nie tylko tej jesieni, ale i całego roku. Miałem przyjemność przesłuchać cały materiał. Powiedz, kiedy słuchacze będą mieli na to szansę, poza tym, że za chwilę przedpremierowo zaprezentujemy Państwu singiel.
1: W listopadzie, 20 listopada, premiera płyty. Na pewno niebawem też będziemy uruchamiać preorder. Ja od razu mówię, że ta płyta będzie obłędnie wydana. Krzysztof Guzek zrobił tak wspaniały projekt okładki i nie tylko, cała koncepcja wizualna też tak bardzo rezonuje i współgra z muzyką, że to będzie coś wspaniałego. To też już zachęcam, żeby śledzić. Oczywiście na wszystkich moich social mediach o tym będę na bieżąco informować, ale premiera w listopadzie. W listopadzie też będą trzy koncerty, dwa w Łodzi, jeden w warszawskim Jasmine. Także 22 i 23 listopada dwa koncerty w Łodzi, w wytwórni, potem w studio Debicha w Radio Łódź. I 26 listopada w Jasmine. Ten w Jasmine już jest ogłoszony, także komu się spodoba muzyka, to ja już zapraszam, bo te bilety się szybko rozejdą, bo tam bardzo dużo ludzi nie wchodzi, a to będzie wyjątkowy koncert na pewno.
0: No ale w Jasmine na scenie trzy zestawy perkusyjne, to już jest gęsto.
1: Tak, ale jak się Marcin Masecki z Bolerosami zmieścił, to my się też zmieścimy.
0: To prawda, zmieścił się. Marcel Baliński dziś w jazzowym klubie Dwójki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Gratulujemy drugiej płyty Współgłosów i bardzo wyczekujemy na płytę.

0: płytę twojej orkiestry. No i mam nadzieję, że jeszcze o niej porozmawiamy, może posłuchamy nieco więcej niż sam Wave, bo tak nazywa się singiel, który przed nami. Dziękuję ci za wizytę w dwójce.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja przypomnę, że w trakcie dzisiejszej audycji wysłuchaliśmy fragmentów Kwadransa bez muzyki i krótkiego reportażu przygotowanego przez Patrycję Cisz. Całość do znalezienia na naszej stronie internetowej. Zresztą

0: Autopromocja.
1: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 19.
0: Pogłosy.
2: Witam Państwa, Marcin Pesta. Zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie dwójki. 5 ścieżek programowych, nowatorskie spektakle i wydarzenia towarzyszące. O programie nowego sezonu artystycznego w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie opowiadali dziś w poranku dwójki dyrektorzy tej sceny Jakub Skrzywanek i Dorota Ignatiew.
3: Na ten sezon patrzę, takie sprawdzam, pytam, tak? Ponieważ dwa sezony przygotowywaliśmy naszą widownię do troszeczkę innego patrzenia na naszą instytucję. Stąd też w tym roku, można powiedzieć, najbardziej ryzykujemy, bo pojawią się spektakle o charakterze performatywnym, o charakterze ruchowym, na styku sztuk performatywnych, plastycznych, dramatycznych.
4: Hasło przez dwa sezony, którym mówiliśmy o tym, że jesteśmy różnorodni, to jest za mało. My bardzo chcieliśmy pokazać, w czym jest ta różnorodność, dlatego właśnie te 5 ścieżek, dlatego radykalna ciekawość w poszukiwaniu formalnym z Anką i Wilhelmem Sasnalami, dlatego takie sprawdzanie Polski w najbardziej odważnym, bezpośrednim starciu, któremu przewodniczy Agnieszka Holland u nas. Dlatego właśnie jakaś przestrzeń doświadczania z naszymi edukatorami, którzy pokazują, że teatr to jest coś więcej niż scena. Chcemy opowiedzieć o takich mniej mainstreamowych, hasłowych kwestiach. Chcemy zadawać pytania i pokazywać niuanse, niż wchodzić do pojedynku na krzyki i transparenty.
3: Natomiast myślę, że nasz teatr wyróżnia się tym, że jest obywatelski, tak bym chciała powiedzieć. Przygląda się naszemu społeczeństwu przez pryzmat jednej osoby. Czyli zawsze na początku i na końcu interesuje nas człowiek.
2: A wśród premier nowego sezonu artystycznego Starego Teatru w Krakowie znalazły się m.in. non-fiction, 100 spojrzeń oraz spektakl o sprawie Stanisława Pyjasa. W naszym dwójkowym cyklu Zapiski ze współczesności słuchamy w tym tygodniu opowieści Juliana Kornhausera, poety, prozaika, krytyka literackiego i tłumacza, który świętuje właśnie jubileusz 80. urodzin.
5: Kiedy z Adamem Zagajewskim bliżej się poznałem, to zresztą zabawne, bo ja z Adamem Zagajewskim chodziłem do tej samej szkoły średniej w Gliwicach, a wówczas się jakoś nie znaliśmy, bo on był wyżej w klasie, więc mimo, że mieszkaliśmy przez 18 lat w Gliwicach, to poznaliśmy się dopiero w Krakowie i właśnie wówczas w klubie Pod Jaszczurami. Zbliżyliśmy się i mniej więcej w roku 70, to była zresztą inicjatywa Adama, postanowiliśmy napisać wspólnie książkę. Tytuł zresztą ja wymyśliłem, Świat nieprzedstawiony, nawiązując notabene do bardzo ważnego artykułu Adama, Rzeczywistość nieprzedstawiona w powojennej literaturze polskiej. Ja z kolei chciałem tutaj zrobić aluzję do znanego terminu historyczno-literackiego, czy też teoretyczno-literackiego, świat przedstawiony w dziele literackim. Tak więc w tym tytule zawarliśmy i sprawę historii literatury i jednocześnie była to aluzja do artykułu Zagajewskiego. Więc pierwszy pomysł na tę książkę padł w roku 70, już prawda, właściwie po grudniu 1970, po bardzo ważnych wydarzeniach politycznych, kiedy już dokładnie wiedzieliśmy,

0: czego chcemy od literatury i od nas samych. No i w końcu postanowiliśmy przede wszystkim dać do tej książki teksty, które drukowaliśmy w różnych czasopismach, a głównie w Studencie i w Nowym Wyrazie, i napisać parę tekstów nowych, tak żeby powstała pewna całość. No i rzeczywiście książka ta się ukazała w 1974 roku. Książka ta została natychmiast przyjęta z entuzjazmem, oczywiście w naszym pokoleniu, ale nie tylko, bo także i starsi pisarze, niektórzy przynajmniej, zobaczyli w tej książce coś nowego.
1: Kolejna opowieść poety i prozaika Juliana Kornhausera w Zapiskach ze współczesności codziennie do piątku na naszej antenie o 12.45. A już za tydzień, 2 października, Filharmonia Narodowa w Warszawie inauguruje nowy sezon artystyczny, w którym świętuje 125-lecie swojego istnienia. Opowiadała o tym w Dwójce dyrektorka naczelna Filharmonii Zofia Zembrzuska.
2: Na pewno chciałabym, żeby Filharmonia dalej zachowała tą wartość jakości, gwarancji jakości, ale też tradycji i piękna, które tutaj doświadczamy. Ale chciałabym, żeby była bardziej otwarta i zapraszająca, czyli żeby nie zmieniać tego, co my gramy, co programujemy, co proponujemy, ale trochę otwierać, pokazywać, że zobaczenie tego, czy doświadczenie tego nie wymaga jakiejś wielkiej edukacji, wymaga po prostu ciekawości i chęci i że jak się tutaj przyjdzie, to można przeżyć bardzo wiele. I się bardzo cieszę też na zwiększoną naszą obecność poza siedzibą Filharmonii, czyli zarówno koncerty Filharmonii Narodowej, orkiestry w Amsterdamie i w Turynie, w słynnej koncert Hebau w Amsterdamie, więc to nas bardzo cieszy, z Krzysztofem Urbańskim i Kianem Szultanim na wiolonczeli, ale też chóru. Chciałabym, żeby chór wyjeżdżał też częściej i chór zagra w Bernie z Carminą Burano Karla Orfa. Także cieszy mnie ta obecność poza murami. Wiadomo, że to jest zawsze dużo organizacji, też pozyskiwanie środków, ale to rzeczywiście jest szansa dla nas na pokazanie poziomu naszych zespołów, przypomnienie o sobie i pokazanie, że liczymy się na tej międzynarodowej, europejskiej na pewno scenie muzyki klasycznej. Ale też cieszy mnie zwiększona obecność transmisji, bo planujemy więcej transmisji w przestrzeni online i na YouTubie już będziemy mieć jeszcze 2 koncerty w tym roku transmitowane i też na Medici TV będzie inauguracja sezonu i kolejne jeszcze później w tym sezonie wybrane koncerty. To jest też dla nas nobilitujące, że znajdujemy się w tym gronie, że Medici chce z nami pracować i nas zaprasza.
1: Koncerty inaugurujące nowy sezon artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie w przyszłym tygodniu w piątek i sobotę poprowadzi Krzysztof Urbański, a w programie Muzyka Polska Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara. My, kruche kawałki mięsa, to tytuł najnowszej powieści Colwilla Browna. Tę wielogłosową opowieść o dorastaniu 3 nastolatek w robotniczym mieście na północy Anglii przetłumaczyła Kaja Gucio, która gościła dziś w poranku Dwójki.
3: I miejsce, i czas, gdzie ta powieść się rozgrywa, są bardzo ważne tutaj. I autorce udało się coś niesamowitego, ponieważ ona rzeczywiście z taką wręcz drobiazgową precyzją odtwarza i czas, i miejsce. W języku jest to zapisane, w odniesieniach właśnie do muzyki, do tego, co w kinach grają, do tego, jakim językiem się posługują dziewczyny, które są wtedy nastolatkami, do tego, jakie kupują napoje, jakie słodycze. W większości to są nieczytelne dla nas już odniesienia, ale to słyszałam od znajomych, którzy też w latach 90. właśnie przeżywali pierwsze uniesienia i te same papierki po cukierkach rozpoznawaliby do tej pory. Trochę tak jak Frugo chociażby tutaj, czy kultowe w pewnym momencie. W zależności od rocznika każdy myślę, że ma jakieś takie hasłowe, rozpoznawalne produkty, które tworzą też atmosferę i wspomnienia. I dziewczyny tak samo, autorka buduje ten świat dziewczyn właśnie z tych takich okruchów, które się pojawiają. Ale mimo wszystko jest to tak uniwersalna historia, że nawet jeśli nie odczytamy w konkretnego odniesienia, bo pochodzimy z innego kraju, albo z innych czasów, albo jedno i drugie, to nadal przede wszystkim tutaj wygrywa historia, wygrywają osobowości dziewczyn, język, jakim się posługują, naturalność, to ta historia płynie, więc to jeżeli ktoś niekoniecznie odnajduje się w robotniczym miasteczku w angielskim na północy Wielkiej Brytanii z lat 90. i tak coś dla siebie znajdzie.
1: Najnowsza powieść Colwilla Browna, która ukazała się w tłumaczeniu Kai Gucio, nosi tytuł My kruche kawałki mięsa. I to już wszystko w dzisiejszych pogłosach. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu.

0: portalu dwójka.polskieradio.pl, a ja już mówię, do usłyszenia, Marcin Pesta.
1: Autopromocja.
2: Warszawska przedwojenna kamienica. Opowieść o dziejach i mieszkańcach tego domu staje się zapisem polskiej historii XX wieku. Co kryje się w tych murach? O tym porozmawiam z Beatą Chomontowską, autorką książki Dom Warszawski, w audycji O wszystkim z kulturą, w środę o 19.10. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk.
3: Ciekawe odkrycia archeologiczne, nierozwiązane zagadki, intrygujące zjawiska i wydarzenia, czyli fascynujący świat starożytności. Chcemy pokazać, że minione epoki są wciąż inspirującym polem badawczym. Zapraszam do Stacji Archeo co 2 tygodnie w niedzielę o godzinie 13.30. Startujemy 27 września. Katarzyna Kobylecka.
4: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
5: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
6: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
7: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
8: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
9: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
10: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
1: Autopromocja.
11: O wszystkim z kulturą.
12: Przed mikrofonem Monika Zając. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaki kolor ma ocean? Co kryje się na jego dnie? Co symbolizuje? Dlaczego przeraża i fascynuje? Czy jest bytem politycznym, okrutnym wrogiem, którego należy pokonać, czy może sprzymierzeńcem człowieka? Między innymi te pytania podczas swojej transatlantyckiej podróży zadawał sobie eseista, fotograf i antropolog kultury Tomasz Szerszeń. Efektem tej podróży i tych rozważań jest wydana właśnie książka zatytułowana Atlantyk Trans. To esej pełen odniesień do literatury, filozofii i sztuk plastycznych, ale także osobistych wspomnień i emocji. Tomasz Szerszeń jest już w studiu dwójki. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Na samym początku uściślijmy. Słysząc hasło transatlantyk, nie da się uniknąć skojarzenia z Witoldem Gombrowiczem. Proszę mnie poprawić, ale zdaje się, że nazwisko Gombrowicza ani razu nie pojawia się w tej książce, choć jego powieść już tak. Pan przyznaje, że to stare, zniszczone wydanie transatlantyku jest częścią pana małego transatlantyckiego archiwum. No to jak to jest? Pan od Gombrowicza próbuje uciec trochę w swoim Atlantyk Trans?
13: Trochę na pewno tak. To prawda, że jego nazwisko się nie pojawia, ale to też był taki trochę celowy zabieg takiego unieobecnienia. Natomiast jego widmo jakby cały czas się unosi tutaj nad pewnie moją podróżą i tą książką. Tego się chyba nie da uniknąć, bo to też taka niesamowita zdolność Gombrowicza, że jakby zawładnął tą powieścią w pewnym sensie i jakby pewnie do końca świata w Polsce będzie się transatlantyk zawsze kojarzył i podróż transatlantycka z Gombrowiczem, więc to jakby zawsze świadczy jakiejś takiej niezwykłej charyzmie literackiej, jakiejś takiej umiejętności przekucia opowieści w mit. No ale ta kwestia trochę mnie od początku zastanawiała, to znaczy, że jakby, czy da się wyjąć transatlantyk z Gombrowicza, albo raczej Gombrowicza z transatlantyku. Stąd może też ta inwersja, takie odwrócenie pewne tytułu, gdzie chciałem większą uwagę właśnie skierować na sam Atlantyk, który no, w książce Gombrowicza jest bardzo marginalny. Podobnie jak historia, chciałem w jakiś sposób też odtworzyć historię statku Chrobry, która się pojawia w ostatnim rozdziale mojej książki. To też jest taka opowieść, która właściwie znika tak naprawdę, że Gombrowicz jako ten jedyny główny pasażer właściwie zawłaszcza opowieść o statku i zarówno ocean, jak i statek właściwie znikają z tej opowieści.

0: opowieści. To było też dla mnie ciekawe i faktycznie w ostatnim rozdziale, taka ostatnia opowieść, bo książka ma taką formułę snucia pewnych opowieści, prawda, to jest wszystko, myślę, że do tej formy jeszcze wrócimy, natomiast na koniec pojawia się ta opowieść o Chrobrym, no nie jest wymieniony Gombrowicz. Interesuje mi też ten moment, kiedy on wyrusza z Buenos Aires, czy ten moment, który w właściwie historii literatury właściwie się kończy. Ta historia Chrobrego się kończy w momencie, kiedy Gombrowicz wysiada na ląd w Buenos Aires. A jakby ja tutaj też opowiadam przynajmniej fragment tej dalszej jego historii. A więc oczywiście było to celowe zamierzenie, ale też taka próba odwrócenia właśnie poprzez tą inwersję wektorów, skierowania właśnie tego światła na, z jednej strony właśnie na Atlantyk jako taką przestrzeń, która dziś na nowo zyskuje jakieś nowe znaczenie, jednocześnie jest bardzo zapomnianą przestrzenią na swój sposób, prawda? O tym jeszcze będziemy pewnie mówić. A z drugiej strony właśnie chciałem, żeby ten rdzeń trans, żeby tutaj się też pojawił jako taka rzecz bardzo istotna. Jest to jakby zarówno trans podróży, prawda? Trans jako tranzyt, ale też taki trans świata, takiego dzisiejszego, który poszukuje jakiejś nowej formy, jeszcze nie mogąc się wyzwolić z tej starej. To znaczy mam takie poczucie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy ciągle opowiadamy sobie jakieś stare historie, pewne jesteśmy ciągle pod jakimś działaniem pewnych mitów, które gdzieś już dawno temu powstały, ale już tak naprawdę ten świat wymaga trochę innych opowieści. Albo też pewnego zredefiniowania i właśnie odwrócenia może czasem tych wektorów, czy też dokonania tej drobnej inwersji. Więc wydaje mi się, że jakby, że to też o to chodzi tutaj.
1: Czytając pana książkę, jasne dla czytelnika staje się, że to jest esej wynikający z fascynacji różnymi kwestiami, samą barwą oceanu, ale także statkami, które tę przestrzeń przemierzają. Fascynacji historią i to czasem tą sięgającą kilkadziesiąt lat wstecz, a czasem kilkaset. Mnie natomiast ciekawi, czy dla pana praca nad tym tekstem była takim rodzajem wytchnienia. Pytam o to także, biorąc pod uwagę te tematy, którymi zajmował się pan intensywnie w minionych latach, no bo warto tu wspomnieć pana poprzednią książkę zatytułowaną Być gościem w katastrofie, wcześniejszy tytuł jeszcze to Wszystkie wojny świata. Czy ta książka to jest także taki prezent dla pana, podróżnika, fotografa, antropologa?
0: Myślę, że jakby coś w tym jest, co pani powiedziała, że coś takiego tutaj zostaje uchwycone. To znaczy, że miałem wielką przyjemność z pisania tej książki. Oczywiście ona była bardzo trudna logistycznie, bo ona łączy, ona jakby jest bardzo taka wielopoziomowa. Trochę nie ma takich książek na ten temat, więc też trzeba było dużo rzeczy tutaj jakby z różnych stron jakby zderzyć ze sobą, żeby w ogóle coś takiego napisać. Więc ona była bardzo wymagająca i nie ukrywam, że ten proces był z jednej strony ciężki, a jednocześnie faktycznie miałem jakąś taką olbrzymią przyjemność z pisania tego i też to jest trochę taki mój właśnie gombrowiczowski gest ucieczki, prawda? Takiej metaforycznej, poza jakieś takie tematy trudne. Oczywiście tutaj ma pani rację, że tutaj ten temat na przykład choćby uchodźstwa, prawda, czy uciekinierów przemierzających Atlantyk na przykład w przededniu II wojny światowej, albo właśnie kontekst katastrofy ekologicznej, te rzeczy się pojawiają, więc to nie jest tak, że to jest lekka książka. Jakby tutaj myślę, że jest dużo ciężkich tematów, ale jednocześnie jakby trochę uwolniony od tego ciężaru miałem taką intencję, żeby napisać taki esej, który byłby bardzo, właśnie poruszałby też trudne tematy, miałby swój ciężar, a jednocześnie, żeby go napisać w takiej formie narracyjnej, żeby się go tak trochę czytało jak rodzaj powieści przygodowej. To oczywiście może trochę tak za daleko idąca analogia, ale chciałem uzyskać jakąś taką pełną narracyjność, taką pewną lekkość, która oczywiście skrywa też pewien ciężar, prawda? Więc w tym sensie to też jest rodzaj wytchnienia, że to jest trochę inaczej napisana książka niż na przykład te dwie poprzednie.
1: A u pana ta fascynacja oceanem narodziła się jeszcze w dzieciństwie? To są właśnie wakacje nad Bałtykiem, pocztówki z dalekich krajów?
0: Prawdopodobnie większość fascynacji gdzieś ma swoje korzenie w dzieciństwie i pewnie I to też jest taki topus, że trochę w sumie zwykle wracamy do dzieciństwa w jakiejś formie. Ja myślę, że tutaj tych punktów, które mnie doprowadziły do tej książki, jest kilka. No jedna to jest właśnie taka dziecięca fascynacja właśnie morza.

0: morzem, pewną taką przestrzenią, która jest jakąś taką nieokreśloną przestrzenią przygody, ale też taką trochę niedostępną i fascynującą, ale też niezrozumiałą do końca. A drugi kierunek, który mnie doprowadził do tej książki, to są pewnie takie zainteresowanie właśnie dawno temu. Zajmowałem się trochę takimi różnymi historiami, w których główną rolę odgrywali surrealiści i antropolodzy i w międzywojniu i właśnie we Francji. Tam odkryłem taką opowieść o ostatnim statku ratowniczym, który wypłynął z Marsylii w 1941 roku na Martynikę. No, to był to statek uchodźczy właśnie, w którym było bardzo wielu surrealistów i surrealistek, ale też uchodźców politycznych i uchodźczyń politycznych. Ludzi z różnych bardzo krajów i taka Arka Noego, która jakby opuszcza stary świat w ostatnim możliwym momencie. I ta opowieść jakoś zbudziła we mnie właśnie może taką trochę przeciwną reakcję niż powinna, bo pomyślałem sobie, że wcale nie chcę pisać o tym ani książki jakiejś badawczej, ani jakiegoś reportażu historycznego, tylko że najbardziej musiał popłynąć ich śladem. Co oczywiście się okazało niemożliwe na tej trasie, ale to wzbudziło we mnie jakąś taką całą formułę powrotu do tematu w ogóle właśnie morza, oceanu, do takiego zagłębienia się w siebie trochę i to mnie doprowadziło z powrotem tych fascynacji z dzieciństwa i zacząłem się zastanawiać, że tak, że trzeba coś zrobić, ale to musi być coś, co jest oparte na mojej podróży jakoś tam. Więc tutaj jak zwykle to nie jest jeden impuls, prawda, który doprowadza do książki, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Mniej więcej rok temu wsiada pan na pokład transatlantyku w Nowym Jorku, by dopłynąć do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Decydując się na ruch, no dziś, z dzisiejszej perspektywy, taki, który można nazwać co najmniej ekscentrycznym. Bo podróż transatlantykiem w XXI wieku, kiedy mamy tak łatwy dostęp do podróży lotniczych, zdaje się wręcz fanaberią. To jest tracenie czasu w kulturze natychmiastowości, jak pan o tym pisze. Ale i z drugiej strony jest coś wyzwalającego w tej niepotrzebności tego gestu, prawda?
0: Tak, bardzo dobrze to jakby pani uchwyciła, że faktycznie jest tak, że jest to rodzaj fanaberii. Też nie ukrywam, że to są takie gesty, które mnie pociągają na swój sposób, które jakby trochę wymykają się jakiejś takiej logice, bo z jednej strony faktycznie nie ma to pewnie sensu z takiej perspektywy ekonomii czasu. Nie jest to też tak naprawdę żaden rodzaj przygody szczególnej, prawda? Tylko jest to po prostu jednak nuda płynięcia z zwykłym statkiem, który zresztą jako jedyny jeszcze kursuje tam na tej linii w takiej formule właśnie transatlantyckiej, bo jakby to też jest dosyć pasjonujące, że no jeszcze do lat 60., w latach 60. jeszcze ten ruch był bardzo intensywny, ale potem jakby on stopniowo został zabity dosłownie przez rozwój lotnictwa, przez też kryzys ekonomiczny od 70. i to potem już pozostały pojedyncze statki. Właściwie to już umarło zupełnie. Ale też pociągała mnie tutaj taka właśnie taka pewna ekscentryczność, która jest taką bardziej może formułą myślenia o książce, żeby wycisnąć z 8 dni 250 stron, prawda? Żeby zrobić coś takiego, że nie muszę, nie wiem, być gdzieś przez rok, prawda? Czy, nie wiem, zjeździć cały świat dookoła, tylko że odbywam pewną podróż, która staje się strukturą, bazą do eseju, który opowiada o tym doświadczeniu, ale jednocześnie jest taką jakby podróżą poprzez i historię, i przestrzeń, i poprzez moją pamięć też. Więc to jest jakby taka, szukałem takiej formy literackiej, która by, formuły literackiej nawet, która by mogła pozwolić mi powiedzieć o oceanie. I właśnie podróż statkiem, która jest takim trochę podróżą faktycznie anachroniczną, bo nawet jak się spojrzy jakby na taką architekturę statku, prawda, czy też jakby wystrój wnętrz, to wszystko jest zawsze w jakimś sensie opóźnione. Miałem takie poczucie bycia w takiej kapsule trochę do podróży w czasie, w której te mody jakby są trochę opóźnione w stosunku do tych lądowych, do takiej pewnej bocznej, używając tego szulcowskiego sformułowania, takiej bocznej odnodze czasu. I to było dosyć interesujące, prawda? Też nawet nie mówię egzystencjalnie, ale myślę, że właśnie pisarsko. Bo to otwiera wiele jakichś takich szufladek i to jest pewnie też taki może zapłon do tego, co pani nazywała jakąś taką formą wyzwolenia, że jestem w jakimś takim miejscu, w którym mogę sobie pozwolić na więcej niż normalnie.
1: Choć dzieje się tam niewiele, tak jak pan wspomniał,
0: tak,
1: bo ta podróż to jest taki moment zawieszenia, doświadczonego, czasem wręcz

0: zmysłowo, bo przecież nawet patrząc na ten bezmiar oceanu, nie tak. czuje się tego pokonywanego dystansu. To jest czas wypełniony rytuałami, głównie jedzeniem, głównie
1: to
0: spaniem.
1: Prawda, prawda.
0: Dużo jest w tym wszystkim nudy, opisuje to pan z,
1: tak.
0: z pewną dawką
1: W moim przypadku
0: humoru.
1: Dochodziło jeszcze pisanie, bo też zacząłem wtedy właśnie pisać. Ale dokładnie tak. To zresztą bardzo ciekawe, jak się spojrzy na taką literaturę, która opowiada na przykład o rejsach w międzywojniu, czy nawet wcześniej, że ona zwykle wpada właśnie, że chociaż pewnie ambicje różne literackie są bardzo różne, w sumie i tak ci autorzy, autorki powracają bardzo często do tej właśnie kwestii nudy, jedzenia, pewnych rytuałów, ale też takiej bardzo ciekawej rzeczy, że ta nuda, czy też takie zawieszenie gdzieś w takim trochę bezczasie, gdzieś między właśnie lądami, w pewnej takiej sytuacji nieokreśloności, że trochę transatlantyk działa jak taka wielka kozetka psychoanalityka, prawda? Że jakby jest taki bardzo częsty motyw w wielu książkach, choćby u Stefana Zweiga, ale nie tylko, że jakby pasażerowie poszukują kogoś, komu mogą powiedzieć historię swojego życia, prawda? Bo tam jakby jesteśmy w takiej anonimowej przestrzeni, która potem, no potem się rozchodzimy po dopłynięciu, to pozostaje takim sekretem ta nasza opowieść trochę oceaniczna. I trochę chciałem grać z tą formułą, że to jest taka jakaś opowieść, która się skończy w momencie rejsu i też jakby ta książka ma taki podział na dni, każdy dzień jest jakby właściwie rozdziałem oddzielnym i książka się kończy, kiedy dopływam.
0: Ciekawe jest też to, kogo pan spotyka na pokładzie. To między innymi osoba transportująca przez Atlantyk psa. Ludzie, którzy pływają tam i z powrotem, jakby już nic nie pozostało im do zrobienia. Niemiec zainteresowany moim aparatem fotograficznym. Para w podróży dookoła świata. Dziewczyna, która twierdzi, że od 7 lat jest poza domem. Osoby godzinami biegające po pokładzie spacerowym. Osoby, które cały czas jedzą. Połączona rurką para. Mężczyzna dostarcza partnerce tlen, który ma w obszernej torbie z pokrowcem. A poza tym doświadczony kapitan, wzbudzający zaufanie mężczyzna w średnim wieku, dumny reprezentant nieistniejącego już imperium i międzynarodowa załoga, prawie w całości pochodząca z Azji, południowo-wschodniej. To jest opis barwny, ale też taki, który sprawia, że zaczynamy porównywać trochę tę dzisiejszą rzeczywistość do tych opisów podróży, na przykład migrantów, którzy na przełomie wieków próbowali dostać się do tego nowego świata. Dziś już tych różnic pomiędzy tym niskim pokładem a pierwszą klasą już nie ma, ale nadal to jest świat pełen ustalonej hierarchii.
1: Oczywiście. To jest też tak, że tak jak było historycznie, że tak jakby te różnice są jeszcze dużo bardziej widoczne, które oczywiście istnieją i zawsze istniały, ale one były jeszcze dużo bardziej widoczne w pokładzie transatlantyków, gdzie ta właśnie bariera między tym górnym pokładem a dolnym była właściwie nieprzekraczalna i to była tylko taka relacja właściwie wzajemnego podglądania się. To były oddzielne restauracje, oddzielne przestrzenie, w których przebywali, oddzielne sypialnie i właściwie taki rodzaj segregacji absolutnej. To oczywiście tego nie ma, natomiast nadal jakby istnieją jakieś takie dwa światy, choćby ten między światem pasażerów, światem załogi, prawda? I to jest też taka opowieść, która no jest właściwie, znaczy to jest taka granica, która jest niewidzialna, ale ona istnieje bardzo mocno i ona właściwie jest tak naprawdę granicą między globalną północą a globalnym południem w pewnym sensie, bo jednak załogi są właściwie w całości składają się z ludzi, którzy pochodzą poza tego świata zachodu, poza kapitanem oczywiście. Więc i te hierarchie i rytuały, one są bardzo mocno wpisane w płynięcie i oczywiście moja książka nie jest, wyobrażam sobie jakąś formę reportażu, który by się na tym skupił i myślę, że jest to jakiś temat też ciekawy, żeby pokazać taki wgląd w kapitalizm i w hierarchię pewne właśnie poprzez to. Ja te rzeczy zauważam, włączam je w moją opowieść, natomiast one nie są może takie centralne. To jest w ogóle trochę tak z tymi różnicami, że no, one są cały czas wytwarzane w dzisiejszym świecie, ale one jakby dzisiejszy świat je chowa bardzo mocno. Mocniej niż kiedyś, prawda? I to jest też charakterystyczne. Natomiast jeszcze wracając do samego rejsu, doświadczenia ludzi innych, to pomimo, iż jakby tu pojawiają się te różne postaci realne, jakby, które spotkałem, to dla mnie decydującym jednak doświadczeniem było doświadczenie takiej pewnej pustki, to znaczy bycia jednak samemu ze sobą. I to jest też dziwne w takim świecie mediów społecznych,

0: wolnościowych, prawda? Oczywiście nie jest to nic takiego odkrywczego, natomiast faktycznie jest tak, że jesteśmy tam w jakiejś innej czasowości i ten taki kult pewnej natychmiastowości, który nas opanowuje, on tam znika. Ale jeśli chodzi o nudę, to jest ciekawe bardzo, bo moja książka jest trochę pod znakiem pewnej takiej podwójności, to znaczy płynąc doświadczamy z jednej strony nudę, a z drugiej strony pewnej ekscytacji. To są jakby dwa sprzeczne trochę afekty czy też doświadczenia, ale one wydaje mi się są bardzo charakterystyczne właśnie dla tego czasu, w którym żyjemy. To znaczy mam wrażenie, że ta dzisiejsza kultura, właśnie natychmiastowości, media społecznościowe, że to wszystko podsyca taki rodzaj pewnej huśtawki, której z jednej strony pewne znudzenie, ekscytacja, one się mieszają ze sobą. I to bardzo dobrze widać na statku, że jesteśmy podekscytowani, jednocześnie jesteśmy śmiertelnie znudzeni, więc to jest takie bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście też zależało mi, żeby pokazać, że to nie jest tylko charakterystyczne dla dzisiejszego świata, że na przykład Sienkiewicz, który płynął przez Atlantyk na Germaniku 150 lat temu, też tą nudę wychwytywał od razu, prawda? Chociaż wchodził jako pasażer podekscytowany, jako pisarz, który chce opisać jakieś doświadczenie przejścia, a tak naprawdę no, skończył obserwując ludzi jedzących i znudzony tym wszystkim. Więc to jest taka też ciekawa sytuacja. Ale tak jak mówię, też bardzo chciałem, żeby ta książka jest, ona się trochę, ona nie jest reportażem, ona też wymyka się jakimś formą nature writing. Bardzo chciałem, żeby ona była skonstruowana trochę na własnych zasadach, żeby to była taka opowieść, której dużo się dzieje równolegle. To znaczy jest ten mój rejs, ale są też pokazani różne osoby, które historycznie przekraczały Atlantyk, zarówno artyści i artystki, jak i właśnie uciekinierzy, emigranci, ale też badaczki, które gdzieś ten Atlantyk badają, też statki niewolnicze, chociaż ten wątek nie chciałem za mocno go eksponować, ale jednak no, nie chciałem tracić z perspektywy samego oceanu, też natury, ze swoją taką pewną nietransparentnością i z pewnymi stanami, które w nas wzbudza, które pozostają trochę zagadkowe.
1: Ale mam też wrażenie, że chciał pan Atlantykowi oddać jego podmiotowość, wręcz sprawczość, bo oczywiście snuje pan tę opowieść z perspektywy ludzkiej, ale Atlantyk ma wiele oblicz. To jest z jednej strony przestrzeń ucieczki, nadziei. To jest też masowy grób. To właśnie w kontekście tych statków niewolniczych przestrzeń pełna przemocy i no, dehumanizacji ludzi, którzy byli wyrzucani za burtę jak zbędny towar. To właśnie o to chodzi, że nie tylko pan przegląda się w różnych historiach jak w lustrze, ale także sam Atlantyk staje się bohaterem tej opowieści.
0: Tak, zależało mi, żeby Atlantyk trochę niepostrzeżenie stał się tym bohaterem. Nie chciałem dokonywać takiego gestu, który wydaje mi się bardzo na swój sposób kolonialny, to znaczy, ale być może atrakcyjny literacko, ale jednak kolonialne oddawanie głosu naturze. Jestem przeciwny takim gestom. Raczej zależało mi na tym, żeby pokazać właśnie, jak ten Atlantyk tak delikatnie, krok po kroku objawia się jako właśnie pewien podmiot, który jest właśnie sprawczy i który cały czas podlega pewnej metamorfozie. Raz jest tylko pejzażem, raz jest pułapką, raz jest przestrzenią nadziei, tak jak pani powiedziała. Raz jest przestrzenią, która podlega badaniu, raz jest przestrzenią, która stawia opór. To też jest kwestia takiego oporu natury wobec naszych roszczeń takich poznawczych, ale też jakiejś formy kolonizowania. Raz jest po prostu przestrzenią poddaną niszczeniu. Więc tutaj chciałem bardzo pokazać tą pewną wielowymiarowość. Chciałem też pokazać taką poetycką siłę tej przestrzeni, jak ona potrafi wzbudzić we mnie jako w autorze, ale też w różnych innych autorkach, autorach pewne takie, no, uruchomić pewne marzenia i pewne procedury pisania.
1: Wymieńmy może kilka takich postaci, które no, w czytelny sposób stały się na jakimś etapie inspiracją także do wymyślenia tej opowieści. Myślę, że trzeba tutaj wspomnieć o Smutku Tropików i autorze tej książki.
0: Tak, mówimy o Claude Lévi-Strauss, wybitnym francuskim antropologu, ale też pisarzu, bo Smutek Tropików, chociaż bardziej kojarzymy Lévi-Straussa z taką no, twardą antropologią, to Smutek Tropików jest książką literacką, która zresztą zdobyła nagrodę literacką we Francji, jedną z głównych, ale też jest taką książką, która pewnie jak się uważnie przeczyta, to

0: widać, że on nosi w sobie taką żałobę po powieści. To znaczy, Lewi-Strauss wahał się, czy to ma być powieść, czy to ma być taki rodzaj eseju antropologicznego, autobiografii. To wszystko się gdzieś tam splata i też pokazuje takie pewne napięcie między literaturą a antropologią, między jakąś fikcją, a jednak takim pisaniem, które jest oparte na konkrecie i ma jakieś ambicje też poznawcze. Więc Lewi-Strauss jest na pewno tutaj ważną postacią dla mnie ta książka. Też dlatego, że Lewi-Strauss, po pierwsze on też był na tym statku, który w 1941 roku wypłynął w ten ratowniczy rejs i udało mu się dopłynąć do Martyniki. Ale też Lewi-Strauss był postacią, która pisząc Smutek Tropików zauważyła coś, co jest bardzo współczesne. To znaczy taki proces entropii, który nasze społeczeństwa same rozpoczęły. No, głównie zachodnie społeczeństwo, takiego niszczenia świata po prostu. I takiego trochę bezrefleksyjnego niszczenia natury, ale też innych społeczeństw. I to jest taki proces, który tutaj Lewi-Strauss jest bardzo pesymistyczny, który się nie daje zatrzymać, prawda? Więc my jesteśmy teraz te 70 lat później i widzimy to bardzo wyraźnie, że to widmo katastrofy klimatycznej, prawda? Ale też jakby takiego, no myślę, że jakby Lewi-Strauss był bardzo tutaj proroczy w pewnych rozpoznaniach, więc na pewno ta książka jest tutaj jakimś punktem odniesienia, chociaż w pierwszym rozdziale poświęcam jakieś parę stron właśnie Smutkowi Tropików, ale potem Lewi-Strauss się pojawia w paru miejscach dosłownie wspomniany w różnych momentach. Zależało mi na takiej, taka jest też trochę forma tej książki, czy też formuła, że to jest taki wieloperspektywizm, prawda, że jakby są różne spojrzenia, które padają na te same osoby, na te same miejsca trochę, prawda? I one się w różnych kontekstach pojawiają, tylko raz są bardziej centralnie, raz są gdzieś jakimś tłem tylko. Więc na pewno Lewi-Strauss jest taką postacią. Na pewno taką postacią jest też, są dwie badaczki amerykańskie, Rachel Carson i Mary Tarp. Rachel Carson była taką pisarką, biolożką, ekolożką, która jako pierwsza kobieta właściwie napisała książkę o... W ogóle jako pierwsza, tak myślę, osoba napisała książkę taką popularną, nie o ludziach na oceanie, nie o nienaukową rozprawę o, powiedzmy, biologii oceanu, tylko właśnie oceanie jako pewnym podmiocie, jako pewnym takim świecie, który jest takim światem, który się jednak wymyka cały czas temu ludzkiemu poznaniu. I to była pionierska książka. W ogóle te teksty Rachel Carson były pionierskie. One, to jest ciekawe, to mnie też zainteresowało, że ona je pisała wtedy, kiedy właśnie trwał ten ruch ucieczkowy z Europy w przededniu II wojny światowej. I ona oczywiście pierwsze swoje teksty publikowała jako mężczyzna, R.L. Carson, to znaczy nie...
1: Ukrywając
0: tak, bo oczywiście nikt by jej na poważnie potraktował. No, doszła potem do Milczącej Wiosny, czyli takiej książki bardzo już zaangażowanej w ekologię i... Ale w międzyczasie miała też bardzo piękne książki, na przykład o życiu wybrzeży, które były dla niej taką metaforą takiego świata pomiędzy tym, co ludzkie, pomiędzy tym, co naturalne. Wybrzeże to było dla niej takim miejscem, gdzie kończy się władza kraju, władza człowieka, gdzie żyją pewne rośliny i zwierzęta, które właśnie są takie pomiędzy byciem morskimi a lądowymi. Ale też jest to dla niej taka, ona to pisała w czasie, kiedy była zakochana w innej kobiecie, Dorothy Freeman, która była jej sąsiadką właśnie na wyspie w stanie Maine. I pisząc to, no, to była taka też próba opowiedzenia jej stanach takich pomiędzy, takich pewnych afektach, które są właśnie niezdefiniowane trochę. Gdzieś ta miłość jest taką miłością trudną, bo ta Dorothy jest mężatką. Więc to jest też taki rodzaj dla mnie inspirujący pisania, które jest jednocześnie, w ogóle zawsze lubię takie rzeczy, kiedy jednocześnie czytamy pewien konkret, ale jednocześnie jest to opowieść też o czymś zupełnie innym. No może wspomnę jeszcze dwie postaci, może niech to będzie Mary Tarp, która jako pierwsza, no to jest trochę podobna historia do Rachel Carson, jako pierwsza wykreśliła dno oceanu i to też jako osoba, która nie była dopuszczana początkowo przez mężczyzn z akademii do badania. ale ponieważ trwała wojna druga światowa, to kobiety mogły jakby wejść w to miejsce, ale ona też nie była aż do 68 roku dopuszczana na statki badawcze, więc właściwie pracowała wiele lat, całą dekadę właśnie nad tą mapą oceanu.
1: Analizując dane po
0: prostu. Analizując dane, tak, wysyłane z sonarów, więc to jest też taka

0: rzecz wzruszająca, usta taka wielka mapa złożona z takich setek tysięcy kreseczek drobnych piórem, gdzie ona nazwała te góry, które gdzieś tam się pojawiają na dnie oceanu i nad którymi płynąłem. To też wzbudziło we mnie jakiś taki rodzaj czułości, ale też takiego pytania, że to też jest wszystko taka abstrakcja, prawda? A z takich jeszcze osób, które wydają mi się ważne, na przykład był Marcel Duchamp, to trochę jakby inna opowieść, który uwielbiał pływać transatlantykami w międzywojniu, 19 razy aż płynął. Był taką postacią, która właśnie kursowała między Nowym Jorkiem, Paryżem a Buenos Aires bardzo często. I on właściwie uwielbiał tą nudę, wtedy grał w szachy. I to była taka dla niego trochę takie wyzwanie tej logice takiej konsumpcji, kapitalizmu, prawda, taka bezczynność na statku, ale też on gdzieś stworzył taką niespisaną filozofię tego bycia pomiędzy, prawda, bycia między kontynentami, ale też między tożsamościami rozmaitymi, prawda, między krajami, w takim ruchu ucieleśniał taki trochę etos właśnie nomady, kogoś, kto jest wiecznym podróżnikiem, zresztą tego motto, że cała moja twórczość mieści się w jednej walizce, ale to tak naprawdę jest przecież taka opowieść o byciu emigrantem, byciu w podróży.
1: Byciu gdzieś pomiędzy.
0: Byciu gdzieś pomiędzy, tak. Więc to też jest taka pasjonująca postać. Ona mnie też interesuje dlatego, że on właśnie mniej więcej 20 lat przed Gombrowiczem zrobił podobny gest, to znaczy uciekł podczas I wojny światowej do Buenos Aires. Nie znając w ogóle hiszpańskiego, trafił tam nikogo nie znając. To była taki rodzaj oczywiście trochę ucieczki przed wojną też, ale przede wszystkim rodzaj takiego schowania się przed światem, takiego znikania. To była taka sztuka znikania, takiego życiopisania trochę, prawda? Takiego życia jako sztuki. I on postanowił zniknąć w Buenos Aires i spędzał tam czas grając w szachy głównie. Przez to
1: jak Gombrowicz trochę swoją drogą.
0: Tak, ale też chciałem, trochę też sprowadzam tą figurę również dlatego, żeby pokazać, że ta figura Gombrowicza, która u nas jest taką niezwykłą oczywiście, ale którą mamy za taką absolutnie prekursorską, że są takie aspekty, w których on jakby idzie po ścieżkach, no nie sądzę, żeby znał historię Duchampa, ale że idzie po tych ścieżkach, które były już przetarte przez różnych innych i nam się na przykład ten rejs z 39 taki ucieczkowy jawi jako coś takiego, taka opowieść wielka i faktycznie ona jest, to jest ciekawa historia, natomiast takich historii było wiele.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W naszym studiu jest Tomasz Szerszeń, a rozmawiamy o wydanym właśnie eseju Atlantyk Trans. Pana książka ma wielu bohaterów. Tymi bohaterami także są same statki transatlantyki, których w historii było całkiem sporo. To ciekawe, że pan ma swój ulubiony statek, to Normandii. Historia tego obiektu jest niezwykła i myślę też bardzo znacząca w kontekście opowieści o ludziach, którzy w tej książce się pojawiają.
0: Tak, Normandii był taki statek, który był właśnie zwieńczeniem tej takiej transatlantyckiej gorączki. To był taki najwspanialszy statek zbudowany przez Francję tuż przed wybuchem II wojny światowej, najbardziej ekskluzywny, najszybszy. No, pozostał z nami Titanic, ale to był statek, który go pod każdym względem przewyższał, jakby pewnego luksusu, nowoczesności, też taki symbol trochę modernizmu, prawda? To był taki symbol takiej potęgi też Francji, prawda? I ten statek mnie fascynuje, bo on jest rodzajem takiego przez swoją taką doskonałość, takiego trochę fetyszu, prawda? Który właściwie no, zawładnął taką zbiorową wyobraźnią, ale tak naprawdę jego los był bardzo smutny, bo on zdążył niewiele razy przypłynąć bardzo Atlantyk. Pływali nim oczywiście różni artyści, artystki, na przykład Duchamp uwielbiał, w ogóle Corbusier też. Ale on, kiedy się rozpoczęła wojna, on został zatrzymany w Nowym Jorku, potem spłonął. Na koniec przez wiele miesięcy zalegał w porcie, potem przewrócił się, stał pocięty na złom. Taka historia, która właściwie na swój sposób pokazuje taką wielkość pewną i upadek pewnego mitu, prawda? I wraz z Normandii właśnie kończy się ta taka złota epoka transatlantyków. Właściwie od tego czasu już nie powstał statek, który by wzbudzał taki entuzjazm, przecież tak bardzo zawładnąłby wyobraźnią, prawda? Ale też interesowało mnie w ogóle w kontekście tej książki, żeby

0: te statki ożyły na równi z ludźmi, na równi z oceanem, że one są też podmiotami, które w tej opowieści odgrywają dużą rolę, prawda?
1: Więc częścią ekosystemu. Wręcz.
0: Częścią ekosystemu. Jest Normandia, o której pisze, jest Queen Mary, jest Titanic, no, ale jest też Chrobry, jest też statek Zong, który to był ten statek niewolniczy, słynny, który prawdopodobnie Turner o nim, swój słynny obraz, być może to jemu poświęcił, więc te statki, one są, one płyną, one są tak samo pełnoprawnymi częściami tego świata, jak elementy ekosystemu naturalnego, jak ludzie, którzy płyną nimi. I było to dla mnie bardzo też ciekawe, żeby podczas pracy nad tą książką, że z jednej strony zagłębiałem się w głąb własnej pamięci, prawda, a z drugiej strony obserwowałem moją podróż, trzeci bardzo dużo zrobiłem research taki historyczny, literacki, ale też nie wiem, bardzo dużo spędziłem czasu analizując raporty pogodowe, czy czytając książki o historii żeglugi, historii statków, o konstrukcji, więc to była dla mnie bardzo taka wielowymiarowa podróż i w pewnym momencie nawet w jednym z rozdziałów stwarzam taki rodzaj poematu transatlantyckiego, czytając przekrój jednego ze słynnych statków i przerabiając jakby te wszystkie pomieszczenia w rodzaj takiego właśnie wyliczenia, które staje się nagle jakąś taką formą literatury, prawda? I też interesowało mnie taka wielość dziania się na statku, czyli że co innego się dzieje w kuchni, co innego w jakiejś kabinie pasażera czy pasażerki, co innego na tarasie, co innego w skrytce bagażowej, że to jest taka wielość rzeczywistości. Jest w tym coś pasjonującego, ale też pasjonującego, inspirującego literacko, że jakby świat nigdy nie jest jedną opowieścią, że te opowieści zwykle sąsiadują ze sobą, konkurują ze sobą. Było to dla mnie bardzo inspirujące w tym sensie.
1: Wspomnieliśmy o inspiracjach literackich, wspomnieliśmy o inspiracjach filozoficznych także, ale pan na pokładzie transatlantyku był także jako artysta, fotograf. I to też nie jest bez znaczenia i to też wpływa na to, jak pan tę opowieść snuje. Wymieniając chociażby również postaci parające się fotografią, które podobną trasę również przebywały. To niesamowita historia fotografki także z tego nurtu surrealistów Germaine Krull. Ale ja chcę zapytać o tę wizualną stronę także pana podróży. Obserwacje, które pan z pokładu tego statku czynił, bo zdaje się, że ocean, wbrew pozorom, to wcale nie jest taki łatwy cel czy obiekt dla fotografa.
0: Tak, jest wprost przeciwnie. Ja się cały czas wadzę z fotografią, bo też jestem trochę w takim, to może jest też oddaję jakąś moją drogę życiową, to znaczy kiedy zaczynałem się tym zajmować, fotografia przeżywała jakiś taki absolutny boom w Polsce, ale w ogóle była tak w centrum zainteresowania i właściwie przez ten czas za sprawą wielu rzeczy, no choćby, nie wiem, rozpropagowania iPhone'ów, mediów społecznych, wielu kwestii, fotografia nagle jakby bardzo straciła na znaczeniu i też pewnie dla mnie straciła, chociaż nadal jest bardzo istotnym punktem odniesienia. I dla mnie jakby ja tutaj też trochę piszę o takiej niemożności właśnie zrobienia zdjęć sensownych, prawda, na statku, bo właściwie jak, co można zrobić z nudnego pejzażu, prawda? I opowiadam taką historię o paru zdjęciach, które zrobiłem, które potem jakby gdy je wywołałem, wydały mi się jakieś absolutnie banalne, bo to jest też opowieść o banale i o tym, że właściwie naszych wrażeń, no, że jednak fotografia jednak nie oddaje ich, że to jest jakaś taka, wszystko jest jakimś takim rozdźwięku gdzieś, że między tym, co widzimy, a tym, co się potem pojawia na kliszy, że jednak istnieje jakiś rozdźwięk dosyć mocny i może słowa bardziej potrafią to opisać, chociaż też ten rozdźwięk istnieje, prawda? Literatura jednak, czy fotografia kapitulują często wobec na przykład natury, prawda? Że jakby zawsze jest jakiś rodzaj takiego zapośredniczenia, które deformuje, prawda? Ten ogląd, ale opowiadam taką historię takich kilku banalnych zdjęć, które zrobiłem, które po wywołaniu, już po powrocie do domu wydały mi się właśnie banalne. I które zacząłem sobie powiększać najpierw na ekranie komputera, potem wydrukowałem je, powiększone, zacząłem je obracać na stole, stworzyłem taką mapę metaforyczną,

0: właśnie oczywiście Atlantyku, z tych zdjęć wirów różnych i nagle jakby one ożyły w pewnym sensie. Pokazały jakiś taki cały świat, który zadaje sobie takie pytanie, czy czegoś nie dostrzegłem po drodze. To znaczy, to jest taki rodzaj pewnej skomplikowanej mapy nagle mi się objawił, która jest dla mnie bardziej mapą już nawet nie Atlantyku, tylko jakąś mapą czasu, prawda? Mapą też tego pisania gdzieś. Coś takiego ciekawego się uruchomiło dzięki temu.
1: No ale też może nie zdradzę zbyt wiele, mówiąc, że na koniec tej podróży okazuje się, że pan zrobił znacznie mniej zdjęć niż zakładał,
0: tak,
1: że
0: oczywiście,
1: że
0: tak,
1: zrobi.
0: Tak. Myślę, że to wpisuje się w jakąś taką formułę żałobną w pewnym sensie, że jakby gdzieś właśnie często musimy się pożegnać z pewnymi naszymi wyobrażeniami, marzeniami. Dla mnie w ogóle podróże, chociaż uwielbiam podróże, ale jednocześnie dziś podróże stają się coraz bardziej, prawda, takimi rzeczami, które coraz więcej sobie musimy pytań zadać i to też jest jakaś forma żałoby po czymś, co się kocha, prawda, że już wiemy, że nie możemy tak zupełnie bezkarnie latać w tej z powrotem, gdzie chcemy, prawda, przykładowo. I dla mnie też jakby w ogóle w tej książce jest jakiś taki może wymiar melancholii, że jakby zawsze, tak jak z tymi właśnie fotografiami, że myślałem, że zrobię ich więcej, myślałem, że one coś opowie, prawda, że to jakby, że istnieje jakiś taki potencjał straty, jakiejś melancholii takiej, prawda?
1: Niespełnienia,
0: tak w pewnym momencie piszę o tym właśnie, że w ogóle podróże są jakimś taką formą czegoś, co pozostaje jakby po naszych marzeniach, prawda, że czymś taką widzialną formą, to co zostaje, że jakby zawsze chcemy, żeby było coś więcej. Tak samo jest z fotografią, że jakby fotografia jest też jakimś takim śladem tego, co chcieliśmy zrobić, prawda? Tego świata, który widzieliśmy, coś zostaje, ale jakby coś innego stracimy.
1: A jednocześnie ten ruch transatlantycki, który pan opisuje z perspektywy no, takiej no, wręcz romantycznej, przebywając te trasy jako już jeden z niewielu, to też ten obraz okazuje się nie do końca odpowiadający prawdzie, bo pan pisze, to głęboko paradoksalne, że choć większość globalnego transportu odbywa się dziś trasami oceanicznymi, ocean już od dawna powoli i sukcesywnie znika z naszego pola widzenia. Tak jak gdyby przestał nas interesować, jakbyśmy go już nie potrzebowali. Ja czytając te słowa pomyślałam sobie o doniesieniach związanych ze zjawiskiem El Niño i z zapowiadanymi anomaliami. To co prawda nieco inna część świata, no tak. Ale nadal dowód na tak. To, jak realnie ocean może oddziaływać na nasze życie,
0: i,
1: także na lądzie.
0: Dobrze, że to dostrzegamy, ale też ciekawe, że jakby właściwie to jest już jedyny prawie kontekst, w którym się pojawia ocean, że ocean jakby w momencie, kiedy się gdzieś zakończyły te podróże, stał się czymś takim, znaczy kiedy ten ruch jakby okrętowy, pasażerski zniknął z pola widzenia, właściwie przestał się odbywać. On jakby znika z takiej wyobraźni trochę popularnej, na przykład w międzywojniu statki transatlantyki, w ogóle cała ta taka opowieść o tej podróży morskiej była bardzo ważnym motywem, prawda? To właściwie dzisiaj znika w dzisiejszym świecie i Atlantyk staje się czymś, co czy też w ogóle oceany stają się czymś, co taki amerykański fotograf, nie żyjący już i teoretyk Alan Sekula nazwał zapomnianą przestrzenią kapitalizmu, że to jest taka przestrzeń, przez którą na przykład no, większość tego transportu, prawda, handlu odbywa się na kontenerowcach, ale to się właściwie odbywa poza naszym wzrokiem. My właściwie te porty są też już coraz bardziej dzielone od miast, prawda? Jakby nie widzimy tego wszystkiego, skąd te towary przychodzą, jak to się odbywa wszystko. To staje się jakąś taką abstrakcją. Ocean właściwie interesuje nas tylko w kontekście jakby naszych wakacji, to też takich miejsc pewnych, albo właśnie w kontekście pewnych doniesień, jakiejś katastrofy klimatycznej. Więc to też jest takie dziwne, że ten ocean zostaje nagle zredukowany do jakiejś takiej siły, która no, ma nas straszyć o tym, że się świat się zmienia, następuje katastrofa klimatyczna, prawda? Tu się poziom wód się podnosi, są jakieś huragany. Od tego zresztą zaczynam trochę od takiego fragmentu o kolorach oceanu, że to jest jakaś jednak abstrakcja dla nas.
1: To ciekawe, bo ja właśnie o te kolory chciałabym zapytać na koniec. Pan rzeczywiście od nich zaczyna. I wymienia, czy też zadaje sobie takie pytanie. Granatowy, kobalt, indygo, pruski błękit, błękitny, szmaragdowy, turkusowy, szafirowy, zielony, ciemnozielony, jasnozielony, zielonkawy, biały, szaro-niebieski, brunatny, grafitowy, szary. Chyba już prawie wszystkie kolory z tej palety wymieniłam. To są pytania, które pan zadawał sobie przed tą podróżą.

0: Ale czy po zakończeniu tej transatlantyckiej podróży jest pan bliżej odpowiedzi? Jaki kolor ma ocean?
1: To jest ciekawe pytanie. Chyba nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na nie. Ale też może powiem, trochę może się tak zrobię taki unik. To znaczy jeszcze wracając do samej podróży, to jest też bardzo ciekawe, jak

0: trochę inaczej wygląda, więc to jest, no chyba te powieści wymyka, ale też chyba chciałem pozostawić sobie to pytanie bez odpowiedzi takiej definitywnej i jakby w książce i w życiu po prostu, że jakby wydaje mi się, że niech będą rzeczy, które nam się wymykają ciągle, prawda, jakoś tam nietransparentne. Zostawmy jakieś miejsce na pewną niewiadomą tajemnicę. Tak to odczuwam po prostu.
1: Tym dla pana jest ocean.
0: Trochę tak też, oczywiście. Chociaż jest też równocześnie, no nie chciałbym go romantyzować w takim sensie jakiejś wielkiej tajemnicy. Jest też jakby bardzo konkretną przestrzenią, która podlega pewnym działaniom polityków, koncernów, prawda, państw. Jest przestrzenią, w której, tak jak żeśmy wspomnieli, która jakby nosi w sobie ślady też cierpienia, prawda, czy niewolników rzucanych przez burtę, czy właśnie migrantów podróżujących w trzeciej klasie, czy też zniszczonych gatunków endemicznych, prawda, przez trałowanie, więc to oczywiście jest dużo bardziej skomplikowane. Ale też na tym trochę mi zależało w książce, żeby jakby zarysować takie dwie perspektywy, żeby ta książka miała taki swój ciężar tych wszystkich opowieści, tej całej krytycznej wiedzy, którą mamy, a jednocześnie, żeby zachować pewną moją opowieść o podróży, moją opowieść o dochodzeniu do tej książki, żeby to wcale nie kolidowało ze sobą. Uważam w ogóle, że no tak trochę też widzę pisanie, literaturę, że to nigdy nie jest jedna opowieść, zawsze tych opowieści jest kilka, nawet jeśli one są w przestrzeni jednej książki, prawda?
1: Atlantyk Trans. O tej książce rozmawiałam dziś w dwójce z jej autorem. Naszym gościem był eseista, fotograf i antropolog kultury Tomasz Szerszeń. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę opowieść.
0: Bardzo dziękuję.
1: Monika Zając, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Bora Chong, Łowcy bólu. Lek był na dobrą sprawę produktem bólu, strachu i wytrzymałości, do jakiej zmuszano chłopaka. Nie chciał już więcej o tym wszystkim myśleć. Ani o firmie, laboratorium, rodzicach i leku, ani o bólu i rozpaczy.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Zachęcam. Przemek Stippa.
0: Autopromocja.
3: Tu Dwójka, program drugi Polskiego Radia. Minęła 20:00.

Dobry wieczór, witamy Państwa. Za konsoletą Anna Regulska, a przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Zapraszamy do Filharmonii Dwójki. Wtorek, 22 września, a więc już za moment definitywnie żegnamy się z latem i witamy z jesienią, bo jutro, 23 września, rozpoczyna się kalendarzowa jesień. Ta meteorologiczna już się zdecydowanie rozpoczęła i myślę, że nasz dzisiejszy koncertowy wieczór, który będzie bardzo długi, bo będę z Państwem aż do 23, w sam raz nadaje się na ten czas, czas przejścia. Dzisiaj mam dla Państwa koncert zarejestrowany podczas zakończonego dosłownie 10 dni temu festiwalu BBC Proms. Promsy to także na naszej antenie taki stały motyw letnich miesięcy. Z radością wracamy do wydarzeń tego festiwalu, no i tak właśnie będzie dziś. W całości posłuchamy jednego z dwóch koncertów orkiestry Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Orkiestry Johna Wilsona czasem mówimy, choć właściwie należałoby powiedzieć zespołu reaktywowanego przez tego dyrygenta, bo to już jest trzecie wcielenie orkiestry pod tą nazwą. John Wilson reaktywował zespół w 2018 roku. To jest taka znakomita orkiestra złożona z wytrawnych muzyków, która działa projektowo, przede wszystkim dostarczając nam kolejnych wspaniałych płyt. Na żywo Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona debiutowała właśnie na Promsach 5 lat temu, to był rok 2021, a tego lata Symphony of London i John Wilson wystąpili w Royal Albert Hall w ramach festiwalu dwukrotnie. Dzisiaj posłuchamy w całości koncertu, który został zarejestrowany w Royal Albert Hall dokładnie 27 lipca. W którym to koncercie John Wilson i jego zespół powracali do repertuaru jednej ze swoich pierwszych płyt. Płyty zarejestrowanej i wydanej w 2020 roku. To był album z trylogią rzymską Ottorina Respighiego, czyli cyklem poematów symfonicznych, które są niczym seria pocztówek z Wiecznego Miasta. A zatem fontanny, święta czy też uroczystości i pinie rzymskie w olśniewającej interpretacji Symphony of London i Johna Wilsona. Takiej interpretacji podkręconej jeszcze nastrojem festiwalu BBC Proms. To nas dziś właśnie czeka. Zresztą cały program jest bardzo włoski. Na początku uwertura do opery Moc przeznaczenia Giuseppe Verdiego. No i jeszcze akcent, który wydaje się nie być akcentem włoskim, a brytyjskim. Koncert wiolonczelowy Williama Waltona, który zabrzmi w interpretacji pierwszego wiolonczelisty Symphony of London, czyli Jonathana Asgorda, ale ten koncert także ma w sobie coś włoskiego, bo William Walton pisał go na wyspie Ischia, na którą definitywnie przeniósł się w połowie lat 50. XX wieku. No i teraz już przenosimy się do Royal Albert Hall w Londynie. 10. koncert festiwalu BBC Proms przed nami, a rozpoczął się od muzyki Giuseppe Verdiego, od uwertury do opery Moc przeznaczenia i to było bardzo zdecydowane, mocne i intrygujące otwarcie spotkania z Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona i publiczności festiwalu BBC Proms.

Publiczność festiwalu BBC Proms lubi takie spektakularne otwarcie koncertu, no ale trudno się dziwić. Ta uwertura do opery Moc przeznaczenia Giuseppe Verdiego w wykonaniu Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Faktycznie, jeśli ktoś jeszcze się nie skoncentrował na tym, że jest na koncercie, to bez wątpienia jego uwaga została przyciągnięta, a on wciągnięty w wir wydarzeń. Program tego wieczornego koncertu na festiwalu BBC Proms 27 lipca został tak skonstruowany, by właśnie przyciągać uwagę publiczności. Muzyka Verdiego, która w taki wyraźny sposób kierowała myślenie o tym programie w stronę Włoch jako otwarcie. No i rok 1862, bo wtedy właśnie Verdi skomponował Moc przeznaczenia na zamówienie. To była jedna z oper pisanych już nie dla włoskich teatrów. Sława Verdiego wtedy w latach 60. XIX wieku przekroczyła granicę Włoch i dla carskiej opery w Petersburgu skomponował właśnie Moc przeznaczenia. No i ciekawe, że zestawienie dwóch utworów, które znalazły się w pierwszej części tego koncertu orkiestry Symphony of London i Johna Wilsona, nie budzi w nas chyba takiego poczucia, że estetycznie jest to muzyka bardzo od siebie odległa, choć bez wątpienia bardzo różna, a dzieli ją niemal 100 lat, bo Moc przeznaczenia to, tak jak wspominałam, rok 1862, a teraz będziemy słuchać koncertu wiolonczelowego Williama Waltona, który powstał w roku 1957. Dzieło dojrzałego kompozytora, który w tamtym czasie, w połowie lat 50. postanowił na dobre opuścić Londyn i osiąść w słonecznej Italii, w bardzo konkretnym miejscu na wyspie Ischia. Na ile nastrój uroczej włoskiej wyspy wpłynął na charakter tego koncertu wiolonczelowego? Oto jest pytanie. Na pewno istotne było zamówienie od Gregora Piatigorskiego, któremu pomysł podsunął Jascha Heifetz, dla którego Walton wiele wcześniej, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, skomponował swój koncert skrzypcowy. W Londynie 27 lipca tego roku koncert wiolonczelowy Waltona zagrał pierwszy wiolonczelista Symphony of London, znakomity norweski muzyk Jonathan Osgood, który zresztą ze swoim zespołem, a więc Symphony of London i z Johnem Wilsonem, ten utwór zarejestrował na płycie. Zupełnie inny muzyczny świat, koncert wiolonczelowy, o którym niegdyś jedna grupa komentatorów mówiła, że jest zbyt awangardowy, a druga, że zbyt tradycyjny. Dziś

koncert wiolonczelowy Williama Waltona, kompozycja ukończona w roku 1957. Dziś w Filharmonii Dwójki w koncertowej interpretacji zarejestrowanej na tegorocznym festiwalu BBC Proms. Solistą był Jonathan Osgaard, norweski wiolonczelista. Towarzyszyła mu Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Orkiestra występowała w Royal Albert Hall w Londynie 27 lipca tego roku, a Jonathan Osgaard na co dzień jest pierwszym wiolonczelistą. Symphony of London. Na tym właśnie koncercie występował także jako solista. Muzyka brytyjskiego kompozytora Williama Waltona zamykała pierwszą część tego wieczoru, otwartego muzyką Giuseppe Verdiego, uwerturą do Mocy Przeznaczenia, której już słuchaliśmy, a po przerwie Royal Albert Hall w całości stał się, można powiedzieć, Rzymem, bo John Wilson zaprezentował publiczności festiwalu BBC Proms wielki tryptyk symfoniczny, a więc trzy poematy symfoniczne Ottorina Respighiego. W

W ramie tego koncertu, który mogli czytać i z którego mogli korzystać ci, którzy wybrali się na festiwal BBC Proms, John Wilson w krótkim wywiadzie opowiadał o tym, czym są te utwory Respighiego jego zdaniem. To kompozycje niezwykle złożone. Na scenie znajduje się około 120 muzyków i trzeba ich wszystkich scalić w jeden organizm. Święta rzymskie są niezwykle rozbudowane, fontanny, przepiękne i wymagające delikatnego prowadzenia, a w piniach dochodzi jeszcze kwestia dodatkowych muzyków w finale. Człowiek czuje się wtedy trochę jak dyrektor cyrku, który próbuje zapanować nad całością. Na pewno nie grozi mi nuda. Nieustanne poszukiwanie prawdy zawartej w utworze to jest zajęcie na całe życie. Respighi, dodaje John Wilson, był genialnym mistrzem instrumentacji, więc ciężko pracowaliśmy, by każdy zapisany w nutach szczegół znalazł odzwierciedlenie w wykonaniu. Wyzwanie polega na tym, by zrealizować zapis nutowy i tchnąć w muzykę życie. Zaczynamy zatem to zwiedzanie Rzymu z Ottorinem Respighim, urodzonym w Bolonii kompozytorem włoskim, który w swoim tryptyku symfonicznym, można powiedzieć, że wyznał miłość wiecznemu miastu. Na początek uroczystości, czy też święta rzymskie, feste romane, igrzyska, to część pierwsza, jubileusz, święto październikowe i karnawał rzymski na Trzech Króli. Symphonia of London pod dyrekcją Johna Wilsona, tak zaczynała się druga część ich koncertu na festiwalu BBC Proms w lipcu tego roku.

Szaleństwo orkiestrowego przepychu, chyba tak można powiedzieć o tym utworze i o tym wykonaniu. Muzyka od Torina Respighiego, święta czy też uroczystości rzymskie, chronologicznie ostatnia część trylogii włoskiego kompozytora, Feste Romane, ukończone w roku 1928. Igrzyska, jubileusz, święto październikowe i karnawał rzymski na Trzech Króli. To są tytuły części tego poematu symfonicznego, którego słuchaliśmy w koncertowej interpretacji zespołu Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona, zarejestrowanej na tegorocznym festiwalu BBC Proms. To był 10. koncert promenadowy, a działo się to wszystko w Royal Albert Hall, dokładnie 27 lipca tego roku. Słuchają Państwo Dwójki, trwa Filharmonia Dwójki i pozostajemy w Rzymie, bo John Wilson, dyrektor artystyczny i dyrygent Symphony of London, zaprojektował ten wieczór tak, że na początku były te feste romane, czyli święta, uroczystości rzymskie, a później dopiero fontanny i na zakończenie pinie rzymskie. Więc teraz w zupełnie inny obraz się przenosimy. Na początek fontanna przy Valle Giulia o świcie, później fontanna Trytona rankiem, fontanna di Trevi w południe i fontanna w Villa Medici o zachodzie słońca. Symphony of London i jej szef John Wilson na tegorocznym, zakończonym już festiwalu BBC Proms.

kontynuujemy to oglądanie pocztówek z Rzymu. Jak chce John Wilson, dyrektor artystyczny i dyrygent orkiestry Symphony of London. I za nami kolejna część tryptyku symfonicznego Torina Respighiego, Fontanny Rzymskie. Byliśmy o świcie przy fontannie przy Valle Giulia, była także fontanna Trytona, fontanna di Trevi i fontanna Villa Medici. Od Torino Respighi teraz w ostatniej części tryptyku, choć tutaj można powiedzieć, że John Wilson zaproponował publiczności festiwalu BBC Proms takie odwrócenie tego porządku, bo na początku usłyszeliśmy uroczystości rzymskie, czyli najpóźniejszy poemat symfoniczny z tego cyklu. Fontanny powstały jako pierwsze w roku 1916, a teraz pinie rzymskie, które Respighi ukończył w roku 1924. Pinie Villa Borghese, pinie przy katakumbach, pinie na Janiculum i pinie na Via Appia. Raz jeszcze Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona 27 lipca na festiwalu BBC Proms.

potęga brzmienia i jakże dostojny ten finał poematu Pinie Rzymskie od Toryna Respighiego. Pinie na Via Appia to jest ostatnia część tego właśnie poematu. Wcześniej Pinie na Janiculum, Pinie przy katakumbach i Pinie w Villa Borghese. Grała Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona, właśnie ze swoim dyrektorem artystycznym i dyrygentem Symphony of London występowała na festiwalu BBC Proms w Royal Albert Hall w Londynie 27 lipca tego roku i tego koncertu dzisiaj wspólnie słuchaliśmy w Filharmonii Dwójki. Koncertu, który został bardzo precyzyjnie zaplanowany, jeśli chodzi o takie budowanie napięcia. W drugiej części, w całej swej symfonicznej okazałości, tryptyk rzymski, czyli uroczystości rzymskie, bo ten poemat usłyszeliśmy jako pierwszy, później fontanny rzymskie i pinie rzymskie, a przypomnę, że w pierwszej części wieczoru koncert wiolonczelowy Williama Waltona i w roli uwertury, faktycznie uwertura do opery Moc przeznaczenia Giuseppe Verdiego. Ale aplauz w Royal Albert Hall po tym spektakularnym i bardzo porywającym, trzymającym w napięciu w wykonaniu tryptyku rzymskiego Respighiego nie milkł, więc był jeszcze bis.

Jeśli tak galopować, no to tylko z Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Galop z uwertury do opery Wilhelm Tell Gioacchina Rossiniego, który tworzy taką wspaniałą klamrę domykającą ten szalony, pełen fajerwerków wieczór. Klamrę operową i klamrę włoską, no bo na początku był Verdi, a na koniec Rossini i co się wszystko pięknie domyka. Muzyka Rossiniego lekka, łatwa i przyjemna. I takiej właśnie też muzyki John Wilson i Symphony of London się nie boją, bo wśród licznych płyt, które nagrali w ciągu ostatnich 8 lat, znajdują się także przecież musicale, po które chętnie sięgamy. Za 3 minuty będzie 22, ale dzisiejsza wtorkowa Filharmonia Dwójki jeszcze się nie kończy. Tak jak Państwu mówiłam, dzisiaj zapewniamy sobie bardzo dużo muzyki, która świetnie nas przeprowadza od lata do jesieni. I teraz proponuję wspólne słuchanie fragmentów 2 płyt Symphony of London i Johna Wilsona, czyli tego 3. wcielenia zespołu, który funkcjonuje pod tą nazwą. Wędrowaliśmy różnymi zakamarkami Wiecznego Miasta za sprawą Ottorina Respighiego. No to teraz inny rodzaj wędrówki, choć muzyka z podobnego czasu. To będzie 3-częściowa orkiestrowa suita Jacques'a Iberta, zatytułowana Escale. Można różnie tłumaczyć ten tytuł. Właściwie tutaj chodzi o porty, w których przesiadał się sam kompozytor Jacques Ibert i później te miejsca, te konkretne miasta portowe jakoś tam opisał muzycznie w swoim dość krótkim utworze w 3-częściowej suicie. Pierwsza część tej suity to Palermo, a właściwie chodzi tu o podróż z Rzymu do Palermo. Druga to podróż między Tunisem a Neftą, a trzecia to Walencja. Symphony of London, tym razem już w nagraniu płytowym, dyryguje oczywiście John Wilson.

Escal, czyli porty przesiadkowe. Tak chyba można przetłumaczyć ten dość enigmatyczny tytuł trzyczęściowej orkiestrowej suity Jacques'a Iberta, którą pisał już po I wojnie światowej, po swoich różnych europejskich i nie tylko europejskich podróżach. Każda część suity pokazuje trasę takiej podróży: Rzym, Palermo, Tunis, Nefta i ostatnia, no nie mamy wątpliwości, że byliśmy w Hiszpanii, czyli Walencja. Słuchają Państwo wtorkowej Filharmonii Dwójki, już prawie 15 minut po godzinie 22. Dzisiejszy koncert, który odtwarzaliśmy, zarejestrowany na festiwalu BBC Proms, koncert zespołu Symphony of London, którego nadal słuchamy pod dyrekcją Johna Wilsona, stał się pretekstem do tego, by jeszcze sięgnąć po nagrania płytowe tego zespołu. Zresztą Symphony of London, reaktywowana przez Johna Wilsona w roku 2018, szturmem podbiła rynek fonograficzny i kolejne płyty, a ukazuje się ich naprawdę dużo, zdobywają nagrody. Tym bardziej cieszy, że na płycie wydanej w roku 2024, na płycie z muzyką Enescu i Izaja, znalazła się także jedna z kompozycji naszej, Grażyny Bacewicz. I teraz właśnie jej koncertu na orkiestrę smyczkową posłuchamy w interpretacji tego zespołu, który towarzyszy nam od godziny 20 dziś. Symphony of London i John Wilson raz jeszcze.

koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz i raz jeszcze dzisiejszego wieczoru w Filharmonii Dwójki Symphonia of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Ten utwór Grażyny Bacewicz to jest prawdziwy przebój, jedna z najczęściej wykonywanych polskich kompozycji na świecie w ogóle. Bije na głowę koncerty Fryderyka Chopina na przykład, muzyka Grażyny Bacewicz i ten właśnie utwór. Zbliża się 22:30. Jeszcze jedną muzyczną propozycję mam dla Państwa. To będzie jeszcze jedna podróż. Podróż dość odległa. Podróż z Karolem Szymanowskim i już nie z zespołem Symphony of London i Johnem Wilsonem, chociaż czekam na kolejne nagrania muzyki polskiej pod batutą tego dyrygenta i w wykonaniu tej znakomitej orkiestry. A teraz proponuję Państwu trzecią symfonię, czyli Pieśń o nocy Karola Szymanowskiego, opus 27. Na tenor, solo, chór i wielką orkiestrę zaplanował tę kompozycję, ten jednoczęściowy utwór Karol Szymanowski, dla którego kanwą był poemat perskiego poety i mistyka Rumiego. Ale dzisiaj posłuchamy trzeciej symfonii Pieśń o nocy w wersji na sopran, orkiestrę i chór. W wersji, którą zarejestrowała Iwona Sobotka z zespołami Narodowego Forum Muzyki i Giancarlo Guerrero.

Trzecia symfonia, pieśń o nocy Karola Szymanowskiego w wersji na sopran, chór i orkiestrę śpiewała Iwona Sobotka wraz z zespołami Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Dyrygował Giancarlo Guerrero. I to już jest prawie wszystko ode mnie dziś w Filharmonii Dwójki, ale na zakończenie jeszcze odrobina Karola Szymanowskiego. W nagraniu Iwony Sobotki, to, którego słuchaliśmy przed momentem, zostało wydane w roku 2024, a 20 lat wcześniej ukazały się nagrania pieśni Szymanowskiego zarejestrowane przez Iwonę Sobotkę z Reinhard Mess. I teraz trzy kołysanki op. 48 do słów Jarosława Iwaszkiewicza na głos i fortepian Karola Szymanowskiego, ale proszę nie zasypiać, bo Magdalena Teichma już za chwil kilka państwa przywita, a ja się żegnam, Agata Kwiecińska. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: Program drugi Polskiego Radia jest 23.
9: Niski nakład.
8: Magdalena Teichma, dobry wieczór, witam Państwa po raz kolejny już w audycji Niski Nakład. Ci z Państwa, którzy być może się zdziwili po raz kolejny, przypominam, że jesienna ramówka już od jakiegoś czasu na naszej antenie panuje i zamiast nocnej strefy właśnie mamy tutaj każdy z nas prowadzący o tej porze swoje audycje o swoich własnych nazwach. No i właśnie Niski Nakład to jest to, co Państwu proponuję i być może się Państwo domyślają, dlaczego właśnie tak ta audycja się

nazywa. Rzeczywiście różne te płyty, różne te nagrania. Bardzo ciężko często dostać, no i właśnie niski nakład dobrze do nich pasuje. Tyle, jeśli chodzi o tłumaczenie tego, co dziś będzie się działo. Natomiast przez najbliższe 2 godziny zajrzymy do Auvergne, między innymi z Ernestem Bergesem, czyli z Sur Dur. Posłuchamy fragmentów jego nowego albumu Autre d'Or. Będzie też muzyka z Republiki Południowej Afryki. To Bongesiv Mamandila, jego nowy, bardzo osobisty album Dingbuani, opowieść o tożsamości, o pamięci, o drodze ze wschodniego przylądka do Johannesburga. Oczywiście zajrzymy do różnych archiwów. Tym razem będą to archiwa muzyki highlife, a właściwie proto highlife. Queen Orete i Ijeuele Dance Band, bardzo akustyczny, prosty, taki ludowy highlife z regionu Etsakor. Zaś największą, najdłuższą część dzisiejszej audycji zajmie nam koncert. Koncert kolumbijsko-francuskiej artystki, kontrabasistki i wokalistki, kompozytorki Edy Diaz z tegorocznego festiwalu Glad und Verkehrt w Austrii. Kolumbijskie tradycje muzyczne, kontrabas, elektronika, różne latynoskie rytmy, bambuko, kumbia, vallenato, ale także taka szczypta muzyki francuskiej, jako że Eda Diaz studiowała i wychowywała się połowicznie w Paryżu. Urodziła się w Brytanii, ale właśnie później już jako nastolatka, jako dorosła osoba przeniosła się na studia do Paryża. Natomiast wakacje co roku spędzała w Medellin, w Kolumbii, skąd pochodzi jej ojciec. Jak brzmi muzyka Edy Diaz i czego mogą się Państwo spodziewać w drugiej połowie audycji? Posłuchajmy.

0: desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen.
1: Muzyka Edy Diaz, artystki kolumbijsko-francuskiej. To będzie koncert, do którego wrócimy w drugiej połowie naszej audycji. Koncert z austriackiego festiwalu Glad und Verkehrt. Zaś teraz przechodzimy właśnie do muzyki owerniackiej. Nowy album Sur Dur, czyli Ernesta Bergeza, nosi tytuł Autre d'Or. Ukazał się właśnie teraz, kilka dni temu. Znów jest to oczywiście kolejny krok w stronę muzyki oksytańskiej, ale takiej, która od początku odmawia pozostania po prostu muzyką tradycyjną. Melodie, język, modalność muzyki oksytańskiej są przepuszczone właśnie przez elektronikę, ale też oczywiście nienachalną, minimalizm i takie szczególne napięcie, które towarzyszy, myślę, twórczości Sur Dur. Brzmi to jednocześnie jak muzyka stara, jak muzyka tradycyjna, ale jedną nogą muzyka przyszłości. Ernst Berges śpiewa oczywiście po oksytańsku, po francusku. Na płycie pojawiają się także goście, między innymi Lisa Langlois, którą za chwilę także usłyszymy. I dwa utwory właśnie z tego najnowszego krążka Sur Dur.

Bardzo oszczędny szkielet, w którym osadzona jest ta oksytańska pieśń w wykonaniu Ernesta Bergeza, czyli Sur Dura, muzyka z jego najnowszego albumu Autre d'Or, który się właśnie ukazał kilka dni zaledwie temu. I teraz już czas na archiwa. Rzeczywiście za chwilę usłyszymy dźwięk charakterystyczny trzaski czarnej płyty z roku 1971. Będzie to muzyka nigeryjska. Queen Orete to jedna z postaci, o których niewiele niestety wiadomo. Nagrała płytę z własnym zespołem Ijawere Dance Band albo Ijawere Dance Band. Czasami taka nazwa się też pojawia. Artystka pochodziła z regionu Etsakor w dzisiejszym stanie Edo w południowej Nigerii. Natomiast muzyka, którą wykonywała, określana jako czasami Afenmai albo Etsakor High Life. High Life to już oczywiście państwo znają. Nigeryjski High Life, bardzo bogato, często instrumentowany. Natomiast tutaj to nie jest ten wielkomiejski High Life kojarzony z Ganą, Lagos, czy też z wielkimi orkiestrami, tylko jest to bardzo taki lokalny idiom, powiedzielibyśmy nawet proto High Life. Bardzo oszczędna, miękka gitara, taka trochę płynąca. Całość bardzo ma taki spokojny, hipnotyczny puls. Posłuchajmy właśnie, jak brzmi High Life, ale w takim wydaniu wiejsko-lokalnym.

Muzyka z Nigerii, Queen Orete, muzyka z regionu Etsakor, bardzo prosty high life, ale te charakterystyczne harmonie, które znamy z owej muzyki, są zachowane. I teraz posłuchajmy wobec tego, jak brzmi ten high life już miejski, który rozsławił właśnie tę muzykę poza granicami już kraju. Będzie to Celestyn Ukwu.

Celestine Ukwu, artysta z Nigerii. Było to nagranie z roku 1974 i był to już miejski high life, ale i ta harmonia, którą słyszeli Państwo wcześniej w muzyce Queen Orete, była rzeczywiście prawie ta sama, tak? To był ten sam sposób muzykowania. Pozostajemy przy muzyce afrykańskiej, ale teraz będą to dźwięki z RPA przed państwem. Płyta z tego roku to Bongeziu Mamandla, tak nazywa się artysta. Pochodzi z Tsolo we wschodnim przylądku RPA. Później przeniósł się do Johannesburga, żeby tam rozwijać się jako artysta. A płyta, której posłuchamy, to opowieść o właśnie jego własnym życiu. Wraca tam do dorastania na wsi, do wyjazdu z rodzinnego Tsolo i do życia w Johannesburgu i także do różnych rozczarowań, które się z tym życiem wiąże i pytań o to, kim właściwie stał się właśnie po drodze. To już w zasadzie afrykański pop soul. Bongeziu Mamandla pisze przede wszystkim swoje piosenki i nie tylko teksty, ale także właśnie melodie. Mamy tu też współpracę z Tiago Correia Paulem, to producent tej płyty i usłyszymy także znanego dosyć muzyka z Kamerunu, Blika Bassiego, a cała płyta zaśpiewana jest w języku Isi Xhosa.

Bardzo współczesna, dość popowa propozycja z RPA. To był Bongeziwu Mabandla, a wraz z nim Blik Basi z Kamerunu. Jeszcze chwilę pozostańmy przy takiej nowocześniejszej, piosenkowej muzyce z kontynentu afrykańskiego. Ale mimo wszystko trochę będzie to bardziej klasyczna propozycja. Fatoumata Diawara, wierna swojemu stylowi, na nowej płycie Massa.

Fatoumata Diawara ze swojej ostatniej płyty Massa. Płyta, która utrzymywała się bardzo długo na pierwszych miejscach różnych zestawień z muzyką globalną. Rzeczywiście płyta bardzo udana. Dobrze, bardzo zaaranżowana, gdzie Fatoumata Diawara wraca trochę do swoich korzeni, ale też pokazuje właśnie nowe piosenki w takim bardzo prostym aranżu, ale no nie są to utwory, którym czegokolwiek można powiedzieć brakuje, ale myślę, że ci z Państwa, którzy tęsknili za tą starą Fatoumatą Diawarą jeszcze z początków jej twórczości, to tutaj na pewno są usatysfakcjonowani. I przechodzimy już teraz do głównego punktu dzisiejszej audycji. To koncert Edy Diaz, kolumbijsko-francuskiej artystki, która wystąpiła w lipcu, 25 lipca tego roku, na festiwalu Glad und Verkehrt w miejscowości Winterkrems. Glad und Verkehrt w tym roku obchodził 30. edycję w kilku miejscach wokół Krems i okolic. Odbyło się 17 koncertów z udziałem artystów z 13 aż krajów. Eda Diaz wystąpiła wraz z Camille Levy na klawiszach i akordeonie, z gitarzystą i klawiszowcem Antonym Vincenritem, perkusistą i producentem elektronicznych brzmień Batistem Chabani. Eda Diaz urodziła się w Brytanii, w rodzinie, w której spotykały się Francja i Kolumbia. Jej matka była francuską krawcową, a ojciec kolumbijskim urbanistą. Najpierw uczyła się gry na fortepianie, ale potem bardzo ważną częścią tej jej muzycznej edukacji okazały się wakacje spędzane w Kolumbii, w Medellin. To tam dzięki swojej babci poznała właśnie muzykę kolumbijską, bolero, kumbie, vallenato, bambuco i wiele innych rytmów. No i babcia zresztą także jest obecna w jej muzyce. Utwór Nenita, który także pojawił się podczas koncertu, jest jej poświęconym. Eda Diaz zestawia muzykę kolumbijską z prostymi także aranżami, głosem, elektroniką i przede wszystkim z kontrabasem, który jest jej głównym instrumentem. W centrum tego programu, który został wykonany na koncercie w Austrii, znalazły się utwory z albumu Suave Bruta. To tytuł zaczerpnięty z piosenki Joe Arroyo, jednego z najbardziej znanych kolumbijskich piosenkarzy drugiej połowy XX wieku. Odnosi się do takich pozornych przeciwieństw tego, co delikatne i mocne, ale też organiczne i elektroniczne. No i te słowa rzeczywiście dobrze pasują do muzyki Edy Diaz. Jest tam dużo takiej lekkości i elegancji, a teksty niekoniecznie traktują o sprawach bardzo ważnych. Pojawia się między innymi nawet piosenka o tym, jak ciężko jest w zimie wystawić nogę spod kołdry. Eda Diaz, proszę Państwa, bardzo też właśnie w prosty sposób mówi o emocjach, relacjach, pamięci. Nie robi z tego, można powiedzieć, wielkich deklaracji. Posłuchajmy zatem, jak koncert tej artystki brzmiał na festiwalu Glad und Verkehrt.

Quiero que duermas como unos angelitos.

Muchísimas gracias.

To była Eda Diaz, kolumbijsko-francuska wokalistka i basistka. Afrokolumbijskie rytmy także zawarte w jej własnych kompozycjach z elektroniką i ciekawymi wokalnymi lupami. Na scenie towarzyszyli jej Camille Lévy na klawiszach, Antony Vincent-Litt na gitarze i Baptiste de Chabani na perkusji. Tak zabrzmiał ich koncert na festiwalu w Austrii, na festiwalu Glatunt Verkehrt w lipcu tego roku. Na bis jeszcze jeden utwór z repertuaru Edy Diaz. Ja natomiast już Państwu dziękuję. Magdalena Teichma, do usłyszenia. Dobranoc.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie. Po improwizacjach, akcjach teatralno-muzycznych, eksperymentach, które były w programie Fantazji Polskiej w poniedziałek i wtorek, dziś mam dla Państwa cztery klasyczne, współczesne kompozycje. Pierwszą z nich jest trzeci kwartet smyczkowy Wojciecha Błażejczyka. Utwór wykonany po raz pierwszy we wrześniu 2025 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na jubileuszowym koncercie w stulecie Polskiego Radia, a był to koncert z samymi prawykonaniami utworów zamówionych u kompozytorów, właśnie Wojciecha Błażejczyka, u Hanny Kulenty, także u Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil i jeszcze innych kompozytorów. Przed nami teraz tamto nagranie, to nagranie koncertu Neo Quartet, gra trzeci kwartet smyczkowy Wojciecha Błażejczyka.

Neo Quartet wykonał trzeci kwartet smyczkowy Wojciecha Błażejczyka, a przed nami teraz utwór Mateusza Śmigasiewicza na chór i elektronikę. Bardzo ciekawie połączone te warstwy. Czasami trudno powiedzieć, gdzie kończy się elektronika, a zaczynają śpiewać głosy chóru. Oto Mist Mateusza Śmigasiewicza w wykonaniu zespołów śpiewaków miasta Katowice, Kamerata Silesia prowadzonego przez Annę Szostak, a Mateusz Śmigasiewicz realizuje warstwę elektroniczną.

Kamerata Silesia była wykonawcą kompozycji Mateusza Śmigasiewicza Mist, a sam kompozytor realizował warstwę elektroniczną. Teraz dwie pieśni do słów własnych Alicji Gronau. Najpierw Żal, a potem Ból. Śpiewa Liliana Zalesińska, mezzosopran, a wraz z nią Piotr Szymonowicz, fortepian.

Dwie pieśni Alicji Grona uśpiewała Liliana Zalesińska, a akompaniował jej Piotr Szymonowicz. Tej samej kompozytorki teraz multidram, do słów własnych, wykonają Joanna Freszel, Michał Górczyński, Małgorzata Kołcz w partii kontrabasu z improwizacją. Wszystko w stylu komedii dell'arte. Jest tu jeszcze fortepian Yamaha, dysklawir bez wykonawcy i kwartet smyczkowy Opium.

me.

0: Multidram Alicji Gronau z Joanną Freszel, Michałem Górczyńskim, Małgorzatą Kołcz i Opium String Quartet kończy Fantazję Polską. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest środa, 23 września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. A zaczniemy ją od muzyki Zygmunta Noskowskiego. Oto przed nami pierwsza symfonia A-dur tego kompozytora. Dzieło, którego prawykonanie miało miejsce w Berlinie w 1875 roku w trakcie koncertu dyplomowego Noskowskiego. Zagra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Sławka Wróblewskiego.